Plus to nie jest jakaś skomplikowana muzyka, ale polecam do odsłuchania coś większego niż małe słuchaweczki nauszne, jakieś drewniane głośniczki. Będzie brzmiało bardzo, bardzo interesująco. Misty Blues z albumu Still Kicking. Po wysłuchaniu tej płyty, proszę Państwa, ogarnął mnie jakiś nocny spleen i wyciągnąłem sobie z półki taką oto płytę.

Breakout z wokalistką w roli głównej, album Mira, ukazał się w 1971 roku. Nocny spleen można leczyć różnymi sposobami, no ja mam na to swoje płytowe pomysły. Dym na wodzie w programie trzecim, dwie płyty przytrzymane w biegu, obie koncertowe. Pierwszą wydał Warren Haynes, amerykański gitarzysta, wokalista, kompozytor. Repertuar w zasadzie własny, no bo artysta ma taki repertuar ogromny, ale są też wyjątki.

Warren Haynes ma własny, potężny repertuar, ale sięga także chętnie po cudze utwory. Jeden z takich utworów właśnie Państwo usłyszeli. Nowa płyta Warrena, Dreams and Songs Live. 16 nagrań ze specjalnego koncertu w jego rodzinnym mieście Asheville. Towarzyszy artyście zespół przyboczny, w którym gra m.in. tym razem organista wybitny John Medeski, znany także z kręgów jazzowych. Jest basista, perkusista, dwuosobowy chórek i 64-osobowa orkiestra symfoniczna. I w tym wykonaniu usłyszą Państwo teraz klasyczny, wybitny utwór grupy Allman Brothers Band, Whipping Post.

0: Thank you. Thank you very much.
1: I tak brzmiał ten nadzwyczajny koncert Warrena Heinza z orkiestrą symfoniczną. Fragmenty można obejrzeć także w sieci, co wyjątkowo Państwu polecą. No, wiedzą Państwo też, że ja nie jestem wielkim fanem łączenia grup rockowych z orkiestrami symfonicznymi. Ta muzyka się zwykle rozmywa wtedy. No ale w przypadku tego wykonawcy, on ma taki patetyczny nieco styl wykonawczy i gitarowy, to myślę, że orkiestra się sprawdziła. Druga płyta przytrzymana w biegu, jej autorem jest Bernie Marsden, nieżyjący

0: Już brytyjski gitarzysta, wokalista, kompozytor. Długa kariera między innymi w zespołach UFO i Whitesnake. Pod koniec życia Bernie Marsden był taką maskotką brytyjskiej sceny rockowej. Taka pyzata twarz na zdjęciach, bardzo towarzyski i wesoły człowiek. W sierpniu w tym roku wydano w Wielkiej Brytanii jego koncertowy album Stage. Dwa kompakty, 15 nagrań z 4 różnych koncertów. 3 już prezentowałem, to zakończymy całe przesłuchanie 4. występem. On pochodzi z klubu Under the Bridge w Londynie. Odbył się w styczniu 2020 roku. Mamy na scenie 6-osobowy zespół pod wodzą Berniego Marsdena i gościa specjalnego, którym jest Joe Bonamassa.
1: So we're gonna do a song by Albert King called I'll Play the Blues for You. Okay.

Bernie Marsden in Memoriam, jego koncertowy album Stage, zawiera fragmenty czterech występów brytyjskiego gitarzysty. Na zakończenie zaglądam do

muzycznego kalendarza. Oto 5 października 1970 roku ukazał się trzeci album Led Zeppelin. W Stanach Zjednoczonych była premiera. Powszechnie opisywany jako ten, na którym sławny już wtedy zespół sięgnął po brzmienia akustyczne.

Zeppelinowa trójka z 1970 roku. No było niewątpliwie więcej akustycznego brzmienia, ale to wciąż był wielki Led Zeppelin i za chwilę z tej płyty jeszcze jeden cudowny blues. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
2: Zwyczajna kobieta.
1: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
3: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w... Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
1: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książki. Zwyczajna kobieta. W każdą środę po 20 w Trójce. Pierwszy odcinek już dostępny w podcastach na polskieradio.pl. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
4: Władimir Putin odrzuca możliwość porozumienia pokojowego z Ukrainą nie na warunkach Moskwy. Zapewnia wręcz, że Rosja odnosi sukcesy na froncie, choć tak naprawdę nie ma się czym chwalić. W najnowszym odcinku Po prostu Wschód rozmawiam z Marią Domańską z Ośrodka Studiów Wschodnich o tym, czy istnieją jakiekolwiek czynniki, które sprawią, że Kreml przerwie wojnę. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
5: Trójka.

0: Autopromocja.
1: W październiku Trójka świętuje 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, wielkiej poetki, patronki naszego studia koncertowego. Piosenek z jej tekstami posłuchamy w audycji Dobrego Dnia w cyklu Ponad Czasem.

0: Ponad czasem. Osiecka, poetka z Trójki. Od poniedziałku do czwartku przez cały miesiąc między 9 a 12. A już w najbliższy piątek specjalny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Szczegóły wkrótce.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

at the bottom of

Trójka.

0: Autopromocja.
1: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
2: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
1: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
2: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
1: Od 5 do 8 października o 11.50. Tylko w Trójce.
0: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Jest piąta, a zatem czas na serwis Trójki. Przedstawia Romuald Wójcik.
4: RCB odwołał już alert ogłoszony w nocy dla Lubelszczyzny. Powodem były ataki Rosji na Ukrainę. Strażacy wciąż walczą z pożarem magazynu w Słubicach. Dym nie stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. W Brazylii będzie druga tura wyborów prezydenckich. W pierwszej wygrał Bolsonaro tuż przed obecnym prezydentem Luisem Lulą da Silvą. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali w nocy mieszkańcy województwa lubelskiego. Alert został już odwołany. Było to ostrzeżenie przed rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. W komunikacie poinformowano, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Alert wysłano dla mieszkańców całego województwa, w tym m.in. Lublina, Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej. Strażacy walczą z pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. W środku jest sprzęt elektroniczny. Nikt nie został poszkodowany. Ogień się nie rozprzestrzenia. Pożar wybuchł na terenie strefy ekonomicznej, mówi Arkadiusz Kaniak ze Straży w Gorzowie Wielkopolskim.
5: Najbliższe domy znajdują się w odległości kilku kilometrów od miejsca pożaru. Jest to strefa przemysłowa. Również nie było nikogo w momencie, kiedy przyjechaliśmy, a więc nie ma zagrożenia dla ewentualnie osób, które by tam pracowały.
4: Akcja może potrwać do rana. Straż pożarna zapewnia, że nie ma zagrożenia z powodu dymu. John Cole, amerykański wysłannik na Białoruś, któremu przypisuje się zasługi w uwolnieniu wielu więźniów, zostanie specjalnym przedstawicielem Donalda Trumpa do spraw zakładników. John Cole doprowadził m.in. do uwolnienia trzech Polaków, wśród których był Andrzej Poczobut.
6: W zeszłym miesiącu prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka ułaskawił 15 więźniów po rozmowach z Colem, który prowadzi dialog z władzami Mińska od ponad roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy John doprowadził do powrotu ponad 65 Amerykanów i obywateli państw sojuszniczych z Białorusi oraz wynegocjował uwolnienie przeszło 800 więźniów politycznych z wielu krajów Europy Wschodniej, napisał Donald Trump w serwisie True Social. Cole zastąpi Adama Bolera, który, jak stwierdzi amerykański prezydent, doprowadził do uwolnienia 196 zakładników. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: W Brazylii odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Zmierzą się w niej prawicowy senator Flavio Bolsonaro i obecny prezydent Luis Ignacio Lula da Silva. Po przeliczeniu nieco ponad 97% głosów Bolsonaro zdobył 47,5%, więcej niż dawały mu sondaże, a lewicowy da Silva nieco ponad 44,5%. W pierwszej turze rywalizowało 12 kandydatów. Kampania

0: Koncentrowała się na rosnących kosztach życia, korupcji i problemach bezpieczeństwa. Druga odbędzie się 25 października. Szczepan Twardoch zdobył nagrodę literacką Nike. Jury doceniło jego powieść Nul, osadzoną w realiach współczesnej wojny w Ukrainie. Książka zwyciężyła też w plebiscycie czytelników Gazety Wyborczej. O szczegółach Piotr Durys.
1: Zwycięzcę ogłoszono podczas gali w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Odbierając nagrodę, autor przyznał, że Nul to jego najważniejsza powieść. Zaczęła powstawać, gdy wojna wybuchła tuż za polską granicą, mówił Szczepan Twardoch.
2: Ta wojna

0: sobie ciągnąć takim magnetycznym przyciąganiem, któremu ja się nie umiałem oprzeć.
1: Jury wybrało spośród 7 nominowanych książek od reportażu po poezję. Liczy się przede wszystkim język, przekonuje przewodniczący jury Witold Bereś.
2: Mój przyjaciel Jerzy Pilch kiedyś mi powiedział, słuchaj, ja ci dam prostą definicję, co to jest dobra książka. To są literki poukładane we właściwej kolejności.
1: Laureat Nike otrzymał statuetkę i 100 tysięcy złotych. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: W powieści autor przedstawia obraz wojny w Ukrainie z pozycji żołnierza. Obrońcy zwierząt protestowali w Warszawie przeciwko proponowanym wymiarom kojców dla psów. Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia, w którym minimalny rozmiar kojców dla małego psa to 4 metry kwadratowe. Nie zgadzają się na to uczestnicy zorganizowanej w Światowym Dniu Zwierząt manifestacji przed resortem rolnictwa.
4: Chcemy, aby jeśli już miały być klatki, to były jak największe i żeby były osoby, które weryfikują, czy te pieski w ogóle z tych klatek wychodzą. Aby piesek nie jadł miejscu, w którym się załatwia.
5: Ja mam piwnicę, która ma taki wymiar. Zapraszam tych ludzi, żeby pomieszkali sobie jeden dzień w takiej klatce.
6: Tak samo jak dla człowieka zbyt małe pomieszczenie będzie dyskomfortem, tak samo dla zwierzęcia zbyt małe pomieszczenie będzie dyskomfortem.
3: Do momentu wejścia w życie ustawy antyłańcuchowej można trzymać psy na łańcuchach o długości co najmniej 3 metrów. Protestujący zwracają uwagę, że zwierzęta mają teraz większą swobodę ruchu na uwięzi niż będą miały w końcu o rozmiarach proponowanych przez ministerstwo. Trwają konsultacje społeczne. Organizatorzy protestu zachęcają uczestników do przesyłania uwag do projektu rozporządzenia. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jedźmy ostrożnie, a w dzień ma być pogodnie, słonecznie, nigdzie nie powinno padać. No, rano miejscami może się chmurzyć, ale później już będzie pogodnie. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany na Pomorzu, dość silny i porywisty, a na termometrach dziś od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 22 na południu. 5,5 minuty po godzinie 5.
7: Trójkowy budzik.
8: No i mamy poniedziałek. Oj,

No, mówiłem, że oj, jo, jo, tak, w poniedziałek lądujemy z samego rana, 9 minut po godzinie 5, ale optymistyczne jest to, że czas zasuwa jak nie wiem co, nie tylko rano w poniedziałek, więc za chwilkę się obudzimy we wtorek. Filip Wolski, Piotr Łodej, kłaniamy się, dzień dobry raz jeszcze.

Zaraz wtorek, no tak, tak, ale spokojnie, na razie to ten dzień, między niedzielą a wtorkiem, poniedziałek, 5 października, przed nami słońce obudzi się, no niechby było te 17 minut przed godziną 7, zajdzie po godzinie 18, więc dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. Dziś imieniny Faustyny, Apolinarego, Bartłomieja, Igora i Rajmunda, wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, choć to z samego rana to mocno ściskamy. Dziś światowy, dzień nauczyciela, dzień uśmiechu, także dzień mieszkalnictwa. No to wszystkim ludziom z branży uśmiechów na co dzień, światowym nauczycielom również. Wszystkiego, co najlepsze.

Kometa jest time, no właśnie, to taki ten czas. Wczesno poranny, 16,5, prawie 17 minut po godzinie 5 w poniedziałek. Mówię, że czas zasuwa i to ostro, ani się obejrzymy. Tak też i będzie. Na razie cieszymy się piękną, złotą, polską jesienią. Sygnały państwa poranne, bardzo wcześnie poranne, jeszcze ponad godzinę przed wschodem słońca, więc serdecznie zapraszam. budzik@polskieradio.pl. Mailowo 71335, drogą SMS-ową, telefonicznie 2 2 i 7 3. Powitanie nowego dnia i tego, co przed nami, a i owszem, ale co w historii się działo, także historii muzyki, to o tym jak zwykle w muzycznym trójkowym kalendarzu. A zaczniemy bardzo pięknie już za chwilę.

Komety i najważniejsza podróż, a przed nami 20 minut po godzinie 5, ta najważniejsza podróż do historii muzyki. W budzikowym kalendarzu muzycznym rok 1962, na początek wtedy to ukazał się pierwszy singiel Beatlesów.

Witaliśmy w muzycznym trójkowym kalendarzu rok 1962. Wtedy to ukazał się pierwszy singiel Beatlesów Love Me Do. Sygnały od Państwa, m.in. od Pani Ani mailowo. Dzień dobry, w poniedziałek. Zaczynamy tydzień, więc poproszę redakcję o energetyczny początek dnia. Proszę bardzo. Z pozdrowieniami dla wszystkich już obudzonych, to od Pani Ani z Wołowa. Z wielką radością AC Piorun DC już teraz urodzinowo, rzecz jasna.

Brian Johnson, wokalista AC/DC, obchodzi dziś urodziny z najlepszymi życzeniami. A w muzycznym trójkowym kalendarzu też pamiętamy, że urodziny obchodzi Bob Geldof, irlandzki piosenkarz, założyciel The Bonton Reds. To już właśnie słyszymy w tle. Rocznik 1954. Sygnał od Państwa, mile widziane, te optymistyczne, już podglądam, nasłuchuję. No pięknie, bardzo pięknie się budzimy w poniedziałek rano. Chociaż, jak wynika z tytułu piosenki, jak my nie lubimy tych poniedziałków, prawda?

0: Autopromocja.
1: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
2: Zwyczajna kobieta.
1: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
3: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w... Gdzie spała w nocy? Z kim był siwy mężczyzna?
1: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książki. Zwyczajna kobieta. W każdą środę po 20:00 w Trójce. Pierwszy odcinek już dostępny w podcastach na polskieradio.pl. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
0: Autopromocja.
4: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
5: Co najmniej 70 osób zginęło w ciągu ostatniej doby w walkach sił rządowych z Huti w Jemenie. Trwająca od 12 lat wojna rozpoczęła się, gdy rebelianci zajęli stolicę kraju Sanę. Arabia Saudyjska stanęła na czele koalicji, która interweniowała po stronie rządu. Intensywność walk spadła po rozejmie sprzed 4 lat, ale we wrześniu Huti przeprowadzili ofensywę, zajmując kolejne obszary na wybrzeżu Morza Czerwonego, co wzmocniło możliwości ich oddziaływania na jeden z najważniejszych szlaków żeglugowych świata. Departament Stanu USA monitoruje doniesienia o domniemanym przypadku śmierci z powodu dżumy w Rosji. USA zaapelowało do rosyjskich władz o rzetelne informacje w tej sprawie. 25 września Daria Szipiłowa, która pracowała w Instytucie Badawczym w obwodzie irkuckim, rozbiła probówkę z patogenem dżumy. Kilka dni później trafiła do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc i zmarła. Władze wprowadziły kwarantannę na kilku placówkach medycznych i objęły obserwacją około 200 osób. 5 min głębinowych z czasów II wojny światowej zneutralizują płetwonurkowie w Świnoujściu. Nie wybuchy zostały znalezione podczas czyszczenia dna przed budową portu kontenerowego. Minerzy z 8. Flotylii Obrony Wybrzeża zaplanowali operację na kilka dni, mówi komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
6: Operacja podzielona jest na kilka etapów. Mamy do czynienia z niewybuchami o łącznej masie blisko 3,5 tony, które zawierają w sobie 2,5 tony materiału wybuchowego.
5: Minerzy będą pracowali od dziś do czwartku między 8 a 15. Kolejny serwis Trójce między 5:30 a 6:30, czyli o 6:00.
7: A, taką dobrą minę do złej gry zrobi, że to niby za 28 minut, to
5: ale
7: inaczej
5: nie
7: to brzmi.
5: Nie.
7: Dziękujemy bardzo. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, to mówimy na poważnie. Do południa może się chmurzyć, ale potem w ciągu dnia w wielu miejscach zresztą pogodnie, słonecznie, a wiatr zachodni słaby, umiarkowany tylko na Pomorzu, dość silny i porywisty. No a na termometrach złota polska jesień nie tylko pod tym względem, że pogodnie, słonecznie, ale także jeśli chodzi o temperaturę, od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, zresztą około 20 w większości regionów, a najwyższa temperatura na południu kraju do 22 stopni Celsjusza. Za 28, 6.
2: Trójkowy budzik.
7: Oj, tak mi graj, panie budziku, tak mi graj. Sygnały od państwa, mailowe, telefoniczne, smsowe. Podglądam listę obudności, też sprawdzimy i to już za kilka chwil. Pan Stefcio z nami, pan Stanisław również pięknie. Teraz Mike and the Mechanics z muzycznym, trójkowym, budzikowym kalendarzem.

Piosenka o Oli. Zaraz sprawdzimy listę obecności, czy Ola też jest z nami. Mike and the Mechanics to na pewno w muzycznym trójkowym kalendarzu. No, rzecz jasna, pamiętamy te niezwykłe historie związane z wydaniem płyty, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bo w 1985 roku właśnie na amerykańskim rynku pojawił się debiutancki album grupy Mike and the Mechanics właśnie o tym samym tytule. Numer drugi z tejże płyty. Uwaga, uwaga, zmieniamy płytę, ale numer drugi też z tej płyty. Dwa lata później, równo dwa lata później, w 1987 roku ukazał się debiutancki album Sinéad O'Connor. No i właśnie numer drugi z tej płyty, chyba jeden z najbardziej znaczących. Mandinka, już teraz okazja do tego, by zrobić głośniej.

No to raz ciach, ciach, tak jak pani Maria w skrzynce SMS-owej poleca, żeby właśnie pozdrowić wszystkich serdeczności budzikowej redakcji. Słuchaczom bardzo dziękujemy. No to biedny taki poniedziałek, zbiera gromy zamiast tylko przytulić. Z samego rana uważajmy na mgły i to ostrzeżenie między innymi od naszego wiernego słuchacza, od pana Andrzeja. Kutnowita, 7 stopni, no i ta mgła, co prawda poetycko nasz słuchacz to określa, mgła otula przystrojony w żółto-brązowe liście ogromny jesion za oknem trawnik, dywanik z liści, z pozdrowieniami od pana Andrzeja. Od pana Zbyszka z Bielska Białej także ukłony, bardzo dziękujemy. Od pana Staszka serdeczności, to bez zmian. Poniedziałek, 5 rano, na polu za oknem całe 9, ciemno, straszno, wszyscy chyba jeszcze śpią. Dobry wieczór. No ładnie, ładnie, czyli ten hamulcowy pan Stefcio z Mielca cały czas na słuchu, co zresztą niezmiennie, ogromnie bardzo nas cieszy. No a my sięgając do muzycznego kalendarza zamykamy ten rozdział Sinead O'Connor, no a sięgając po karteczkę z kalendarza pamiętamy, może niektórym przypominamy tak ziewająco, że dziś poniedziałek, 5 dzień października. Słońce obudzi się, no jeszcze za godzinę i 3 minuty zajdzie po 18, a dziś imieniny Faustyny, Apolinarego, Bartłomieja, Igora i Rajmunda. W październiku, gdy liście z drzewa niesporo opada, próżną to wiosnę zapowiada. No niechby tam się sprawdziło muzycznie. Czekamy na wiosnę.

0: Metro. 16 minut przed godziną 6 w studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry, jak zwykle poniedziałkowy kalafiorek z słuchawkami, z przewodem.
1: Zaplątawszy się w kabelki.
0: Ale my mamy podzielną uwagę i możemy mówić i rozplątywać.
1: Tak, to się zdarza czasami. Dzień dobry, już rozplątane.
0: Jak przez mgłę dojechał na czas, tak.
1: Nie było tak źle akurat. Tu w Warszawie mgła nie jest specjalnie gęsta, ale podobno o poranku warto uważać, bo może ograniczać widzialność do 200 metrów.
0: O, kolega, słucha uważnie.
1: Słucha zawsze tych komunikatów.
0: W radio mówili. A co będą mówić po szóstej w radiu?
1: A po szóstej będą mówić między innymi o symulatorze starości. Słyszałeś o takim urządzeniu?
0: Nie słyszałem.
1: Symulator starości pojawia się na różnych prozdrowotnych eventach od czasu do czasu i na takim wydarzeniu był Paweł Turski i poprosiliśmy go, by wypróbował symulator starości.
0: Jeden z najmłodszych w redakcji.
1: Właśnie, jako ten jeden z najmłodszych, wysportowanych, sprawnych maratończyków i powiedział, i z czym to się je i jakie wnioski może mieć człowiek po skorzystaniu z takiego
0: symulatora.
1: Więc o tym w porannej audycji oczywiście słów kilka. No i też powiemy o piesku, który rozpoczął służbę w meksykańskiej policji i waży tylko 7 kg. I jest to piesek rasy Chihuahua. Słodziutki i piękny, ale także bardzo dzielny. Więcej o tym...
0: Młodziak, słodziak.
1: O takim młodziaku, słodziaku też słów kilka w poradnej audycji. I oczywiście państwa zapraszamy do dzielenia się wrażeniami.
0: Oczywiście.
1: O tym, co małe i piękne i o tym, co...
0: Młode i silne, a
1: może wcale nie.
0: Może się ładnie zestarzeć.
1: No właśnie. Można to ubrać w takie słowa.
0: Nie symulujemy, że nam się spać chce, że jesteśmy zaspani. Nie. Budzimy się za 14 minut o 6. Początek porannego zapraszamy.
1: Robert
0: Grzędowski już obudzony. Też jeden z młodszych w redakcji, co tu dużo mówić.
1: Niech będzie.
0: No,

Raz, dwa, trzy. Tak właśnie nazywam rzeczy po imieniu. Znaczy, nie, że to tak szybciusieńko ten poniedziałek i poranek sam się nie zrobi. Nie, nie, nie, spokojnie. Z Państwa udziałem rzecz jasna poranne zapraszamy do trójki, a szósta będzie za 11 minut. No, nie to, żebyśmy jakoś specjalnie odliczali, bo wiadomo, że poniedziałek, wczesne wstawanie, człowiek chce odciągnąć jak najdalej, ale gdy zagramy coś dobrego i pięknego, tak jak teraz The Editors, mam nadzieję, że Państwu troszkę poprawimy humor. Dziś też dzień uśmiechu, więc może jak znalazł.

No i tak to można się budzić. No takie zadanie też budzika. Bardzo dziękuję za życzliwe słowa i od pani Aleksandry, i od pana Artura, i od pana Zbyszka, od pana Konrada. Super, wcześniej z samego rana wstawać. To od pana Marcina, także i od pani Agnieszki. Bardzo dziękujemy za te życzliwe poranne komentarze. Więcej oczywiście tych mailowych, telefonicznych, SMS-owych w mediach społecznościowych w poranku po godzinie 6:00. A 6:00 już za 8 minut.

Jeszcze odnalazłem na liście obudności. I Mela się pojawiła, i Ralf się pojawi, za chwilę się pojawi Robert Grzędowski, ale też i w porannej drużynie i Karola, i Kasia, i Staszek, Aga, i Romek. Mam nadzieję, że państwo dołączą przynajmniej po godzinie 6:00 w porannym. Zapraszamy do Trójki. Będzie nam bardzo, ale to bardzo miło. Za 4 minuty o 6:00 serwis, potem zapraszamy do Trójki, wydanie poniedziałkowe, a my dziękujemy, życząc dobrego, słonecznego, uśmiechniętego dnia. Filip Wolski, Piotr Łodej, kłaniamy się.

0: Autopromocja.
1: W październiku Trójka świętuje 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, wielkiej poetki, patronki naszego studia koncertowego. Piosenek z jej tekstami posłuchamy w audycji Dobrego Dnia w cyklu Ponad Czasem.

0: Ponad czasem. Osiecka poetka z Trójki. Od poniedziałku do czwartku przez cały miesiąc między 9 a 12. A już w najbliższy piątek specjalny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Szczegóły wkrótce.
1: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła szósta. Robert Grzędowski, kłaniam się. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
3: Rosja znowu zaatakowała Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali SMS-owy alert.
4: Duży pożar w Słubicach, płonie hala ze sprzętem elektronicznym.
3: Nul Szczepana Twardocha z nagrodą Nike i od czytelników.
4: Od alertu RCB rozpoczęli tydzień mieszkańcy Lubelszczyzny. Miało to związek z atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę. Po kilkudziesięciu minutach alert odwołano.
3: A informacja ta trafiła m.in. do mieszkańców Lublina, Chełma, Zamościa, Białej Podlaskiej i okolicznych powiatów.
4: Władimir Putin próbuje osłabić ukraiński opór eskalacją ataków na Kijów i inne miasta. Tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował ostatnie codzienne ataki na stolicę.
3: Na wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem Zełenski zarzucił Rosjanom, że celowo atakują obiekty cywilne.
4: Atakują centra przetwarzania danych, przecież to służy ludziom, to nie jest infrastruktura wojskowa. Jak można atakować obiekty telefonii komórkowej? Jak Putin może tak myśleć?
5: Jak Putin to robi? Jak on nie думает?
3: Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił w Kijowie nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Pomoc wojskowa będzie warta miliard euro, do tego dojdzie pomoc w dziedzinie energetyki.
4: Strażacy walczą z pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. W środku znajduje się drobny sprzęt elektroniczny. Nikt nie został poszkodowany.
3: Ogień się nie rozprzestrzenia, mówi Arkadiusz Kaniak ze Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.
6: Nie ma zagrożenia na budynki znajdujące się w pobliżu, nie ma zagrożenia również mieszkańców. Najbliższe domy znajdują się w odległości kilku kilometrów od miejsca pożaru.
3: A z pożarem walczy kilkanaście zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży.
4: Na stacjach benzynowych taniej niż przed tygodniem. Jeszcze dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za olej napędowy 7 zł 88 groszy. Koło południa minister energii opublikuje obwieszczenie z nowymi cenami maksymalnymi.
3: Kierowcy cieszą się z tańszego paliwa, ale chcieliby, żeby było jeszcze taniej.
7: Poszło o 3 zł przykładowo, tak? Obniżyli o złotówkę, także...
8: I tak boli.
7: No niektórych tak.
8: Jest dobrze. Super, że tanio.
9: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie i po prostu nie opłaca się teraz samochodem jeździć.
10: Może trochę są niższe, ale one są niższe z naszych podatków, więc no nie wiem, czy to w sumie dużo zmienia.
4: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych. Ma zostać sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, jakie zapłacą koncerny paliwowe. Ustawę w tej sprawie podpisał w czwartek prezydent.
3: Szczepan Twardoch został laureatem Nagrody Literackiej Nike. Jury doceniło jego powieść Nul, osadzoną w realiach współczesnej wojny w Ukrainie.
4: Nul wygrał również plebiscyt czytelników Gazety Wyborczej. To dla autora już druga Nike od czytelników. To potwierdzenie, że idę właściwą drogą, mówił po gali Szczepan Twardoch.
11: To jest na pewno bardzo duży komplement dla mojej literatury i dla tego, jak rozumiem rolę pisarza. Nie napisałem tej powieści w sprawie, w żadnej sprawie. Ta powieść służy samej sobie i tak jak każda powieść powinna służyć samą sobie i sama siebie wyczerpywać. Tylko wtedy powieść ma szansę przetrwać dłużej niż okoliczności.

0: okoliczności, w jakich powstała.
1: Ja uważam, że najpierw książka musi być dobra. Mój przyjaciel Jerzy Pilch kiedyś mi powiedział, słuchaj, ja ci dam prostą definicję, co to jest dobra książka. To są literki poukładane we właściwej kolejności. Tylko się cieszyć, że takie książki mamy.
2: Mówił przewodniczący jury Nike Witold Bereś.
3: Nagroda przyznawana od 1997 roku ma promować polską literaturę współczesną ze szczególnym uwzględnieniem.

0: pralub bardzo dobra.
1: 15% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z energii.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Złota Polska trwa, zachmurzenie znów będzie małe i umiarkowane, tylko rano, tak do 10:00 miejscami będzie to zachmurzenie duże, ale niech nas nie zmyli, deszczu się nie spodziewajmy. O poranku uważajmy za to na mgłę, bo może ograniczać widzialność do 200 metrów. Dziś będzie maksymalnie od 15 stopni na północy do 21 na południu kraju. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Poniedziałek, 5 października, zaczynamy nowy tydzień, także sialala!

0: Counting Crows na początek porannej audycji w Trójce. Dzień dobry, jest 6:09.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Zapraszamy w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Dziś zaprezentujemy m.in. efekty działania symulatora starości.
2: Tu się bardzo ciężko idzie, przez to, że cały czas jestem zgięta, więc się teraz już nie dziwię, czemu starsi ludzie chodzą trochę zgięci, bo jest bardzo ciężko się przemieszczać.
0: Zajrzymy też do Meksyku, gdzie służbę rozpoczął policyjny Chihuahua.
3: Choć w szeregach formacji pracuje obecnie około 350 czworonogów, większość z nich to psy duże, takie jak owczarki czy labradory. Komando przybywa, by przełamać stereotyp.
0: Podamy też Państwu, mam nadzieję, praktyczne i przydatne informacje na starcie kampanii Dzieciństwo bez przemocy, a także podgrzejemy trochę atmosferę przed popołudniowym meczem piłkarskiej młodzieżówki z Włochami, bo to będzie mecz o awans na Euro U21. Do tego stałe punkty programu też się polecają, na przykład news albo fake news.
4: Kilka godzin temu zakończyło się głosowanie w wyborach prezydenckich w Brazylii. I już wiemy, że Bolsonaro z niewielką przewagą wygrał z Lulą i obaj kandydaci za 3 tygodnie zmierzą się w drugiej turze. Ale myślę, warto przyjrzeć się kampanii, której towarzyszy fala politycznych fejków.
0: Szczegóły w tym przypadku około 6:50, a będziemy tu z Państwem do 9:00. 2 2 7 3 i telefon to niezmiennie najłatwiejszy sposób kontaktu z nami. Jakby co, a teraz gramy. W Trójce Natalia Grosiak i Zimno Ciepło. Jest 6:11.

co słychać w Pekinie. W turnieju WTA Iga Świątek gra z Doną Vekić w trzeciej rundzie tych zawodów. Ale niestety, pierwszego seta przegrała 4-6 i w drugim też Polka przegrywa 0-2. Trzymajmy kciuki, aby to był mimo wszystko udany tenisowy poranek. A za nami udane golfowe popołudnie. Tak jest, bo Adrian Merong wygrał prestiżowy turniej Alfred Dunhill Links Championship na najsłynniejszym polu golfowym świata Old Course w Szkocji. Jak prestiżowe to zwycięstwo? Powiem tak, za wygraną Adrian zgarnął ponad 3 miliony złotych. A do tego wygrał turniej dokładnie 10 lat po zawodowym debiucie, właśnie debiucie w tych zawodach, także trochę łez się wczoraj pojawiło. Brawo, Merong wraca do światowej czołówki, gratulujemy. I jeszcze ciekawostka, bo w tym turnieju jest dodatkowa klasyfikacja duetów, zawodowców sparowanych z amatorami i tu też Adrian okazał się najlepszy. W parze z wokalistą grupy Keane, Tomem Chaplinem. Że pan Tom śpiewa wybitnie, to wiedzieliśmy, ale że w golfa gra tak dobrze, dla mnie to niespodzianka. Ale teraz właśnie grupy Keane posłuchamy. Is it any wonder? W trójce mamy kwadrans po szóstej.

0: Jest 6:18, ja chyba mogę powiedzieć, że teraz o wehikule czasu słów kilka padnie w porannej audycji, bo jak inaczej nazwać symulator starości? Tak, symulator starości. Nasz redakcyjny kolega, wysportowany w sile wieku, Paweł Turski, przetestował taki symulator wraz z 10-letnią Hanią. O tym, czego pozwala doświadczyć składający się z wielu obciążających elementów, nauszników, rękawiczek czy okularów utrudniających widzenie symulator, mówi jego twórca, Mateusz Grzebinoga.
1: Pozwoli na odczucie tego, jak funkcjonujemy, jak postrzegamy świat, jak się czujemy we własnej skórze, kiedy mamy około 20, może 25 lat więcej. Składa się on z różnych elementów, które pogorszają wzrok, słuch, ruchomość, pogarbiają naszą sylwetkę, utrudniają nam przemieszczanie, funkcjonowanie.
2: Czy jeszcze nie będę emerytem, będę miał 46 lat. Dobrze, no to ubieramy się w takim razie.

0: razie...
1: Kamizelka obciążeniowa.
0: Ciężka ta kamizelka, ile ona waży?
1: Około 10 kg.
2: Ale dziwnie bardzo przy ręce się czuję, bo mam... Inaczej jest.
1: Możemy sobie teraz powoli, ostrożnie wstać.
2: O!
1: Przed tobą znajduje się balkonik z dużymi terenowymi kółeczkami. Zobaczymy, czy potrafisz chodzić z talonem.
0: Dużo miejsca tu między tymi pachołkami nie ma.
2: Tu się bardzo ciężko idzie, przez to, że cały czas jestem zgięta, więc się teraz już nie dziwię, czemu starsi ludzie chodzą trochę zgięci, bo jest bardzo ciężko się przemieszczać.
1: Możemy teraz przejść przez jakieś inne stanowiska, zobaczymy, czy będziesz miał jakieś problemy z komunikacją.
0: Możemy podejść tutaj do stowarzyszenia. Dzień dobry, testuję, czy jeszcze można się dogadać ze mną jako emerytem.
3: Tak, w miarę.
0: Tak, śmiale pan powiedział?
3: W miarę.
0: Tak, w miarę. No to widzi pan, ja już pana tak średnio słyszę.
3: Oj, to ten wiek, niestety.
0: Plecy powoli zaczynają boleć.
2: W tym ustawieniu szyi bardzo mnie tu boli, tu mnie boli, wszędzie mnie boli.
0: Z chęcią za chwilę zdejmę te elementy.
2: Przydałoby się, bo jestem cała już spocona.
1: Mam jeszcze ze sobą cukierka. Czy mógłbyś wnuczkowi otworzyć i poczęstować go tym cukierkiem?
0: Dobrze. No trochę się to odkręca dłużej, tego cukierka w tym papierku. Nie powiem. Na rączkę. O.
1: Bardzo dziękuję. Udało się.
0: Po tych kilku minutach w tym symulatorze zauważam, jak trudne mogą być codzienne czynności. Tak się mówi, że fajnie być emerytem, bo emeryt ma dużo czasu wolnego. Chciałabyś być emerytem po tym, jak się przeszłaś?
2: Raczej chyba nie. Raczej wolę zostać teraz i chodzić do szkoły, niż być emerytem, ale w takim ciele. Myślę, że bardzo może to wpłynąć na młodych ludzi. Teraz jak zobaczyłam, to na pewno będę się starała częściej wychodzić z domu, nie siedzieć na kanapie.
4: Bo ruch, ruch i jeszcze raz ruch, a także odpowiednia dieta pozwalają co najmniej opóźnić pewne nieprzyjemności. Symulator starości prezentowany jest podczas różnych pikników promujących długie życie. Pawłowi Turskiemu udało się go przetestować podczas pikniku Zdrowa Złota Jesień na warszawskich Bielanach. Teraz nowość w Trójce. Ash i Stop the Wedding. Jest 6:21.

Iga Świątek się nie poddaje. W Pekinie w turnieju WTA w meczu z Doną Vekić przegrywa 0-1 w setach. W drugiej partii 1-3, ale zaraz pewnie będzie 2-3. Trzymamy kciuki za Igę. Don, proszę szybciutko kciuki zacisnąć. Za wymówionych mam tylko kierowców.

0: Autopromocja.
1: Władimir Putin odrzuca możliwość porozumienia pokojowego z Ukrainą nie na warunkach Moskwy. Zapewnia wręcz, że Rosja odnosi sukcesy na froncie, choć tak naprawdę nie ma się czym chwalić. W najnowszym odcinku Po prostu Wschód rozmawiam z Marią Domańską z Ośrodka Studiów Wschodnich o tym, czy istnieją jakiekolwiek czynniki, które sprawią, że Kreml przerwie wojnę. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Super akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:31. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
3: Mimo rosyjskich gróźb wobec dyplomatów, polska misja, tak jak inne placówki zachodnie, pozostaje w stolicy Ukrainy, oświadczył szef ambasady RP w Kijowie Piotr Łukasiewicz. Wcześniej MSZ oświadczył, że rosyjskie groźby pokazują, iż Moskwa próbuje zastraszyć Europę i osłabić wsparcie dla Ukrainy. W sobotę MSZ Rosji wydało komunikat, w którym ostrzegło członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie. Moskwa zapowiedziała, że będzie kontynuować ataki w Kijowie i innych miastach. W 500 francuskich liceach z powodu bezpieczeństwa zawieszono zajęcia, poinformował tamtejszy resort edukacji. Od początku protestów pod koniec września w 24 placówkach doszło do podpaleń i innych aktów wandalizmu. Licealiści organizują blokady szkół. Jak mówią, powodem jest niedofinansowanie placówek, nieodpowiednie warunki, także materialne, przeciążenie nauczycieli i przeładowanie planów nauki. Protest objął cały kraj. Do licealistów dołączyli w czwartek studenci. W ośrodku rehabilitacji zwierząt Jelonki w województwie warmińsko-mazurskim przygotowania do zimy. Najważniejsze jest zgromadzenie karmy. Od zboża po siano, słomę i dary lasu, mówi Anna Kamińska z ośrodka.
4: Bardzo prosimy i bardzo apelujemy o zbiórkę dla naszych zwierząt, żołędzi i kasztanów. Jest to bardzo wartościowy pokarm dla wielu zwierząt, bo i nasze łosie, i sarny, i daniele, i jelenie, zarówno wiewiórki i popielice, które zimują, uwielbiają te leśne dary.
3: Obecnie w ośrodku jest około 150 zwierząt, najwięcej bocianów. Kolejny serwis w trójce o 7.
2: I znów dziś słonecznie będzie i znów bez deszczu, ale jutro na północy kraju może popadać. Ale to jutro. Dziś cieszymy się złotą Polską, będzie maksymalnie od 15 stopni na północy do 21 na południu kraju. Dzień dobry, dziś poniedziałek, 5 października, a to oznacza, że dokładnie 14 lat temu świat poznał ten utwór. Adele i Skyfall. Bondowskie klimaty. O 6:33 w trójce.

Adele i Skyfall w Trójce, a agent 003 wyrusza na nową misję wyjazdową i to będzie misja dziennikarska i towarzyska, mam nadzieję. A mówiąc wprost, jedziemy do Krosna i w środę, czyli pojutrze, nadamy z Krosna audycję poranną. Między 6 a 9 będziemy czekać na Państwa w Centrum Dziedzictwa Szkła i bardzo mocno liczymy na spotkanie. Licencja na nadawanie, można powiedzieć. Środa, ranek, Krosno, będziemy tam i czekamy na Państwa. Mamy 6.37, teraz Marianne i Fontaine's DC w Trójce. A za chwilę słów kilka o małym, a pięknym, czyli o nowym służbiście w Meksyku.

0: Ajajaj, 2-5 przegrywa już Iga Świątek z Doną Vekić w turnieju WTA w Pekinie. W drugim secie pierwszy Polka przegrała, no ten mecz za chwilę niestety może się zakończyć. A teraz w porannej audycji mały pies z wielkimi ambicjami. Pierwsza w historii Chihuahua dołączyła do Gwardii Narodowej Meksyku. Waży zaledwie 7 kg, nosi kask, bierze udział w paradach i dostała własne zadania specjalne. O szczegółach Józef Niewiarowski.
1: Komando ma 13 miesięcy i jest Chihuahuą. Gwardia Narodowa, która niedawno przejęła go do służby, wyposażyła go w miniaturowe gogle, kamizelkę taktyczną, hełm, który nieco zsuwa się z miniaturowej głowy oraz zamocowaną na nim niewielką kamerę. Komando to adoptowany pies. Trafił do nas w stanie Chihuahua. Starsze małżeństwo uznało, że nie dadzą rady się nim dłużej opiekować, więc zwrócili się do Gwardii Narodowej z prośbą o znalezienie nowego domu. I pies z nami został. Do dziś wspiera nas w działaniach na rzecz społeczności. Mówi meksykańska porucznik Gwardii Narodowej. Choć w szeregach formacji pracuje obecnie około 350 czworonogów, większość z nich to psy duże, takie jak owczarki czy labradory. Komando przybywa, by przełamać stereotyp. W Gwardii Narodowej mogą służyć nie tylko duże psy. Ale w przeciwieństwie do owczarków, które zazwyczaj pomagają przy akcjach ratowniczych, wykrywaniu narkotyków i materiałów wybuchowych, nowy rekrut Gwardii Narodowej mierzący 21 centymetrów, któremu ostatnio udało się podczas treningów spiąć po schodach, ma własne specjalne zadanie. Dzięki jego gabarytom ludzie zbliżają się, aby go pogłaskać i rozmawiają z Gwardią Narodową, a to pozwala nam jako Gwardii Narodowej budować większe zaufanie w społeczności. Ale to nie znaczy, że małe psy nie biorą udziału w zadaniach terenowych. W polskich służbach rolę małych, zwinnych i szybkich psów tropiących odgrywają najczęściej różne rasy terierów. Niegdyś hodowane, aby wypłaszać zwierzęta z jami nor podczas polowania, dziś szukają narkotyków i ładunków wybuchowych w miejscach trudno dostępnych. Choć oczywiście bez wątpienia zarówno teriery z Polski, jak i meksykański chihuahua wkładają w służbę całe swoje serce.
0: Małe a piękne, albo małe a dzielne. Niech to będzie hasło wywoławcze, a nasz numer to 2 2 7 3. Czekamy na pozytywną energię o poranku.

0: Małe a piękne, albo małe a cieszy. Telefon z tym hasłem od państwa. 2 2 7 3.
1: Postawiłem wnukom mały domek drewniany. Wnuczka ma 8 lat, a wnuczek ma 6 lat. I podaję wymiary. 2 metry na 150, 180 wysokie. I z czego? Z palet. Wnuki oczywiście o tym nie wiedzą, przyjadą do mnie, myślę, że będą zadowolone. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki.
0: Pozdrawiamy serdecznie. No proszę, małe a cieszy, ale umówmy się, 2 krzesła i koc i taki domek też by wystarczył. Małe a cieszy, małe a dzielne to nasze hasło poranka. Czekamy na pozytywne wiadomości od państwa. 2 2 7 3. A teraz Overpass i Is This Real? Za 13 minut będzie 7.

0: No proszę Państwa, kciuki zaciśnięte mają moc, a Iga Świątek jest wspaniałym walczakiem i tak łatwo się nie poddaje. Było 2-5, jest 5-5 w drugim secie z Doną Vekić w Pekinie i jeszcze potrwa ta druga partia, a może i mecz. Przypomnę, pierwszego seta Polka przegrała, ale walczy. Oczywiście będziemy podawać wiadomości i wynik z Pekinu. A teraz mamy 9 minut do godziny 7. Panie Piotrze?
1: News albo fake news.
2: Kilka godzin temu zakończyło się głosowanie w wyborach prezydenckich w Brazylii. I już wiemy, że Bolsonaro z niewielką przewagą wygrał z Lulą i obaj kandydaci za 3 tygodnie zmierzą się w drugiej turze. Ale myślę, warto przyjrzeć się kampanii, której towarzyszy fala politycznych fejków. Naszym gościem jest Andrzej Borowiak, korespondent zagraniczny Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry, witam w Trójce.
3: Dzień dobry.
2: Jeden z kandydatów chciał odebrać Matce Bożej status patronki kraju. To fake czy news?
3: Taka informacja faktycznie pojawiła się w brazylijskiej przestrzeni publicznej. To jest nieprawda, przynajmniej ten kandydat Flavio Bolsonaro zaprzeczył, jakoby miał takie intencje, ale informacja odbiła się szerokim echem, trafiła do Najwyższego Trybunału Wyborczego i wpłynęła na kampanię wyborczą w jej ostatniej części przed pierwszą turą wyborów.
2: Brazylijski Najwyższy Trybunał Wyborczy wprowadził jedne z najbardziej rygorystycznych na świecie przepisów regulujących użycie sztucznej inteligencji i technologii deepfake w kampaniach wyborczych. Ale czy technologia i prawo nadążają za tempem produkcji politycznych fejków?
3: Moim zdaniem nie nadążają. Egzekwowanie tych przepisów jest bardzo trudne i nawet w przypadku zakazu ciężko wyłowić i usunąć te wszystkie posty, czy też zablokować.
2: A narzędzia sztucznej inteligencji były wykorzystywane w tej kampanii?
3: Pojawił się taki moment, gdy Flavio Bolsonaro, on jest synem Jaira Bolsonaro, byłego prezydenta, który obecnie odbywa karę więzienia za przygotowywanie zamachu stanu. Sąd zakazał Jairowi, czyli ojcu, wypowiadania się publicznie w kampanii. Natomiast jego syn Flavio na jednym z wieców zaprezentował stworzony przez sztuczną inteligencję obraz swojego ojca, który zachęcał do głosowania na niego. I teraz pytanie, czy jeżeli polityk ma zakaz wypowiadania się w kampanii, to stworzony przez sztuczną inteligencję obraz przedstawiający go może się wypowiadać?
2: A dezinformacja o świętej patronce kraju pana zdaniem była skuteczna?
3: Była skuteczna o tyle, że wywołała naprawdę burzliwą dyskusję i wpłynęła na przebieg kampanii. Po tej informacji obaj główni kandydaci zaczęli się pokazywać z figurą świętej patronki. Także tak, no, była to o tyle skuteczna dezinformacja, że wpłynęła na przebieg kampanii. Do samego końca media szeroko o tym pisały, między innymi o kolejnych orzeczeniach sędziów Najwyższego Trybunału Wyborczego. Najpierw o zdjęciu tych wprowadzeń.

0: w błąd postów, potem że jednak można je przywrócić, potem znowu zdjęciu, także była obecna do samego końca.
1: Przypomnę, naszym gościem jest Andrzej Borowiak, korespondent zagraniczny Polskiej Agencji Prasowej. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
0: Dziękuję bardzo.
1: A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news.
3: Dziękuję i zapraszam na polskieradio.pl. A w Pekinie maszyna ruszyła. Iga w drugim secie z Doną Vekić prowadzi 6-5. Więcej sportu chwilę po serwisie, a serwis w Trójce za 5,5 minuty.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne.

0: Stawcze? Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 5 października, jest 7. To czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
7: Rosyjskie rakiety spadły na Charków. Ostrzeżenie o ataku dostali mieszkańcy Lubelszczyzny.
8: 5 min, 3,5 tony ładunku wybuchowego w Świnoujściu rusza akcja saperów.
7: Szczepan Twardoch z literacką nagrodą Nike za powieść Nul.
8: Co najmniej jedna osoba zginęła, 8 zostało rannych w rosyjskim ataku na Charków. W nocy na jedną z dzielnic spadło kilka rakiet. Około 10 budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych, napisał w mediach społecznościowych mer Charkowa Igor Terechow.
7: Nad ranem ostrzeżenie przed rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego. Alert odwołano po kilkudziesięciu minutach.
8: Rozpoczęły się testy aplikacji służącej do powiadamiania o zagrożeniach.
7: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiadał w Gdańsku, że aplikacja jest już przygotowana pod względem programistycznym, a do użytkowników ma trafić w grudniu. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
9: Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił podczas specjalnych treningów reagowania w Gdańsku, że jest modyfikowany system powiadamiania o sytuacjach niebezpiecznych.
10: Aplikacja, którą zapowiadaliśmy na koniec roku, jest już gotowa od strony programistycznej. W tym tygodniu rozpoczęliśmy zaawansowane testy.
9: W testach biorą udział eksperci z różnych resortów, m.in. cyfryzacji, a także wojsko oraz straż pożarna.
10: Żeby ten produkt, który zamierzamy przedstawić w grudniu, był całościowym, dobrym, przetestowanym.
9: Według zapowiedzi komunikaty alarmowe przesyłane na telefony komórkowe będą podzielone na 4 poziomy. Najwyższy, P1, ma oznaczać bezpośrednie zagrożenie życia. W takim przypadku telefon ma odtworzyć alarm z pełną głośnością, uruchomić wibracje oraz migotanie latarki. Takiego alarmu nie będzie można zablokować. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
8: 5 brytyjskich min głębinowych czeka na neutralizację w Świnoujściu. Niewybuchy z czasów II wojny światowej znaleziono podczas oczyszczania morskiego dna pod budowę nowego portu kontenerowego. Miny zawierają łącznie 3,5 tony materiału wybuchowego.
7: Choć nie jest potrzebna ewakuacja, na plaży stanęły tablice informujące o tym, by nie zbliżać się do wody, mówi Wojciech Basałego z Urzędu Miasta w Świnoujściu.
11: W czasie prowadzenia operacji obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody na odcinku od niemieckiego Albeku przez Świnoujście aż do Międzyzdrojów. Na morzu zostaną również wyznaczone strefy bezpieczeństwa i ograniczenia w żegludze. Jednocześnie przebywanie na plaży i terenach otwartych na lądzie nie będzie stanowiło żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia.
8: Nurkowie zaplanowali operację neutralizacji niewybuchów do czwartku.
7: Nie dla zbyt małych końców dla psów. Obrońcy praw zwierząt protestowali wczoraj przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeciwko projektowi rozporządzenia, które dopuszcza trzymanie małego psa w końcu o powierzchni 4 metrów kwadratowych. Uczestnicy manifestacji są rozczarowani propozycją resortu.
12: Barbarzyństwo! Barbarzyństwo!
13: No żal mi psów. Bardzo żal. Bo mieszkam na wsi i widzę, jak są traktowane.
14: Po tym, co obserwujemy w schronisku, one wpadają w taką depresję, kręcenie się w kółko. Mało tego, niestety ci ludzie nie sprzątają tych kojców.
13: Pies powinien biegać po podwórku, a nie być uwięziony w klatce i na łańcuchu.
8: Dopuszczalne wymiary kojców muszą zostać ustalone, ponieważ w przyszłym roku wchodzi w życie ustawa antyłańcuchowa. Trwają konsultacje społeczne rozporządzenia, organizacje broniące zwierząt zapowiadają, że będą kontynuowały protesty do momentu zmiany limitów zawartych w projekcie resortu rolnictwa.
7: Opowieść o wojnie w Ukrainie zdobyła nagrodę literacką Nike. Szczepan Twardoch otrzymał ją za książkę Nul. Pisarz zwyciężył również w plebiscycie czytelników Gazety Wyborczej, który wcześniej wygrał książką Król.
15: Werdykt ogłoszono podczas gali w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Szczepan Twardoch zaczął pisać Nul w Kijowie w drodze powrotnej.

0: Z Donbasu, gdzie był świadkiem wojny. Nie napisałem jednak tej książki w żadnej sprawie, mówił po odebraniu nagrody Szczepan Twardoch.
1: Ta powieść służy samej sobie i tylko wtedy powieść ma szansę przetrwać dłużej niż okoliczności, w jakich powstała.
0: Nike przyznawana jest od 1997 roku. Po latach wciąż jest potrzebna, mówi pomysłodawczyni nagrody Henryka Bochniarz.
2: Bardzo się cieszę, że te 30 lat...

0: I na koniec jeszcze zapowiedź. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Michał Wawrykiewicz, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jest 5:05, a to czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry.
4: Dzień dobry, zaczynamy serwis od tablicy wyników w Pekinie. Iga Świątek gra w trzeciej rundzie tysięcznika WTA z Chorwatką Doną Vekić. Przegrała pierwszy set 4-6, w drugim przegrywała 2-5 w gemach i przed chwilą wygrała ten set po tiebreaku. Zatem o wszystkim zdecyduje trzecia partia. Znamy żużlowego mistrza Polski w rewanżowym spotkaniu finałowym. Betarte Sparta Wrocław przegrał przed własną publicznością 44-46. Z Press grupą deweloperską Toruń i to goście cieszyli się z obrony tytułu. W pierwszym meczu u siebie wygrali 20 punktami i nikt nie mógł mieć wątpliwości, kto zasłużył na zwycięstwo w PGE Ekstralidze. Teraz piłka i mecze w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Rozpędzeni Grecy ciut wyhamowali po domowym remisie z Holandią. Znów zremisowali w Salonikach, tym razem 0-0 z Niemcami. Trwa świetna pasa Portugalii po mydlanej operze z Cristiano Ronaldo w roli głównej. Ekipa Jorge'a Jesusa pokonała tym razem w Porto 2-1 Norwegię, kończąc mecz w 10. W pozostałych spotkaniach Holandia wygrała 2-1 z Serbią, a Walia uległa Danii 0-1. W kobiecym futbolu koncert Barcelony w El Clasico rozbiła Real Madryt aż 7-0. Ewa Pajor strzeliła gole i zaliczyła 2 asysty. Brawo. Brawa należą się także Adrianowi Meronkowi za zwycięstwo w Alfred Dunhill Links Championship. To turniej DP World Tour. Triumf przyszedł w najlepszym momencie. Nasz golfista był zagrożony utratą karty wspomnianej federacji. No i warto wspomnieć o finansowych profitach. W Szkocji Meronk za zwycięstwo zarobił 816 tysięcy dolarów.
3: I jak się popłakał podczas wywiadów na zakończenie turnieju, bo 10 lat po debiucie w zawodowym golfie, dokładnie 10 lat później wygrał ten sam turniej, w którym debiutował.
4: Gratuluję.
3: Gratulacje wielkie. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane. Znów, tylko rano, tak do 10 miejscami na niebie pojawi się więcej chmur, ale deszczu się nie spodziewamy. Znów. I znów będzie ciepło. Od 15 stopni na północy do 21 na południu kraju. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
5: Żegnamy reklamy.
3: Jest 7:07.
5: Zapraszamy do Trójki.
3: Tu audycja poranna. Zapraszamy w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. No Doubt. It's My Life teraz.

0: Zaczęliśmy od małego pieska w meksykańskich służbach, a jesteśmy przy zabawie w małych domkach dzięki państwu. 2 dwójki i 7 trójek.
1: Jest kupiony domek dla wnuczki, 6 lat, który sięga połowy tego większego uda. I ostatnio była miska z wodą na podwóreczku. Wzięłyśmy łyżkę do butów i ona ma kolekcję małych kotków. I te kotki zjeżdżały, potem była pianina i ona robiła jeszcze fikołki i żeśmy się bawiły. No i domek potem służył do wysuszenia, bo się kotki pomoczyły. No więc oprócz tego, że można coś zrobić, to dzieci jeszcze potrzebują człowieka.
0: A ten ton zdradza, kto się przede wszystkim dobrze bawił. Ale to bardzo dobrze. Za chwilę powiemy w porannej audycji o ruszającej dziś kampanii Dzieciństwo bez przemocy. I ten telefon sprzed chwili niech będzie pomostem do tego tematu. A teraz piosenka dnia to nowość od grupy Placebo, Helen Keller. Inspiracją bez wątpienia jest tu życie amerykańskiej głuchoniewidomej pisarki i działaczki społecznej Helen Keller właśnie, życie, o którym opowiada m.in. film Cudotwórczyni.

0: Placebo i Helen Keller. Ten utwór będzie dziś powracać jako piosenka dnia. Na zegarach 7:16. Teraz temat ważny i poważny. Rozpoczyna się tegoroczna odsłona kampanii Dzieciństwo bez przemocy, którą organizują Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Krajowa Koalicja na Rzecz Ochrony Dzieci. A w Studiu Trójki witam rzeczniczkę Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Wiktorię Kinik. Dzień dobry.
1: Witam Państwa.
0: Nie chciałbym mówić, Pani Wiktorio, o liczbach, statystykach dotyczących przemocy wobec dzieci w Polsce, bo są zatrważające, ale też przytłaczające. Mogą sprawiać wrażenie, że niewiele da się zrobić. A jednak sprawa ta, stety, niestety, tak myślę, zależy od każdego z nas. Każdy z nas ma siłę, żeby wykonać mały krok i jakoś tę sytuację poprawiać.
1: Tak jak pan redaktor wspomniał, dzisiaj będzie inauguracja kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Dla nas najważniejsza jest przede wszystkim mobilizacja społeczeństwa. O tym, żeby mówić głośno, że każdy z nas może zareagować na przemoc, ale także może poprawić pewne swoje kompetencje, choćby nawet rodzicielskie, po to, żeby tej przemocy było jak najmniej. My w tym roku skupiamy się na przemocy psychicznej, ponieważ przemoc fizyczna bardzo często zostawia ślady na ciele, a przemoc psychiczna nie. Zresztą tak jak pan redaktor powiedział, nasze wyniki badań też pokazują, że przemoc fizyczna mimo wszystko spada taka akceptacja przemocy fizycznej. Natomiast jeżeli chodzi o przemoc psychiczną, wciąż nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji przemocy psychicznej wobec dziecka i jego zdrowia psychicznego.
0: Przygotowaliście w ramach tej kampanii lekcje i webinary online na cały w zasadzie październik i listopad. Szkolenia to są, do których, jeśli się nie mylę, można się w bardzo łatwy sposób zapisać.
1: Tak, przez 6 tygodni tak naprawdę wszyscy państwo mogą się zapisać do webinarów. Do webinarów, które są o różnej tematyce. O zdrowiu psychicznym, ale także o reagowaniu na przemoc, o tym, jak poprawić swoje kompetencje rodzicielskie, ale także jak sprzeciwiać się wobec przemocy i jak choćby nawet w pracy i w swoim takim najbliższym środowisku mówić głośno o tym, jak ważny jest dobrostan dzieci. My także przygotowaliśmy pełen pakiet lekcji, więc jeżeli państwo mają dzieci, mogą państwo zachęcić szkoły, nauczycieli, żeby też przystępowali do kampanii.
0: To są takie lekcje dla klas.
1: Tak, to są otwarte lekcje, do których każda klasa może się zapisać. Natomiast to, co jeszcze jest ważne, to mamy manifest kampanii Dzieciństwa bez przemocy i specjalny newsletter, i to jest nowość w ramach kampanii Dzieciństwa bez przemocy, tak żeby państwo na bieżąco dostawali różne informacje właśnie jak poprawiać swoje kompetencje rodzicielskie. Podpisując manifest, otrzymają państwo taki pakiet dobrego rodzica, gdzie choćby nawet mówimy głośno o tym, jak zatrzymać się w takich trudnych emocjach rodzicielskich.
0: Skoro nie rewolucją, to ewolucją, tak rozumiem przesłanie tej kampanii i branie udziału w tych lekcjach. Ale właśnie, webinary, lekcje, jest ich sporo, jedna wystarczy, żeby coś się zmieniło?
1: Tak, my uważamy, że już nawet wzięcie udziału w jednej lekcji może zmienić po prostu nasze podejście. Możemy zauważyć coś, czego wcześniej nie widzieliśmy. W tym roku skupiamy się na krzyku, na krytyku.

0: ignorowaniu i ignorowaniu. To są takie zachowania, które oczywiście pojawiają się w życiu rodzicielskim, ale tak, żeby zwrócić uwagę, że te zachowania mogą mieć wpływ na zdrowie psychiczne dziecka. I to, co Państwa bardzo zachęcam wszystkich, reagujmy, jeżeli widzimy przemoc. Widzimy w sklepie, na przystanku, że ktoś stosuje przemoc wobec dzieci, zawsze reagujmy.
1: To proponuję teraz w Trójce krótkie, konkretne szkolenie, skoro dziś rozpoczyna się właśnie kampania Dzieciństwo bez przemocy. Widzimy takie zachowanie, tak jak pani powiedziała, na przystanku, w przestrzeni publicznej. Wydaje się przemocą wobec dzieci albo czymś na pograniczu. Nie jesteśmy do końca pewni. To co należy zrobić przede wszystkim? Jaki jest pierwszy krok?
0: Przede wszystkim pokazać, że zauważyliśmy tę sytuację. Czasami rodzic w takich silnych emocjach może nie widzieć, że przekracza pewną granicę. Dlatego ważne jest, żeby w ogóle zauważył, że my to widzimy, że to wzbudza w nas niepokój. Potem, jeżeli nadal to zachowanie trwa, najlepiej podejść i nazwać po prostu sytuację po imieniu. Proszę nie krzyczeć na dziecko, bo to wyrządza mu krzywdę. Albo proszę nie szarpać dziecka, bo to jest przemoc wobec dziecka. Jeżeli kolejny krok nie działa, no to trzeba po prostu zawiadomić służby.
1: Ale podejrzewam, że bardzo często te pierwsze dwa kroki już jakąś reakcję wywołają.
0: Tak, jeżeli rodzic jest naprawdę empatyczny i zdaje sobie sprawę jednak z tego, że to jest krzywda wobec dziecka, to tak. Natomiast no, oczywiście są sytuacje, kiedy potrzebne są służby. My też mamy taki kurs reaguj.fdds.pl. Tam można przejść i to w kilku krokach można się nauczyć właśnie, jak zareagować na przemoc.
1: Powiedzmy na koniec, gdzie szukać informacji o tych szkoleniach, webinarach, o których mówiliśmy, o lekcjach dla całych klas?
0: Zapraszam Państwa na stronę dzieciństwobezprzemocy.pl. Tam mogą Państwo znaleźć zarówno listę webinarów, lekcji, ale także podpisać nasz manifest, zapisać się do newslettera. Tam jest sekcja wiedza, która też można, dzięki której można poszerzyć swoje właśnie kompetencje i dowiedzieć się więcej o temacie przemocy.
1: Wiktoria Kinik, rzeczniczka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, była gościnią Trójki o poranku. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Porter Band i Helicopters w Trójce. Jest 7:25. Małe, a cieszy. To nasze hasło wywoławcze, a państwo dzwonią.
1: A propos tego małego, co cieszy, to ja mam uznanie dla redaktorów Trójkowiczów, że co jakiś czas podają, która jest godzina. To jest tak rano ważne przy wyszukiwaniu różnych rzeczy, żeby się naszykować do wyjścia, że naprawdę takie małe, a cieszy. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
0: No, to chyba się znów udało ucieszyć. Za chwilę będzie 7:30, czyli skrót serwisu, później ekonomia i prognoza pogody. Proszę zostać z nami.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
13: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
14: Doradczyni klienta.
13: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
15: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
16: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
17: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79.

0: 99 i wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7.30. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
3: Utrudnienia na kolei w województwie lubuskim. Powodem jest uszkodzenie sieci trakcyjnej w miejscowości Czerwieńsk. Za pociągi regionalne wprowadzono komunikację autobusową. Pociągi dalekobieżne przejeżdżają przez Czerwieńsk. Ekipy specjalistów z PKP PLK usuwają awarie. Informacje dotyczące opóźnień zajdziemy na portalu pasażera. Agenci FBI zatrzymali na lotnisku w Los Angeles agentkę chińskiego wywiadu. Kobieta miała w USA obserwować syna prezydenta Tajwanu. Została ujęta przed wejściem na pokład samolotu do Szanghaju. Zatrzymana to 34-letnia agentka nieruchomości zatrudniona w Kalifornii. Stacja CBS News zidentyfikowała ją jako Wanning Heather Zhang. Służby zarzucają jej oraz jej wspólnikowi, że we wrześniu ubiegłego roku udali się do Seattle i robili zdjęcia podmiejskiego domu należącego do rodziny prezydenta Tajwanu. W Tatrach Złota Polska Jesień. W weekend na popularnych trasach był tłok. Wielu wędrowców przyciągnęły Tatry Zachodnie, których zbocza mienią się złotem, rudością i brązem.
4: Pogoda idealna. Na szlaku jest tłumy. No ale co się dziwić. Taka pogoda zobowiązuje.
5: Dwie pary butów, kurtki, no na jakby zmiana pogody była. Idziemy w góry wysoko później. Zostajemy do środy tu. Grześ, Rakoń, Wołowiec.
6: Nastawienie jest bojowe. Można się zrelaksować, naładować akumulatory. No.
3: Słonecznie i ciepło w Tatrach ma być do środy włącznie, potem ochłodzenie i deszcz. Topr przypomina, że w wyższych partiach gór zalega twardy i śliski śnieg. Poruszanie się tam wymaga doświadczenia i umiejętności korzystania ze sprzętu zimowego. Kolejny serwis Trójce o 8.
2: Ósma za 28,5 minuty, a teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, zapraszam. 6 zł i 73 grosze płacimy dziś maksymalnie za litr benzyny 95, za litr oleju napędowego 7 zł i 88 groszy. A koło południa minister energii opublikuje ceny na jutro. Paliwa potaniały po wprowadzeniu trzeciej odsłony pakietu CPN, a tymczasem ceny OC po wakacyjnym dołku gwałtownie odbiły. We wrześniu kierowcy płacili za nie przeciętnie 653 zł, czyli o 29 zł więcej niż miesiąc wcześniej. To duży wzrost, mówi Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
8: Takiego wzrostu nie było od ponad 2 lat. Najdroższym miastem był we wrześniu Gdańsk, 877 zł i Wrocław, a najtaniej było w Opolu, 639 zł. Różnica między skrajnymi miastami wzrosła do 238 zł, a aż 6 miast wojewódzkich przekroczyło próg 800 zł za polisę OC.
7: Oprócz Gdańska i Wrocławia w gronie tym znalazła się Łódź, Poznań, Szczecin i Bydgoszcz. Kilka włoskich miast, jedno w Wielkiej Brytanii, a także stolica Tajlandii znajdą się w zimowej siatce połączeń na lotnisku Chopina w Warszawie. Nowy rozkład wejdzie w życie w drugiej połowie października. A w nowym rozkładzie jazdy na kolei od grudnia PKP Intercity będzie uruchamiać około 600 połączeń dziennie wobec 530 obecnie. Przewoźnik dąży do tego, aby pociągi do różnych miejscowości odjeżdżały w cyklach, na przykład co godzinę. Tymczasem czeski prywatny przewoźnik kolejowy Leo Express zawiesił od dziś bezterminowo połączenie kolejowe z Przemyśla przez Pragę do Frankfurtu nad Menem. Powodem są prace budowlane na niemieckich torach. My do tematu kolejowego wrócimy dziś w Informatorze Ekonomicznym, na który zapraszam o 9.30. Dolar podrożał, dziś rano kosztuje 3 zł 92 grosze, a euro 4,38.
2: Ściana deszczu w Polsce, znamy datę, grzmią portale internetowe licząc na kliknięcia. No i się im udało, kliknąłem. W okolicach czwartku ma nadejść załamanie pogody, ale na razie cieszymy się złotą Polską. Poranne chmury już się powoli rozchodzą i czeka nas ciepłe i suche i przeważnie słoneczne popołudnie. Dziś będzie maksymalnie od 5 stopni na północy do 15 stopni na północy do 21 na południu kraju. Pod hasłem Małe a cieszy, 2 2 i 7 3.
9: Posiadam radiomagnetofon Wilga z 83 roku. Odtwarzam na nim kasety od czasu do czasu, na których mam nagrane audycje Minimax z tamtych lat z głosami Wojciecha Mana, Piotra Kaczkowskiego, Piotra Barona, Leszka Adamczyka. Radość niesamowita, słuchajcie, mam 66 lat,

0: czuję się, jakbym miał 24.
1: Wehikuł czasu. A to bardzo proszę, robimy głośniej. 56 lat temu ukazał się album Led Zeppelin 3 z tym otwierającym utworem Immigrant Song w trójce.

0: Co słychać u Igi Świątek? Iga prowadzi w decydującym secie z Doną Vekić 3-2 i Krzysiek Łoniewski cały czas patrzy w telefon, podglądając to spotkanie, ale ładnie Iga odrobiła straty i być może wygra.
1: No oby. Kciuki. Absolutnie tak, tym bardziej, że no, z niebytu wróciła.
0: W tym spotkaniu.
1: Tenisowego piekła, w tak? No, przegrywała 2-5 w drugim secie po pierwszym przegranym.
0: Ale teraz chcemy powiedzieć państwu o piłkarskiej kadrze do lat 21 z Krzyśkiem Łoniewskim, która absolutnie nawet nie zahacza o to piłkarskie piekło. Tam jest wszystko dobrze.
1: No nie, rzeczywiście jest tak, że dziś nasi młodzi piłkarze, ci z kadry U21, grają w Peskarze z Włochami i do tej pory tak dobrze szło w im w eliminacjach, że nawet porażka 0-2 daje im awans na Mistrzostwa Europy. Od jakiegoś czasu w związku z tym słychać plotki, że trener naszej młodzieżówki, Jerzy Brzęczek, pracujący już przecież w przeszłości z seniorską kadrą, miałby zastąpić Jana Urbana na stanowisku selekcjonera. Podawany jest przykład Luisa de la Fuente, pracującego z różnymi kadrami młodzieżowymi Hiszpanii z sukcesami. Finalnie przejął pierwszą reprezentację i wywalczył z nią najpierw Mistrzostwo Europy, potem Mistrzostwo Świata. To absolutnie nie ma przełożenia na nasze realia, mówi piłkarski ekspert Canal Plus Sport Rafał Dębiński.
2: Zacznijmy od tego, że Hiszpanie mają tak wielu fantastycznych piłkarzy, że my w ogóle nie mamy się co do nich porównywać, bo kluczem wszystkiego już nawet nie jest sam trener, ale piłkarze. A pole manewru trenera Hiszpanii w porównaniu z trenerem Polski, czy nim będzie Jan Urban, czy ktokolwiek inny, to jest coś, czego się porównać nie da. Takie historie już były w przeszłości. Przez Czesław Michniewicz był trenerem młodzieżówki pierwszej prezentacji. W innych krajach też, poza trenerem Hiszpanów, pamiętam Domeneka, który był we Francji trenerem młodzieżówki, później został wicemistrzem świata z Francją, ale wtedy to bardziej Zidane, Thuram i spółka ciągnęła zespół, a nie on. No ale przecież, kiedy Adam Majewski nie tak dawno miał fantastyczne eliminacje z kadrą młodzieżową, to nikt go nie pchał do kadry, a później przypomnijmy, że już na turnieju tak dobrze mu nie szło.
1: Rafałowi Dębińskiemu wtóruje dziennikarz portalu TVP Info Piotr Kwiatkowski.
3: To, że Hiszpania ma wyniki w ten sposób, to kompletnie nie przekłada się na podwórko polskie, bo to są dwa zupełnie inne światy, inne sposoby pracy z piłkarzami. No nie wiem, to jest tak, jakbyśmy chcieli przełożyć klimat z jakiegoś kraju do naszego. No to się po prostu nie da, moim zdaniem. Natomiast jeżeli PZPN chce wziąć Brzęczka, to niech go bierze i niech nie dorabia do tego jakiejś ideologii, że jeżeli przerzucimy kadrę juniorską na seniorów, to na

0: nagle będą jakieś wyniki. Nie sądzę.
1: Pamiętajmy o jeszcze jednej bardzo ważnej sprawie. To, że młodzi piłkarze radzą sobie dobrze w kadrze juniorskiej, nie musi wcale przełożyć się na karierę w pierwszej reprezentacji.
2: Myślę, że zaryzykuję, że wielu z nich w ogóle w niej nie zagra albo nie zaistnieje. Kadra młodzieżowa to jest wciąż piłka taka, powiedziałbym, półjuniorska. Prawdziwa weryfikacja to jest pierwsza kadra. Niektórzy przechodzą gładko, mamy teraz przykład taki Wiktora Nowaka, a niektórzy nigdy nie są w stanie tego kroku przejść. To świetnie, że ta kadra młodzieżowa sobie świetnie radzi, ale co wcale nie znaczy, że ci młodzi piłkarze też w pierwszej reprezentacji zaistnieliby równie dobrze.
1: No i jest jeszcze jeden szkopuł związany z ewentualnym przejęciem seniorskiej kadry przez Jerzego Brzęczka.
0: Robert Lewandowski jeszcze nie skończył gry w reprezentacji. Pamiętajmy o tym, że tam kolokwialnie przelotki pomiędzy Brzęczkiem a Lewandowskim. No to wszyscy wiedzą o tym, to żadna tajemnica. Więc nie wiem, czy to by było ok dla drużyny, bo wiemy, że jeżeli trener nie ma dobrych relacji z Lewandowskim, to raczej to się gorzej kończy dla trenera.
1: W każdym razie, dzisiaj kibicujemy naszym młodym chłopakom. Mecz w Peskarze o 18:15.
3: Grają z Włochami i jak mówił Krzysiek, nawet przegrana 0-2 daje awans na Mistrzostwa Europy, a te będą kwalifikacjami do Igrzysk Olimpijskich. A może to jest misja Jerzego Brzęczka i niech tym się zajmie teraz.
1: Prawda? Ja też bym chciał przypomnieć, bo my tak popadamy ze skrajności w skrajność, że Jerzy Brzęczek zanim został trenerem młodzieżowki, z którą mu idzie tak świetnie, to przecież mówiąc kolokwialnie spuścił Wisłę Kraków do pierwszej ligi. Także ta jego kariera trenerska też faluje.
3: Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Coraz bliżej wygranej Igi Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie. W decydującej partii prowadzi z Doną Vekić 4-2. A na polityczny tenis bez uników zapraszamy o 8.13. W studiu już Renata Grochal. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to będzie ping-pong.
0: Ping-pong. Raz, dwa, raz, dwa. Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi. Michał Wawrykiewicz dziś twoim gościem.
1: Europoseł Koalicji Obywatelskiej, ale też adwokat. Porozmawiamy o tańszym paliwie, które od soboty jest na polskich stacjach benzynowych, ale nie tylko, będzie też o Rosji i o Ukrainie, o tym, czy rzeczywiście jest szansa na to, żeby do końca miesiąca doszło do trójstronnego spotkania Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Takie są plany i porozmawiamy, korzystając z tego, że gościem będzie adwokat, prawnik, współtwórca inicjatywy Wolne Sądy, o sytuacji Trybunału Konstytucyjnego i o liście żelaznym dla Marcina.

0: Na błysk wysprzątał Dawid Podsiadło, pogwizdując, jak słyszeliśmy. Za 11 minut będzie 8, czas na Kubę Ambrożewskiego.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Faith No More, Epic. Pierwszy rap metalowy przebój w historii? Całkiem możliwe. Pod koniec lat 80. łączenie ciężkich riffów z rapowanym wokalem nie było wprawdzie niczym rewolucyjnym, ale za sprawą kalifornijskiej grupy Faith No More po raz pierwszy to brzmienie przedostało się do głównego nurtu. Cofnijmy się jednak o 2 lata, kiedy wokalistą zespołu był niejaki Chuck Mosley. To właśnie z nim Faith No More nagrali 2 pierwsze płyty.

0: Mosley był jednak porywczą i krnąbrną osobowością. W pewnym momencie na porządku dziennym były bójki, w które wdawał się z innymi członkami grupy. Tej atmosfery nie wytrzymał basista Billy Gould, który odszedł z zespołu. A zaraz po nim pozostali muzycy, którzy uznali, że wolą grać z Gouldem niż z krewkim wokalistą. W ten sposób w zespole pojawił się nowy głos, Mike Patton. Epic powstało właśnie w momencie jego wchodzenia do składu. Fundament utworu stworzyła sekcja rytmiczna wraz z klawiszowcem Roddym Bottomem. Panowie myśleli ponoć o filmie Stanleya Kubricka Odyseja Kosmiczna 2001. Już wtedy kompozycja nosiła tytuł Epic, ponieważ to słowo, zdaniem muzyków, najlepiej oddawało jej rozmach. Potem Patton dopisał do niej rapowany tekst. Jak twierdzi, chciał w ten sposób nawiązać do singla Rapture grupy Blondie. A słowa traktowały o frustracji seksualnej. Utwór stał się hitem nieco przez przypadek. Po słabym wyniku poprzedniego singla wytwórnia dała zespołowi wolną rękę w kolejnym wyborze. I nagle wszystko wystrzeliło. Patton wspominał, że będąc na trasie po Europie, otrzymywali od menadżera informacje o sukcesie piosenki, ale nie dowierzali im. Dopiero gdy wylądowali na lotnisku w Los Angeles i zobaczyli samych siebie w telewizji, dotarło do nich, że stała się rzecz faktycznie epicka.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie. Jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert.

0: Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Jest ósma, tu trójka, a Iga Świątek wygrała. Jakby co. Szczegóły i więcej sportu za chwilę, a teraz serwis, który przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
3: Rosja ma nową broń, pociski banderola zaatakowała nimi Charków.
4: Tańsze paliwo kupujemy już od soboty, a zaraz połączymy się z naszą reporterką, która rozmawiała z kierowcami.
3: Nie należy się go bać, nie wolno ignorować październik miesiącem świadomości raka piersi.
4: Kolejny atak na Ukrainę. Rosjanie zaatakowali Charków pociskami banderola. Co najmniej jedna osoba zginęła, 8 zostało rannych. O szczegółach Paweł Buszko.
5: Rosjanie atakowali jedną z dzielnic mieszkalnych Charkowa. Uderzenie uszkodziło budynek miejscowej administracji. Płonęły zaparkowane samochody. Uszkodzeniu uległy też bloki mieszkalne. Rosyjskie pociski uderzyły w to samo miejsce dwukrotnie, wyjaśnia mer Charkowa Ihor Terechow. Po pierwszym ataku była tu już straż pożarna i ratownicy z okolicznych domów wybiegli mieszkańcy. Potem znów słychać było alarm i kolejne uderzenie. W sumie Rosjanie użyli 3 banderoli, spadły koło budynków mieszkalnych. Użyte przez Rosjan pociski banderola to stosunkowo nowa broń. Łączy ona cechy bezzałogowca i kierowanej rakiety. Jest tańsza niż klasyczne rakiety, bo wyposażona w niewielki silnik odrzutowy i trudna do strącenia przez obronę powietrzną. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Nad ranem ostrzeżenie przed rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego. Alert odwołano po kilkudziesięciu minutach.
4: Ceny paliw na stacjach w dół, nastroje kierowców w górę. Od soboty obowiązuje nowa odsłona rządowego programu CPN. Wielu poczuło ulgę, ale niektórzy mówią o niedosycie, bo liczyli na jeszcze niższe stawki.
3: Objazd po stacjach benzynowych w Radomiu zrobiła Anna Orzeł. Dzień dobry, Aniu. Co mówili kierowcy?
6: Dzień dobry. No sprawdzam, jak wygląda sytuacja na stacjach i w jakich humorach są kierowcy. W niezłych. Niektórzy wstrzymali się z tankowaniem, żeby oszczędzać już od momentu wprowadzenia nowych stawek. Posiadacze samochodów, a tych zarejestrowanych jest w Polsce około 23 milionów, co daje nam jedno z czołowych miejsc w Unii Europejskiej, czekali na tę zmianę, chociaż nie brakuje też głosów, że mogłoby być jeszcze trochę taniej.
7: Czekałem, aż spadną ceny. Ceny spadły, ale szczęka mi jeszcze nie opadła.
8: Dlaczego? Jeszcze powinno być niżej?
7: Zdecydowanie tak.
9: No fajnie, fajnie. Wreszcie rząd dopiął swego. Niektórzy się ugięli, a paliwo tanie cieszy.
10: A mnie to mało interesuje, bo mąż mi tankuje samochód.
11: Nie ma nic milszego niż wreszcie zobaczyć obniżkę o ponad złotówkę. Mega na plus.
6: Program ceny paliw niżej obowiązywać ma do końca roku.
3: I tyle, Anna Orzeł. Dziękujemy za relację.
4: Nie należy się go bać, ale nie wolno ignorować. Mowa o raku piersi. Październik jest miesiącem świadomości tej choroby, stąd apele o profilaktykę i regularne badania. Wczesne wykrycie choroby daje większe możliwości skutecznego leczenia.
3: My jesteśmy dowodem na to, że profilaktyka działa, mówi prezeska Stowarzyszenia Klubu Amazonka po polu Beata Ryks.
12: Wcześniej też już leczyłam się onkologicznie, więc już byłam bardzo świadoma tego, jak ważna jest profilaktyka. Coś mnie zaniepokoiło, moja pani onkolog natychmiast to sprawdziła. Okazało się, że to jest bardzo agresywne, ale na bardzo wczesnym etapie, w związku z tym wyleczono mnie skutecznie. Czyli jestem zdrowa. Doczekałam się wnuka, cieszę się życiem i tego życzę wszystkim paniom.
4: Z bezpłatnej mamografii mogą korzystać kobiety od 45 do 74 roku życia. Raz na 2 lata nie trzeba mieć skierowania.
3: Ruszyła kolejna kampania Dzieciństwo bez przemocy. Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, przemocy ze strony rodziców czy opiekunów doświadcza co trzecie dziecko w Polsce, a ze strony rówieśników aż 87% najmłodszych.
4: W tym roku nasza akcja koncentruje się na przemocy psychicznej, mówiła w porannym Zapraszamy do Trójki rzeczniczka Fundacji Wiktoria Kinik.
13: Dla nas najważniejsza jest przede wszystkim mobilizacja społeczeństwa. Każdy z nas może zareagować na przemoc, ale także może poprawić pewne swoje kompetencje, choćby nawet rodzicielskie, żeby tej przemocy było jak najmniej. W tym roku skupiamy się na przemocy psychicznej. Przemoc fizyczna bardzo często zostawia ślady na ciele, a przemoc psychiczna nie. Wciąż nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji przemocy psychicznej wobec dziecka i jego zdrowia psychicznego.
3: Kampania Dzieciństwo bez przemocy potrwa do 19 listopada.
4: Władze Francji zawieszają funkcjonowanie około 500 szkół. To odpowiedź na protesty uczniów, podczas których dochodzi do aktów przemocy i podpaleń i plądrowania placówek.
3: Protesty rozpoczęły się w Paryżu 17 września i prędko rozprzestrzeniły się po całej Francji, a przyczyną niezadowolenia uczniów jest m.in. zaniedbanie budynków szkolnych i niedobór nauczycieli.
4: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na

0: portalu polskieradio24.pl.
1: Aha, z dobrymi informacjami przychodzi do studia Krzysztof Łaniewski.
2: Wywinęła się rzeczywiście Katu spod topora. Iga Świątek przegrywała w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie z Chorwatką Donną Vekić 4-6 i 2-5 w drugim secie, by wygrać całe spotkanie. W rzeczonej drugiej partii udało się to po tiebreaku. W trzeciej decydującej poszło już

0: W rewanżowym spotkaniu finałowym i obroniła tytuł mistrzowski w PGE Ekstralidze. W pierwszym meczu było umowne plus 20 dla ekipy z miasta Mikołaja Kopernika i Bogusława Lindy. Ze spraw piłkarskich mnóstwo ciekawych meczów w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Grecy bezbramkowo zremisowali z Niemcami. Holendrzy 2-1 pokonali Serbów, tak jak Portugalczycy Norwegów. Walia 0-1 uległa Danii. My dziś gramy w niższej dywizji na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Nastroje w kadrze po piątkowej wysokiej wygranej z Rumunami na pewno się poprawiły. Natomiast nasz selekcjoner Jan Urban narzeka na stan murawy na stadionie w Zrenicy.
1: Wydaje się, że nie za wiele było zrobione po, nie wiem, ostatnim meczu czy treningu jakimś. No te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie, ale te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy.
0: No oby do tego nie doszło. Pierwszy gwizdek sędziego w Zrenicy o 20:45. Wtedy będziemy już wiedzieć, czy nasza kadra do lat 21 awansuje na Mistrzostwa Europy w wyjazdowym spotkaniu w Pescarze. Może sobie pozwolić nawet na porażkę z Włochami 0-2. Początek tego meczu o 18:15. Kończymy innym tematem piłkarskim. Ewa Pajor strzeliła gola i zaliczyła dwie asysty dla Barcelony. W wygranym aż 7-0 El Clasico przeciwko Realowi Madryt. O sporcie w porannym ZD3 jeszcze za godzinę.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Poniedziałek będzie na ogół słoneczny z temperaturą maksymalną od 15 stopni na północy do 21 na południu kraju.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Autopromocja.
5: W październiku Trójka świętuje 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, wielkiej poetki, patronki naszego studia koncertowego. Piosenek z jej tekstami posłuchamy w audycji Dobrego Dnia w cyklu Ponad Czasem.

0: Ponad czasem. Osiecka, poetka z Trójki. Od poniedziałku do czwartku przez cały miesiąc między 9 a 12. A już w najbliższy piątek specjalny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Szczegóły wkrótce.
1: Autopromocja.
2: Jest 8:08.
0: Zapraszamy do Trójki.
2: A to audycja poranna z Państwa udziałem. Halo?
3: Mała rzecz, a cieszy. 33 lata temu napisałem maturę. Do dzisiaj czwartym samochodem, którym jeżdżę w życiu od tego czasu, wożę z sobą długopis. Jestem bardzo niespokojny, kiedy gdzieś mi się zawieruszy. Czekę go jak źrenicy oka. Mała rzecz, a bardzo cieszy, ponieważ mam z nim bardzo dobre wspomnienia.
2: No to takie wieczne pióro, bym powiedział. Za chwilę w Trójce rozmowa bez uników. Gościem Renaty Grochal będzie europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz. Już teraz zapraszamy także do internetu na naszej stronie transmisja wideo rozmowy politycznej.

0: Moloko is singing back za nami, przed nami polityka. Jest 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, z nami w studiu jest Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, adwokat, współtwórca inicjatywy Wolne Sądy. Witam pana.
3: Dzień dobry i dzień dobry państwu.
2: Ale zanim przejdziemy do kwestii prawnych, to benzyna, paliwo od soboty tańsze na polskich stacjach benzynowych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, którą wcześniej w lipcu odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Pan rozumie, po co była ta zwłoka?
3: No, zwłoka była taką emanacją polityki prezydenta Nawrockiego wobec rządu. On w ogóle nie rozumie roli głowy państwa. Jego zdaniem rola głowy państwa w jego wykonaniu to jest nieustanna konfrontacja z rządem i próba doprowadzenia do obalenia tego rządu. On zresztą to zapowiedział jeszcze w kampanii wyborczej. I ponieważ nie udaje mu się obalić rządu, to chce zrobić wszystko, żeby Koalicja Demokratyczna przegrała wybory w przyszłym roku. Więc to jest polityka Karola Nawrockiego. Robić wszystko nie dla Polski, nie dla obywateli, tylko przeciwko rządowi. Więc takie było jego myślenie, taka kalkulacja, ale na końcu troszeczkę potknął się o własne nogi.
2: Czy Karol Nawrocki przegrał tę potyczkę z rządem?
3: No zdecydowanie przegrał, dlatego że ta zwłoka była zupełnie niepotrzebna. Mogliśmy już mieć tańsze ceny paliw dawno temu, no ale tylko i wyłącznie za jego, jego decyzja była taka, aby opóźniać to. W końcu to podpisał, troszeczkę połykając własny ogon.
2: Panie pośle, ale prezydent argumentował, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją w myśl zasady lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz.
3: Jest wiele argumentów. Tu oczywiście ta kwestia jest kontrowersyjna z punktu widzenia konstytucyjnego, ale jest bardzo wiele...
2: A co to
3: wiele...
2: znaczy kontrowersyjna? Ta to ustawa znaczy... jest niezgodna
3: nie,
2: z konstytucją?
3: Nie, absolutnie ona nie jest niezgodna z konstytucją, tylko no, to jest temat, który od strony konstytucyjności legislacji można rozpatrywać i można różne argumenty podawać. Natomiast w mojej ocenie

0: i w ocenie większości parlamentarnej należało przyjąć argumenty takie, które wskazują, że jest to konstytucyjna ustawa. Dlaczego? Dlatego, że konstytucja nakazuje nam ważyć różne wartości, balansować. I w tym wypadku wartością nadrzędną był interes publiczny, który wynika z artykułu 2 Konstytucji. Konstytucja mówi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. I tutaj sprawiedliwość społeczna, sprawiedliwość podatkowa przeważają nad tym argumentem dotyczącym nieretroaktywności prawa. Co więcej, dodam, że Trybunał Konstytucyjny w czasie, kiedy jeszcze mieliśmy normalny, niezależny Trybunał Konstytucyjny, dopuszczał, aby ta zasada lex retro non agit nie była zasadą absolutną, czyli są wyjątkowe przypadki, jak to mówimy w prawie rebus sic stantibus, czyli zmiana nadzwyczajna okoliczności może powodować, że ustawodawca właśnie w takiej sytuacji zastosuje, jak tutaj chociażby w tym przypadku, opodatkowanie zysków, które nastąpiły wcześniej. I jest to uzasadnione interesem publicznym. Mamy równowagę podmiotów, bo z jednej strony mamy wielkie koncerny, które nie doznają uszczerbku, bo pamiętajmy, że te wielkie koncerny nadal mają zyski, które zaplanowały. Natomiast te zyski, które te nadzwyczajne zyski nie wynikały z ich roztropności biznesowej, nie wynikały z jakiejś innowacyjności, tylko wynikały wyłącznie z anomaliów rynkowych, które nastąpiły w związku z konfliktem zbrojnym, z blokadą cieśniny Ormus. W związku z czym państwo ma tutaj uprawnienie na podstawie artykułu 84 Konstytucji do takiej autonomicznego uregulowania zasad podatkowych, no i państwo to zrobiło.
1: Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że wystąpi do Unii Europejskiej, żeby na poziomie unijnym została wprowadzona taka ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo dzisiaj cała Europa zmaga się z rosnącymi cenami paliw i surowców. Kiedy może takie prawo być wprowadzone?
0: To bardzo dobre rozwiązanie byłoby. No oczywiście to wymaga prac na poziomie Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, wspólnego stanowiska, więc to z pewnością zajmie wiele miesięcy, aby takie prawo mogło wejść w życie. Natomiast trzeba w tym kierunku pójść i chciałbym dodać, że to rozwiązanie, ten tak zwany windfall tax, to nie jest wyłącznie nasz polski wymysł, tylko to funkcjonuje na poziomie międzynarodowym. Także Unia Europejska dopuszcza jak najbardziej takie mechanizmy solidarnościowe. Prawo międzynarodowe również dopuszcza tego typu mechanizmy właśnie w nadzwyczajnych sytuacjach. Te nadzwyczajne sytuacje to jest między innymi kryzys na rynku paliwowym, energetycznym. To jest wojna, także wojna hybrydowa. Trzeba w takich sytuacjach chronić przede wszystkim obywateli, bo wielkie koncerny naftowe są znacznie silniejszym podmiotem, który obroni się w dłuższej perspektywie, a obywatele i stabilność rynkowa jest tą wartością, którą konstytucyjnie także trzeba chronić w takich sytuacjach.
1: Rosja wezwała zachodnich dyplomatów, żeby opuścili swoje placówki w Kijowie, bo będą atakować Kijów. Polska odmówiła, wyjaśniając, że nie damy się zastraszyć. To dobrze, że nasz przedstawiciel Piotr Łukasiewicz, szef placówki w Kijowie, nie wyjedzie?
0: Nie mam wątpliwości, że to dobrze, dlatego że mamy do czynienia z nieustanną taką eskalacją strachu, który chce wywołać Rosja. Chce, aby Zachód po prostu zaprzestał wspierania Ukrainy, co pomogłoby Rosji w wygraniu wojny. I to jest jeden z elementów tej polityki zastraszania sojuszników Ukrainy. Nie można ulec takiemu zastraszaniu i bardzo dobrze, że Polska tutaj stoi twardo na stanowisku. Nie opuścimy naszych sojuszników w potrzebie.
1: Amerykanie zapowiadają, że do końca miesiąca ma być trójstronne spotkanie amerykańsko-ukraińsko-rosyjskie. Takie spotkanie robocze, którego celem byłoby wypracowanie jakiegoś zawieszenia broni, rozejmu. To jest w ogóle realne dzisiaj, biorąc pod uwagę, że Rosja nasila ataki, a Ukraina na razie nie ma na te drony odrzutowe odpowiedzi?
0: Spotkania zawsze są dobre, można dyskutować, natomiast realnie patrząc na sytuację, to już wielokrotnie te zabiegi amerykańskie były podejmowane.

0: zbudowane w ciągu ostatniego czasu i one no, niestety nie dały żadnego rezultatu. I obawiam się, że w tej sytuacji to jest mało realne, aby doprowadzić do chociażby trwałego zawieszenia broni.
1: Wczoraj minął dokładnie miesiąc od wyboru na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Maciej Berek nie został zaproszony na razie do prezydenta, żeby mógł złożyć ślubowanie wobec głowy państwa. Co teraz się powinno wydarzyć? Jak długo powinien czekać Maciej Berek?
0: Ja myślę, że pan sędzia Maciej Berek nie będzie już długo zwlekał, no bo i tak dał ten miesiąc prezydentowi. Prezydent i jego otoczenie dają taki sygnał jednoznaczny, że tego ślubowania w Pałacu Prezydenckim nie będzie, w związku z czym ono się odbędzie w innym miejscu, zapewne tak przypuszczam, dlatego że nie ma absolutnie prawnego obowiązku, aby takie ślubowanie odbyło się w budynku Pałacu Prezydenckiego w osobistej obecności prezydenta. To ma być ślubowanie złożone wobec głowy państwa, czyli wobec organu. Tak samo jak w postępowaniu administracyjnym mamy wiele czynności wobec organu, czy prezydenta miasta, czy burmistrza. To nie oznacza automatycznie konieczności osobistej obecności człowieka piastującego tę funkcję. W tym wypadku prezydenta. Więc oczywiście ono się musi odbyć, bo to oznacza, że sędzia chce podjąć czynności sędziowskich się. Więc jeśli sędzia nie składa takiego ślubowania, to oznacza zgodnie z ustawą, że zrzeka się urzędu. Więc tutaj pan sędzia Berek, zresztą to już zapowiedział, nie będzie zwlekał i złoży to ślubowanie, które to ślubowanie jest czynnością jednostronną. Przypomnę jeszcze raz, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie ma żadnej roli w procesie kształtowania składu osobowego Trybunału Konstytucyjnego. Tę rolę ma wyłącznie Sejm i Sejm wybrał sędziego Macieja Berka i sędzia Maciej Berek musi mieć możliwość objęcia urzędu. I,
1: ale współpracownicy prezydenta mówią, że to nie jest tak, że prezydent odmówił przyjęcia ślubowania, tylko ciągle czeka na wyjaśnienia Macieja Berka, że spełnia ten 10-letni wymóg pełnienia funkcji radcy prawnego.
0: W polskim systemie ustrojowym państwa to wyłącznie Sejm ma kompetencje do badania kwalifikacji danej osoby co do możliwości pełnienia funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego i Sejm zbadał. Przypomnę, że odbyła się Komisja Sprawiedliwości w Sejmie, podczas której było mnóstwo pytań. Pan sędzia Berek wyjaśniał tę kwestię, przedstawił dokument z Okręgowej Izby Radców Prawnych i Sejm nie miał co do tego wątpliwości, powołując go na funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I no oczywiście Kancelaria Prezydenta toczy grę polityczną. Chce zrobić wszystko, aby zatrzymać ten proces uzdrawiania Trybunału Konstytucyjnego. Oni by chcieli, żeby nadal władza w Trybunale Konstytucyjnym pozostała w rękach tej formacji, z której wywodzi się Karol Nawrocki, czyli z PiS-u. Tak się dzieje przez ostatnie 10 lat i koniec, już dosyć tego. Przyszedł czas, aby Trybunał Konstytucyjny wrócił do obywateli. Więc wszelkie działania ze strony Kancelarii Prezydenta, które opóźniają to, czy uniemożliwiają objęcie urzędowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego, są działaniami bezprawnymi, nie mają żadnej podstawy w obowiązującym porządku prawnym.
1: Do sprawy Trybunału jeszcze wrócimy w internetowej dogrywce. Czy list żelazny, który sąd dał, przyznał byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu, spowoduje, że wróci on do Polski?
0: Po pierwsze, to ten list żelazny został wydany przez neosędziego, pana Mielcarka i to jest bardzo istotne, bo to quasi orzeczenie jest z natury rzeczy obarczone wadą prawną.
1: Ale prokuratura nie kwestionowała wcześniej statusu sędziego Konrada Mielcarka.
0: No tak, ale to, że tak powiem, z urzędu powinno być wzięte pod uwagę, że ten pan nie jest prawidłowo powołanym sędzią Sądu Okręgowego. Oczywiście tutaj pan minister Żurek, prokurator generalny, wskazywał, że to był błąd, że prokuratura nie złożyła takiego wniosku. No ale teraz na etapie postępowania zażaleniowego ten argument będzie podniesiony, bo tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o samo powołanie formalne przy udziale neo-KRS-u pana Mielcarka, ale także na jego bardzo liczne koneksje z tym obozem Ziobry. To, że był powołany na komisarza wyborczego w Siedlcach, co wiązało się za panażami. To, że wspierał innego neosędziego na liście do neo-KRS-u, pana Zduna.

0: jego wpisy w mediach społecznościowych, no to wszystko świadczy o tym, że to nie jest osoba niezawisła i bezstronna w tej sprawie, no bo ta sprawa dotyczy najbliższego współpracownika Ziobry, czyli Romanowskiego, więc nie mógł wydać niezawisłego orzeczenia w tej sprawie i to będzie podniesione wszystko w zażaleniu prokuratury i mam nadzieję, że sąd apelacyjny w prawidłowo skonstruowanym składzie, czyli z legalnym sędzią, orzeczy w tej sprawie w taki sposób, że uchyli ten list żelazny. Bo...
1: Ale czy sędzia Mielcarek nie ma racji, że skoro służby przez prawie 2 lata nie mogą zatrzymać pana Romanowskiego, to może lepiej, żeby dostał list żelazny, wrócił do Polski i z wolnej stopy odpowiadał przed organami ścigania, przed prokuraturą, później przed sądem i żeby sąd zdecydował, czy jest winny i popełnił przestępstwo, czy nie?
0: Moim zdaniem tutaj nie ma przesłanek do tego, aby udzielić takiego listu żelaznego. Dlaczego? Dlatego, że w tym wypadku upadłyby wszelkie izolacyjne środki, które są zastosowane wobec Romanowskiego, czyli tymczasowy areszt na terenie Polski, europejski nakaz aresztowania na terenie Unii Europejskiej, co by oznaczało, że pan Romanowski mógłby czmychnąć w dowolnym kierunku, nawet nie pojawiając się w Polsce. Więc no, trzeba mieć jakieś no, takie podstawowe, racjonalne myślenie w tej sprawie, wyobraźnię, intuicję, co się może wydarzyć, a i też spojrzeć w przeszłość, jak Romanowski zachowywał się w stosunku do organów ścigania. Okłamywał organy ścigania, mówił, że zostanie w Polsce, będzie do dyspozycji i uciekł na Węgry. Potem, jak zmieniła się władza, upadł reżim Orbana, to czmychnął w innym kierunku. Być może, albo z dużym prawdopodobieństwem, w Naddniestrzu się znajduje, czyli w takim autonomicznym okręgu rządzonym przez wataszków kremlowskich, co oznacza, że być może również z dużym prawdopodobieństwem musiał współpracować ze służbami rosyjskimi, z FSB, przekazywać im jakieś informacje w zamian za ten parasol ochronny. To wszystko powoduje, że te wszystkie okoliczności, jak weźmiemy razem przeanalizujemy, no to w mojej ocenie nie ma podstaw ku temu, żeby no, dać taką wolną drogę panu Romanowskiemu, żeby uciekał dalej, na przykład do swojego szefa, do Stanów Zjednoczonych.
1: A o tym, czy Marcin Romanowski rzeczywiście wybiera się do Stanów Zjednoczonych, porozmawiamy już w internetowej dogrywce. Michał Wawrykiewicz przenosi się z nami na YouTube, a na stronę internetową Trójki, gdzie Państwa też serdecznie zapraszam.
2: Dziękujemy. Dogrywka w internecie, a u nas za chwilę skrót serwisu i pogoda.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło ekstra simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o. Let's go!
12: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
3: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.

0: 20 strażackich zastępów walczyło w nocy z pożarem hali magazynowej w strefie ekonomicznej w Słubicach. W środku był sprzęt AGD i elektronika. Nie było potrzeby ewakuacji, nikt nie został ranny, poinformował rzecznik lubuskiej straży. Straty będą duże, gdyż niemal cały obiekt o powierzchni ponad 4000 m2 i znajdujące się w nim rzeczy uległy zniszczeniu. Przyczyna pożaru nie jest znana. Jej ustaleniem zajmie się policja pod nadzorem prokuratora wraz z biegłym z dziedziny pożarnictwa, dodał Arkadiusz Kaniak. Zwłoka w podpisaniu ustawy w sprawie podatków dla koncernów paliwowych była emanacją w stosunku do rządu. Prezydent nie rozumie roli głowy państwa, tak mówił bez uników w rozmowie politycznej w Trójce eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
1: Jego zdaniem rola głowy państwa w jego wykonaniu to jest nieustanna konfrontacja z rządem i próba doprowadzenia do obalenia tego rządu. On zresztą to zapowiedział jeszcze w kampanii wyborczej. I ponieważ nie udaje mu się obalić rządu, to chce zrobić wszystko, żeby Koalicja Demokratyczna przegrała wybory w przyszłym roku.
0: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia. Sąd Okręgowy w Krakowie rozpatrzy dziś pozew w trybie wyborczym złożony przez Komitet Łukasza Gibały. Kandydat na prezydenta Krakowa domaga się od swojej kontrkandydatki sprostowania słów na temat jego głosowań w Radzie Miasta. Monika Piątkowska stwierdziła, że z analizy głosowań jej konkurenta w czasie sprawowania przez niego mandatu radnego wynika, iż w większości przypadków wstrzymywał się od głosu. Łukasz Gibała uważa, że ta wypowiedź podważa jego kompetencje, decyzyjność i wiedzę. Kolejny serwis Trójce o 9.
2: Złota polska jesień trwa i potrwa jeszcze przynajmniej do czwartku. Dziś znów zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko rano, tak do 10:00. Miejscami będzie to zachmurzenie duże, ale deszczu się nie spodziewajmy. O poranku uważamy na mgłę, a maksymalnie będzie dziś od 15 stopni na północy do 21 na południu kraju. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany. Grają depesze, za oknami słońce, zaczynamy nowy tydzień. No to, żeby szczęście dopełnić, proponuję Państwu udział w mniejszej grze. Zagramy za kilka minut, a teraz zgłoszenia, jak zawsze, telefoniczne. 2 2 i 7 3. Czekamy na Państwa.

0: I just can't get enough. Ja też I just can't get enough, mogę powiedzieć, o mniejszej grze. Zaczyna się kolejny tydzień i znów otworzymy go rywalizacją. Weźmie w niej udział pan Marcin z Ostrowca Świętokrzyskiego. Dzień dobry, panie Marcinie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Poproszę o krótką wizytówkę.
1: Właśnie jem śniadanie.
0: No, może być. Pan Marcin, który je śniadanie, zmierzy się z panem Andrzejem z Poznania, który to pan Andrzej. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie, dzień dobry, ja jeszcze bez śniadania.
0: Jeszcze jest przed śniadaniem. To dzisiaj pojedynek śniadaniowców z nieśniadaniowcami już za kilka minut.

0: Nowość w Trójce. Jednakowi od Krzysztofa Zalewskiego za 20 minut 9.
1: Mniejsza gra.
0: Dziś na początek tygodnia z udziałem pana Marcina z Ostrowca Świętokrzyskiego, który na co dzień zajmuje się tak zwanymi HR-ami. Dzień dobry, panie Marcinie, raz jeszcze.
2: Witam serdecznie.
0: I słyszymy się doskonale, a na stanowisku numer dwa pan Andrzej z Poznania, przedstawiciel handlowy jeżdżący po Polsce i słuchający Trójki. Dzień dobry, panie Andrzeju.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Rozumiem, że Trójka umila trudne, wymagające codzienne obowiązki.
3: Codziennie.
2: Dokładnie, tak.
0: Codziennie. U pana Marcina także.

0: No i wszystko się zgadza. Panowie, zaczynamy od losowania. Sprawdźmy, w co dziś zagramy. Koło zwalnia.
1: Piosenka do odwrócenia.
0: O proszę, piosenka do odwrócenia. To zdaje się po raz pierwszy w mniejszej grze wylosowała nam się ta nowość. To ja powiem, o co chodzi. A w tym czasie, Kasia, poproszę cię, Kasiu, żebyś przygotowała z odpowiedniej kieszonki odpowiednie dźwięki, bo będą fragmenty muzyczne. Panowie, wasze zadanie to rozpoznanie utworu, więc przyda się pewnie podać wykonawcę i tytuł, albo ewentualnie wykonawcę samego z sugestią, że wiecie, o który utwór chodzi. No w każdym razie piosenki będą odwrócone, jak sama nazwa wskazuje. Zaczniemy od pana Marcina. Panie Marcinie, czy jest pan gotów?
2: Tak, jestem gotowy.
0: To proszę słuchać uważnie.

0: Ten odwrócony kawałek to? Panie Marcinie?
1: To jest na pewno utwór Queenu, Freddie Mercury.
0: Mhm. A która to może być piosenka? O, no właśnie, podpowiada pan Andrzej. Może pan zaśpiewa, panie Marcinie, fragment, to wtedy zaliczymy.
1: Kurczę, no.
0: O, i tak, chyba największy przebój. Tak jest, to Bohemian Rhapsody Queenu, który brzmi tak. No to właśnie ten fragment przed chwilą, odwrócony w trójce, mamy punkt dla pana Marcina. Teraz pan, panie Andrzeju, pan się trochę wyrywał, no to sprawdzimy, czy pan rozpozna ten kawałek. Uwaga, odwrócona wersja. Jak to brzmi? Panie Andrzeju, co to jest?
2: To jest Bee Gees na pewno.
0: Aha.
2: Staying alive.
0: To się zgadza. Mamy punkt dla pana Andrzeja i 1-1 po pierwszej serii. A teraz seria druga i wracamy do pana Marcina. Panie Marcinie, odwrócony utwór dla pana.
1: Dobra.
0: Co to było?
1: Kurczę.
2: To może być wszystko.
0: To może być wszystko? Nie, no głos charakterystyczny, gitara charakterystyczna, panie Marcinie. No pewnie to jest trudniejsze niż w pierwszej serii, ale myślę, że do odwrócenia. Może jakiś strzał. Albo chociaż zespół.
1: Może jakiś strzał. Nie wiem, Brian Adams.
0: No nie, to nie Brian Adams, posłuchajmy. Pamiętam
1: dobrze. Ojejku, Jam.
0: Tak, to Jam. I wehikuł czasu. Ale rzeczywiście, brzmi trochę inaczej w odwróconej wersji. Szansa na zwycięstwo przed panem Andrzejem. Panie Andrzeju, fragment dla pana. Przepraszam. Nie mogę się powstrzymać od śmiechu, gdy to słyszę. Panie Andrzeju.
2: To mi brzmi jak Marela Rodowicz.
0: No, a który to może być piosenka?
2: Ale, o jest.
0: Takiej nie ma.
2: Niech żyje bal?
0: Nie. No nie, to nie jest Niech żyje bal, ale powiedzmy, że w tej drugiej serii pytań wystarczy nam wykonawca, bo rzeczywiście jest trudniej. A który to utwór?
1: Mam go.
2: Wow.
1: To była pieśń.
0: Tak, Maryla Rodowicz daje zwycięstwo panu Andrzejowi, ale tak 1,5 do 0, do 1. Dziś 1,5 do 1. Za 1,5 punktu zwycięża pan Andrzej. Dziękujemy, panie Marcinie, pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję, pozdrawiam całą trójkę, wszystkich
0: spraw. Proszę pozdrowić także wszystkich w dziale HR w swojej firmie, a pan Andrzej zwyciężył, więc panie Andrzeju, antena należy do pana. Czego posłuchamy i z jaką dedykacją?
2: Wszystkim gratulacje dla pana Marcina, też dzięki za walkę. Zamówiłem piosenkę najlepszej kapeli świata, Hey Bulldog, ale ponieważ tydzień temu zostałem dziadkiem, więc dla mojej wnusi Lili ta piosenka.
0: The Beatles.
2: Hey Bulldog.
0: Tak, to się zgadza. To pozdrawiamy serdecznie i życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. O, w ten sposób powiem.

0: Hey, Bulldog.
1: Hi, how are you?
0: Michał Nogaś w Trójce, w studiu, szykujący się już do audycji Dobrego Dnia. A ty byś rozpoznał ten utwór?
1: Kasia jest świadkinią tego, że rozpoznałem, kiedy staliśmy po drugiej stronie. Kasia emitowała, ja się przysłuchiwałem. Ale chcę powiedzieć, że być może trochę tej krwi małgośkowo-osieckiej płynie w moich żyłach od pewnego czasu mocniej, albowiem jest październik i zaczynamy miesiąc z Agnieszką Osiecką. Za chwilę powiem dlaczego, ale wcześniej ty masz niespodziankę dla słuchaczy.
0: Tak jest.

0: A to będzie na dodatkowy punkt.
1: Wonia Albez, ale zwróćcie państwo uwagę, szanowni słuchacze, że tam nie było nic o Saskiej Kępie. To mogło być trudne do wyścigu.
0: Mimo, że Saska Kępa i Praga to jednak chodzą w parze.
1: Praska Kępa, Saska Kępa na Pradze. No dobrze, wszystko się wspaniale składa, albowiem dzisiaj rozpoczynamy nową odsłonę cyklu Ponad Czasem. Cały październik jest poświęcony na naszej antenie Agnieszce Osieckiej, która 9 października skończyłaby 90 lat. Jest patronką naszego studia, jest nazywana poetką z Trójki. I tak się składa, że dzisiaj zaczynamy naszą opowieść od piosenki, do której tekst napisała Agnieszka Osiecka, no bo wszystkie będą z jej tekstem, a śpiewała królowa jej piosenek, czyli Maryla Rodowicz. I lata, lata temu tak Agnieszka Osiecka mówiła na naszej antenie o Maryli.
2: Pamiętam, że kiedyś miała bodajże łańcuch z bułek na szyi, a na nogach myślę, nic nie miała.

0: bo sam bywa. Ja zawsze mówiłam, że ona kocha taką zbożową Ameryczkę, że to jest takie troszeczkę piosenki spod lipy, ale bardzo wyraźnie pod wpływem amerykańskiej muzyki ludowej.
1: Głos Agnieszki Osieckiej dzisiaj się pojawi w audycji Dobrego Dnia, ale nie tylko, bo to jest bardzo literacki poniedziałek. Pojawi się głos Szczepana Twardocha, który wczoraj otrzymał Nagrodę Literacką Nike za powieść, którą czytaliśmy w Trójce, czyli za powieść Nul o wojnie w Ukrainie. Będziemy zapowiadać kolejne spotkania z nim na naszej antenie, ale dziś także przed 12 pierwszy odcinek nowej powieści Olgi Tokarczuk. Robimy to jako jedyni w Polsce. Świata jest za dużo i noblistka także się wypowie. Tyle rzeczy jednocześnie.
2: Moc atrakcji dziś po 9 i do 12.
1: Aha, i będę miał jedno podwójne zaproszenie na koncert raz, dwa, trzy w piątek.
2: Chyba się odezwę do pana.

0: Małe a cieszy, takie hasło dziś obowiązuje o poranku. Dwie dwójki i siedem trójek.
1: Podobno będziecie w środę w Krośnie. Mała rzecz, a cieszy.
0: Liczę, że zobaczę ten uśmiech w środę, tak? Od 6 do 9 będziemy nadawać z Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie w środę. A teraz jeszcze coś dla Warszawy, a konkretnie dla warszawianek.
2: Dzisiaj od godziny 9 nieodpłatnie startujemy z dużym programem w Metro Brudno, czyli ostatnia stacja metro. I tam będzie po pierwsze możliwość wykonania badania USG piersi nieodpłatnie. Tam będą porady. Wykonawcą badań nieodpłatnych akurat w tym roku jestem ja. Sprzęt nam też zaużyczył.

0: była firma nieodpłatnie. Amazonki też przyjeżdżały nieodpłatnie, więc wszyscy robimy to non-profitowo. A ktoś przechodzi niedaleko stacji metro na Brudnie od 9 do 14, nie wpadnie.
1: Polecamy. Październik miesiącem świadomości raka piersi. Za 5 minut 9.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert taniej
0: masz. Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 5 października, jest 9. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
12: Moskwa zapowiedziała zaostrzenie ataków na Ukrainę i wezwała dyplomatów do wyjazdu z tego kraju.
13: Akcja usuwania min głębinowych w Świnoujściu, jest alert RCB.

0: by nie zbliżać się do wody.
1: Coraz więcej wiadomo o locie z Dubaju do Tel Awiwu, podczas którego omal nie doszło do planowanej przez pilota katastrofy.
0: Kolejny raz Rosja atakowała Ukrainę. W atakach na Charków zginęła jedna osoba, kilka jest rannych. Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali przed 4 rano alerty związane z tym atakiem. Szczęśliwie polska przestrzeń powietrzna nie była zagrożona.
1: Moskwa zapowiedziała zaostrzenie ataków na Ukrainę i wezwała dyplomatów do wyjazdu. Nasz MSZ zdecydował, że placówka w Kijowie będzie działała, a polscy dyplomaci nie opuszczą Ukrainy.
0: To bardzo dobra decyzja, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
2: Mamy do czynienia z nieustanną taką eskalacją strachu, który chce wywołać Rosja. Chce, aby Zachód po prostu zaprzestał wspierania Ukrainy, co pomogłoby Rosji w wygraniu wojny. I to jest jeden z elementów tej polityki zastraszania sojuszników Ukrainy. Nie można ulec takiemu zastraszaniu.
1: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia.
0: Sprawy wschodu wśród tematów sesji parlamentu w Strasburgu. 4-dniowa sesja rozpocznie się dziś od debaty poświęconej sytuacji humanitarnej w Ukrainie.
3: Ten temat wpisano do programu sesji z powodu zmasowanych rosyjskich ataków na ludność cywilną oraz na infrastrukturę krytyczną przed zbliżającą się zimą. Jutro z kolei europosłowie mają omówić wybory parlamentarne w Rosji, które nie spełniły demokratycznych standardów i które nielegalnie zostały zorganizowane na terenach okupowanych Ukrainy. A ponadto na tej sesji Parlament Europejski zatwierdzi unijny program innowacji w sektorze obronnym. 115 milionów euro ma być przeznaczonych m.in. na sztuczną inteligencję, drony, technologie kwantowe i cyberbezpieczeństwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: W Świnoujściu rozpoczęła się akcja usuwania 5 min głębinowych z czasów II wojny światowej. Niewybuchy znaleziono podczas oczyszczania dna pod budowę portu kontenerowego.
0: Miny zawierają łącznie 3,5 tony materiału wybuchowego. Będą usuwane metodą deflagracji, mówi Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
4: Raczej nie spodziewałbym się tutaj jakichś zjawiskowych wybuchów, pomimo że jest to na dość niewielkiej głębokości. Burkowi minerzy będą używali metody deflagracji, żeby zniwelować negatywny wpływ na środowisko.
1: Choć nie jest potrzebna ewakuacja, na plaży stanęły tablice informujące o tym, by nie zbliżać się do wody. Jest też alert RCB. Operacja ma potrwać do czwartku.
0: Pilot linii Fly Dubai chciał rozbić samolot na lotnisku Bena Guriona w Tel Awiwie lub uderzyć w jeden z wieżowców w tym mieście. Mężczyzna, który w środę próbował doprowadzić do katastrofy, jest przesłuchiwany w Dubaju.
5: Pilot Fly Dubai był w ostatnich miesiącach kilka razy w Tel Awiwie i zbierał informacje potrzebne do ataku. Chciał go dokonać w lipcu, ale zrezygnował, bo wśród członków załogi był jego przyjaciel. Niedoszły sprawca zamachu to religijny ekstremista, który niepokojące sygnały wysyłał od dawna. Treści, które publikował w mediach społecznościowych, na tyle zaniepokoiły jego poprzedniego pracodawcę, linie lotnicze Oman Air, że najpierw został przeniesiony zza sterów na stanowisko administracyjne, a następnie zwolniony. Dla linii Fly Dubai pracował od kilku miesięcy. Niektóre izraelskie media, powołując się na śledczych, podają, że wybrał tę linię właśnie dlatego, że latają do Tel Awiwu. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Damaszek.
1: Do katastrofy samolotu, którym leciało prawie 180 pasażerów, nie doszło dlatego, że kapitan, a potem pasażerowie powstrzymali drugiego pilota, który chciał przejąć stery. Maszynę poprowadzili inni piloci, lecący jako pasażerowie.
0: Kończy się pilotaż skróconej trasy transportu konnego do Morskiego Oka. Od września Fasiągi dojeżdżają tylko do wodogrzmotów Mickiewicza, a nie jak wcześniej do Polany Włosienice.
1: W tym tygodniu przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego, starostwa, przewoźników i gminy Bukowina Tatrzańska mają się spotkać i zdecydować, co dalej, mówi starosta Andrzej Skupień.
6: Moje zdanie jest takie, że będziemy chcieli przekonać tutaj drugą stronę, żeby wrócić na pełną trasę, ale nie jest to ustalone, w związku z tym to jest tylko na dzisiaj informacja taka, że umawiamy się na spotkanie i niedługo Państwo się dowiecie, jeżeli będą jakieś zmiany.
0: Decyzje mają zapaść jeszcze w tym tygodniu.
7: Klimat.
1: 24% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu.
0: Trwa susza hydrologiczna. Na mapie IMG było 89 ostrzeżeń. Najtrudniejsza sytuacja jest na wschodzie, na południu, w centrum i na zachodzie.
1: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 5 po 9, czas na sport. Krzysztof Łoniewski.
10: Nasi piłkarze grają dziś w Lidze Narodów na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. W bramce powinniśmy zobaczyć Marcina Bułkę.
11: Czuję się dobrze. Wróciłem też po długiej kontuzji. Po pierwszym meczu z Bośnią, jak patrzyłem trochę wstecz, to równo rok chodziłem o kulach.

0: tym roku mogłem wyjść na Stadion Narodowy i zagrać w bramce reprezentacji, więc to cieszy. To poparte moją pracą na pewno, dlatego jak jestem tutaj, cieszę się z każdej minuty.
1: To była refleksyjna wypowiedź Marcina Bułki, mecz w Zrenicy o 20:45. O 18:15 nasza kadra U21 zaczyna w Peskarze mecz z Włochami. To ostatnia kolejka eliminacji Mistrzostw Europy. Do awansu wystarczy nam nawet porażka 0-2.

0: We wczorajszych spotkaniach najwyższej dywizji Grecja bezbramkowo zremisowała z Niemcami, Holandia 2-1 pokonała Serbię, Portugalia też 2-1 Norwegię i wreszcie Walia 0-1 przegrała z Danią. Teraz tenis i roller coaster w meczu Igi Świątek w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Przegrała pierwszy set z Donną Vekić 4-6, w drugim było już 5-2 w gemach dla Chorwatki i odwróciła losy meczu. Drugą partię wygrała po tiebreaku, trzecią decydującą już gładko 6-2, brawo. Ciekawe, czy będziemy je bić już niedługo Hubertowi Hurkaczowi. Koło 10 rozpocznie półfinałowe spotkanie też w Pekinie z Australijczykiem Alexem de Minorem. To jeszcze motorsport w tym serwisie. Żużlowcy Press Grupy Deweloperskiej Toruń obronili tytuł mistrzów Polski. W rewanżowym spotkaniu finałowym w PG Ekstralidze pokonali we Wrocławiu Betarda Spartę Wrocław 46-44. W pierwszym meczu zwyciężyli 20 punktami. Zatem we Wrocławiu specjalnych emocji nie było, za to do ostatniego odcinka specjalnego Radio Sardynii ważyły się losy Mistrzostwa Świata WRC. I gdyby Szwed Oliver Solberg nie wypadł z trasy tuż przed metą, cieszyłby się z tytułu. Brak koncentracji przekreślił jednak jego szanse i mistrzem został Brytyjczyk Elfyn Evans. Kajetan Kajetanowicz rywalizował w niższej kategorii WRC 2 Challenger.
1: Kończymy bardzo trudny, bardzo wymagający rajd Sardynii w fantastycznej atmosferze. Czujemy się jak w Polsce, choć pogoda trochę nie ta. Znacznie cieplej w samochodzie, było bardzo gorąco, sporo kurzu. Mam nadzieję, że wyglądało to spektakularnie. Jesteśmy na bodajże trzecim miejscu WRC 2 Challenger.
0: Potwierdzamy przypuszczenia Kajto, zajął trzecią lokatę w tej kategorii. Znów o sporcie na naszej antenie po 16.
2: Poniedziałek będzie na ogół słoneczny, z temperaturą maksymalną od 15 stopni na północy do 21 na południu kraju.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Dziękujemy za dziś. Przypominam, w środę rano widzimy się w Krośnie, a jutro słyszymy o 6 bez zmian. A teraz usłyszą Państwo ten niski głos prowadzącego.
4: To ja.
2: O, trafiłem.
4: Dlaczego się śmiejesz tam?
5: W ogóle się nie śmieję, nie wiem, o co ci chodzi.
4: Twoje oczy, wszystko. Mm-hmm. Te oczy nie mogą kłamać, moim zdaniem. Katarzyna First-Wojtkowska zostaje i będzie nad wszystkim czuwać. Jest szefową. Piotr Kamesio, jak i Michał Nogaś. Zapraszamy do południa. Dzisiaj się mnóstwo rzeczy wydarzy w audycji, ale od jednej chcę zacząć. Otóż wczoraj o 16 na targowisku miejskim w Bielsku Białej w ramach organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury Festiwalu, wędrujący festiwal w polskiej stolicy kultury, wydarzyła się rzecz nieprawdopodobna. Czasami w takiej odległości ode mnie, jak siedzi nasz wspaniały kolega Grzęda, a czasami w takiej odległości, jak siedzi nasz wspaniały kolega Łoniu.
2: Podaję wymiary od 1,5 do 2,5 metra.
4: Biegała, skakała, tańczyła, a przede wszystkim prezentowała różne piosenki, po które też dziś sięgniemy. Artystka niemożliwa.
6: Ale buduje napięcie.
4: Otóż wczoraj, proszę Państwa, oko w oko staliśmy w Bielsku Białej z Björk.
7: Dobrego dnia.

0: To było coś elektryzującego po prostu. Więcej po 11:00 spróbuję Państwu opowiedzieć, zbierając myśli, co to się wydarzyło w Bielsku-Białej na festiwalu, wędrującym festiwalu organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Nagle na targowisku miejskim wśród tych drewnianych but i straganów pojawiła się ona w masce. Dobrze, po 11:00, obiecuję. Warto być z nami do południa. To była piosenka z płyty Debut, mająca już 33 lata, Human Behavior. Dzisiaj w Dobrego Dnia mnóstwo rozkoszy mamy dla Państwa. Na przykład taką.
1: Ta książka opowiada historię wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc, przestrzeni i najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
0: Dziś o 11:50 tylko my czytamy przedpremierowo nową powieść noblistki Olgi Tokarczuk. Olga i Andrzej Kłak w duecie dziś zaproszą na pierwszy fragment Świata jest za dużo. Bardzo polecam. I przedstawiam z radością piosenkę dnia. Dziś najczęściej na naszej antenie Helen Keller. To jest tytuł. A zespół to Placebo.

0: cara.
1: Jak to ładnie brzmi, Justyna Steczkowska, a wcześniej Placebo, Helen Keller, piosenka dnia.
2: Dobrego dnia.
1: Pan zawsze musi po mnie do wymu powtórzyć. Bardzo dziękuję. Mówiliśmy przed dziewiątą, że dziś będę miał dla państwa kolejne dwuosobowe zaproszenie na wyjątkowy koncert w piątek o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Raz, dwa, trzy. Po ponad dwóch dekadach zagrają koncert z piosenkami Agnieszki Osieckiej. W piątek poetka skończyłaby 90 lat. No i mam to zaproszenie i nie zawaham się go oddać, ale widzę, że państwo dzwonią. Jeszcze nie. Naprawdę, jeszcze nie. Jeszcze nie padło stwierdzenie, dlaczego należy dzwonić. Otóż Piotrka odbiera telefony 22 i 7 trójek i czekamy na najpiękniejsze uzasadnienie, za co i dlaczego kochają państwo lub lubią twórczość Agnieszki Osieckiej. 22 i 7 trójek. Będziemy emitować te wypowiedzi, a potem najpiękniejszą, najbardziej zaskakującą wyemitujemy. Ze studia Osieckiej raz, dwa, trzy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W ciąży nie piję.
2: Bo nie jestem sama.
3: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
4: Bo wiem, czym jest FAS.
5: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij to

0: AgroClick 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Żegnamy reklamy.
7: 9:32.
6: Informator ekonomiczny.
7: I Sylwia Zadrożna, dzień dobry.
8: A ze mną Tomasz Sańpruch, prezes Fundacji World Business Bridge Polska. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Nareszcie możemy zacząć tydzień od dobrych wiadomości dla kierowców. Ceny na stacjach paliw dzięki trzeciej odsłonie pakietu CPN niższe. Ropa też na globalnych rynkach tanieje, a to w reakcji na obniżenie przez Arabię Saudyjską cen swojego surowca dla odbiorców w Azji. No dobre wiadomości, choć no tam jest jakiś mały haczek, nie dla wszystkich, bo
9: tak,
8: jednak
9: nie dla wszystkich,
8: jedno paliwo znowu nie zostało objęte programem.
9: Zdecydowanie znowu osoby, które tankują LPG, nie doczekały się takiego wsparcia. Natomiast no tutaj też trzeba powiedzieć, że LPG na stacjach wciąż jest w bardzo konkurencyjnej cenie, więc możliwe, że to jest właśnie ten powód, dla którego to paliwo nie zostało objęte także dotacjami państwowymi. Chociaż też LPG trzeba uczciwie powiedzieć, że drożeje, natomiast nie tak bardzo i nie tak szybko, jak działo się to w przypadku benzyny.
8: Tak, kierowcy płacą mniej, koncerny tylko liczą, ile podatku zapłacą. Sam Orlen 2 miliardy złotych. To już
9: jest to potężna kwota, natomiast też trzeba uczciwie powiedzieć, że to są nadzwyczajne zyski w nadzwyczajnej sytuacji. Czyli tak naprawdę te koncerny wcale nie zubożeją za bardzo.
8: W nowym rozkładzie jazdy na kolei od grudnia PKP Intercity chce uruchamiać około 600 połączeń dziennie. Dzisiaj to jest 530. No ja się tak zastanawiam, jak to zrobi, bo coraz więcej osób jeździ pociągami, to wiemy z danych, no ale też widzimy, co się dzieje na dworcach i w pociągach. I ja mam wrażenie, że przewoźnicy, a głównie właśnie PKP Intercity, pada tutaj ofiarą z tego renesansu na kolei, bo chyba brakuje mu taboru. Ja się przyznam, że wczoraj wracałam ze Śląska do Warszawy i w pociągach było pełno ludzi, nawet siedzieli na podłodze w wagonach pierwszej klasy.
9: No tak, tutaj to można powiedzieć, że to taka klęska urodzaju. Ludzie się rzucają. Myślę, że też między innymi przez takie ceny paliwa, tak? Coraz częściej myślą o tym, żeby przesiadać się do pociągu. Natomiast no, do końca nie jesteśmy na to przygotowani, bo brakuje, tak jak tutaj pani redaktor wspomniała, i pociągów, ale też tory. Tak? Tory też wymagają tutaj naprawy, żeby te pociągi jeździły coraz szybciej, a tego oczekujemy, patrząc chociażby na Azję i patrząc, jak tamte pociągi działają. To jest niewątpliwie potrzebne. A tutaj myślę, że mogłaby się pojawić na przykład jakaś konkurencja, która by wymusiła czy poprawę jakości tych usług i wymusiła, że na wszystkich graczach na rynku, żeby klientowi coraz lepiej się podróżowało.
8: Tak, ja też tak myślę, że konkurencja jest potrzebna. Tak nieśmiało czescy przewoźnicy wchodzą, czasami trochę pechowo, ale być może pewnego dnia już pełną parą. W Polsce rośnie liczba robotów przemysłowych. Z danych Międzynarodowej Federacji Robotyki wynika, że na koniec ubiegłego roku mieliśmy w sumie ponad 28 tysięcy robotów, ale jak przeliczymy to na

0: pracowników, to na 10 tysięcy osób przypada zaledwie 86. No i to jest dużo mniej niż nasi sąsiedzi mają.
1: Dokładnie tak. Natomiast tutaj chciałbym też powiedzieć, że w przypadku robotyzacji generalnie naszych biznesów patrzymy na wiele czynników. Przede wszystkim, czy to, ile zapłacimy za te roboty, nam się opłaca, czy nam się opłaci, czy nam się nie opłaci. I tutaj mogę powiedzieć, że ostatnio rozmawiałem z producentem parówek, który porównał swój biznes do takiego samego biznesu prowadzonego przez firmę w Tajlandii, bo chciał wejść ze swoimi parówkami do Tajlandii. Okazało się, że jego cena za te parówki była o wiele wyższa niż w Tajlandii, choć on tutaj w Polsce korzysta właśnie z automatyzacji, czyli nie musi ponosić tutaj bardzo wysokich kosztów pracy, a ci w Tajlandii robili wszystko manualnie i pomimo to tam jednak, ponieważ ta siła robocza jest dużo niższa niż w Polsce, jednak koszty produkcji były o wiele niższe. Natomiast tutaj przy okazji robotyzacji chciałbym jednak też zauważyć, że będzie wchodziło na rynek coraz więcej robotów humanoidalnych. I na to polscy przedsiębiorcy powinni się przede wszystkim przygotować, ponieważ roboty humanoidalne są coraz częściej robione też przez roboty humanoidalne. Czyli tutaj w przypadku branży, gdzie mamy bardzo duże deficyty, jeśli chodzi o pracowników, tak, brakuje nam rąk do pracy, te roboty coraz częściej potrafią zastępować człowieka.
0: I na koniec, krótko, w Tatrach Złota Polska Jesień. Okazuje się, że w Zakopanem w ciągu ostatnich 10 lat liczba miejsc noclegowych wzrosła o 60%. I co ciekawe, to nie tylko nowe inwestycje, ale także wychodzenie z szarej strefy.
1: No to jest chyba największa bolączka wszystkich samorządów i rządów krajów, żeby zachęcić ludzi do płacenia podatków za wynajmowane miejsca. I myślę, że lokalna społeczność powinna do tego się przyzwyczaić, ale też system powinien być po prostu o wiele prostszy, żeby te podatki płacić. To wszystko powinno być bardziej intuicyjne, bardziej proste, tak żeby nie trzeba było zatrudniać kilku księgowych, żeby nam to ogarnęli, tym bardziej jeśli wynajmujemy tylko jeden pokój. Ja też tutaj patrzę, że na samych opłatach tych turystycznych od stycznia do sierpnia Zakopane zarobiło ponad 4 miliony złotych. No to każdy samorząd może pozazdrościć takich dodatkowych wpływów, tym bardziej, że te pieniądze później przeradzają się w poprawę jakości, z których możemy korzystać.
0: Czyli wszyscy korzystają.
1: Wszyscy.
0: Tomasz Sańpruch, prezes Fundacji World Business Bridge Polska, był naszym gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Informator ekonomiczny.
3: A rozmawiała, rzecz jasna, Sylwia Zadrożna. Poniedziałek, 5 października. Audycja dopołudniowa w programie trzecim. I teraz sięgamy do albo po piosenkę, która pojawiła się w piątek. To nowy singiel Maxa Tachasiuka. Nosi tytuł Ćma.

0: Max Tachasiuk. Widzę, że sami panowie dzwonią. Przypomnę, że dziś do 12 rozdamy jedno dwuosobowe zaproszenie na raz, dwa, trzy w piątek w Osieckiej będą śpiewać Osiecką. No i pytanie, za co lubimy, kochamy twórczość Osieckiej? Najciekawszą wypowiedź nagrodzimy tym biletem. Pan Szymon zaczyna.
1: Dzień dobry, Szymon. Ogólnikowo to za całokształt, ale miałem okazję być na koncercie Maryli Rodowicz w sali kongresowej. Siedzieliśmy po prawej stronie przy zejściu i nagle słyszę, Maryla Rodowicz woła: Agnieszka, Agnieszka, ja się odwracam, Agnieszka koło mnie przechodzi, to jakby po prostu miód spłynął na mnie. Raz jedyny miałem okazję taki bliski kontakt z Agnieszką Osiecką. A później byliśmy na uroczystym nadaniu imienia sali w Trójce Agnieszce Osieckiej i miałem okazję porozmawiać z panią Agatą Pas. To było bardzo duże wydarzenie, no związane wszystko z Agnieszką Osiecką. I wiele koncertów właśnie w Trójce.
2: Dobrego dnia.

Ja już się boję odzywać w tej sprawie, bo Kasia mnie za każdym razem upomina, żeby tak tych lat nie liczyć. No ale dokładnie 25 lat temu na samym szczycie listy przebojów programu trzeciego było to nagranie Travis Side. Listę prowadził Piotrek Baron. A wczoraj w Bielsku, już o tym mówiłem, ale będę do tego wracał do południa, Björk pojawiła się na wędrującym festiwalu organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. To jest festiwal, o którym więcej opowiem o 11:00. Zapowiadaliśmy go, odbywał się pod naszym patronatem, ale w jakimś sensie wciąż się odbywa, bo wystawa prac Björk, a także polskiej artystki Natalii Kleszczewskiej, do zobaczenia za darmo w Bielsku do 25 października. No i wczoraj na targowisku miejskim przy ulicy Lompy wyszła Björk w pięknym stroju, maska, ważki, muchy, takie wystające czułki, trochę jak transpondery, i zaczęła grać muzykę, której nikt się nie spodziewał i która zabrzmi w audycji Dobrego Dnia po 11:00. A teraz ona sama, Bachelorette.

A gdyby ktoś nie wierzył w to, że Bielk naprawdę była z nami wczoraj w Bielsku Białej, to można zobaczyć jej profile w mediach społecznościowych, profil wędrującego festiwalu i Narodowego Centrum Kultury. Tam ją widać jako ważkę na targowisku. Katarzyna nie pozwala mi czasu liczyć, ale w 1962 roku, tego dnia, wszystko się w muzyce zmieniło. Pojawił się pierwszy w historii single The Beatles.

0: Autopromocja.
1: Władimir Putin odrzuca możliwość porozumienia pokojowego z Ukrainą nie na warunkach Moskwy. Zapewnia wręcz, że Rosja odnosi sukcesy na froncie, choć tak naprawdę nie ma się czym chwalić. W najnowszym odcinku Po prostu Wschód rozmawiam z Marią Domańską z Ośrodka Studiów Wschodnich o tym, czy istnieją jakiekolwiek czynniki, które sprawią, że Kreml przerwie wojnę. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
11: Żegnamy reklamy.
12: Poniedziałek, 10, program trzeci, Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy tę godzinę od serwisu. I zaczyna dyżur. Anna Kowalik-Brankati.
13: Zapraszam serdecznie. Minę z czasów wojny na dnie Zatoki Pomorskiej. W Świnoujściu ruszyła akcja saperów. Premier Hiszpanii pod presją Pedro Sanchez ogłosił przedterminowe wybory. Rusza tydzień noblowski. Po 11 poznamy pierwszych laureatów. Rozpoczęła się operacja neutralizacji niewybuchów znalezionych na dnie Zatoki Pomorskiej w Świnoujściu. Nurkowie minerzy w najbliższych dniach zniszczą 5 brytyjskich min z czasów II wojny. Niewybuchy zostały znalezione podczas oczyszczania dna pod budowę falochronu nowego portu kontenerowego. Operację z pokładu holownika marynarki wojennej Bolko obserwuje Aneta Łuczkowska.

0: holownik, na którego pokładzie dziś goszcze, zabezpiecza rejon, w którym nurkowie pracują przy neutralizacji niewybuchu, mówi mi kapitan marynarki Łukasz Koziarski z 8 Flotyli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.
1: Mniej więcej w odległości 1,5 mili morskiej od nas znajduje się znalezisko, na którym natrafili nurkowi minerzy i przez najbliższe dni będziemy tymi znaleziskami się zajmować.
0: Te znaleziska to miny morskie zrzucane w czasie wojny podczas brytyjskich nalotów na niemiecki wówczas port. Nurkowie już są na miejscu, planują zniszczyć minę metodą nie detonacji, a deflagracji.
1: Czyli mówiąc prostym językiem, jest to wypalanie materiału wybuchowego bez dużej eksplozji. Chcemy po prostu minimalizować wpływ tego niewybuchu na środowisko.
0: Przed odpaleniem ładunków na podwodnej minie odstraszane są m.in. ptaki, w tym łabędzie wypatrzone niedaleko charakterystycznego świnoujskiego wiatraka. Dla ludzi wprowadzono natomiast zakaz wchodzenia do wody. Z pokładu holownika Bolko, Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Strażacy ugasili pożar hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Część zastępów jeszcze dogasza pogorzelisko i może to potrwać kilka godzin, mówi Arkadiusz Kaniak ze straży w Gorzowie Wielkopolskim.
3: Działania jeszcze mogą potrwać 3 do 5 godzin. Są to trudne działania ze względu na duży obszar. Natomiast to, co najważniejsze, nikomu z ratowników nic się nie stało.
2: Ogień strawił halę, w której znajdował się drobny sprzęt elektroniczny. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił przedterminowe wybory. Odbędą się 29 listopada. W Madrycie od kilku dni trwają protesty przeciwko wysokim czynszom. Pozycje lewicowego premiera podważają także liczne skandale z udziałem polityków jego partii. W Sztokholmie rozpoczyna się tydzień przyznawania Nagród Nobla. Dziś poznamy laureatów w dziedzinie medycyny, w kolejnych dniach z fizyki, chemii, literatury oraz nauk ekonomicznych. Pokojowa Nagroda Nobla zostanie ogłoszona zgodnie z tradycją w Oslo. Martyna Szymczakowska.
4: Tydzień noblowski to wyjątkowy czas, w którym uwaga całego świata skupia się na nazwiskach laureatek i laureatów najbardziej prestiżowej nagrody w świecie nauki. Transmisje na żywo będą obserwowane na całym świecie. Badaczki i badacze z Uniwersytetu Warszawskiego będą na bieżąco przystępnie objaśniać znaczenie osiągnięć wyróżnionych, zapewnia prorektor UW do spraw badań profesor Zygmunt Lalak.
5: To święto nauki, która pokazuje, jak daleko możemy przesunąć granice poznania.
4: Tegoroczna Nagroda Nobla wynosi rekordowe 12 milionów koron szwedzkich, co w przeliczeniu daje ponad 1 000 000 euro. Dzisiaj przed południem poznamy laureata w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
2: Początek października przyniósł prawdziwy wysyp grzybów na Podkarpaciu. Rekordowej wielkości prawdziwka w lasach gminy Harasiuki znalazł wczoraj 12-letni Adaś z Krzeszowa, który był na grzybobraniu z rodzicami. Z chłopcem i jego ojcem Marcinem rozmawiała Iwona Piętak z Polskiego Radia Rzeszów.
6: Bardzo duży, zdrowy okaz. Znaleziony tak naprawdę na polu obok lasu.
7: Ile może mieć centymetrów? Tak popatrzmy.
8: 35? 30?
9: Centymetrów, może 40? Nie wiem.
6: Zdrowy, tutaj mamy nogę obciętą, zdrowa nóżka.
7: Mhm. Co jest fajnego w grzybobraniu?
9: Nie wiem, że można się trochę rozerwać, jest świeże powietrze.
6: Radość, jak się znajdzie grzyba.
9: No.
6: I po co? I suszymy grzyby, bo na święta dodamy do bigosu.
9: Cieszę się z tego, bo no takiego grzyba to jeszcze nie widziałem.
2: Ach, poszłoby się w las. Lasy gminy Harasiuki uznawane są za prawdziwy raj dla grzybiarzy. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Przepraszam, ja się chciałem do tej nóżki jeszcze. Jaka ona była, przepraszam?
2: Zdrowa, ale obcięta.
11: No, świetnie się poczułem. Jakie mnoga się. Kontynuujmy pogodę.
2: Pogoda dla grzybiarzy. Pogodnie w całej Polsce. Poranne mgły powinny już ustąpić i bez opadów. Na Pomorzu natomiast porywisty wiatr. Od 16 stopni na Podlasiu do 19 w centrum i 21 na południu.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: To my, zdrowi i ostrzyżeni.
13: Dobrego dnia.
11: Dziś do 12:00 Katarzyna Fierst-Wojtkowska, Piotr Masierak, Michał Nogaś i Andrzej Zaucha.

0: To Andrzej Zaucha z Krakowa, przypomnę, jeden z najczęściej granych chyba w historii Polskiego Radia polskich utworów z pięknym tekstem, ale dziś i przez cały październik poświęcamy antenę i się twórczości Agnieszki Osieckiej. I na początku tego miesiąca, w pierwszy poniedziałek tego miesiąca, pytamy Państwa w audycji Dobrego Dnia, dlaczego i za co cenimy twórczość Agnieszki Osieckiej.
1: Dzień dobry, Krzysztof. Dzwonię z Krakowa, czyli z poprzedniej stolicy do aktualnej stolicy, ale żeby było ciekawie, pochodzę z aktualnej stolicy i dla mnie taką mega piosenką, którą napisała pani Agnieszka, a którą wykonuje z kolei pani Maryla, to jest Małgośka, a szczególnie taki wers. To był Maj pachniała Soska Kępa i tak naprawdę jak ją słyszę gdziekolwiek jestem i kiedykolwiek jestem, jakakolwiek by pora roku nie była, to jak zawsze słyszę tą piosenkę albo jak mi się gdzieś tam w głowie obudzi ta melodia, no to od razu sobie wracam pamięcią do pierwszej ćwierci mojego wieku i mimo tego, że drugą ćwierć spędziłem w Krakowie, to serce dalej jest w Warszawie i ta piosenka zawsze powoduje jakieś takie mocniejsze bicie tego mojego serca.
0: No i to się pięknie wszystko połączyło ze sobą. Dziękuję. Panie Krzysztofie, przypomnę, że dzisiaj najciekawszą, najbardziej poruszającą wypowiedź o tym, za co i dlaczego kochamy Agnieszkę Osiecką i jej twórczość, nagrodzimy dwuosobowym zaproszeniem na koncert. Raz, dwa, trzy, w piątek o 19:00 u nas grają. Widzę, że wciąż dzwonią sami panowie. A co dziś przed 12:00?
2: Trójka i

0: Wydawnictwo Literackie przedstawiają
1: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
0: Andrzej Kłak czyta pierwszy rozdział powieści
2: Wrocław.
0: Fragment. Jan Suświło, muzyka.
2: Postanowiliśmy jeszcze raz ukonstytuować świat. Na małą skalę wprawdzie, dla nas tylko, ale podług naszego gustu i upodobania. Bruno Schulz.
3: Schulz pojawia się w nowej powieści Noblistki, a w rozmowie, którą wyemitujemy na naszej antenie 13 października o 21:00, Olga Tokarczuk powie, że dla wielu Schulz jest dolnośląskim pisarzem. O co chodzi? Zapraszam do słuchania dziś o 11:50 i 13 października. Godzina z Olgą Tokarczuk. A teraz sięgamy po płytę tygodnia. Mamy egzemplarze. Można do mnie pisać michał.nogaśmałpa@polskieradio.pl. Johnny Marr.

0: polecała Edyta Bartosiewicz. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Chciałem powiedzieć, za co cenię twórczość Agnieszki Osieckiej, za jej podejście do miłości, bo było to słychać w tekstach, które pisała i kiedyś też powiedziała bardzo ładnie, jaką miłość najbardziej ceni, że taka, która jest przyjaźną. I to mnie bardzo ujmuje w jej właśnie podejściu do miłości. To pamiętam po prostu do dziś z jej twórczości.
2: Dobrego dnia.
0: Od dzisiaj przez 16 wydań audycji Dobrego Dnia będziemy prezentować najpiękniejsze, najważniejsze, najciekawsze, naj piosenki Maryli. Nie, Agnieszki Osieckiej, ale Maryli też. Już tak sobie pomyślałem o tym, że właściwie panie są na zawsze tak ze sobą scalone, że to nie dziwne, że od Maryli Rodowicz zaczynamy. Wariatka tańczy. Jedna z najważniejszych piosenek w jej repertuarze ukazała się w 1979

0: roku na płycie Cyrk Nocą. Słowa napisała Agnieszka Osiecka, muzykę Seweryn Krajewski. Po latach tytuł stał się także tytułem książki, w której piosenkarka opowiada o swoim życiu.
1: Ponad czasem.
0: I Michał Mergański, więcej na ten temat.
2: Warto tu również dodać, że utwór w pierwszej kolejności trafił do Haliny Frąckowiak, ale przeszedł bez echa. Na wyżyny popularności wyniosła go Maryla Rodowicz, która od kilku lat współpracowała już z Agnieszką Osiecką. O tej współpracy poetka opowiadała w rozmowie z Janem Borkowskim, dziennikarzem muzycznym Trójki i pomysłodawcą nadania jej imienia naszemu studiu koncertowemu.
3: Co powiesz o Maryli? Cóż to za osoba?
4: No to jest osoba niezwykła. Naprawdę można by tomy o niej napisać, ale żeby tak coś wybrać. No trzeba powiedzieć, że to jest osoba, która ma bardzo wyrobiony gust. Ona wie, czego chce. Pamiętam, kiedy ją poznaliśmy, bo właśnie my oboje razem ją poznaliśmy. Była młodziuteńką dziewczyną śpiewającą takie wiejsko-amerykańskie piosenki. Pamiętam, że kiedyś miała bodajże łańcuch z bułek na szyi, a na nogach. Myślę, nic nie miała, jako bosa była. Ja jej zawsze mówiłam, że ona kocha taką zbożową Ameryczkę, że to jest takie troszeczkę piosenki spod lipy, ale bardzo wyraźnie pod wpływem amerykańskiej muzyki ludowej. Ona bardzo dobrze zawsze wiedziała, czego chce. I pamiętam, że kiedy mnie odwiedziła pierwszy raz w domu, chciałam ją namówić właśnie jeszcze na te moje polityczne piosenki, czy quasi polityczne. Wyjęłam całą taką teczkę, pokazałam jej moje i moich kolegów teksty i ona powiedziała mi, wiesz, to pachnie Trybuną Ludu. Więc ja się zdziwiłam, jak to, przecież my właśnie jesteśmy taką grupką młodzieży krytycznej, walczącej. A ona powiedziała, że czy to jest w jedną stronę, czy w drugą, w każdym razie, że to szeleści jej papierem. I właśnie wytłumaczyła mi, żeby zacząć pisać w tym takim lżejszym, trochę dziewczęcym, trochę amerykańskim stylu.
3: No i właśnie powiedz teraz szczerze, kto na kogo wywarł większy wpływ? Ona na twoją twórczość, czy ty na jej amplua?
4: Jednak Maryla więcej tu miała do powiedzenia i dalej tak jest.
2: Współpraca Maryli Rodowicz i Agnieszki Osieckiej trwała długie lata, pozostawiając wiele znanych piosenek, w tym także utwór Wariatka tańczy. Utwór, który trafił do niej w drugiej kolejności, ale to drugie podejście okazało się strzałem w dziesiątkę.

0: Agnieszka Osiecka, poetka z Trójki, jest bohaterką Dobrego Dnia przez cały październik. I jeszcze odnosząc się do tego, o czym mówił Michał Margański, mało kto to wie i o tym pamięta, że jako pierwsza to nagranie wykonywała Halina Frąckowiak.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Nigdy nie sądziłam, że tak łatwo dojdę do porozumienia z kimś z innego kraju.
3: Kiedy uczysz się otwartości i ciekawości innych kultur, nagle świat staje się bliższy.
2: I wiesz co? Każdy może to przeżyć. Wystarczy dołączyć do ludzi, którzy od lat uczą tego w praktyce.
4: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
5: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
6: www.całymżyciem.pl
1: Ogłoszenie społeczne.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Mamo, źle się czuję.
18: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
19: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
20: Au! Znów ten ból.
21: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
22: Mm-hmm.
21: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
22: Oh.
21: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
23: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
24: A teraz w RTV Euro AGD.
25: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
26: Euro wjechało.

0: wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: 10:31.
3: Brakująca połowa dziejów.
2: W latach 30. ubiegłego wieku tysiące młodych Polek ze wsi wyjechało za pracą do Francji. Trafiały tam na odległe farmy, nie znając języka, były zdane na pracodawców i własną zaradność. Zostały po nich jednak niezwykłe świadectwa, listy do Julii Lachowicz-Duval, inspektorki, która stała się dla wielu z nich powierniczką i ostatnią deską ratunku. Pisały o wyzysku, o przemocy, o samotności, o miłości, o dzieciach i o tęsknocie za domem. Dziś w tym cyklu Anna Kowalczyk rozmawiać będzie z profesorem Marylą Laurent, współautorką książki Polki w polu. Nieznana historia polskich chłopek we Francji. To jest historia o tym, co można wyczytać z listów kobiet, których głos niezwykle rzadko trafiał do archiwów. I jak po niemal 100 latach, proszę państwa, oddać im należne miejsce w historii.
4: Skąd się wzięło tak wiele chłopek we Francji w okresie międzywojennym, a tak naprawdę konkretnie mówimy tutaj głównie o latach 30.
5: To się zaczęło po I wojnie światowej. Francja była wyludniona przez wojnę. Brakowało mężczyzn, brakowało w kopalniach, brakowało w przemyśle, bo była to po prostu dla Francuzów. Pierwsza wojna światowa jest większym przeżyciem rodzinnym, historycznym w ogóle niż druga wojna
4: tak,
5: światowa.
4: Tak, w Polsce nam to trochę trudno sobie wyobrazić, tak, bo dla nas tak, jednak druga wojna tak, światowa tak, to jest tak, ta tak, wojna. Tak. Dla Francuzów i Francuzek pierwsza.
5: Francja podpisała wówczas umowę z Polską odrodzoną i też wiemy w jak ciężkiej sytuacji.
4: I przeludnioną, co
5: i
4: ważne.
5: I przeludnioną. Umowa była taka, że wymieniamy pracowników. Oczywiście ta wymiana była tylko w jednym kierunku. Nie będziemy dzisiaj mówiły o tym prawie milionie ludzi, którzy przyjechali do przemysłu i w ogóle górników i tak dalej. Ale
4: nie ich dotyczy książka.
5: Nie ich dotyczy książka. Dotyczy samotnych kobiet, bo na wsiach zabrakło ludzi. Zabrakło na przykład do dojenia krów, do pól, bo synowie wymarli na wojnie. Ojcowie wymarli na wojnie w Verdun. No i tutaj zrzeszenie rolników francuskich. Po polskich wsiach jeździli ludzie, którzy zatrudniali do pracy. Już przy zatrudnieniu była selekcja, bo musiały to być dziewczyny silne, zdrowe.
4: Młode?
5: Młode niekoniecznie. Czasami bywały na przykład czterdziestki, które były one same wdowami, bo mąż zginął z dziećmi, więc takie też były. Ich los był zawsze najcięższy. Jechały, żeby zarobić, żeby te dzieci z głodu nie umierały. Ich sytuacja psychiczna była najcięższa.
4: Nam trudno sobie wyobrazić dziś, kiedy podróżujemy swobodnie i do Francji i nie tylko, jakim niesamowitym przeżyciem, stresem, jak wielkiego też hartu ducha, odwagi i determinacji wymagało od wiejskiej dziewczyny opuszczenie swojego miejsca urodzenia i swojej rodziny. Miejsce, które było przeważnie jedynym, które dobrze znała. I wyjechanie nie tylko do innego miasta w Polsce, ale w ogóle do innego kraju, o którym chyba wiedziała też wcale niewiele.
5: Myśmy znalazły 1300 listów. Ja je wszystkie przeczytałam i one nie wiedziały niczego. Jeśli miały jakieś wyobrażenie, to to, które było opowiadane, czy czasami mogły same być, o tak zwanych saksach. Ale saksy to było w pobliżu. Jechały sezonowo.
4: Czyli na przykład do Niemiec.
5: Na przykład do Niemiec. Tam było więcej ludzi, czy jechał cały pociąg, no, tam gdzieś na miejscu były i tak dalej. Natomiast one nie miały absolutnie wyobrażenia, czym jest Francja. Zupełnie. Nawet może miały większe, czym jest Ameryka, bo czasem ktoś wrócił. Istotnie one są niesłychanie dzielne. Ja zresztą bardzo lubię okładkę polskiej książki, bo jest to dynamiczne. Ta ziemia jest pęknięta, ale jest to dynamiczna kobieta, która idzie do przodu.
4: A postać na tej okładce się uśmiecha.
5: One zajeżdżały na zabitą deskami wieś, taka jak ta, z której wyjechały. Z tym, że na tej wsi nikt nie znał ani słowa po polsku, one ani słowa po francusku. Te listy piszą o tym, co im się działo i jak one na to reagowały. Jeden jest ciekawy i taki charakterystyczny o kobiecie, która pisze, że ona połknęła kość, że był lekarz, dał jej coś, ale że bardzo prosi, żeby opiekunka przyjechała, bo żeby wytłumaczyć, że ona ma kość, którą muszą, bo inaczej ona umrze z tą kością w gardle. To są takie chwilowe listy napisane w stanie wielkiej emocji.
4: I też często wielkiej desperacji, wywołanej.

0: z jednej strony tym, że w ogóle nie mogły się porozumieć, albo z trudnością porozumiewały się ze swoimi francuskimi pracodawcami.
1: Bardzo trudno im było. I co jest ciekawe, że one, które były nagle same, do czego nie były przyzwyczajone, bo wiemy z książki Kucel-Fiodryszak, jak bardzo mężczyźni opiekowali się nimi, w cudzysłowie oczywiście, ale że one tutaj nagle są same, nawet nie ma drugiej kobiety, żeby im poradziła. Francuski, żona gospodarza, czy inna służąca, były im niechętne. One strasznie w tych listach narzekają, mówią, tu potrzebuje pomocy, ale sam ten ich list, ten apel, nawet jak jest płaczliwy, jest sposobem walki, bo one chcą z tego wyjść, one nie załamują rąk.
2: Tak mówi Mawyla Laurent, z którą rozmawiała Anna Kowalczyk. Cała rozmowa z panią profesor do usłyszenia w podcastach Trójki. I jeszcze mam dobrą informację dla tych, którzy kochają czytać. Otóż mamy egzemplarze książki Polki w polu. Można do mnie pisać michał.nogaś@polskieradio.pl. Z radością rozdamy. A to jest nowe YouTube. Już nie powiem, ile mają lat. Silencio. Już dziś.

0: Dzień dobry, pani Ewo.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzwonię, ponieważ nie chcę zawieść redaktora Michała Nowasia, że same męskie głosy dzwonią. A dzwonię a propos tekstów piosenek Agnieszki Osieckiej. Chcę powiedzieć, że one są bardzo autentyczne. Wczoraj słuchając i oglądając galę wręczenia literackiej nagrody Nike, padło takie piękne zdanie, że każdy chciałby być kiedyś opowiedziany. I mam takie przekonanie, że w tekstach Agnieszki Osieckiej odnajduje cząstkę siebie. I chyba każdy z nas może znaleźć tam cząstkę siebie. Wszystkiego najlepszego. Miłego dnia.
2: Dobrego dnia.
0: Tak my odpowiadamy. Pani Ewie, dziękuję za telefon. Wciąż czekamy na opowieści o Państwa miłości, sympatii do twórczości Osieckiej. Najpiękniejsza opowieść zostanie nagrodzona dwuosobowym biletem na koncert Raz, Dwa, Trzy w Osieckiej w naszym studiu w piątek o 19:00. A skoro była mowa o Gali Nike, to przypomnę, że te słowa, o których mówiła słuchaczka, powiedział kiedyś także w wywiadzie w programie trzecim Wiesław Myśliwski, który opuścił nas czas jakiś temu, niestety, i że Gala była wielkim triumfem Szczepana Twardocha. Otrzymał Nikę czytelników i Nikę główną, czyli Odżywi. I to jest może dobra okazja,

0: by przypomnieć, co mamy w archiwach.
1: Coś zobaczyłem, o czymś usłyszałem, o czymś rozmawiałem, coś widziałem z daleka, coś widziałem ze zbyt bliska, więc jest to złożenie tych doświadczeń bezpośrednich oraz zapośredniczonych.
2: Szczepan Twardoch. Nul.
3: Czyta Arkadiusz Jakubik. Muzyka Łukasz Borowiecki.
1: No ja nie jestem żołnierzem, więc nie walczyłem w tej wojnie. Mój udział w niej był zaledwie udziałem skromnego zaopatrzeniowca domorosłego na małą skalę paru ukraińskich brygad. I to tyle.
0: W naszych archiwach do wysłuchania Nul Szczepana Twardocha. Fragmenty opracowane przez Baszkę Marcinik i Wojtka Dorosza. To na naszej stronie trojkapolskieradio.pl. Tam także spotkanie ze Szczepanem Twardochem, które się odbyło w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo serdecznie polecam. Ale to nie koniec, bo mam jeszcze dobrą wiadomość. Od przyszłego poniedziałku, tylko na naszej antenie o 11.50, nowa powieść Szczepana Twardocha. Będziemy ją czytać. Już nad tym pracujemy. A teraz sięgamy do kalendarza. Uwaga! 5 października 1991 roku na szczycie amerykańskiej listy przebojów były dwie płyty. Use Your Illusion 1 na drugim. Use Your Illusion 2 na pierwszym. Guns N' Roses.

Nie dość, że genialne nagranie, to jeszcze Rosalia kręciła teledysk w warszawskich autobusach i nie tylko. No i Björk. Björk wczoraj w Bielsku Białej na żywo grała także to nagranie w remiksie. Więcej o tym, co się wydarzyło na targowisku miejskim z udziałem

0: Bielki nie tylko po 11 w audycji Dobrego Dnia. Przypomnę, że na profilach facebookowych Narodowego Centrum Kultury i wędrującego festiwalu zdjęcia i filmy z tego wydarzenia. 8 lat temu na szczycie listy przebojów Pablo, Paweł i Ludziki.
1: Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione, powtarzamy rytmy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i

0: prostu być.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
12: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
14: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
15: A w dodatku można go podać również na noc.
14: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
13: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Żegnamy reklamy.
18: Tak pięknie 11 brzmi tylko w programie trzecim. 5 października w poniedziałek. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati.
19: Nauczyciele chcą 15% podwyżek, zapowiadają manifestacje w Warszawie. Francuscy licealiści znów protestują, zajęcia zawieszone w ponad 400 szkołach. Polscy piłkarze grają wieczorem z Bośnią i Hercegowiną w kluczowym meczu Ligi Narodów. Nauczyciele domagają się podwyżki wynagrodzeń. 17 października NSZZ Solidarność organizuje w Warszawie ogólnopolską manifestację. Zaproszeni zostali także przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Wolnego Związku Zawodowego Forum Oświata. Związkowcy chcą 15% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego oraz powiązania pensji ze średnią w gospodarce.
20: Chodzi o to, żeby nauczyciele też odczuwali jakąś poprawę, jeżeli jest wzrost gospodarczy. I to jest nasz postulat od 2017 roku. Chodzi o to, żeby w przyszłym roku były wyższe wynagrodzenia, wyższa podwyżka, bo na razie zaplanowana jest na 3% zaledwie. No to niestety nie podniesie tego wynagrodzenia.
19: Powiedziała Bożena Brauer z Solidarności w Gdańsku. Ministerstwo Edukacji informuje, że waloryzacja dla wszystkich pracowników budżetówki w przyszłym roku wyniesie 3%, a nauczyciele odczują realnie wzrost wynagrodzeń dzięki zmianom progów podatkowych. We Francji dziś kolejny dzień protestów licealistów.

0: Zajęcia są zawieszone w przeszło 400 szkołach średnich. W centralnym regionie Île-de-France nie działa 1/3 szkół. Przed budynkami zbiera się młodzież. Francuska Partia Socjalistyczna i Centrala Związkowa CGT organizują jutro marsze poparcia dla uczniów. Wybrany miesiąc temu na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek wciąż nie doczekał się zaproszenia od Karola Nawrockiego, aby mógł złożyć ślubowanie. To ślubowanie musi się odbyć, a prezydent nie ma żadnego wpływu na skład Trybunału Konstytucyjnego. Tak o sprawie nowego sędziego mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
1: Nie ma absolutnie prawnego obowiązku, aby takie ślubowanie odbyło się w budynku Pałacu Prezydenckiego w osobistej obecności prezydenta. To ma być ślubowanie złożone wobec głowy państwa, czyli wobec organu. Tak samo jak w postępowaniu administracyjnym mamy wiele czynności wobec organu, czy prezydenta miasta, czy burmistrza. To nie oznacza automatycznie konieczności osobistej obecności.
0: Wcześniej prezydent nie odebrał ślubowania od 4 innych sędziów. Złożyli oni ślubowanie w gmachu Sejmu. Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie dopuszcza ich do pracy. Prawicowy senator Flavio Bolsonaro wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Brazylii. W drugiej zmierzy się z obecnym szefem państwa Luisem Inácio Lula da Silvą. Po przeliczeniu niemal wszystkich głosów Bolsonaro uzyskał 47%, Lula nieco ponad 45%. Po ogłoszeniu wyników Bolsonaro powiedział, że jest zadowolony z poparcia. Kluczowym słowem jest zmiana. Brazylia nie wytrzyma tego dłużej, a ja jestem bardzo zadowolony, ponieważ wiele instytutów badawczych przewidywało, że będziemy w tyle. Nasze własne sondaże wskazywały na przewagę, co faktycznie się potwierdziło, dając nam realną szansę na zwycięstwo już w pierwszej turze. W drugiej turze planowanej na 25 października analitycy prognozują zaciętą rywalizację. Flavio Bolsonaro to syn poprzedniego prezydenta Jaira Bolsonaro. Zapowiada cięcia podatkowe, ograniczenie administracji, a także zacieśnienie relacji ze Stanami Zjednoczonymi i twardą walkę z przestępczością. Kibice w Bośni i Hercegowinie czekają na wieczorny mecz piłki nożnej z Polską w Lidze Narodów. Spotkanie w Zenicy miejscowe media przedstawiają jako kluczowe dla układu tabeli.
2: Bośnia i Hercegowina ma 5 punktów i zajmuje drugie miejsce w grupie, a Polska jest trzecia z 4. Zwycięstwo może więc dać jednej z drużyn bardzo ważną przewagę w walce o awans. Bośniackie media przypominają, że pierwszy mecz tych zespołów w Warszawie zakończył się bezbramkowym remisem. Teraz jednak Polacy przyjeżdżają do Zenicy po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią. Portal reprezentacji ABA zwraca uwagę, że biało-czerwoni pokazali w tym spotkaniu dużą siłę ofensywną, choć w Zenicy zabraknie Roberta Lewandowskiego. Polski kapitan nie może zagrać z powodu zawieszenia za kartki. Bośniacy liczą natomiast na własny stadion i atmosferę w Zenicy. Trener Sergej Barbares zapowiada otwarcie walkę o 3 punkty. Podkreśla, że jego drużyna w każdym meczu chce wygrywać, a remis ze Szwecją 1-1 w poprzedniej kolejce ocenia jako sprawiedliwy rezultat. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Początek spotkania o 20:45. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Słonecznie i bez opadów w całym kraju, w Suwałkach i Zakopanem 16 stopni, w Szczecinie 18, w Warszawie 19, w Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu 21.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 5 minut po 11.
6: Dobrego dnia.
5: Katarzyna Filst-Wojtkowska, Piotr Kamasierak i Michał Nogaś. Polecamy się do południa. Jeszcze się dużo wydarzy w tej godzinie. Zapewniam.
7: Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z rozsznurowanymi butami. Mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. O tobie.

0: Sznur wadła, fisz, emadę, tworzywo. Pięknie gra od tylu lat. Już się boję mówić o Dylan, naprawdę. Za to nie boję się cieszyć się faktem, że jeszcze przed południem, tylko na naszej antenie, nasi słuchacze jako pierwsi w Polsce usłyszą fragmenty najnowszej powieści noblistki.
1: Prolog.
2: Opowiadamy tę historię z niecierpliwości, która to zawsze towarzyszy nieurodzonym, bo jeszcze się nie urodziliśmy. Wiele żyć nanosiło na nas swoje malowidła, także teraz przypominamy drzwi pomalowane milionami warstw farby. Nie wiemy skąd i dokąd prowadzą. Nie znamy pędzla ani dłoni. Farba łuszczy się, odsłaniając inne pokłady o innych barwach i odcieniach. I to, co wydawało się płaskie, robi się głębokie. Urodzonym najbardziej zazdrościmy śmierci i powinni oni myśleć o niej z wdzięcznością. Bo śmierć jest wielkim potwierdzeniem każdej egzystencji. Umrę, więc jestem.
0: Książka ukazuje się 14 października. U nas od dziś fragmenty przeczytają Olga Tokarczuk i Andrzej Kłak. A ja jeszcze jestem myślami w Bielsku.

Björk. W jednej ze swoich 139 odsłon. It's All So Quiet, a wcześniej Violently Happy. Przydarzyło się, proszę państwa, nam, tym, którzy byli w miniony już weekend w Bielsku Białej na wędrującym festiwalu zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury i przygotowanym, kuratorowanym przez Krystiana Ladę, na co dzień reżysera operowego. Coś niesamowitego. Przepiękne Bielsko, mały Wiedeń, niesamowite lokalizacje wystaw i koncertów i wydarzeń w ramach tego festiwalu. Dość powiedzieć, że muzycy zespołu Podbeskidzie, ludzie grający na bębnach i na instrumentach perkusyjnych stworzonych z tłumików Fiatów 126P i orkiestra kameralna wspólnie wykonywali na 6 piętrze parkingu w jednej z galerii handlowych In C Terry'ego Riley'a. I to było niesamowite. Nie widziałem od dawna słuchaczek i słuchaczy w takiej ekstazie. Akustyka, pomysł na to wszystko było niesamowite. Tańce, piękny taniec, sztuka tańca na 7 piętrze, na dachu tej galerii, przy zachodzącym słońcu. Chodzenie po mieście i oglądanie też wystawy Björk. Ancestress i Sorrowful Soil, poświęconych zmarłej matce, pożegnaniu z kobietą, która dała jej życie. A potem Nerve Bloom, stworzone wspólnie z Natalią Kleszczewską, młodą polską malarką, której obrazy Björk zobaczyła w sieci i napisała do niej osobiście w prywatnej wiadomości na jednym z tak zwanych mediów społecznościowych i zaczęły pracę nad kolejną odsłoną wędrującej wystawy Björk, której po Reykjaviku Bielsko-Biała było drugim przystankiem. I kiedy chodziło się po tej wspólnej wystawie, dochodziły do nas takie dźwięki. I ta wędrująca wystawa Björk odwiedzi kolejne miasta, m.in. Oulu w Finlandii, i zakończy się płytą, która ukaże się w czerwcu. Płytą, dziełem sztuki. Ale też Björk zrobiła nam wszystkim niespodziankę w ramach wędrującego festiwalu. Przyleciała do Bielska Białej, by wspólnie z Rafałem Ryterskim, który z kolei skomponował znakomity utwór na wyciąg krzesełkowy na Dębowiec, zatytułowany Pantarei, i jechaliśmy tym wyciągiem w górę i na dół, mijali nas muzycy grający na trąbkach i innych instrumentach, a kiedy stało się na górze na Dębowcu, to muzyka Rafała docierała do nas z każdego pylonu, z każdego głośnika, a my patrzyliśmy na miasto i to było niesamowite. Björk pojawiła się wczoraj na targowisku PSS z Połem przy ulicy Lompy w Bielsku Białej po Rafale i dała dopiero wczoraj ogłoszony występ jako set DJ-ski. I tak to się zaczynało.

0: A potem, kiedy już nas ukoiła, to było tak. Doszło do swoistego przełamania.
1: Dobrego dnia.
0: Bo nagle bieg zaczyna grać tak, jak z bajki.

Utwór Norwegów, którzy ukrywają się pod pseudonimem Toy i piosenka, muzyczka o króliczku, a potem znowu nas zaskoczyła i wysłuchaliśmy afrykańskich rytmów. Dzielę się teraz z Państwem muzyką, którą do Bielska przywiozła Bielek.

0: mające korzenie etiopskie, egipskie i sudańskie. To jej muzykę między innymi grała wczoraj Björk na targowisku w Bielsku-Białej w ramach pierwszej edycji wędrującego festiwalu kuratorowanego przez Krystiana Ladę, tworzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Festiwal będzie podróżował po polskich stolicach kultury i za rok, w czerwcu, odbędzie się w Katowicach. A wystawa Björk, o której mówiłem, do zobaczenia za darmo. Trzeba tylko pobrać wejściówki w Bielsku-Białej w trzech miejscach do 25 października. Pod naszym patronatem trzeba tam pojechać.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: O nie.
3: Co ja mam zrobić?
4: Dlaczego ja?
5: Gdzie mam teraz jechać?
4: Czy się zgłosić?
6: Skąd wziąć pieniądze?
7: To już teraz?
8: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
13: Doradczyni klienta.
12: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
14: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
16: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
17: Nie, jakie to składniki?
16: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
17: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
16: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
18: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
9: Żegnamy reklamy.
0: No właśnie, a teraz będziemy mówić o języku polskim.
19: Przysłowie.
20: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Od dawna w naszej rodzinie używamy słowa męczybuła. Słuchając jednej z pana audycji o pochodzeniu słów, zacząłem się zastanawiać właśnie nad pochodzeniem męczybuły. Może pan wie, skąd się ona wzięła? Taką wiadomość wysłał do mnie pan Jakub. Męczybułą określamy kogoś, kto jest marudny i dużo narzeka, co sprawia, że zachowanie takiej osoby jest trudne do zniesienia. Prawdopodobnie jednak najpierw nazywano tak, oczywiście żartobliwie, piekarza. A to dlatego, że wyrabianie ciasta jest pracą czasochłonną, mozolną i często uciążliwą. Nieco później określenie męczybuła przeniesiono na robotnika, któremu ciężko idzie praca. I tu pojawia się element dezaprobaty, który widoczny jest także we
0: Oj, coś tam się tutaj, Mateusz, zagubił. Gdzie ty jesteś? Może odbywa spacer po szkle? Wrócimy do niego za chwilę. Mam nadzieję, że się odnajdzie. Straciliśmy połączenie ze studiem. No nic. Nie chcę być męczobułą, ale chyba coś poszło nie tak. Metronowe.

0: Nowe metry od piątku, to była nasza piosenka dnia. No dobrze, łączymy się ponownie z naszym studiem językowym, to może kolega jeszcze raz się przedstawi i opowie w całości.
1: Przysłowie.
2: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Od dawna w naszej rodzinie używamy słowa męczybuła. Słuchając jednej z pana audycji o pochodzeniu słów, zacząłem się zastanawiać właśnie nad pochodzeniem męczybuły. Może pan wie, skąd się ona wzięła? Taką wiadomość wysłał do mnie pan Jakub. Męczybułą określamy kogoś, kto jest marudny i dużo narzeka, co sprawia, że zachowanie takiej osoby jest trudne do zniesienia. Prawdopodobnie jednak najpierw nazywano tak, oczywiście żartobliwie, piekarza. A to dlatego, że wyrabianie ciasta jest pracą czasochłonną, mozolną i często uciążliwą. Nieco później określenie męczybuła przeniesiono na robotnika, któremu ciężko idzie praca. I tu pojawia się element dezaprobaty, który widoczny jest także we współczesnym znaczeniu tego słowa, bo przecież męczybuła to ktoś, kto swoim narzekaniem często opóźnia nasze działania. Nie bez znaczenia pozostaje zapewne powtarzalność ruchu wyrabiania ciasta oraz sama konsystencja masy. To wszystko sprawia, że męczybuła kojarzy nam się z kimś, kto mozolnie, długo i z wyraźnym trudem zmaga się z jakąś czynnością, a przy tym potrafi uprzykrzyć ją także innym. Czasami męczybułę nazywamy również męczyduszą czy jęczyduszą. W tym przypadku słowo dusza to, jak podaje słownik pod redakcją Witolda Doroszewskiego, ogół właściwości, dyspozycji psychicznych człowieka, taki męczący czy też jęczący

0: charakter. Choć można to określenie rozumieć inaczej, bo być może stoi za nim osoba, której zachowanie drażni najgłębsze zakamarki naszej duszy. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
1: Uff, udało się. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Mateusz Adamczyk. Wszystkie odcinki cyklu Przysłowie do znalezienia na naszej stronie trojkapolskieradio.pl i oczywiście w serwisach streamingowych. Taki to świat zwyczajny jest.

0: To Duran Duran. Dzisiaj wszystko gęste w audycji. Za chwilę pierwszy odcinek nowej książki Olgi Tokarczuk, ale zanim, to jeszcze powiem tak, że pani Ewa, która do nas zadzwoniła czas jakiś temu i mówiła pięknie, między innymi o słowach Wiesława Myśliwskiego, dostaje od nas dwuosobowe zaproszenie ekskluzywne na koncert Raz, Dwa, Trzy w Osieckiej w piątek, 9 października, ale pani Elżbieta, która nie może do nas przyjechać, bo mieszka daleko, także opowiedziała wspaniałe historie, więc posłuchajmy.
1: Osiecka, no cóż my możemy powiedzieć, bo przede wszystkim chylimy czoła przed twórczością, przed poetką, przed kobietą, przed człowiekiem. A co do piosenek, co do tekstów, przepięknie wypowiedziała się Agnieszka Osiecka, jeżeli mogę zacytuję. Osobliwa jest ta moja przygoda z piosenką. To miał być flirt obliczony na długie studenckie wakacje, a wyszło małżeństwo na całe życie. Przepiękne. No cóż, wrażliwość. Wrażliwość, cała baza wyjściowa, cały

0: fundament rewelacyjnie plotła w język poezji czasy PRL-u, co nie było łatwe, to było niezwykłe dokonanie. Odkryła nasze zaplątanie, pogubienie. Nie miała zahamowań pisania o tym, cudnie postrzegała świat głębiej. Każdy puls naszego życia, każdy oddech. Po prostu jedyna.
1: Dobrego dnia.
2: Po prostu jedyna poetka z Trójki. Kolejna opowieść Michała Margańskiego o kolejnej piosence z tekstem Agnieszki Osieckiej jutro w audycji Dobrego Dnia. A od nas przed powieścią jeszcze, raz jeszcze Bierk.

0: Biak, wczoraj w Bielsku Białej na naszej antenie zawsze. To jest ta chwila, ten moment, proszę Państwa. Zapowiadaliśmy, doczekaliśmy się, obiecaliśmy i jest. Oddaję głos noblistce.
1: Ta książka opowiada historię wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc, przestrzeni i najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
2: Trójka i Wydawnictwo Literackie przedstawiają
1: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
2: Andrzej Kłak czyta pierwszy rozdział powieści.
3: Wrocław.
2: Fragment. Jansu Świło, muzyka.
3: Postanowiliśmy jeszcze raz ukonstytuować świat. Na małą skalę wprawdzie, dla nas tylko, ale podług naszego gustu i upodobania. Bruno Schulz. Otóż gdy święty, oby był błogosławiony, stworzył ten świat, okazało się, że nie stoi on pewnie, tylko chwieje się to w tę, to w drugą stronę. Rzekł więc do świata: cóż to ci jest, że się chwiejesz? Chwieje się z żalu, żem został stworzony. Żebra pańskie, XVII wiek. Wszelkie podobieństwo postaci do osób żyjących bądź nieżyjących jest tylko kwestią umysłu, który desperacko pragnie ujrzeć w relacjach, fazach i rezonansach znajomy kształt. Prolog.
1: Opowiadamy tę historię z niecierpliwości, która to zawsze towarzyszy nieurodzonym, bo jeszcze się nie urodziliśmy. Wiele żyć nanosiło na nas swoje malowidła, tak że teraz przypominamy drzwi pomalowane milionami warstw farby. Nie wiemy skąd i dokąd prowadzą. Nie znamy pędzla ani dłoni. Farba łuszczy się, odsłaniając inne pokłady o innych barwach i odcieniach. I to, co wydawało się płaskie, robi się głębokie. Urodzonym najbardziej zazdrościmy śmierci i powinni oni myśleć o niej z wdzięcznością. Bo śmierć jest wielkim potwierdzeniem każdej egzystencji. Umrę, więc jestem.

Bomba. Krótkie życie bomby od początku było marne. Urodzona gdzieś w dalekich fabrykach na wschodzie, wśród chłodu i brzydoty, w halach, gdzie w huku maszyn pracowali wygłodzeni niewolnicy, dorastała w wagonach pociągów i ciemnościach magazynów. Zobaczyła świat tylko raz, tamtego dnia, w marcowy ranek 1945 roku. Ujrzała go z góry, gdy otworzył się brzuch samolotu i gdy została wypchnięta w mroźne powietrze. To była zdumiewająco krótka inicjacja. Miasto z góry wyglądało na struchlałe ze strachu. Próbowało zamaskować się nieudolnie pod dachami przysypanymi śniegiem. Kreski ciemnych ulic dawały niebu jakieś znaki, mętne SOS, chaotyczne i bez konkretnego adresata. Rozłożone na równinie wydawało się kolonią organizmów, szorstkim strupem, dwuwymiarową płaską przestrzenią, która zamarzyła o trójwymiarze i pękła rzeką. Skrzywiony poranek zimowego dnia stawiał słońce w dziwnej, niepewnej pozycji, przez co miasto oświetlone było ukośnymi promieniami, które wydobywały z rzeczy solidne cienie i rozkładały je niczym mokre szmaty na ulicach i placach. Lecąc w dół, bomba widziała coraz więcej. Potrafiła już odróżnić ruiny od wciąż stojących budowli, połyskującą wstęgę rzeki od brukowanych ulic, nagie o tej porze parki, od desperacko budowanego w sercu miasta lotniska. W końcu pojawiły się wybuchy innych bomb, które spadły przed nią,

0: i cały obraz zamazał się. Miasto zniknęło pod wściekłym dymem, w którym niczym w powietrznym alembiku mieszały się ogień, kurz, ceglany pył, cząsteczki wody i drobiny krwi. Bomba przebiła dach jakiegoś domu. Mignął przed nią strych, pełen zimujących tam przytulonych do siebie przerażonych gołębi, potem pokój z zielono-żółtymi tapetami we wzorek i na wpół uschniętym asparagusem przy oknie, z pozostawioną na podłodze niedopakowaną otwartą walizką. Niżej bomba minęła salon z półkami pełnymi książek, te zaś trącone jej impetem natychmiast zerwały się do nieudanego lotu. Jeszcze niżej był drugi salon, elegancki, z żyrandolem, który jako że kryształowy nie miał żadnych szans na przetrwanie i pchnięty siłą uderzenia rozpadł się w jednej chwili na tysiące części lądujących na resztkach miękkiego dywanu. Trudno powiedzieć, co sprawiło, że bomba nie wybuchła. Mały błąd mechanizmu, zziebnięte ręce więźnia omdlałego od głodu, a może zahipnotyzowała się własnym pędem, zagapiła się w śnieżny, nieruchomy świat, który na krótko ukazał się jej jako scena zniszczenia i śmierci. Zapalnik zdrętwiał ze zgrozy i się zaciął. Leżała teraz na wpół wbita w podłogę piwnicy, przysypana sklepieniem, które znawcy określają mianem stropów Kleina, wieńczącym rozległą podziemną część domu. Drżała jeszcze i chrzęściła po spotkaniu z twardą materią drewna, żelaza i cegieł. Ocierały się o nią spadające drobne kamyczki. Przerażeni ludzie, ukryci w labiryntach sąsiednich piwnic, słyszeli zgrzyty kamienia o metal. Patrzyli z kątów piwnicy na zamierający ruch pyłu w wąziutkich promieniach szarego zimowego dnia, jakie wdarły się nagle w ciemności. Słuchali jej cichnącego chrobotania, jakichś tajemniczych szuruburu, uspokajających zaklęć. Potem w piwnicach zrobiło się cicho, choć zewsząd dochodziły przytłumiony huk bombardowania, wycie syren i wściekły jazgot odlatujących samolotów. Ktoś w tej piwnicy zaczął się głośno modlić, a ponieważ ludzie siedzieli tam już kilka dni, niektórzy byli na wpół obłąkani. War im Schutz des höchsten Wund und Ruht im Schatten des Allmächtigen, der sagt zum Herrn, du bist für mich zur Flucht und Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Kto mieszka pod opieką Najwyższego i odpoczywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana. Ty jesteś dla mnie schronieniem i twierdzą, mój Boże, w którym pokładam ufność. Psalm 91. Dom z dziurą. Ponad rok później kamienica wciąż stała. Niedaleko rzeki w morzu ruin, przez które wiodła uprzątnięta droga prowadząca do przeprawy pontonowej, zbudowanej przez wojsko, dom zdawał się o tyle wyjątkowy, że w ogóle przetrwał w jakim takim stanie. Wznosił się teraz triumfalnie, jakby stanowiąc dowód działania jakiegoś kosmicznego prawa, które zmiótłszy wszystkie okoliczne budowle, tę jedną ocaliło, wydając ją tym samym na pastwę śmieszności. Była to bowiem kamienica pomyślana jako stojąca w szeregu, między innymi sobie podobnymi, wąska i wysoka. Boczne, bezokienne ściany wydawały się obdarte ze skóry. Widać było cegły, ślady po schodach, spawy i łączenia. Dzięki tej jednej ocalałej kamienicy można było sobie jednak wyobrazić, że biegła tędy kiedyś ulica. Chyba całkiem porządna, bo fasada była strojnie wykończona. Choć teraz z dwóch rzeźb przy wejściu zostały tylko cokoły, a klasyczne gzymsy przy balkonach oderwały się całkowicie, podobnie jak same paradne balkony. Nad zachowanym portalem widniały jedynie dwie pary stóp postaci, kto wie jakich, nagie, smukłe stopy o dłuższych drugich palcach, takich o jakich mówi się greckie stopy, stojące jedna przy drugiej. Dosyć kościste, ale właściwie nie wiadomo, czy należały do postaci kobiecej czy męskiej. Czy były stopami alegorii sprawiedliwości, czy może fortuny, albo praktyczniej atlasa dźwigającego na swoich barkach balkony pierwszego piętra. Obecność stóp nad portalem robiła dobre wrażenie. Nawet niezbyt świadome spojrzenie, które je rejestrowało, wysyłało sygnał do mózgu, że to miejsce musi być bezpieczne, że stoi na nogach, bo przecież to stopy są tym, co najbardziej łączy nas z ziemią, nieustannie obmacując jej kształt wrażliwymi podeszwami.
1: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
2: Andrzej Kłak czyta pierwszy rozdział powieści pod tytułem
0: Wrocław.
2: Fragment w tygodniu ogłaszania nazwisk laureatów Nagrody Nobla 2026. Jan Suświło, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
0: Zaprezentowany fragment powieści Świata jest za dużo Olgi Tokarczuk jest zapowiedzią audiobooka, który powstał

0: Powstaje we współpracy wydawnictwa literackiego i studia Empik Go.
1: Katarzyna Fiust-Wojtkowska, Piotr Kamasiewak i Michał Nogaś. Do usłyszenia.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Słowo. Napisałem je tu na starej maszynie do pisania i wygląda niewinnie, ale przecież siła jego rażenia jest ogromna. Są słowa, które zabijają, ale i takie, które budują, jak solidarność czy wspólnota. O te wartości od lat dba Fundacja Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Włodzimierz Matuszak.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
12: Yeah.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Słuchają Państwo Trójki, minęło południe, rady nie ma, jesień idzie i pewnie nie tylko jesieni w serwisie Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
7: Trzech naukowców z Noblem z medycyny nagrodzono ich za odkrycia dotyczące optogenetyki. Rosyjski dron przy granicy Mołdawii, pocisk trafił w autobus, ranny jest mołdawski pogranicznik. Trwa śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. Kierowca mógł brać udział w nielegalnym wyścigu. Karl Dieseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Doceniono ich za odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. Laureaci podzielą się nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad miliona euro. Tematem zajmuje się nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, wyjaśnij proszę,
8: dzień dobry,
7: czym jest optogenetyka?
8: To metoda, która pozwala za pomocą światła włączać i wyłączać pojedyncze komórki nerwowe w żywym mózgu. Jej podstawy położyli Peter Hegemann i Georg Nagel, którzy na początku XXI wieku odkryli w zielonych glonach białka reagujące na światło. Karl Dieseroth wykorzystał je do sterowania neuronami. Werdykt ogłoszono w Sztokholmie. Zgromadzenie Noblowskie w Instytucie Karolińska postanowiło dziś przyznać Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Za rok 2026 porówno Karlowi Dieseroth, Peterowi Hegemannowi i Georgowi Nagelowi za ich odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. A dziś optogenetyka pomaga badać mózg na całym świecie, a naukowcom udało się dzięki niej częściowo przywrócić wzrok niewidomemu pacjentowi.
7: Trudne słowo, optogenetyka, będziemy musieli się go nauczyć. Piotr Durys, dziękuję za relację. Pocisk z rosyjskiego drona spadł tuż przy granicy.

0: Granicy Mołdawii z Ukrainą i rykoszetem trafił w autobus. Ranny został mołdawski funkcjonariusz Straży Granicznej, a przejście graniczne Palanka zostało natychmiast zamknięte.
1: Do zdarzenia doszło dziś rano przy przejściu granicznym Palanka Majaki Udobne. Według mołdawskiej Straży Granicznej przed 9 rano pocisk uderzył w ziemię w pobliżu przejścia, a następnie odbił się i trafił w stojący przy szlabanie autobus liniowy. Uszkodzone zostały zarówno pojazd, jak i kabina kontroli granicznej. Funkcjonariusz odniósł lekkie obrażenia, innych poszkodowanych nie ma. Mołdawskie władze łączą incydent z rosyjskimi atakami na infrastrukturę Ukrainy. Na miejscu pracują służby graniczne i celne, a władze pozostają w kontakcie ze stroną ukraińską. Ruch w kierunku Palanki został również czasowo wstrzymany, a samochody kierowane są objazdem przez Tudorę. To kolejny poważny incydent w tej części Mołdawii. Zaledwie kilka dni temu mołdawskie władze poinformowały o 6 dronach, które naruszyły przestrzeń powietrzną kraju, w tym o 5, których szczątki spadły na terytorium Mołdawii. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Kierowca, który w sobotę zabił pieszego w Nowym Sączu, prawdopodobnie brał udział w nielegalnym wyścigu samochodowym. Według informacji przekazanych przez prokuraturę, 21-latek wjechał na przejście z bardzo dużą prędkością i uderzył w 50-letniego mężczyznę. Pieszy nie miał szans.
2: 21-letni mężczyzna, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością i potrącił pieszego przechodzącego przez przejście dla pieszych. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
0: Powiedziała prokurator Justyna Rataj-Mykietyn. Sprawca wypadku został zatrzymany. Wkrótce usłyszy zarzuty. Pierwszy z niewybuchów z czasów II wojny światowej odnalezionych w Zatoce Pomorskiej został zneutralizowany. Akcję nurków minerów z pokładu holownika marynarki wojennej obserwuje Aneta Łuczkowska.
3: Na pokładzie holownika zapadła cisza, a po kilku sekundach nad powierzchnią wody pojawił się na moment niewielki gejzer. Tuż po tym usłyszeliśmy odgłos jakby uderzenia metalowym przedmiotem o stalową burtę. To było przejście fali uderzeniowej. Nie było spektakularnej eksplozji, mówi komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 Flotyli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.
4: I tak też miało być, ponieważ my, planując swoje zadania, uwzględniamy uwarunkowania środowiskowe, mamy na względzie przyrodę, mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej. Dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji i potem po ocenie skutków tej deflagracji metodą tradycyjną wysadzać resztki.
3: To nie koniec prac saperów na dziś. W planie jest neutralizacja dwóch bliźniaczych niewybuchów. Ze wszystkimi niewybuchami marynarze mają uporać się do czwartku. Z pokładu holownika Bolko, Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
5: Klimat.
0: Zła jakość powietrza jest w Zawierciu, na pozostałym obszarze głównie dobra, a na północy bardzo dobra. Ponad połowa energii w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pogodnie w całej Polsce i bez opadów. Na Pomorzu porywisty wiatr. Teraz na termometrach w Pile 11 stopni, w Warszawie 13, w Sandomierzu 16.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Już prawie 6 minut po godzinie 12.
10: Muzyczna Poczta UKF.
9: Dzień dobry, Katarzyna Filz-Wojtkowska, Piotra Mysierak-Tomasz żąda. Witamy. 227-3 UKF, małpa-polski-radio.pl to na miarę muzycznej poczty UKF, ale na początek Silent Running i My Kind of Mechanics.

Silent Running i Mike and the Mechanics. Ta piosenka ma prawie równo 41 lat. Ukazała się 7 października 1985 roku. A przed nami nasza piosenka dnia, czyli Placebo i Helen Keller. Tak o nich pisze New Musical Express. Nowy utwór to powrót do H.K. Farewell, ukrytego instrumentalu z czasów ich debiutanckiego albumu z 1996 roku, wykorzystując jego upiorną melodię klawiszową jako podstawę zupełnie nowego utworu.

Zespół Placebo i nowe nagranie Helen Keller. 227-3QKF@polskieradio.pl. Zamówienie pani Tamary w tej chwili, która prosi, byśmy przypomnieli słuchaczom piosenkę Busy Being Fabulous. To nagranie grupy The Eagles z 2007 roku. Posłuchajmy razem.

Busy Being Fabulous, grupa The Eagles śpiewał Don Henley, a piosenka pochodziła z płyty, właściwie pochodzi z płyty pod tytułem Long Road Out of Eden, wydanej w 2008 roku. Tu Trójka i Muzyczna Poczta UKF, 2027 Trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Pan Mateusz pisze dość zabawną wiadomość. Chcemy dzisiaj prośbę o Outcast, Miss Jackson.

Miss Jackson i Outkast w trójce w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek lub UKF, małpa polskiradio.pl. My jeszcze mamy dla Państwa kilka zaproszeń na koncert Natalii Grosiak w najbliższy czwartek o 18.30 tu w naszym trójkowym studiu przy Myśliwieckiej 357. Natalia zaśpiewa piosenki ze swojej nowej płyty przedpremierowo. Płyty Tamtej dziewczyny już nie ma. Zaproszenia są podwójne, więc proszę do nas zadzwonić. Piotrka ma parę sztuk do rozdania dla Państwa. 227 trójek, ale ten telefon również czynny w sprawie muzycznej poczty UKF, a adres mailowy też, ukf@polskiradio.pl. Pan Marcin napisał: tęsknię za Paryżem i wieżą Eiffla. Może by tak hej i teksański.

0: Autopromocja.
1: A co ty robisz?
2: Trenuję. Ostrożność, bo jedziemy do miasta szkła.
1: Do Krosna.
2: Do Krosna. Będziemy w Centrum Dziedzictwa Szkła. W środę, 7 października od 6 do 9.
1: Poranne Zapraszamy do Trójki poleca się.
2: Spotkajmy się. Zapraszam. Robert Grzędowski.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
11: Żegnamy reklamy.
12: Za 28 minut, godzina 13.
13: Album pierwszy.
12: Na początku był Freshman, co było dalej, państwo już dobrze wiedzą albo domyślają się. Ale szczegóły Maciej Jankowski.
14: Rozmowa o Myslowic łatwo zacząć od długości dźwięku samotności, chłopców, Peggy Brown czy scenariusza dla moich sąsiadów. Tymczasem na początku plan był zdecydowanie skromniejszy. Gitarzysta zespołu Wojciech Powaga wspominał po latach

Także właściwie mieli jeden cel. Nagrać płytę, postawić ją na półce i kiedyś pokazywać potomkom. Zespół powstał w Mysłowicach w 1992 roku jako The Freshmen. Nazwę zaczerpnęli z filmu The Freshmen z Marlonem Brando. Pierwszy koncert zagrali rok później w katowickim klubie Olimp jako support generała Stilwella. Potem przyszły konkursy. Drugie miejsce w garażu 9-4 dało im możliwość zrealizowania pierwszych profesjonalnych nagrań w Radiu Łódź. A pod koniec roku, już jako Mysłowic, wygrali mokotowską jesień muzyczną. Wkrótce związali się z wytwórnią MJM. Do pracy nad pierwszą płytą dostali Brytyjczyka Iana Harrisa, który wcześniej współpracował m.in. z Joy Division, UK Subs i The Exploited. Wybór nie był przypadkowy. Powaga wspominał, że zespół bardzo chciał brzmieć jak grupy z Wielkiej Brytanii, więc właściwie wystarczyło im, że producent był Anglikiem. Harris miał jednak upodobanie do surowego, punkowego grania i właśnie taki charakter nadał debiutowi. Płyta ukazała się jesienią 1995 roku i nie zrobiła z Mysłowic gwiazd. Wydawca Paweł Jóźwicki wspominał później, że bardzo długo się nie zwracała, ale krytycy przyjęli ją zupełnie inaczej. Artur Rojek zapamiętał recenzję Rafała Księżyka w Brumie, który słyszał w ich muzyce The Church, Nila Younga i psychodelię lat 70. Muzyków trochę to zaskoczyło, bo jak przyznawał Rojek, części tych wykonawców właściwie wtedy nie znali. Pierwszy sygnał, że coś zaczyna się dziać, pojawił się jeszcze przed premierą albumu. 23 czerwca 1995 roku piosenka Mysłowic zadebiutowała na liście przebojów Trójki. Została tam przez 15 tygodni i dotarła do 11 miejsca. Później na liście pojawiły się również Maj i krótka piosenka o miłości.

0: ciekawe, podczas pierwszej sesji Mysłowic nagrali więcej piosenek niż potrzebowali na jeden album. Jacek Kuderski wspominał, że część niewykorzystanego materiału trafiła później na Sun Machine. Granica pomiędzy pierwszą i drugą płytą jest więc trochę umowna. Zanim debiut zdążył na dobre zaistnieć, część następnego rozdziału była już nagrana. I tu wracamy do pytania, które zadajemy przy każdym albumie pierwszym. Czy już tutaj słychać zespół, który kilka lat później nagra Miłość w czasach popkultury? Moim zdaniem tak, ale jeszcze nie w gotowej formie. Jest już melancholia, są gitary, charakterystyczne melodie i fascynacja brytyjską alternatywą. Nie ma jednak jeszcze tej przebojowości i pewności, które pojawią się później. Mysłowic chcieli po prostu nagrać jedną płytę, postawić ją na półce, tyle że podczas tej samej sesji zaczęli już nagrywać następną.
1: Paweł Jóźwiecki faktycznie był bardzo ważną osobą przy wydawaniu tej płyty, ale wydawcą był Andrzej Paweł Wojciechowski, czyli firma emiotem-music.pl.

Piosenka Mysłowic i zespół Mysłowic w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek, UKF, małpa.polskiradio.pl. Pan Krzysztof z Warszawy pisze. Proszę trójeczkę o Sławę Przybylską. Panią Sławę Przybylską, która w tym hoteliku podróżami, a portier z uśmiechem dawał klucz.

0: Pamiętasz, była jesień i Sława Przybylska. 22,7 trójek to telefon muzycznej poczty UKF, która na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia do godziny 14.
1: Dzień dobry, ja dzwonię do muzycznej poczty UKF z taką propozycją utworu Berlin Zachodni zespołu Big Cyda. Z racji tego, iż wczoraj wybiła 36. rocznica wydania pierwszego albumu Big Cyda.
0: Jeśli Państwo zajrzą do podcastów Polskiego Radia, to tam wśród cykli jest historia pewnej płyty i między innymi opowieść o debiucie grupy Big Cyc.
2: Achtung, Achtung, meine Damen und meine Herren, herzlich willkommen und nicht verstehen.

Berlin Zachodni to grupa Big Cyc, a Berlin Zachodni dziś to już zupełnie inne miasto, nawet jak 10 lat temu. 2273, telefon muzycznej poczty UKF, adres mailowy ukf@polskiradio.pl. Prośba pana Piotra z Lublina o budkę suflera. Teraz rób co chcesz.

0: Autopromocja.
1: Władimir Putin odrzuca możliwość porozumienia pokojowego z Ukrainą nie na warunkach Moskwy. Zapewnia wręcz, że Rosja odnosi sukcesy na froncie, choć tak naprawdę nie ma się czym chwalić. W najnowszym odcinku Po prostu Wschód rozmawiam z Marią Domańską z Ośrodka Studiów Wschodnich o tym, czy istnieją jakiekolwiek czynniki, które sprawią, że Kreml przerwie wojnę. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Air Fryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.

0: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszaniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: Minęła godzina 13, jest poniedziałek, 5 października, słuchają Państwo Trójki, więc czas na serwis, który przygotowała i poprowadzi Anna Kowalik-Brancati.
11: Nobel z medycyny za odkrycie, które otwiera nowe możliwości leczenia chorób mózgu. Monika Piątkowska musi sprostować słowa o Łukaszu Gibale, zdecydował sąd. Zamiast pantery, kamuflaż ryś. Po 30 latach Wojsko Polskie będzie miało nowe mundury. Tegoroczny Nobel z medycyny za odkrycia, które pomogą leczyć m.in. choroby neurologiczne. Nagrodę Szwedzkiej Akademii dostało trzech naukowców: Karl Dijsselrode, Peter Hagemann i Georg Nagel. Ich odkrycie dotyczące kanałów jonowych aktywowanych światłem to przełom w badaniach nad mechanizmami działania mózgu, wyjaśnia profesor Anna Malik z Uniwersytetu Warszawskiego.
12: Możemy pobudzić konkretną grupę neuronów i sprawdzić, jaki to ma wpływ na przykład na zachowanie tej myszy. I miało to niesamowicie szerokie skutki, jeśli chodzi o nowe odkrycie na temat mechanizmów kontrolujących na przykład strach czy też depresję, ponieważ naukowcy byli w stanie bardzo precyzyjnie włączać konkretne grupy neuronów w mózgu i sprawdzać, jakie to ma skutki.
11: Jutro zostanie przyznana Nagroda Nobla z fizyki, w środę z chemii, a w czwartek z literatury. Niekorzystny wyrok dla Moniki Piątkowskiej. Sąd nakazał kandydatce na prezydenta Krakowa sprostowanie wypowiedzi o Łukaszu Gibale. Chodzi o jej słowa z debaty telewizyjnej. Senator powiedziała, że Gibała jako radny Krakowa w większości przypadków wstrzymywał się od głosu. Sąd uznał, że zestawienie głosowań Łukasza Gibały nie daje podstaw do takiego stwierdzenia i nakazał sprostowanie w mediach społecznościowych. Żołnierze będą mieć nowe mundury. Zaprezentowano je w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie. To mundur nowoczesny, który zwiększy bezpieczeństwo żołnierzy, deklaruje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Ten mundur też umożliwia udzielanie pomocy. Widzieliście Państwo rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
11: Obecne mundury ze wzorem pantery obowiązują w wojsku od ponad 30 lat. Teraz zastąpi je kamuflaż ryś. Kibice piłkarskiej reprezentacji wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych w wieczornym meczu z Bośnią i Hercegowiną. Zespół Jana Urbana zagra w Zenicy bez Roberta Lewandowskiego, który pauzuje ze względu na kartki. Z kibicami rozmawiał Maciej Szefer.
14: Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc niech...

0: Wygrają i niech idą na fali.
1: 2-0 dla nas.
2: Z Bośnią i Hercegowiną ostatnio tak za bardzo im nie szło, ale chyba myślę, że powinni wygrać.
3: Ostatnio pokazali troszeczkę tej piłki, co wygrali, te 6-0. No ale przedtem była taka katastrofa jedna. No. Ale ja tam się nie poddaję, nie ma co tam krytykować za dużo.
4: Mecz rozpocznie się o 20:45. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Słonecznie i bez opadów w całym kraju. W Ełku 16 stopni, w Łodzi 19, w Krośnie i Legnicy 21.
6: Sprawdzam to.
7: Atrakcyjna promocja na paliwo reklamowane w mediach społecznościowych to może być pułapka oszustów, którzy próbują wyciągnąć Twoje dane. Okazja na zaoszczędzenie pieniędzy to najczęściej wykorzystywany motyw oszustów.
8: Publikują oni reklamy, które wykorzystują wizerunek Orlenu i wizerunki różnych banków. Czasami to są pojedyncze banki, czasami jest to kilka banków jednocześnie.
7: Mówi Klaudia Dobińska, ekspert z zespołu NASK.
8: Przestępcy wyrzucają w media społecznościowe, do mediów społecznościowych reklamy, w których jest oferta, żeby zalogować się i podać dane swojej karty i dane swojego samochodu, to znaczy konkretnie tablice rejestracyjne, żeby móc skorzystać z atrakcyjnych zniżek na paliwo, na jakieś artykuły, na w sklepie Orlenu, na mejnie stacji benzynowej. Proszą jedynie o podanie swojego numeru rejestracyjnego samochodu i podanie numeru karty płatniczej.
7: Po co oszustom numer rejestracyjny naszego auta?
8: Na przykład do jakichś kolejnych przestępstw i posiadając nasz numer rejestracyjny samochodu do uwiarygodniania tych swoich przestępstw, propozycji, albo wyłudzając dane karty płatniczej, żeby po prostu wyciągnąć jakieś środki z naszego konta i skorzystać z takich danych, które sami do przestępców podajemy.
7: Wszystkie promocje warto zweryfikować na oficjalnych stronach stacji paliw albo zapytać o nie pracowników stacji. Przypominamy, że podejrzaną reklamę, stronę internetową czy wiadomość możecie zgłosić do CERT Polska na stronie incident.cert.pl. Więcej informacji przygotowanych przez zespół Sprawdzam To znajdziecie na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: 13:05.
11: Muzyczna Poczta UKF.
10: Katarzyna Filz-Wojtkowska, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. Witamy w drugiej godzinie Muzycznej Poczty UKF. Na początek tej godziny na prośbę pana Piotra, właściwie pana, przepraszam, Sławomira z Torunia, piosenka To Tylko Tango, grupa Manami, nie tylko werble.

0: Trochę mi nie wyszło ze słowami, to była nasza płyta tygodnia, właściwie jest ciągle, Stevie Wonder. Tak o tym albumie artysta mówił, cytujemy za Guardianem, od 50 lat żyjemy z Songs in the Key of Life, ale wciąż jest wiele do usłyszenia. Nie dodaliśmy tych utworów do albumu, ale były one częścią tego, co czułem i co odkrywałem podczas jego tworzenia. Przywracają mi one tamten okres mojego życia, a teraz staną się częścią waszego.
1: Jestem pierwszy dzień na Europie i tak trochę z przekąsem dla moich kolegów z pracy, którzy w tej chwili na pewno słuchają trójki. Marka Knoplera bym chciał prosić coś tej ostatniej, najnowszej płyty, jeśli byłaby taka możliwość, z pozdrowieniami od Wojtka z Przeworska.

Mark Knopfler, muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Kolejna propozycja od państwa, tym razem od pani Agaty, która pisze: proszę o piosenkę Mori Dawida Podsiadło dla mojej siostry. Ja nie będę ukrywał, że wśród utworów Dawida Podsiadło ten jest moim ulubionym.

Dawid Podsiadło i Mori. I te puste ulice w teledysku, puste ulice pandemiczne. 227 Trójek, UKF, małpopolskieradio.pl. Przed nami kolejna propozycja od państwa. Tym razem już nagranie zdecydowanie z tych nowszych i prośba o piosenkę w wykonaniu Ofelii, utwór pod tytułem Czekałam z tym.

0: czekałam z tym. Tę piosenkę Ofelii zamówiła Nanka dla swojego brata, studenta, który dziś rozpoczyna 5. rok medycyny. Niech moc będzie z tobą.
1: Autopromocja.
2: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
3: Zwyczajna kobieta.
2: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
4: Dlaczego wystawiła kuzynka pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w ogóle? Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
2: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
3: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książek. Zwyczajna kobieta. W każdą środę po 20:00 w Trójce. Pierwszy odcinek już dostępny w podcastach na polskieradio.pl. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
1: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24, 39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamo, źle się czuję.
14: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Żegnamy reklamy.
0: 28 minut prawie po godzinie 13.
3: Powtórka z rozrywki.
0: Dziś po powtórce z rozrywki usłyszymy sketch pod tytułem Niejaki Źróbek autorstwa Stanisława Szelca z udziałem Leszka Niedzielskiego i Jerzego Skoczylasa.
18: Następny.
19: Dzień dobry. O, to pan władza, pan po cywilnemu.
18: Po cywilnemu, bo mundur oszczędzam. Aha. No, kryzys od co? O ile pamiętam, nazywacie się Lubczyk Sylwester.
19: Nie, no co pan? Nie, co pan nie poznaje? Nie? Lubczyk Sylwester to mój brat. Ja jestem Źróbek Stanisław Junior.
18: No jak to możliwe?
19: A bo ja wiem, ja jestem z rozbitej rodziny.
18: Biedniście wy, Źróbek, oj. Znaczy rodzice w separacji?
19: Tak, niestety, od paru lat. Matka we Fordonie, a ojciec we Wronkach. Taka niesprawiedliwość, panie władzo.
18: Nie mówcie do mnie, panie władzo, bo jeszcze ktoś pomyśli, że ja jestem...

0: Siepaczem poprzedniego systemu. Możecie mówić aspirant.
1: Ja bardzo przepraszam, ale mnie długo nie było.
0: Jak długo?
1: No tak ostatnio 7 lat, panie władzo.
0: Aspirancie.
1: Teraz aspirancie, ale jak mnie pan poprzednio przepytywał, to pan byłeś władza, kurczę.
0: No to były czasy, co, Źróbek?
1: No i były, panie władzo.
0: Aspirancie.
1: Właśnie,
0: no,
1: tak.
0: No dobra, no. Pomarzyliśmy sobie, powspominali, a teraz siadajcie, Źróbek.
1: Dziękuję bardzo, ja na przepustę. Lubię sobie postać.
0: Dobra, stójcie. Źróbek, tak. Powiedzcie mi, kto dzisiaj w nocy obrobił ten kiosk?
1: Po pierwsze, to ja jestem dyskretny, a po drugie, myślę, że to był nieznany sprawca.
0: Tak mówicie?
1: Tak jest.
0: No cóż, wy przecież lepiej znacie to całe kryminogenne środowisko.
1: Oczywiście.
0: Nie wiecie czasami, jak się pisze kryminogenne?
1: Przez 2G.
0: Oj, Źróbek, taki zdolny z was chłopak. No. Ortografię znacie i w ogóle, a cały czas w konflikcie.
1: Jakiś pech, panie aplikancie.
0: Aspirancie.
1: Tak, tak jest, oczywiście.
0: Czy to nie dziwne, Źróbek, że jak macie przepustkę, to zaraz jakiś numer wyskoczy?
1: A wiesz pan, że to dziwne.
0: No,
1: dziwne.
0: W zeszłym miesiącu, jak byliście na przepustce, zabito paserkę. No, jak tam jej było?
1: Pieruch Dominika, lat 46, gruba, 4 rany kłute, klatki piersiowe. Ale co to była za paserka? Nędza. Trochę grosza i fantów jak kot napłakał.
0: No właśnie, a ile tego grosza było?
1: Tam 7 starych baniek, 12 dolców i 8 marek enerdowskich do tego. Co za nędza.
0: Nie plujcie na biurko.
1: Przepraszam.
0: A nie wiecie czasami, kto dokonał tego czynu?
1: Nieznany sprawca.
0: Zapiszemy, nieznany sprawca. No. Tośmy zamknęli kolejne dochodzenie. No, nie powiem, sprawnie nam idzie.
1: Zawodostwo.
0: 2 miesiące temu gwałt na Cynthii Zamtuzik. No.
1: Nieznany sprawca.
0: Na pewno. No. Nie byliście przypadkowo na przepustce?
1: Pechowo tak się zdarzyło. Za dobre sprawowanie byłem akurat, tak.
0: Zapisujemy Zamtuzik, gwałt, nieznany sprawca. 4 miesiące temu ktoś zabrał gówniarzom śniadania pod szkołą tak oraz jest. Bilon o nominale...
1: 13 złotych i 8 groszy.
0: Tak.
1: To taki żart był. Tak. Myślę.
0: Na przepustce byliście?
1: A jakże? Ja to się tak dobrze sprawuję, że już chłopaki pod celą to się ze mnie śmieją, panie władzo.
0: Aspirancie.
1: Ja tam pana szanuję. Dla mnie tam pan jesteś władza. Czy mógłbym już iść, bo mnie się przepustka kończy?
0: Idźcie, Żubek, idźcie, tylko zachowujcie się przyzwoicie. Przyrzekacie?
1: A jakże, o, a. Pan władza to dla mnie jak ojciec. Uszanowanie.
0: Proszę.
2: Ludzie, ratujcie! Ludzie,
0: szlak by trafił. Ludzie. Znów nieznany sprawca.
3: Powtórka z rozrywki powróci już jutro o tej samej porze, a mamy powtórkę z rozrywki często jadąc pociągiem. Ja na przykład jechałem w sobotę pociągiem katowickim do Bytomia, właściwie z przesiadką w Katowicach, żeby obejrzeć spektakl w Bytomiu w rozbarku pod tytułem Partytury topnienia. I po drodze, wyglądając przez okno pociągu, zobaczyłem przystanek autobusowy o nazwie Środula, Izba Wytrzeźwień na żądanie.
4: Arek. Pajęczna. Chciałbym zamówić piosenkę Wierszy Juliana Tuwima w wykonaniu zespołu akurat do prostego człowieka. Albo taki klimat ogólnie w tym kraju i tak do przemyślenia może dla wszystkich ludzi. I moja żona, kochana Ela, bardzo ją lubi.

Do prostego człowieka. Nie da się ukryć, że to jest chyba najczęściej odtwarzany utwór zespołu Akurat w Muzycznej Poczcie UKF. 227 3 UKF @polskieradio.pl. Jeszcze przez blisko 25 minut czekam na Państwa kolejne propozycje. Tym razem prośba pana Grzegorza, który tak pisze. Mam prośbę o piosenkę Chumbawamby, tak na rozpoczęcie poniedziałkowego popołudnia, z pozdrowieniami dla pankowców, którzy jeszcze pamiętają o konstruktywnym buncie.

0: No proszę, to jest energetyk, z którego można korzystać, nawet nie mając lat 18. Grupa Chumba Wamba w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek, kolejny telefon.
1: Dzień dobry. Dzisiaj rano obudziłem się, zbierg, ale już spełniliście, więc może by się udało Darię ze Śląska z Wojciechem Waglewskim na moment. Arkadiusz ze Szczecina

WW i Daria ze Śląska w Trójce w muzycznej poczcie UKF. UKF @polskiradio.pl 227 trójek. Przez kwadrans jeszcze czekamy na Państwa kolejne propozycje. Pan Adam pisze tak. Chciałbym prosić o obławę Jacka Kaczmarskiego.

Kulony w jakiejś ciemnej jamie smacznie sobie spał i spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze wtem stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał. Łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny.

Padłem na otwartą przestrzeń, pianę z pyska tocząc. Lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń. A myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy. I ręka pewna, niezawodna, podnosi w górę broń. Rzucam się w płotno, oślep, gramasz ziemię spod ław tryska. I wtedy padł pierwszy wstrzał, co kart mi rozszarpuje. Pędzę, służę,

0: zszarpane.
1: Kaszmarski, Gintrowski, Łapiński, Obława. W trójce w muzycznej poszczyłkę. Kolejna propozycja od państwa to Bronski Beat i troszkę zapomniany utwór Small Town Boy.

Trzeba mieć naprawdę szczęście i być bardzo zdolnym, żeby piosenka, która ukazała się na debiutanckim singlu, po latach wciąż powracała. Tak było właśnie ze Small Town Boy grupy Bronski Beat. Utwór ukazał się w 1984 roku, dokładnie w maju, a chwilę później cała płyta Bronski Beat pod tytułem The Age of Consent. To tyle dzisiaj w Muzycznej Poszczyłce. Bardzo Państwu dziękujemy za te 2 godziny spędzone razem. Jeśli Państwo mają ochotę do nas napisać, to Muzyczna Poczta UKF, ta mailowa, czynna jest całą dobę. Wystarczy sięgnąć po komputer albo telefon i napisać do nas pod adresem ukf@polskiradio.pl, a za chwilę telefon pod tytułem 2027 trójek będzie już oddany do zupełnie innej audycji. Porozmawiają Państwo wraz z nami, także serdecznie zapraszamy. Katarzyna Filz-Wojtkowska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. Do usłyszenia. Nie.

0: Autopromocja.
1: Z wiadomości wystukiwanych w ścianę narodziła się miłość.
2: Zawsze śmialiśmy się, że właściwie jedno i drugie kupowało kota w worku.
1: Z miłości opowieść, z niej reportaż radiowy, potem książka i film. Obraz przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego otrzymał Złote Lwy dla najlepszego filmu. Ewelinie Karpacz-Oboładze wiele lat wcześniej udało się zarejestrować głosy głównych bohaterów tej historii. Autorka reportażu, literka po literce i reżyser filmu będą gośćmi Klubu Trójki Audiodokumentu. Zapraszam po 21. Anna Dudzińska.
3: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.

0: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowit. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 października, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zabójca ratownika medycznego z Siedlec skazany na 30 lat więzienia. Prokuratura chciała dożywocia. Atak drona na statek na Morzu Czarnym, jednostka zatonęła, są ofiary. W serwisie także konie w prezydenckiej stajni, politycy pytają o koszty. Jest wyrok w sprawie zabójstwa ratownika medycznego w Siedlcach. Adam Czy został skazany na 30 lat więzienia. Sędzia w uzasadnieniu podkreśliła, że w żadnym momencie nie wyraził skruchy i nie przeprosił za swoje czyny. Prokuratura domagała się dożywocia, dlatego jak mówi Anita Żabczyńska-Komor, śledczy czekają na uzasadnienie wyroku.
12: Dopiero po zapoznaniu się z pisemnymi motywami wyroku zostanie podjęta decyzja co do akceptacji tego wyroku, czy też wniesienia środka odwoławczego.
11: Do zabójstwa doszło w styczniu ubiegłego roku. Podczas udzielania pomocy Adam Czy schwycił za nóż i śmiertelnie ugodził 64-letniego ratownika medycznego. Zranił także drugiego ratownika. Dwie osoby zginęły, a kilka zostało rannych w ataku drona na statek na Morzu Czarnym w rumuńskiej strefie ekonomicznej. Jednostka należąca do tureckiego armatora przewożąca zboże zatonęła.
13: Jednostka znajdowała się około 9 mil morskich na południowy wschód od platformy Peskarusz. Według pierwszych informacji statek miał zostać trafiony przez dron, a następnie na jego pokładzie doszło do eksplozji i pożaru. Statek wypłynął z ukraińskiego portu Izmaju i kierował się do Włoch. Akcja ratunkowa rozpoczęła się po zgłoszeniu otrzymanym przez rumuńskie służby. Na miejsce skierowano jednostki Agencji Ratownictwa Morskiego oraz Straży Przybrzeżnej. Ostatecznie służby potwierdziły uratowanie 11 osób oraz odnalezienie dwóch zmarłych, w tym kapitana statku. Incydent miał miejsce w rejonie, w którym w ostatnich tygodniach dochodziło do kolejnych zagrożeń związanych z dronami i innymi obiektami na Morzu Czarnym. W pobliżu platformy wydobywczej Neptun i rumuńskie służby wcześniej neutralizowały już drony morskie. Tym razem jednak doszło do tragedii z udziałem statku i jego załogi. Piotr Piętka, Polskie Radio.
11: 15-letni francuski uczeń stracił rękę w czasie protestów w Lille, gdy podniósł policyjny granat ogłuszający, doszło do eksplozji. Protesty licealistów, które rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu, przerodziły się w zamieszki w całym kraju. W Lille i Lyonie doszło do starć z policją. Uczniowie domagają się poprawy sytuacji finansowej i kadrowej szkół. Światło, które potrafi włączać i wyłączać komórki nerwowe. Za takie odkrycie przyznano tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Wyróżnienie otrzymali Karl Dyserot, Peter Hagemann i Georg Nagel. Metodę nazywaną optogenetyką testują dziś laboratoria na całym świecie. Werdykt komentowali naukowcy i lekarze na Uniwersytecie Warszawskim, a był z nimi nasz reporter Piotr Durys. Piotrze,
14: Dzień dobry
11: ponownie. Powiedz nam, czy z tego odkrycia skorzystają pacjenci.
14: Prawdopodobnie, ale jeszcze nie teraz. Optogenetyka służy dziś przede wszystkim naukowcom badającym mózg zwierząt. Na terapię trzeba poczekać, mówi profesor Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
15: Od tej przysłowiowej probówki do łóżka pacjenta jeszcze droga jest daleka, ale sama technologia jest bardzo atrakcyjna.
14: Najbliżej zastosowania u ludzi jest leczenie ślepoty, bo do oka światło dociera naturalnie. Próby kliniczne

0: Kliniczne takiej terapii już trwają. Lekarzy fascynuje też sama historia odkrycia, które zaczęło się od badań nad glonami, mówi profesor Ewa Wiesik-Szewczyk z Wojskowego Instytutu Medycznego.
1: Jestem zafascynowana tym, że od alg przeszliśmy do tajemnic mózgu ludzkiego.
0: Za to odkrycie laureaci podzielą się nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich.
2: Piotr Durys, dziękuję za relację. I jeszcze prezydenckie konie w serwisie. Kancelaria Karola Nawrockiego poinformowała, że pod opieką Centrum Obsługi Kancelarii są 3 konie. Jeden z okresu prezydentury Andrzeja Dudy i 2 kupione w ostatnim czasie. Korzystają z nich prezydent Nawrocki i jego rodzina. Politycy opozycji pytają, kto powinien, koalicji pytają, kto powinien za to płacić. Natomiast Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości odbija piłeczkę.
3: Szuka się czegokolwiek, czym można by zaatakować pana prezydenta. No, proszę państwa, no, jeżeli konie są problemem, to chyba cotygodniowe loty pana premiera do Gdańska w tą i z powrotem powinny być poważniejszym problemem, bo są znacznie kosztowniejsze niż konie. To idzie w dziesiątki milionów, a zakup koni to kilkaset tysięcy.
2: Idąc tym tokiem myślenia, prezydent do pracy powinien jeździć konno, odpowiada eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
4: Tak samo jak prezydent, jak i premier korzystają z samolotów, ze śmigłowców czy też z samochodów, żeby dolecieć bądź dojechać, no ale nikt jeszcze z prezydentów nie jeździł konno do pracy, no chyba, że pan Nawrocki chce zmienić. Skoro tak, to niech odda samochód i weźmie wtedy konno i wtedy faktycznie będzie miał opłacone.
2: Według informacji medialnych do obsługi koni zatrudniono instruktora jazdy i personel stajni. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Do końca dnia pogodnie, a parasole można zostawić w domu. Od 16 stopni na Podlasiu i Podhalu do 19 w centrum i 21 na południu.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Autopromocja.
8: A co ty robisz?
9: Trenuję. Ostrożność. Bo jedziemy do Miasta Szkła.
8: Do Krosna.
9: Do Krosna. Będziemy w Centrum Dziedzictwa Szkła. W środę, 7 października od 6 do 9.
8: Poranne Zapraszamy do Trójki. Poleca się.
9: Spotkajmy się. Zapraszam. Robert Grzędowski.
7: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: 18, 47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
17: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
16: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
18: Cześć, siostrzyczko.
19: Gratulacje.
18: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
19: Ania. Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
18: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
19: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
18: Obiecuję.
20: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
21: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
22: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
23: A w dodatku można go podać również na noc.
22: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
21: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.

0: coś dla siebie.
1: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan.

0: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
1: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejne CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
1: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
0: O, już zatrudniam.
1: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: 18.47.12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
6: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
5: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
6: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
5: A to akurat bardzo proste.
7: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
10: Dzień dobry Państwu. Jest 10 minut po godzinie 14.
11: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
10: Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Przygotowała ją Ewa Lipowicz. Telefon od Państwa będzie odbierał Piotr Łodej. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam Państwa do dyskusji żywej, ale kulturalnej. Z poszanowaniem opinii innych słuchaczy. Nie oceniajmy, mówmy na temat i odnośmy się do słów innych rozmówców z szacunkiem. Oczywiście nie musimy się z nimi zgadzać. Apelujemy także, żeby nie używać słów niecenzuralnych. Dziś zastanowimy się, kto w naszym społeczeństwie zadziera nosa, czyli kto czuje się lepszy. Jednostki czy całe grupy społeczne? Czekamy na Państwa opinie pod numerem telefonu 227 trójek, pod mailem porozmawiajmy @polskieradio.pl i na trójkowym Facebooku. W rolę eksperta wcielił się dziś Wawrzyniec Smoczyński z Fundacji Nowej Wspólnoty, bo dzisiejszy temat będzie miał swoją kontynuację.
12: W najbliższą środę organizujemy znowu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej dialog publiczny, czyli rozmowę zwykłych obywateli na temat, który dotyczy w tej chwili wszystkich w Polsce, Polek i Polaków. I ten temat jest związany z klasami. Tytuł spotkania brzmi Elity i reszta. Kto w Polsce czuje się lepszy? To będzie spotkanie, w którym będziemy rozmawiali o tym, jak dzisiaj w Polsce układają się klasy społeczne. Kto czuje, że jest w lepszej pozycji ekonomiczno-społecznej, kto czuje, że jest w gorszej, jak działa awans społeczny, też jak się do siebie nawzajem odnosimy, w jaki sposób się traktujemy i na ile czujemy, że w Polsce jesteśmy tak naprawdę sobie nawzajem bliscy. Więc wokół tego będziemy rozmawiać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w najbliższą środę od godziny 18. I w tym spotkaniu bierze udział ponad 100 osób. Większość z nas będzie na widowni, będzie obserwowała tę rozmowę, a w środku sali 10 osób będzie rozmawiało między sobą, osób pochodzących z różnych środowisk, pewnie też z różnych klas społecznych. I porozmawiamy o tym właśnie, jak te relacje klasowe w tej chwili w Polsce, 30 lat po przywróceniu demokracji i nastaniu kapitalizmu się układają.
11: I co Państwo sądzą?
10: Kto w naszym kraju czuje się lepszy? Kto nosi głowę wysoko? To pytanie, które kierujemy do Państwa i czy mają prawo ci ludzie, czy te grupy społeczne zadzierać nosa, mówiąc potocznie. 227 trójek, porozmawiajmy @polskieradio.pl oraz trójkowy Facebook do Państwa dyspozycji. Ten nasz numer telefonu wybrał pan Wojciech Strzewa. Dzień dobry, panie Wojciechu.
13: Dzień dobry. No i szkoda, że nie wiedziałem o takiej dyskusji, że będzie odbywała się w środę, bo z chęcią bym wziął udział, dlatego że obserwuję...
10: Jeszcze ma pan czas, do środy jeszcze 2 dni.
13: Aha, no to rozumiem, że się mogę zgłosić, to muszę to jeszcze zobaczyć, gdzie to można się zgłosić, bo chętnie wziąłbym udział. Dlatego właśnie, że obserwuję to właśnie poprzez z zagranicy i podejścia, jak tam się do ludzi podchodzi, czyli byłem w Szwecji, jak się podchodzi u nas. I cały czas będę powtarzał, że u nas nie ma szacunku do ludzi pracy, a zarazem do samych siebie nawzajem. Czyli u nas jest w tej chwili tak jakby to wszystko ukształtowane, że jeżeli masz wykształcenie, to masz prawo głosu, możesz się odzywać. Jeżeli tego wykształcenia nie masz ani pozycji finansowej, to znaczy się najlepiej, że byś siedział cicho dlatego, że jesteś nieudolny, w życiu ci się nie powiodło, a więc jesteś mało inteligentny, niedużo wiesz, więc naprawdę powinieneś siedzieć cicho. I dlatego właśnie tak to wygląda, że my mamy poczucie tego właśnie, że przez to, że tak jest, to właśnie jesteśmy niewysłuchiwani.

0: kampanii. I między innymi ja postanowiłem, jako ten zwykły człowiek, który obserwuje, jak to wszystko wygląda, założyć właśnie swój kanał na YouTube pytający się właśnie o to wszystko ludzi. Pod nazwą będzie to, czego nie wiedzą politycy. I właśnie między innymi tam pytam się, dlaczego tak jest, a nie inaczej, że my, jako zwykli ludzie, nie mamy tak naprawdę prawa głosu. I to też wynika nawet z samych pensji, jak jesteśmy opłacani. Dlatego, że ja, będąc za granicą, w takiej Szwecji, jako zwykły robotnik, czułem się doceniony. Po pierwsze, poprzez odpowiednie wynagrodzenie, a więc pracując niestety czy stety, bo doświadczyłem tego na najniższym stanowisku jako budowlaniec, spokojnie sobie żyłem w tej Szwecji. Nie zajmowałem się tak naprawdę polityką, dlatego że politycy dali mi jakby tą możliwość, żebym godnie mógł żyć. I właśnie to jest to. I tam doświadczyłem pierwszy raz od jakiegoś dłuższego czasu takiego, że podchodził do mnie jakiś szef główny i klepał mnie po plecach, czy przytulał, czy mówi: Wojtek, jak się cieszę, że jesteś. Dziękuję ci za twoją pracę. Fajnie, że to wiesz. Ja tego nie wiem. Powiedz mi, jak to zrobić. Ja po prostu byłem w szoku, że tak można funkcjonować. Dlatego uważam, że jeżeli w Polsce zmieni się właśnie podejście do ludzi pracy i w ogóle do zwykłych ludzi, czyli jeżeli zrozumiemy, że my musimy żyć z sobą w symbiozie, czyli każdy w tym społeczeństwie jest potrzebny. Jest potrzebny ten pan z zawodówki, który przyjdzie, przykręci nam kran, czy tak samo jak pan profesor, który będzie nam opowiadał, jak
1: panie
0: żyć.
1: Wojtku, jak... Panie Wojtku, w 100% się z panem zgadzam, ale mamy kolejne telefony. Bardzo panu dziękuję.
0: Ja bym mógł mówić i mówić.
1: Za takie szerokie spojrzenie i takie koncyliacyjne zakończenie. Teraz pan Maciej z Katowic. Dzień dobry, panie Macieju.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Na pewno w Polsce rządzą kasty. Tak to nazwał. Jak chcecie to nazwać, to mogą być związki zawodowe, polityczne, różnego rodzaju organizacje.
1: I oni się czują lepsi?
2: Wie pani co, na swój sposób tak, próbują to siłowo od nas wymuszać i aha, ja takie mam odczucie. Tu z naszym przedmówcą moim się do końca nie zgadzam, aha, bo szacunek to się ma od urodzenia. Od
1: rodziców.
2: Z
1: domu się wynosi, prawda?
2: Tak, tak. I to tu jest całkiem inaczej. No skąd my go mamy brać? No ja myślę, że ta transformacja trochę nam skręciła w bok w niektórych przypadkach i nie wyszło, ale jest ona ważna i potrzebna. Więc bądźmy dla siebie przede wszystkim grzeczni, uprzejmi, nie patrzmy na to, ile mamy w kieszeni pieniędzy, albo tak jak tutaj przedmówca mówił, czy mamy wykształcenie, czy nie. Zachowujmy się po prostu jak przyzwoici ludzie.
1: Panie Maćku, bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon. Z Katowic przenosimy się do Lublina. Dzień dobry, panie Januszu. Przypominam, że my dzisiaj pytamy o to, kto w naszym kraju czuje się lepszy. Dzień dobry, panie Januszu.
3: Dzień dobry. Wie pan co? Każdy zasługuje na szacunek, godne traktowanie i życzliwość, niezależnie od tego, jaki zawód wykonuje, czym się para. Oczywiście w ramach swoich kompetencji, w ramach swojej osobowości, w ramach swojego miejsca na świecie. I czy robotnik, czy profesor zasługuje na taki sam szacunek i wysłuchanie. Natomiast coś, co wydaje mi się, ja obserwuję, jest pewien brak umiarkowania w naszym społeczeństwie i to, że ludzie, którzy nie mają kwalifikacji kompetentnej, umiejętności czy szerzej prawa wypowiadać się na bardzo skomplikowane, niezwykle skomplikowane tematy, arbitralnie, jednoznacznie wypowiadają się, wywyższając się tym samym. Wie pan, to widzimy po internetach, to widzimy po mediach, to widzimy po społecznościówkach, gdzie naprawdę wielu straciło umiarkowanie i świadomość tego miejsca na świecie.
1: Czyli brakiem skromności, w drugą stronę, tak?
3: Nie bądźmy skromni, bądźmy pewni.
1: Nie mają wiedzy,
3: każdy rozumiem. W ramach swoich kompetencji. Ja jestem prostym robotnikiem intelektualnym. Też param się czymś, pracuję mózgiem. Natomiast nie czuję się kompetentny i uprawniony, żeby w każdej dziedzinie każdego pouczać, a przykro mi to mówić. W moich dziedzinach, na których się znam, w których się orientuję, całkiem nie najgorzej, może nawet ekspertko, słyszę wypowiedzi ludzi, którzy plotą drdy małe, androny, głupotę. I niestety trzeba troszeczkę umiarkowania, troszeczkę zrozumienia.

0: rozumienia, gdzie ja jestem, na jaki temat. Oczywiście na każdy temat mogę się wypowiadać u cioci na imieninach. Nawet na każdy temat mogę się wypowiadać w trójce, w audycji na żywo. Bo dopóki przestrzegam zasad, które pan na początku nam wszystkim tutaj objaśni.
1: Trzyma się ich pan, panie Januszu, doskonale.
0: No w związku tak, a i taki mój, to jest, nie wiem, czy to jest apel, czy to jest do przemyślenia. Kochani państwo, każdy jest tak samo ważny głos. Każdy człowiek jest tak samo ważny, ale kiedy zabieramy głos, kiedy się wymądrzamy, to wymądrzajmy się w swojej dziedzinie. Ja ostatnio wysłuchałem wymądrzania faceta, który mi naprawiał skrzynię biegów w samochodzie. Kurde, jakie to wszystko było mądre, jak ja nie mam pojęcia, jak to działa. I on mi później to wszystko zrobił i naprawił i to wszystko działa. I takiego wymądrzania ja oczekuję, żeby lekarz się wymądrzał w dziedzinie medycyny, mechanik samochodowy wymądrzał się w dziedzinie skrzyń biegów, dziennikarz wymądrzał się, no właśnie w każdej dziedzinie, to jest jedyny.
1: Nie, no ja się nie mogę wymądrzyć, pan zajmuje się głównie sportem, więc nie będę wymądrzał się o polityce.
0: Nie, no to pan się wymądrza w sporcie, ja o sporcie nie mam najmniejszego pojęcia.
1: Poza tym, musimy się umówić na kawę i się powymądrzamy, panie Januszu.
0: Poza tym, że uważam, że Adama Małysza powinien jednak zagrać Szymon Hołownia.
1: Pamiętam ten apel. Wszystkiego dobrego, panie Januszu. Teraz pan Filip z Krakowa, 22,7 trójek, przypominam. Dzisiaj pytamy o to, kto się w naszym kraju czuje lepszy, czy jednostki, czy całe grupy społeczne. Dzień dobry, panie Filipie.
2: Dzień dobry. Dzwonię właśnie z tego powodu, że ja jestem stolarzem, pracownikiem fizycznym. Pracuję w zawodzie już od jakichś 13 lat, a też jakby tą decyzję właśnie na ten zawód mnie umocniło, kiedy jeszcze byłem w liceum ogólnokształcącym i moja nauczycielka z matematyki, widząc, że właśnie się nie staram za bardzo na studia i ona już tam wiedziała, że nie planuję właśnie studiów, powiedziała mi, że to ty chcesz właśnie pracować jako stolarz na budowie, jak jakieś słowo na D, oznaczające osobę głupią. To mnie bardzo po prostu zdenerwowało, więc już potem zostałem, no ale pracuję w tym zawodzie długo, robiłem w różnych zakładach i to, jak w Polsce się traktuje właśnie pracowników fizycznych, po prostu jest naprawdę słabe i w tej przykrej sytuacji decyduję się na wyjazd po prostu do Skandynawii już za parę dni.
1: Panie Filipie, wszystkiego dobrego w Skandynawii, natomiast ja mam ogromny szacunek do stolarzy, także to nie jest tak, że wszyscy tak się zachowują. Proszę do nas wracać, proszę tam popracować i wracać do Polski.
2: Chciałbym, żeby jeszcze to było doceniane właśnie też w zarobkach, a duży problem jest właśnie w tym, że zarobki dla właśnie pracownika fizycznego po prostu, a nie prowadzącego swoją działalność gospodarczą stolarza, są naprawdę tragiczne i warunki pracy są masakryczne. W Polsce nie działa za bardzo inspekcja pracy, i też w związku z dbaniem o swoje zdrowie. Nie chcę już po prostu pracować w takich warunkach, do jakich byłem przymuszany.
1: Panie Filipie, wszystkiego dobrego, powodzenia w Skandynawii. Teraz przenosimy się niedaleko z Krakowa do Nowego Sącza, właściwie w okolice Nowego Sącza. Przy naszym telefonie jest pan Łukasz. Dzień dobry, panie Łukaszu.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Panie redaktorze, ja tak króciutko. Dzisiaj taką kastą uprzywilejowaną jest na pewno i bez wątpienia, no niestety, Kościół katolicki. Mam tutaj choćby to na myśli, że nie dotyczy ich ustawa o przetargach na przykład. No i tyle, to wszystko. Chciałem powiedzieć.
1: Dziękuję, panie Łukaszu.
3: Wszystkiego dobrego.
1: Wzajemnie. Teraz pan Mariusz z Koszalina, zatem przenosimy się na północ z południa. Dzień dobry, panie Mariuszu.
4: Witam serdecznie, dzień dobry. Ja przysłuchuję się tej audycji. Rzeczywiście, no, ludzie różnie siebie postrzegają, też różnie traktują. Natomiast ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Jest taka tak zwana złota reguła. Ona jest napisana w Ewangelii Mateusza. Wszystko, co chcecie, żeby wam ludzie czynili, wy im też tak czyńcie. Skoro ja chciałbym, żeby mnie szanowano, żeby nikt mnie nie okradał, żebym czuł się przyjemnie, to samo będę robił dla innych. Myślę, że ta złota reguła załatwia sprawę, gdyby tylko chciało nam się to stosować w życiu, bo nie zawsze da radę, ale gdybyśmy robili tyle, na ile możemy, to naprawdę byłoby o wiele, wiele przyjemniej i szczęśliwiej.
1: Dziękuję, panie Mariuszu. Piękna metafora. Teraz pan Wiesław, pani Wiesława zrecza. Dzień dobry, panie Wiesławo.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Miło panią słyszeć.
5: Chciałabym nadmienić to, że przede wszystkim wszystko zależy od tego, jak jesteśmy wychowani, wynosimy to z domu, ze szkoły.
1: Też no tak niestety, uważam.
5: Jeśli, jeśli jesteśmy uprzejmi, mili, podchodzimy z uśmiechem,

0: to myślę, że to przechodzi to również do nas, powraca, tak. Tak. I nie szukajmy winy wszędzie, bo jeśli będziemy tak krytyczni w ogóle na całym świecie, no to wszystko będzie złe, niedobre, a my jesteśmy tacy, to niczego.
1: Panie Wiesławo, dziękuję za ten bardzo optymistyczny i pozytywny głos. Słyszę, jak się pani uśmiecha do nas mówiąc, także proszę się uśmiechać tak każdego dnia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Teraz mamy panią Ewę z Podkarpacia. Dzień dobry, pani Ewo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ja uważam, że w Polsce to katolicy czują się lepsi od innych. Aha. Wiem, bo wśród nich mieszkam. Mhm. Katolicy uważają, że są lepsi od muzułmanów, od Żydów, od Świadków Jehowy, od ateistów. Oni, katolicy, pójdą do nieba, a wszyscy inni do piekła. Wiem, bo to słyszę. Słyszę to codziennie. Pozdrawiam.
1: My panią też pozdrawiamy. Teraz jest, bardzo się z tego cieszymy, wysyp kobiecych telefonów. Pani Laura Zoławy. Dzień dobry, pani Lauro.
3: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że myślę, że w naszym kraju wciąż jednostkami uprzywilejowanymi czują się mężczyźni. Większość też telefonów dotychczas to była męska. Myślę, że XXI wiek czas na kobiety. Dziękuję bardzo.
1: pozdrawiamy serdecznie. Teraz z Dolnego Śląska przenosimy się na Górny, ale tak naprawdę blisko Dolnego, pani Edyta z Gliwic. Dzień dobry, pani Edyto.
4: Dzień dobry. No, nie wiedziałam, że będzie to już trzecia wypowiedź na temat kościoła, moja wypowiedź. Myślałam, że zaledwie druga.
1: Pani Edyto, ale przyjmujemy wszystkie telefony. Mogą być tak. Na temat kościoła.
4: Dobrze, więc tutaj powiem tak. Jako dziecko ja miałam takie spostrzeżenie, tak się zastanawiałam, jak to jest, że Kościół nie płaci podatków, ja już jako dziecko o tym myślałam, że Kościół nie płaci podatków, jego przedstawiciele, czyli duchowni, nie płacą podatków i doszłam do takiego wniosku jako dziewczynka mała. Mhm. Aha, to znaczy księża nie są już obywatelami polskimi, tylko są obywatelami Watykanu i dlatego nie płacą w Polsce podatków. Mhm. Tak myślałam jako mała dziewczynka. Dziękuję.
1: Bardzo pani dziękujemy. To jeszcze odbierzemy telefon od pani Małgorzaty z Białej Podlaskiej i zrobimy muzyczny oddech. Dzień dobry, pani Małgorzato.
5: Dzień dobry. A ja zgadzam się z moimi przedmówcami, a zwłaszcza z tym panem, który mówił jako pierwszy, że gdybyśmy się szanowali, gdyby uprzejmość nie była przypadkiem, tak? Gdybyśmy byli dla siebie uprzejmi, wyrozumiali to, co powiedziała też jedna
1: cierpliwi,
5: z pań,
1: wynosimy
5: to wszystko z domu, cierpliwi, ale żeby tak jakoś, no nie wiem, każdy chciał zrobić właśnie tak, jak chciałby być sam obsłużony, to może by nam było wszystkim lepiej. A moje spostrzeżenie to jest takie, jeżeli są jakieś kasty uprzywilejowane, kiedyś jeździłam z takim taksówkarzem i on mówił, że każdy jak wkłada jakiś uniform, to zaczyna coś mu się w głowie przestawiać i zaczyna myśleć, że jest jakiś uprzywilejowany. To oczywiście nie jest jakaś reguła, ale czasami rzeczywiście tak się zdarza, że ludzie, którzy, nie wiem, niech uniformem będzie na przykład stanowisko, jakoś zatracają taki szacunek dla tego, który jest pod nim, chociaż ja się z takimi sytuacjami nie spotkałam, ale na przykład w sklepie spożywczym, tak? Pani za kasą jest czasami odbiorczynią jakichś pretensji, właściwie nie wiadomo jakich i dlaczego. Mm-hmm.
1: Dziękuję pani Małgorzato.
5: To jakoś boli.
1: Wszystkiego dobrego, dziękuję za ten bardzo mądry telefon. 27 minut po godzinie 14. Tu audycja Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. Proszę do nas telefonować, bo pytamy o to, kto czuje się lepszy, ale teraz zagramy.

0: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Porozmawiajmy o tym, kto w naszym kraju czuje się lepszy i czy ma do tego prawo. To pytanie kieruję do pana Arkadiusza z Zachodniopomorskiego. Dzień dobry, panie Arkadiuszu.
2: Dzień dobry, panie Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
2: No, ja bym powiedział w ten sposób, że najpierw powinniśmy zacząć od samych siebie. Najpierw zacznijmy szanować siebie. Jeden drugiego powinien zrozumieć. Na tyle dobrze znamy się między sobą, tak, ja mieszkam w małym miasteczku, no to powinien wiedzieć, kogo uszanować, za co uszanować. No i ten dzień dobry to powinno być dzień dobry z uśmiechem, a nie jakby ktoś do kogoś miał za coś pretensje, że mu coś nie wychodzi, czy tam było, dużo mówione było o zarobkach, o kościele. Kościoła nie będę dotykał, bo to jest delikatna materia. No to lepiej,
1: bardzo.
2: Kto wie, bardzo delikatna. Kto wierzy, niech wierzy, niech chodzi do kościoła, ale nie spotkałem się z tym, żeby wyznawcy innych wiar tam byli przez kogoś tam... No,
1: dyskryminowani,
2: uciekło słowo, tak. A tak rzeczywiście, tak tu pani napomniała ostatnia przed piosenką, że idąc do sklepu, panie sklepowe niektóre mają do nas żal, że one za mało zarabiają, czy mają tyle pracy, tak to, no każdy musi swoją pracę uszanować, każdy decyduje się sam na swoją pracę, odpowiadają pieniążki, proszę bardzo, pracuje, nie odpowiadają, no to jadę sobie do Skandynawii, tak, ten pan mówił, że można w Skandynawii dużo zarobić, tylko to się może skończyć tak, jak kiedyś wyjeżdżaliśmy do Niemiec. Pamięta pan redaktor, nie?
1: No coś tam pamiętam.
2: No, teraz też na Trójce słyszałem, trochę też mówiono na ten temat, że teraz Niemcy zaczynają wyjeżdżać za pracą. Także to jest kwestia czasu, że no, wszędzie powoli wszystko się kończy. Także mówię, szacunek, uśmiech na twarzy i będzie super. Szanujmy siebie nawzajem.
1: Dziękuję, panie Arkadiuszu. Teraz pan Grzegorz z Nowej Soli. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się nisko i kłaniam się państwu. I na pytanie, kto się czuje lepszy, chciałbym na początku spróbować odpowiedzieć nie wprost. Otóż wydaje mi się, że łatwiej powiedzieć, kto się czuje w Polsce gorszy. Ja taką osobę poznaję po tym, że próbuję na każdym kroku udowadniać, że jednak gorsza nie jest.

0: I zerkając na przykład do mediów społecznościowych, jestem przekonany o tym, że takich osób jest bardzo, bardzo dużo. Osobę, która czuje się lepsza, widziałbym raczej jako tę, która nie próbuje właśnie na każdym kroku mówić: ja mam rację, mnie słuchajcie, ale próbuje pomagać, tłumaczyć i brać odpowiedzialność. Dlatego tym bardziej czuję się wręcz wyróżniony, że mogę wziąć udział w dyskusji, w rozmowie, której dzisiaj nam tak bardzo brakuje. Osoba, która czuje się lepsza, będzie raczej moim zdaniem próbowała na spokojnie brać odpowiedzialność za to, co ją otacza. Osoba, która czuje się gorsza, będzie próbowała udowadniać, że jednak wcale gorsza.
1: Bardzo ciekawa opinia, panie Grzegorzu. Bardzo serdecznie za nią dziękuję. I teraz posłuchamy, wszystkiego dobrego, posłuchamy pani Alicji ze Świdnicy, przypominając nasz numer telefonu, to 2023. Dzień dobry, pani Alicjo.
2: Dzień dobry. Dołączam się do tych wszystkich wypowiedzi moich przedmówców. Temat się tych rozmów bardzo poszerza, płaszczyzn można wybrać wiele, ale ja taką najprostszą płaszczyznę przywołam. Na bazie wiersza Wszyscy dla wszystkich autorstwa Juliana Tuwima. Taki prosty utwór, bardzo prosty. Pamiętam to z przedszkola czy ze żłobka, że powinniśmy jako ludzie dbać o siebie wzajemnie, cenić każdą pracę, bo każda jest potrzebna. Tutaj początek tylko wiersza przeczytam. Murarz domy muruje, krawiec szyje ubrania, ale gdzieżby co uszył, gdyby nie miał mieszkania. I tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, że właśnie wiersze Juliana Tuwima, który był nazywany księciem poetów, a jego debiut porównywano do debiutu Adama Mickiewicza. Tutaj można też sobie bardzo fajną książkę przeczytać pod tytułem Tuwim.
1: Pani Alicjo, bardzo dziękuję za tą polecajkę, jak mówią młodzi ludzie. Rzeczywiście Julian Tuwim to był ktoś. Ja podpowiadam taki wiersz Lament Aniński. To jest kapitalne ćwiczenie na dykcję, naprawdę. Ach, Julian Tuwim rzeczywiście napisał kapitalne wiersze. Teraz pan Seweryn z Inowrocławia. Zaczęliśmy gadać o poezji i rozmawiać o poezji, a przecież dzisiaj pytamy, kto czuje się w naszym kraju lepszy. Dzień dobry, panie Sewerynie.
3: Dzień dobry, witam. Ja króciutko. Ja bym chciał powiedzieć, żeby czuć się lepszym, trzeba traktować poważnie tych, którzy mają wrażenie czuć się gorszymi. Bądźmy po prostu dla siebie mili, uprzejmi i to wszystko nam to zmienia. I tylko tyle.
1: Dziękuję, panie Sewerynie. Pani Martyna z Ostródy. Pani Martyno, kto pani zdaniem czuje się lepszy w naszym kraju?
4: Dzień dobry, witam wszystkich. Jestem młodą mamą i w moim odczuciu zauważyłam, że bardzo często lepiej czują się nauczyciele. Jest to grupa oczywiście bardzo ważna i rzeczywiście czasami niedoceniana, aczkolwiek dużo jest też roszczeń od tej grupy. Mam wrażenie, że ogólnie jako społeczeństwo idziemy do przodu, wszystko się rozwija i zmienia. System edukacji został taki sam. I chociażby taki przykład, inni wykonujemy też bardzo ważne zawody, ale nie mamy na przykład tyle urlopu, tak? Musimy sobie poradzić z opieką nad dziećmi i tak dalej. I nauczyciele walczą o jakieś podwyżki, o szacunek i oczywiście im się to należy, no ale też powinni respektować to, że inni też wykonują ważne zawody, że praca z dziećmi jest oczywiście ważna, ale inne rzeczy też są ważne. I po prostu trochę bardziej się otworzyć, bo mam wrażenie, że często jest tak, że za sukcesy są odpowiedzialni nauczyciele, ale jak jest już coś źle, to ta odpowiedzialność jest przerzucana na rodziców. Więc życzę wszystkim nauczycielom wszystkiego dobrego i rozumiem, że to jest ciężka praca, ale trochę może wszyscy powinniśmy otworzyć głowy, poszerzyć horyzonty i właśnie zauważyć to, że świat się zmienia i szkoła też może powinna się trochę zmienić.
1: Dziękuję pani Martyno, aż się zamyśliłem. Miałem ostatnio też taką refleksję. Bardzo pani dziękuję. 22,7. Pytamy o to, kto w naszym kraju czuje się lepszy, kto zadziera umownie nosa. Zaraz odbierzemy kolejne telefony, natomiast teraz kolejna z kolei opinia ekspercka od Wawrzyńca Smoczyńskiego z Fundacji Nowej Wspólnoty.
5: Czują się lepsi ci, którzy mają władzę albo mają pieniądze. Pewnie byśmy powiedzieli, że osoby, które są zamożne i bogate, czują się dzisiaj w Polsce lepiej. Dlatego, że mogą więcej, dlatego, że pieniądze odgrywają istotną rolę w tym, jak się nawzajem postrzegamy.

0: Pewnie część z nas ma poczucie, że dzięki pieniądzom można sobie też kupić wysoką pozycję społeczną, respekt, szacunek, zainteresowanie mediów społecznościowych, ale takim istotnym komponentem pewnie też jest władza. Dużo się w ostatnich latach mówiło o arogancji władzy, o tym, że ludzie, którzy władzę sprawują, czują się bezkarni. To poczucie bycia lepszym i gorszym jest jakoś też wpisane w ogóle w kapitalizm, gdzie ludzie, no siłą rzeczy, jedni się bogacą, drudzy mają trudniejszą sytuację materialną. I pieniądze, jak bardzo byśmy nie chcieli, żeby odgrywały bardzo istotną rolę, no to jednak pozwalają na różne rzeczy jednym, a nie pozwalają, ich brak nie pozwala drugim. Niesprawiedliwość społeczna jest zawsze w kapitalizmie, ona zawsze jest obecna, ale to pytanie, z którym my będziemy wchodzić w tą rozmowę, to jest na ile my tworzymy takie społeczeństwo, w którym jednak te szanse wyrównujemy i czy traktujemy ludzi z takim samym szacunkiem, niezależnie od tego, do jakiej klasy ekonomicznej czy społecznej oni należą.
1: Raczej tak. Raczej nie.
2: Słuchaliśmy Wawrzyńca Smoczyńskiego z Fundacji Nowej Wspólnoty. Przypominamy o spotkaniu w MSN-ie warszawskim, czyli w Muzeum Sztuki Nowoczesnej o godzinie 18. Można się oczywiście pojawić na tej debacie. To będzie debata właśnie o tym, kto czuje się w naszym kraju lepszy, o klasowości. Zapisy na tę debatę odbywają się na stronie internetowej na portalu FNW, czyli skrót od Fundacja Nowej Wspólnoty.org.pl. Teraz odbieramy telefon od pana Mariusza z Krakowa. Dzień dobry, panie Mariuszu. Kto się czuje lepszy?
3: Dzień dobry. Gaś refleksji do dyskusji, chociaż tutaj po tym, co powiedział pan profesor i pozamiatał, to będzie ciężko.
2: Nie, proszę mówić.
3: Więc tak, po pierwsze takie ogólne asekuracyjne sformułowanie może, że ludzie nie są równi i nie powinni być równi, więc czasem też dobrze, że no jest jakieś tam rozwarstwienie społeczne. Natomiast no, problem się robi, jeżeli to rozwarstwienie i władza, pieniądze, prestiż, który za tym idzie, zostaje wykorzystane jakby na niekorzyść społeczności. I tutaj kilka przykładów, co mam na myśli. Pierwsza sprawa to na przykład nadzwyczajne kasty. Mówi się ostatnio dużo o lekarzach, bo jest taka książka Mali Bogowie, prawda, o sędziach na przykład. Następna sprawa to, co profesor powiedział, tutaj bogacze, nie? Takie kulczyki, nazwijmy to umownie inni, tak, mogą sobie dowolne brednie opowiadać i czuć się dalej wspaniale, wywyższać się ponad innych ludzi. Kolejna sprawa, polityczny temat, nie? Na przykład mieszkańcy Wilanowa Jagodna, nie? Oni sobie myślą, że inni ludzie to mogą sobie najwyżej, nie wiem, wodza przy ognisku wybierać, a nie na przykład prezydenta Polski. Także takie tutaj moje refleksje.
2: Dziękuję panie Mariuszu za te ciekawe refleksje. I kolejny pan Mariusz, ale z Piły. Dzień dobry panie Mariuszu.
4: Witam serdecznie. No ja chciałbym trochę dołączyć do tego wszystkiego. Natomiast kto czuje się gorzej, kto czuje się lepiej. Wie pan co, no ja czułem się gorzej przez jakiś czas nad moimi przełożonymi albo dającymi pracę. Natomiast mój tato zawsze, pan świętej pamięci, powiadał tak: synu, tyle jesteś wart, co możesz zrobić dla drugiego człowieka. I powiem szczerze,
2: no piękna maksyma rzeczywiście.
4: Działa, czuję się lepiej, czuję się lepszy przez to, a inni, którzy to zauważają, zaczynają czynić to samo i też chyba przez to czują się lepiej. Pozdrawiam wszystkich.
2: Piękny telefon, bardzo dziękuję. Teraz pan Krzysztof z Gorzowa Wielkopolskiego. Dzień dobry panie Krzysztofie.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam taką refleksję, słuchając tych wypowiedzi, że musimy być dla siebie, musimy się szanować, ale najgorsze jest to, że z samej góry jakby nasi politycy nie okazują tego w swoim zachowaniu względem siebie, wszechogarniająca pogarda, czy też takie robienie jakby na sobie na złość, czy też jakby szydzenie z drugiej strony nie jest w porządku, czy to z lewej, czy to z prawej. Powinniśmy być, się szanować i sam, tak jak tutaj pan profesor powiedział, względy polityczne i władzy. Tu jest jednak przykład, który powinien nas inspirować ku temu, a przez te ostatnie lata mam wrażenie, że nawet rodziny się podzieliły i nie szanują siebie tak, jak to powinno wyglądać. To jest przykre po prostu.
2: Bardzo panu dziękuję za tę opinię. Przenosimy się z Gorzowa Wielkopolskiego do Leszna. Dzień dobry panie Sylwestrze.
6: Dzień dobry. Ja chcę powiedzieć, że jeszcze środowisko downów, środowisko inwalidów, środowisko ludzi psychicznie chorych, środowisko kryminalistów i oni też się czują dyskryminowani i traktowani są inaczej. Dziękuję, do widzenia.
2: Do widzenia, do usłyszenia. 22 i 7 trójek. Pytamy o to, kto w naszym kraju czuje się lepszy. czy jedno

0: Noski czy całe grupy społeczne, to pytanie, czy te pytania kierujemy do pana Arkadiusza z Łodzi. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry. Ja jestem przedstawicielem tych małych, jednoosobowych i małych firm i tak powiem szczerze, czułem się bardzo dobrze i czułem się nieźle do jakiegoś 2018 roku, 17. No a potem coraz to gorzej i nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, ale przez ostatnie 2 lata w naszej branży małych, średnich firm do 5 zatrudnionych pracowników zamknęło się lub zawiesiło działalność około 1 230 000 firm. I powiem szczerze, że jest coraz gorzej. Z moich znajomych, którzy prowadzili firmy, to chyba zostały 3-4 osoby, kiedyś było ich większość. Większość. Ludzie po studiach chcieli założyć firmę, chcieli mieć własną działalność, a w tej chwili, nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, że niecałe 3% studentów i ludzi po szkole średniej, absolwentów, chce w ogóle założyć firmę. Jak ja zakładałem firmę w 1995 roku, to było to bodajże chyba 28%. I niech państwo sobie wyobrażą teraz, jak się mają czuć ci normalni, zwykli ludzie, którzy gdzieś tam pracują na etacie, 200 zł powyżej najniższej krajowej. I jest ich w Polsce ponad 60%.
0: Panie Arkadiuszu, bardzo panu dziękuję. Nie znam tych danych, być może są prawdziwe. To jest do sprawdzenia. Jeżeli tak jest, to byłaby to bardzo smutna perspektywa. Teraz pan Łukasz z Gdańska. Dzień dobry, panie Łukaszu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim. Ja jestem z wykształcenia ekologiem po studiach oceanograficznych i próbowałem kiedyś ludzi jakby nawracać, młodych, starszych, na świadomość ekologiczną, że ekorozwój ma znaczenie, ale po kilku latach stwierdziłem, że to nie ma sensu. Zacząłem pracować w ogrodnictwie, a potem nawet sprzątałem. I teraz uważam, że najlepiej w naszym kraju czują się najpewniej i w ogóle w każdym kraju na ziemi producenci żywności. Oni zawsze będą potrzebni. Dzięki nim, czy to ktoś typu Kulczyk, czy ktoś typu, nie wiem, pani sprzedająca mięso będzie miała co robić, bo muszą pracować, żeby kupić sobie coś do jedzenia, po prostu. Uważam, że producenci żywności są najważniejsi i mają do tego prawo, żeby tak się czuć. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Mamy jasność, panie Łukaszu, czyli producenci żywności mają prawo czuć się lepsi. Dzień dobry, panie Kubo. Przenosimy się z Gdańska na południe na Żywiecczyznę. Dzień dobry, panie Jakubie.
3: Halo, witam serdecznie.
0: Proszę mówić, panie Kubo.
3: Proszę państwa, dopóki nie będzie w Polsce odpowiedzialności karnej urzędników, prezydentów, wszystkich, którzy nami są, lekarzy, to nic się, proszę pana, nie zmieni. Teraz jest afera na aferze. Nie ma tygodnia, żeby nie było afery. I te afery są zamiatane pod dywan i nikt nie odpowiada. Nikt kompletnie. Jest następna afera kręcona. Utarty jest nos i tyle. Mamy przykład ostatnio lekarza, który pracował w kilku klinikach, w kilku szpitalach i co? Siedzi, szuka nowej pracy. Dlatego się tym policja nie zajmuje, prokuratura. A zwykłych ludzi, proszę pana, nie wyda pan paragonu czy czegokolwiek. Zaraz pana zamkną, płaci pan karę. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję, panie Jakubie. Teraz kobiecy głos znowu. Pani Anna ze Skierniewic. Dzień dobry, pani Aniu.
4: Dzień dobry. Ja chciałabym powiedzieć, że trochę jest źle postawione to pytanie.
0: Okej.
4: Przynajmniej ja to nie rozumiem. Dlatego, że skąd możemy my wiedzieć, kto się czuje lepiej albo gorzej?
0: No my na przykład możemy się tak czuć, pani Aniu, jak myślę sobie, oczywiście to jest taka refleksja, że każdy z nas może się tak poczuć.
4: Tak, tak, ale to możemy mówić tylko i wyłącznie o sobie, tak mi się wydaje, bo to jest w kontekście relacji z innym człowiekiem. Kiedy każdy z nas w jakiej sytuacji czuje się gorzej, ale co z tego, jak to zdefiniować, że czujemy się pominięci, z brakiem szacunku. I teraz tak, w zależności od tego, jaki mamy system wartości, jeśli dla nas wartością na przykład są pieniądze, nie rozmawiamy z kimś, kto osiągnął sukces finansowy i być może daje nam to odczuć pewną wyższość, możemy się czuć gorzej, ale jeśli mamy zupełnie inny system wartości, jesteśmy pewni siebie i ufamy sobie, to chyba nie mamy takiego powodu. I teraz właśnie chodzi o to pytanie, bo gdybym miała odpowiedzieć na pytanie, kto może się czuć pominięty, to bym na pewno powiedziała o seniorach. Czy oni czują, że ktoś ich zatraktuje? To znaczy dla mnie mało precyzyjne jest to pytanie. I

0: już teraz miałam takie odczucie, my możemy tylko sobie wnioskować, możemy się domyślać, co sobie ludzie w głowie myślą i kto może się czuć lepiej. Bo z faktu, że ktoś może dużo zarabiać, wcale nie wynika, że on się czuje lepiej. Z faktu, że ma więcej, wcale nie może wynikać, że czuje się lepiej. Że jest lekarzem i czuje wyższość, nie wiem.
1: A nigdy nie miała pani takiego wrażenia, że ktoś traktuje panią z góry?
0: Miałam, ale może mnie traktować z góry, ale to może wynikać z kompleksów. Mm-hmm. Ktoś się czuje wtedy lepiej, ja tego nie wiem. Mm-hmm. I dlatego nikt nie siedzi w głowie drugiego człowieka, co on myśli, jakie emocje ma w danej chwili, jaki ma dzień, no tak. Co się u niego dzieje. Dla mnie to jest sytuacja bardzo, bardzo złożona.
1: Ma pani bardzo szlachetne serce, pani Aniu. Bardzo dziękuję za ten telefon. Wszystkiego dobrego. Teraz pan Mariusz z Kalisza. Dzień dobry, panie Mariuszu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie pana i wszystkich słuchaczy. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny temat dzisiaj poruszony. Lepszy, gorszy, bo te podziały to występują, myślę sobie, zawsze gdzieś tam w pracy, w życiu. Ja z własnego doświadczenia bym powiedział tak. Od dzieciństwa czułem się gorszy. W domu moim nie było pieniędzy, ojciec alkoholik, nauka mi nie szła, w sporcie nie byłem dobry. Zawsze uważałem się za gorszego. Inni koledzy z podwórka, z kościoła, z mojego otoczenia byli lepsi. Bo i tak było na czasy, wyjeżdżali wspólnie z dwójką rodziców i ja nie. Wszystkie te swoje gorszości, w cudzysłowie, że tak powiem, w pewnym momencie zacząłem topić w alkoholu. Wtedy wydawało mi się, że jestem lepszy, doskonały, dojrzały. No, ale zakończyło się to tym, że uzależniłem się od alkoholu. Nie piję obecnie na ponad 30 lat, więc myślę sobie, że jest to bardzo dużo, dużo mojej roboty w tym wszystkim. Przez te lata naprawdę nauczyłem się wielu rzeczy. Na pewno tego, że nie jestem gorszy od kogoś innego, ale też nie wywyższam się. Nie jestem lepszy. Ja przyjmuję wiele rzeczy z pokorą po prostu. Mogę być inny, ale nie muszę jakoś się wywyższać, że jestem teraz lepszy, czy coś takiego, bo na przykład mam pieniądze, bo mam coś tam. Nie, pracuję wiele lat, ponad 30 lat też w jednym zakładzie pracy. Jeżdżę jakimś tam używanym samochodem, mieszkam w bloku dość starym. Ale nie odczuwam jakichś takich potrzeb, nie wiem, coraz więcej, jak niektórzy do jakichś tam dążą milionów, czegokolwiek. Myślę, że ważniejsze są uczucia, więzi rodzinne i to są właśnie takie wartości, które właściwie powinno się szanować i okazywać wśród, nie wiem, rodziny, znajomych, współpracowników, a nie jakieś takie pokazywanie się, wywyższanie, czy też znowu w drugą stronę popadać w skrajności takie, że jestem gorszy, czuć się gorszy. Można być innym, ale funkcjonować można i być naprawdę zadowolony z życia. Dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam serdecznie.
1: Panie Mariuszu, bardzo, bardzo panu serdecznie dziękujemy za ten super ciekawy, ważny i bardzo mądry telefon i on będzie najlepszą puentą dzisiejszej audycji. Bardzo dziękujemy państwu za wszystkie telefony. Prosimy oczywiście nie zapominać o nas jutro. Znów się spotykamy o godzinie 14. Ja chciałbym podziękować Katarzynie First-Wojtkowskiej, która audycję zrealizowała, Ewie Lipowicz, która ją przygotowała, Piotrowi Łodejowi, który odbierał te wszystkie telefony ważne i ciekawe od państwa. Ja nazywam się Krzysztof Oniewski i mówię do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W październiku Trójka świętuje 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, wielkiej poetki, patronki naszego studia koncertowego. Piosenek z jej tekstami posłuchamy w audycji Dobrego Dnia w cyklu Ponad Czasem.

0: Ponad czasem. Osiecka, poetka z Trójki. Od poniedziałku do czwartku przez cały miesiąc między 9 a 12. A już w najbliższy piątek specjalny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Szczegóły wkrótce.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Boli, swędzi,
1: piecze, a do tego nawraca.
2: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 października, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wojsko Polskie zaprezentowało nowy wzór munduru polowego. Zmienił się po 33 latach. Wyciekły dane 9 milionów Duńczyków. Hakerzy dostali dostęp do Krajowego Rejestru Ludności. Wieczorem polscy piłkarze grają z Bośniakami w Lidze Narodów. Kamuflaż skuteczniejszy o 30% i siedmiokrotnie odporniejszy na ścieranie materiał. Wojsko Polskie zaprezentowało nowy wzór munduru polowego, zmieniony po 33 latach.
6: Nazwa nowego wzoru nie jest przypadkowa.
7: No, ryś występuje w polskich lasach. Jak najbardziej stawiamy na to, żeby był to produkt w 100% polski.
6: Jak podkreśla wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, nowy kamuflaż jest dopasowany do polskich warunków.
8: 5 kolorów. W porównaniu do Pantery jest to oczywiście jaśniejszy.
6: Tłumaczy pułkownik Maciej Rzetelewski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
8: Badania skuteczności maskowania w terenie pokazały jednoznacznie. Po prostu musieliśmy odejść od tak ciemnych barw, jakie mamy w tej chwili.
6: Nowy mundur ma elastyczny, odporny na ścieranie i wodę materiał, a także chociażby kieszenie przelotowe.
7: Jest to najlepiej oceniony przez żołnierzy mundur, a testy pokazały, że jest najbezpieczniejszy.
6: Pierwsze mundury trafią do żołnierzy w tym roku. Wymiana umundurowania w całym wojsku potrwa 2 lata. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
5: Politycy opozycji podtrzymują wniosek o odwołanie ze stanowiska rzeczniczki praw dziecka. Monika Horna-Sieślak zaznacza, że zawsze będzie stała po stronie najmłodszych. W tle jest zdarzenie z Warszawy, gdy rzeczniczka zareagowała na przystanku autobusowym na Białołęce, po tym jak zobaczyła matkę wyzywającą swoje kilkuletnie dziecko. Monika Horna-Sieślak powiadomiła policję, a ta szybko ustaliła tożsamość matki. Okazało się, że rodzina jest znana służbą, ma założoną niebieską kartę i było już wcześniejsze podejrzenie krzywdzenia dzieci. Maria Koc ze Stowarzyszenia Rozwój Plus uważa, że Monika Horna-Cieślak wykorzystała swoje stanowisko do rozwiązania spornej sprawy.
9: Pani Rzecznik Praw Dziecka wykorzystała całą swoją instytucję do tego, aby odebrać dzieci rodzinie na podstawie jakiegoś incydentu, który miał miejsce na ulicy. Tak? Więc to jest rzeczywiście zupełnie nieprzystające do okoliczności zachowanie pani rzecznik.
5: Monika Horna-Cieślak podkreśla, że nie może pozostać obojętna na przemoc wobec dzieci.
10: Jestem rzecznikiem praw dziecka, wypełniam swoją rolę w taki sposób, w jaki zostałam powołana, czyli nie będę zamykała oczu, kiedy jestem świadkiem przemocy i zachęcam do tego każdą osobę, żeby reagowały, żeby wiedziały, że reakcja potrafi uratować po prostu dziecięce życia, ale także po prostu dzieciństwo, które jest podstawą naszej przyszłości, tego jak potem wygląda też nasze dorosłe życie.
5: Rzeczniczka złożyła do prokuratury 2 zawiadomienia, dotyczą m.in. gruźb karalnych i znieważenia funkcjonariusza publicznego. Dania padła ofiarą poważnego wycieku danych po tym, jak hakerzy uzyskali dostęp do Krajowego Rejestru Ludności. Chodzi o prawie 9 milionów osób. Nieuprawnione osoby zyskały dostęp do nazwisk, adresów i numerów ubezpieczenia społecznego. Urzędnicy twierdzą, że do naruszenia doszło po tym, jak hakerzy wykorzystali uprawnienia duńskiej firmy do wysyłania zapytań do Centralnego Rejestru Osobowego. Dziś ostatni mecz Ligi Narodów podczas zgrupowania. Zagramy z Bośnią i Hercegowiną, z którą niedawno zremisowaliśmy na Stadionie Narodowym. Najbardziej wstąpiły w kibiców nadzieje po efektownej wygranej 6-0 z Rumunią w piątek. Czy ta wielka forma, czy to wypadek przy pracy?
11: Selekcjoner Jan Urban walczy o przychylność opinii społecznej, a mówi się, że także o posadę. Jedno jest pewne, wieczorem na obiekcie Bilinopolje Robert Lewandowski nie zdobędzie hat-tricka na pomoc Urbanowi, ponieważ się wykartkował. I mówi właśnie,

0: selekcjoner naszej reprezentacji.
1: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim.
0: Graliśmy już kilka razy bez lewego w ostatnich latach i nie wyglądało to aż tak źle. Tak jak nas złudzeń o mundialu wiosną pozbawili Szwedzi, tak Bośniacy pojechali grać o Puchar Świata po wyeliminowaniu Włochów. Dziś z Bośnią zagramy na tym samym, przepraszam za kolokwializm, klepisku, bo płyta boiska Bilinopolje faktycznie przypomina pole.
1: Przeciętna murawa, kydarnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie, ale te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne.
0: Oby bez kontuzji. Dariusz Urbanowicz.
2: Pierwszy gwizdek o 20:45. Z Bośniakami gramy o drugie miejsce w tabeli. Szwedzi równolegle zmierzą się z Rumunią.
3: Klimat.
2: Jakość powietrza w całym kraju jest głównie dobra albo bardzo dobra. Nieco ponad 57% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Dziś słonecznie, 15 stopni na północy, 19 w centrum i 21 na południu.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Autopromocja.
7: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
8: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
7: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
8: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
7: Od 5 do 8 października o 11:50, tylko w Trójce.
6: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
13: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
14: O, już zatrudniam.
15: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: 18:47:12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
17: To ja też chcę. 24:30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
21: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie.

0: Finansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie

0: miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Prawie 10 minut po godzinie 15.
4: W tonacji trójki.
3: Dzień dobry, oficjalnie Agnieszka Żydłowska, oficjalnie 10 minut po godzinie 15. Audycję realizuje Michał Jakubik, to jest tonacja trójki, dużo muzyki i żyjemy w takim tygodniu. Mamy dwie właściwie patronki. Pierwszą jest Olga Tokarczuk, której powieści absolutnie przed premierą słuchacze programu trzeciego mogą posłuchać. Fragmentów oczywiście wybranych, 4 odcinków. A drugą patronką i to z takim bardzo długim stażem jest Agnieszka Osiecka. Bardzo polecam dobrego dnia. Bardzo polecam piątkowy koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy, o którym jeszcze będzie głośno na naszej antenie. I bardzo polecam ten utwór.
5: Halo, dzień dobry, to ja. Co zrobimy z tak pięknie rozpoczętą miłością?

Halo. Usłyszałam ten utwór teraz jakiś 1 800 000 raz i nadal tak samo działa obezwładniająco. Parę słów w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego z tekstem Agnieszki Osieckiej. Agnieszkę Osiecką na chwilę odkładam na bok, ale przypominam, że naprawdę do końca miesiąca mnóstwo na temat poetki. Wspaniały koncert nadchodzi w ten piątek, a potem będziemy mieć kolejną propozycję koncertową dotyczącą Katowic, ale na razie stop. Kropka, zamykam ten wątek, ale chwycę się Olgi Tokarczuk i jednocześnie Festiwalu Filmowego w Gdyni. Przed tygodniem dużo piosenek, które właśnie podczas projekcji konkursu głównego wychwyciłam w różnych filmach biorących udział w tym konkursie. A na dzisiaj zostawiłam sobie jeszcze jeden, a właściwie dwa filmy. I nawet co więcej pomyślałam, że w przypadku tego pierwszego, który nosi tytuł Zima pod znakiem Wrony i jego treść, scenariusz został zainspirowany wprost taką krótką, 8-stronicową nowelką Olgi Tokarczuk. Możemy zrobić konkurs. Otóż na antenie teraz pojawią się utwory. Dwa, a potem znowu dwa. Pierwsza osoba, która wpadnie na to, co je łączy i napisze do mnie z tym odkryciem na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl, może liczyć na jakiś fajny zestaw koszulkowo-kubeczkowy. Dogadamy się.

Niesamowite, bo jeszcze nie zagraliśmy czterech piosenek, które biorą udział w konkursie, a już są odpowiedzi. Przy czym jedna w ogóle z innego świata, ale wspaniała, więc ją nagradzam, bo wcale o to nie pytałam, ale też nie powiedziałam tego na antenie, bo nawet o tym nie wiedziałam. Przed chwilą to sprawdziłam. Otóż osoba podpisana Kim Snake udzieliła odpowiedzi, co łączy Olgę Tokarczuk z Agnieszką Osiecką. Uniwersytet Warszawski. To jest wspaniała odpowiedź. O to nie pytałam. Pytałam o to, co łączy cztery utwory. I jeszcze ten kontekst wprowadziłam filmowy, czyli film Kasi Adamik pod tytułem Zima pod znakiem Wrony. Więc dwa utwory jeszcze do Olivii Newton-John i Izabeli Trojanowskiej dołączą dwa zespoły na M z dwóch różnych krajów.

To teraz już mamy pełen komplet, zaczynając od Oliwii, a kończąc na zespołach Manam i Madness. Bardzo dużo odpowiedzi przyszło, więc wyłuskam z nich w ogóle wiele bardzo zabawnych. Muszę pogratulować. Myślę, że jeszcze jakieś dodatkowe nagrody będą. Co tam się w głowach kryje niektórych osób lub też co muzyka potrafi wywołać? Bardzo zabawne odpowiedzi, ale będę szukała tej, która przyszła jako pierwsza, jest najbliższa mojej idei, że te utwory reprezentowały tak z trzech perspektyw najważniejsze utwory w roku 1981 z perspektywy podsumowań, list przebojów, czyli zdecydowanie na liście Billboardu królowała właśnie Olivia Newton-John. Oczywiście potem były też inne utwory. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to tam wprawdzie Madness nie byli na pierwszym miejscu, byli w pierwszej piątce i bardzo dobrze sobie radzili. Human League okupowało miejsce pierwsze. No a w Polsce od ten taki szczyt podsumowanie roku 1981 mogłoby walczyć wiele utworów, w tym od Manamu, czy właśnie Wszystko czegoś dziwnego.

Dziś chcę z debiutanckiej płyty Izabeli Trojanowskiej. No ale wydaje się, że pod koniec roku, pod koniec grudnia 1981 roku akurat najmniej zajmowały nas tutaj w Polsce, z perspektywy historycznej mówiąc, listy przebojów. Ale zawsze ciekawie jest zrobić taką wycieczkę, żeby zobaczyć, że rzeczy, które dla nas są wypełniające, totalne, są wydarzeniami, o których wiemy jako społeczeństwo, które doświadczyło stanu wojennego, z perspektywy świata są zupełnie innego rodzaju opowieścią, narracją. Świat po prostu tańczył do Human League czy do Olivii Newton-John. I to nawiązanie było rzeczywiście nawiązaniem wprost do tego, co można zobaczyć w Zimie pod znakiem Wrony, czyli w filmie Kasi Adami, który pokazywany był w konkursie głównym w Gdyni. Ten film na ekranach kin był w lutym, teraz można go obejrzeć na VOD, na przykład Telewizji Polskiej. No bo akcja tego filmu, tak jak i opowiadanie Olgi Tokarczuk, profesor Andrews w Warszawie, toczy się właśnie w Wigilię, a potem już po wprowadzeniu stanu wojennego w Warszawie. Oryginalnie w tekście profesor z Wielkiej Brytanii przyjeżdża do Warszawy na wykłady i wszystko oczywiście się zmienia w momencie, kiedy sytuacja w naszym kraju się radykalnie no, z perspektywy przybysza, który niczego nie rozumie, komplikuje. A w filmie Kasi Adamik mamy profesorkę, a nie profesora. No i oczywiście sam film ze względu na swoją długość to jest rzeczywiście coś, co wyszło z opowiadania, ale jest znacznie większą i bardziej rozbudowaną historią. I mam jeszcze jeden taki PS do zeszłotygodniowej opowieści o piosenkach istniejących wcześniej, wykorzystywanych w polskich filmach, pokazywanych w Gdyni. Mianowicie piosenka, która powstała specjalnie na potrzeby filmu. Innego filmu, który także stan wojenny, czy ten moment ma w swojej historii, bo to opowieść o Jacku Kuroniu i jego żonie Grażynie. Ten film, scenariusz bardzo dużo czasu poświęca właśnie relacji pomiędzy tym dwojgiem, relacji bardzo takiej miłosnej. Oczywiście jest tam też działalność i te wydarzenia, które powszechnie znamy, ale na przykład na podstawie listów pomiędzy Jackiem Kuroniem a jego żoną Gajką ta sfera takiej relacji intymnej też jest odzwierciedlona. Na potrzeby filmu powstała zupełnie nowa piosenka, ale właśnie jej tekst został tymi listami wprost zainspirowany. Film nosi tytuł Nasza Rewolucja, czeka na swoją kinową premierę. A piosenkę napisali i wykonują w filmie Kaśka Sochacka i Cortez.

Cortez, Kaśka Sochacka i Olek Świerkot, który także przy tym nagraniu pracował. Nagranie do Naszej Rewolucji w reżyserii Piotra Domalewskiego. Ten film wchodzi na ekrany niebawem, na ekrany kin. No i skoro tak dobrze nam poszło z tym pierwszym konkursem, jeszcze się nie udało mi się przez wszystkie maile przejść, więc nie mogę podać, kto jako pierwszy był najbliżej tej mojej odpowiedzi, to może zrobię drugi. Mam znowu trzy utwory i znowu one mają wspólny mianownik. Nawet powiedziałabym, no dobrze, niech będzie mianownik, to nie jest pejoratywne. To, że są to znane utwory z klasyki polskiej i wszystkie osadzone właśnie w latach 80., to tego nie trzeba pisać, bo to jest jasne, to już zdradzam. Szukam innej odpowiedzi.

0: No ciekawa jestem, czy już we wszystkich szkołach, biurach, środkach transportu nóżka chodzi. Tak, to była Krystyna Prońko. Przypomnę, że prowadzimy taki delikatny, niezobowiązujący konkurs, który rozpozna mianownik łączący trzy kolejne utwory i ten, Jesteś lekiem na całe zło, był pierwszym z całej trójki. To jest tonacja trójki i tak czasami się tutaj bawimy. I to jest, jak widać, dzień zabawy i skłonności do zabawy. Za chwilę drugi utwór. Czy jesteście już gotowi? Czy umyliście już okna? Umyliście już zęby? Tak za współgłosami krzycząc?
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Muszę przyznać, że znowu zaskoczyła mnie naprawdę. Już aktywna grupa odpowiedzi. Zagraliśmy dwa utwory z trzech, które łączy wspólny mianownik. Kombi, Krystynę Prońko. No i teraz Blues Chory się rozgrzewa. I od razu powiem, że czekam jeszcze do końca tego nagrania na poprawne odpowiedzi. I może powinnam powiedzieć, że nie chodzi o wytwórnię, chodzi o mianownik, ale podmiot, człowieka. Jeden człowiek łączy te wersje prezentowane na antenie Trójki w tonacji Trójki, za którą dziękuję. Agnieszka Szydłowska, audycję realizuje Michał Jakubik. Dwa konkursy, piosenka Agnieszki Osieckiej, a w piątek po 19 będzie koncert na naszej antenie. Raz, dwa, trzy zagrają. Na stronie trójka.polskieradio.pl wszystko widać, a zaproszeń można wysłuchiwać na naszej antenie wkrótce. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku.

0: Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
2: Żegnamy reklamy.
3: Jest 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. To już 5 października i poniedziałek. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
4: Jutro cena benzyny będzie nieznacznie wyższa, ale kierowcy są zadowoleni z wprowadzenia pakietu CPN. Kierowca warszawskiego autobusu, który staranował na początku lipca kilkanaście aut, ma zarzuty. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zmiany dotyczące przepisów dla młodych rowerzystów. Jutro trochę drożej za benzynę, trochę taniej za diesla. Maksymalna cena 95 wzrośnie o 6 groszy do 6,79 zł za litr. Olej napędowy potanieje do 7,82 zł. Po kilku dniach działania kolejnego pakietu CPN kierowcy pozytywnie oceniają zmiany.
5: Lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
6: No musiałem jeździć tyle samo, co jeździłem, bo pracuję autem, natomiast zdało się to odczuć po rachunkach. Także no zdecydowanie fajniej teraz będzie, jak będą obniżone te ceny.
4: Program Ceny Paliw Niżej będzie obowiązywał do końca roku, a więcej o cenach paliw już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. Zarzuty dla kierowcy warszawskiego autobusu komunikacji miejskiej, który staranował na początku lipca kilkanaście aut. Przed 3 miesiącami prowadzony przez niego Solaris przejechał kilkaset metrów, uderzając po drodze w 14 samochodów, a przejazd zakończył na ścianie przejścia podziemnego. 6 osób zostało rannych. Czesław Eś usłyszał zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. W tej sprawie konieczne będzie też badanie psychiatryczne podejrzanego oraz pozyskanie uzupełniającej opinii toksykologicznej. Dopuszczenie wszystkich dzieci, także tych mniejszych, na ścieżki rowerowe, wcześniejsza możliwość uzyskania karty rowerowej i wprowadzenie cyfrowej wersji karty rowerowej to główne propozycje Ministerstwa Infrastruktury dotyczące zmiany przepisów dla młodych rowerzystów. Zmiany są potrzebne, tak mówi im Tomasz Matuszewski z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.
7: O tyle te zmiany dzisiaj są rewolucyjne, bo rzeczywiście one są na już, ale też są na przyszłość, ponieważ nowa instytucja, która będzie też odpowiedzialna za budowanie programów szkoleń rowerzystów, hulajnogistów, będzie tworzyła też nowe, bardziej urealnione do obecnych czasów dostosowane zasady egzaminowania.
4: Ministerstwo Infrastruktury chce też uporządkować kwestie parkowania hulajnóg elektrycznych. Mają zostać wyznaczone specjalne strefy, gdzie będzie można takie urządzenie pozostawić. Odpowiedzialność za sprzęt będzie ponosiła firma, do której hulajnogi należą. Szczęśliwy finał poszukiwań serwala, który uciekł z jednego z domów w Orzeszu. Policja informuje, że kot Gustaw sam wrócił do domu. To jednak nie koniec sprawy, tak mówi nadkomisarz Anna Szczypczyńska z Piskiej Policji.
8: Będziemy prowadzili czynności mające na celu ustalenie, czy właściciele tego kota zachowali wszelkie środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
4: Nie trzeba mieć specjalnego pozwolenia na hodowanie serwala, należy jednak zgłosić to w Urzędzie Miasta albo Starostwie. W naturze serwale żyją w Afryce. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 16.03, Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Zaczynamy od tenisa. Hubert Hurkacz skreczował w półfinale 500 w Pekinie. Polski tenisista poddał mecz w drugim secie. Przystanie 3-2 dla Alexa de Minora. Pierwszego seta Australijczyk wygrał do 4. Hurkaczowi odnowiła się kontuzja pachwinny. To paskudny uraz, trzeba przyznać. Bardzo trudny do wyleczenia. Na wysokości zadania stanęła za to Iga Świątek, która pokonała w stolicy Chin Chorwatkę Donnę Vekić 4-6, 7-6 i tutaj 7-0 i 6-2. Mecz miał dramatyczny przebieg, o czym opowiada trener Radosław Nijaki.
10: Było już 4-6 i 2-5, po czym nagle zerwała się do odrabiania strat Polka. Wygrała 4 gemy z rzędu, a w tej breaku totalnie zdominowała swoją rywalkę i w trzecim już przypieczętowała swoje zwycięstwo w tej partii 6-2.
9: Wielkie brawa. O ćwierćfinał Świątek zmierzy się z Amerykanką Iwą Jowicz. Już za chwileczkę piłka nożna, ale wcześniej żużel i dzika karta przyznana Maciejowi Janowskiemu na przyszłoroczny cykl Grand Prix właśnie na żużlu. Tym samym Janowski dołączy do Bartosza Zmarzlika, Patryka Dudka i Kacpra Woryny. Świeżo upieczony wicemistrz kraju, weteran torów, pełnoprawnym uczestnikiem cyklu był w latach 2015-2023. Czterokrotnie zajmował miejsce czwarte, a w 2022 roku zdobył upragniony brązowy medal. Na teraz futbol i Liga Narodów. Na zakończenie wrześniowo-październikowego

0: zgrupowania kadry. Odbędzie się mecz z Bośnią i Hercegowiną po efektownym zwycięstwie nad Rumunią 6-0 w piątek. Liczymy na uskrzydlenie podopiecznych trenera Jana Urbana, tym bardziej, że mobilizacja musi być podwójna. W końcu to Bośnia i Hercegowina, a nie tylko Bośnia. Na koniec judo jest szybki i pon Aleksandry Kalety na Mistrzostwach Świata. Niestety to Polka bijąca się w kategorii do 52 kg spadła na plecy już w drugiej rundzie, przegrywając z Czeszką Teresą Bodnarową.
1: Do wieczora zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie rano miejscami będzie duże. Temperatura maksymalna od 17 na północy przez 19 w centrum do 21 na południu i zachodzie kraju. Wiatr dziś słaby, więc nikogo nie powinien porwać, choć nad morzem może dmuchać mocniej.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: No Darek mówi, że na rowerze ten wiatr nieco inaczej jest odczuwalny. Paweł Turski jako wydawca dzisiaj, Michał Jakubik jako realizator, Józef Niewiarowski jako telefonista. Taki dziś skład. Ja również się kłaniam. Michał Gardias, dzień dobry.
2: Zapraszamy do Trójki.
1: 3 godziny wspólnego naszego spotkania. W planie, jak zawsze, wiele różnych tematów. Zaczniemy od paliw. Tankowanie trochę tańsze po wejściu w życie nowego pakietu CPN.
7: No jak trzeba tankować, to i tak się będzie tankować.
1: No jutro nieco droższa niż dziś będzie benzyna, a tańszy olej napędowy. Później poruszymy temat pojazdów na prąd, ale tych niebezpiecznych i bardzo szybkich. Czy rząd zrobi coś w końcu z hulajnogami, które potrafią się rozpędzać do niemal takiej prędkości jak auto? Podobno tak. A po 17 będziemy już powolutku wyglądać gdzieś na horyzoncie naszych, na Murawie. Kto dziś rywalem?
8: Bosnia and Herzegovina. So apparently since these are two little countries, smaller countries I should say.
1: Jak to kiedyś powiedziała jedna pani dziennikarka z oceanu, dwa małe państwa kontra jedno państwo. 227 trójek, czekamy na telefony od naszych słuchaczy, jest o czym mówić, jest co komentować, można w każdej sprawie. Józek czeka.

0: In Excess, New Sensation w trójce, czyli Dźwięki z Australii, proszę Państwa, utwór, który ma już prawie 40 lat z płyty Kick. Jest 16:11. O 6 groszy tańszy będzie olej napędowy, ale o tyle samo droższa będzie benzyna. Jutro maksymalne ceny paliw to 7,82 za litr diesla i 6,79 za 95. Od soboty w Polsce działa program CPN, czyli ceny paliw niżej. Na kilku stacjach była Anna Orzeł.
1: Ulga to chyba najczęściej powtarzane dziś przez kierowców słowo, długo czekali i stało się. To, że mniej wydają na benzynę czy olej napędowy, znacznie poprawia im samopoczucie. Chwalą też codzienne ustalanie stawek maksymalnych. Ich zdaniem to dobre i sprawdzone już rozwiązanie, które pozwala dość precyzyjnie planować czy kontrolować tankowanie i wydatki.
2: Fajnie, fajnie. Wreszcie rząd dopiął swego. Niektórzy się ugięli.
3: Ogromna ulga, ponad złotówkę na litrze paliwa, to jest duża zmiana.
4: Cieszę się, że wreszcie ceny paliw trochę spadły. Będzie to bardzo duża ulga dla budżetu domowego.
5: Nie ma nic milszego niż wreszcie zobaczyć obniżkę o ponad złotówkę. Mega na plus.
6: Czekają mnie teraz dwa dłuższe wyjazdy. Wczoraj tankowałem i rzeczywiście mój portfel myślę, że to odczuje.
7: Czekałam aż do momentu, w którym ceny paliw spadną.
5: Dla mnie jest to niesamowicie ważne, bo jednak człowiek odwiedza tą stację co najmniej kilka razy w tygodniu, ponieważ mam trochę wyjazdów.
1: Niższe ceny na stacjach benzynowych przekładają się wprost na niższe ceny usług i towarów. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański zapewnia, że trzecia odsłona pakietu CPN będzie miała pozytywny wpływ na inflację.
8: Dzięki temu programowi inflacja w Polsce będzie niższa, bo to mówimy o wpływie na średnioroczną inflację rzędu 0,2-0,3%. W ujęciu miesięcznym to jest spadek pewnie około 0,7% inflacji, czyli bardzo, bardzo dużo. To ma też bardzo szerokie znaczenie dla całej gospodarki, dla takiej pewności konsumenckiej.
1: Program ceny paliw niżej będzie obowiązywał do końca roku. Koszt projektu, który finansowany jest z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, to ponad 5 miliardów złotych.
0: Kierowcy mówią wprost, jest taniej, ale nie jest tanio. Tankowanie cały czas jest przecież drogie. Ale dobre i to. Złoty 30 na litrze to jakieś, nie wiem, 40-50 zł oszczędności na baku, tak statystycznie. A teraz Placebo, Helen Keller. Grupa z Wielkiej Brytanii świętuje 30-lecie swojego debiutanckiego albumu. W tym nagraniu tego utworu muzycy wykorzystali dźwięki z 96 roku. To jest nasza piosenka dnia w programie trzecim Polskiego Radia. Jest 16:13.

0: Placebo i Helen Keller. Piosenka dnia programu trzeciego. Jest 16:17, trwa bitwa warszawska o dziki w mieście. Jedni chcą wyeliminowania tych zwierząt z przestrzeni, drudzy stają w ich obronie i mówią o niehumanitarnym traktowaniu. Po tym jak Sejmik Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na nielimitowany odstrzał dzików, obrońcy zwierząt przekazali dziś wojewodzie apel, oczywiście przeciwko tej decyzji. Podpisały go tysiące osób.
1: Powołujemy się na łamanie zasad demokracji i rozwiązania sprzeczne z ustawą o ochronie zwierząt.
2: Mówi Katarzyna Jaślar z Akcji Demokracja. Apel jest odpowiedzią na zniesienie przez Sejmik Wojewódzki liczbowego limitu odstrzału dzików w Warszawie. Chciały tego władze miasta ze względu na rosnącą populację tych zwierząt. W komunikacie zamieszczonym na stronach magistratu czytamy między innymi.
3: Uchwała nie wprowadza automatycznego odstrzału ani z góry określonego limitu zwierząt. Każda sytuacja będzie oceniana indywidualnie. Jest to możliwość, z której korzysta się jedynie w ostateczności, w sytuacji zagrożenia, gdy wyczerpane lub niedostępne są inne metody.
4: One powinny być odstrzelone, bo jak ja kiedyś w telewizji oglądałem, to jedna locha to może mieć w roku 40 małych.
5: Uważam, że powinny być wyłapywane, no i tam do swojego środowiska wożone.
2: Wywożenie dzików z miast do lasu uniemożliwiają przepisy dotyczące zwalczania ASF, ale te zwierzęta to nie tylko problem stolicy.
4: Krynicy morskie to po jednej stronie ulicy ludzie, a po drugiej dziki sobie stadami.
6: To też wina ludzi, bo wyrzucają jedzenie.
7: Pół chleba, kajzerki dla gołębi, hops.
2: Żeby rozwiązać problem dzików w mieście, warto zastanowić się, dlaczego miasta stały się dla nich atrakcyjne. Jak mówi Roman Głodowski ze stowarzyszenia Nasz Bóbr, nie tylko o jedzenie tu chodzi.
8: Trzeba ograniczenia polowań i oddania dzikom ich miejsca do życia i wtedy zacząć je relokować z miast poza ich granice.
2: Szacuje się, że w Warszawie mieszka około 3,5 tysiąca dzików. Łukasz Karabowicz z Lasów Miejskich mówi o dużej liczbie zgłoszeń dotyczących ich miejskiej działalności.
9: Od początku roku do końca sierpnia odnotowaliśmy ponad 180 ataków dzika na człowieka oraz około 50 ataków dzika na psa. Tak więc sytuacja jest naprawdę bardzo poważna.
2: Ekspertka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Anna Wierzbicka, tłumaczy, że dziki nie są bezpośrednim zagrożeniem dla ludzi, ale nie powinno się ich prowokować.
10: W sytuacjach, kiedy dzik się wystraszy albo chce bronić siebie lub swoich młodych, może szarżować na człowieka, może człowieka poturbować.
0: Sejmik zdecydował o zniesieniu limitu odstrzału dzików w Warszawie na sesji 22 września. Wojewoda ma 30 dni na ewentualne stwierdzenie nieważności tej uchwały. A są już pierwsze telefony w sprawie

0: dzisiejszego meczu Polaków w Lidze Narodów. Halo?
1: Oprócz tego, że czekamy dzisiaj na biało-czerwonych o 20:30 z Bośnią, to proszę nie zapominać, że czekamy też na młodzieżowców i mecz z Italią.
0: Oczywiście, że tak. Spotkanie na wyjeździe, reprezentacja U21, walka o awans na Mistrzostwa Europy. Trzymamy kciuki, to spotkanie już po 18:15. Jest jeszcze czas.

0: Kolejne Państwa telefony, teraz o paliwach.
1: Czy mogliby Państwo przy okazji mówić, gdzie są te stacje za 5,19? Z chęcią bym podjechał, kupił.
0: No właśnie, jeszcze nie widziałem takich cen, ale podobno jest taki artysta muzyczny, który taniej sprzedaje benzynę. Może u niego. Za 6 minut skrót serwisu i ekonomia.

0: Autopromocja.
1: A co ty robisz?
2: Trenuję. Ostrożność. Bo jedziemy do miasta szkła.
1: Do Krosna.
2: Do Krosna. Będziemy w Centrum Dziedzictwa Szkła. W środę, 7 października od 6 do 9.
1: Poranne zapraszamy do Trójki. Poleca się.
2: Spotkajmy się. Zapraszam. Robert Grzędowski.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy. Let's
4: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: chcemy Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocorino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: Żegnamy reklamy.
10: 16.30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa.
11: Rosjanie przeprowadzili atak z użyciem

0: dwóch dronów na cywilny statek należący do Turcji, który przewoził kukurydzę i znajdował się na wodach międzynarodowych na Morzu Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na pokładzie byli obywatele Azerbejdżanu i Indii. Obecnie niestety już wiadomo, że zginął kapitan statku. Składam wyrazy współczucia, napisał Zełenski na platformie X. Wcześniej Rumunia przekazała, że dwie osoby zginęły, a 11 uratowano na statku na Morzu Czarnym, na pokładzie którego wybuchł pożar. Do wybuchu na tureckiej jednostce doszło po tym, gdy została trafiona dronem. Monika Piątkowska będzie musiała opublikować sprostowanie dotyczące swojej wypowiedzi o głosowaniach Łukasza Gibały. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Krakowie. W jednym z programów telewizyjnych kandydatka na stanowisko prezydenta Krakowa stwierdziła, że Łukasz Gibała jako radny w większości głosowań wstrzymuje się od głosu. Miało to dowodzić niezdecydowaniu i braku kompetencji. Pełnomocnik Gibały przedstawił statystyki głosowań z ostatnich dwóch kadencji, które przeczyły tej tezie. Podobny wyrok, ale na korzyść senator Koalicji Obywatelskiej zapadł w piątek, w co sąd nakazał wtedy Łukaszowi Gibale publikację sprostowania. Świata jest za dużo, to nowa powieść naszej noblistki Olgi Tokarczuk, od dziś w Trójce. Pierwszy rozdział powieści czyta Andrzej Kłak, tak sama autorka mówiła o tej książce.
1: Ta książka opowiada historię wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc, przestrzeni i najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
0: Zapraszamy w imieniu autorki i wydawnictwa literackiego o 11:50, a premiera książki już 14 października.
2: Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Zapraszam. Jutro za litr benzyny kierowcy zapłacą 6 zł. 79 groszy, a za litr diesla 7 zł. 82 grosze. Benzyna 95 podrożeje o 6 groszy, a olej napędowy o tyle samo potanieje. Z początkiem października rozpoczął się nabór wniosków na dopłaty do paliwa i nawozów dla rolników. Wsparcie dotyczące nawozów sięga do 500 zł do hektara, a za olej napędowy 52 grosze za litr, przypomina minister rolnictwa Stefan Krajewski.
4: Jeśli mówimy o fakturach, które trzeba przedstawić, to faktury za nawozy czy paliwo zakupione pomiędzy 1 marca a 31 sierpnia 2026 roku. Ośrodki doradztwa rolniczego te wnioski pomagają wypełnić nieodpłatnie.
3: Wnioski należy składać przez portal rolnika do 23 października. Rząd ma się zająć projektem zmian, które pozwolą pracodawcom weryfikować na uczelniach dane z papierowych dyplomów pracowników i kandydatów do pracy. Uczelnie miałyby udzielać informacji odpłatnie na wniosek pracodawcy. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty czterem spółkom z grupy kapitałowej Google w związku z podejrzeniem nadużywania pozycji dominującej wobec polskich wydawców medialnych. Chodzi o kwestię wynagrodzeń za artykuły pojawiające się m.in. w wyszukiwarce Google, mówi Tomasz Chrustny, prezes Łokiku.
5: Google, proponując wynagrodzenie wydawcom, nie przedstawił im danych pozwalających ocenić zaoferowane stawki. Nie wskazał m.in. w jaki sposób korzysta z publikacji prasowych i osiąganych z tego tytułu przychodów. Nie wyjaśnił również parametrów przyjętych w kalkulacji, ani nie przekazał dokumentów umożliwiających zweryfikowanie jej założeń.
3: Maksymalna kara za nadużywanie pozycji dominującej może wynieść do 10% obrotu przedsiębiorcy. Dolar kosztuje dziś po południu 3 zł 91 groszy, a euro 4,37.
2: Sprawdzam, dziś słońce zajdzie najwcześniej na wschodnim krańcu Polski w rejonie Zosina w Lubelskiem około 18, a najpóźniej na zachodzie w rejonie Osinowa Dolnego, to jest zachodniopomorskie, mniej więcej o 18.31. Tak, tak czy siak, tu i tam ciepło, okolice 18-20 stopni jeszcze. W nocy uwaga na mgły, szczególnie na południu. Dzisiaj w Lublinie było naprawdę hardkorowo, trzeba wolniej do pracy jechać, no nie ma co się spieszyć. Piękne to słońce za oknem, aż chce się wskoczyć na rower, ale niektórzy wybierają hulajnogi, które potrafią pędzić 70 km na godzinę. Zaraz o tym powiemy. A teraz jeden z najlepszych zespołów, jakie w ogóle powstały. Fleetwood Mac w Trójce. 16:35 na zegarach.

0: Czasem tak myślę, czy są tematy, które nas nie dzielą. No trochę ich jest, ale w wielu kwestiach naprawdę mamy zupełnie inne zdanie. Tutaj na przykład słuchacz do słuchacza.
1: Ja chciałbym odpowiedzieć temu słuchaczowi, który pytał, gdzie są te stacje z paliwem za 5,19. Pan słuchacz powinien zadzwonić i zapytać o to pana Donalda, ale Donalda Trumpa, tego właściwego.
0: O, taka riposta. Ja tylko przypomnę, 2273 to jest nasz numer. Niezmiennie. Niespalinowe, a hulajnogi elektryczne opanowały cały kraj. No do dziś można się o nie potknąć, gdy leżą gdzieś na chodnikach, ale rynek się zmienił, bo coraz więcej osób kupuje swoje własne jednoślady, zamiast je wypożyczać. Teraz władza bierze się za piratów na tych właśnie hulajnogach, zwłaszcza młodzi ludzie, często wręcz dzieciaki, upodobały sobie jazdę i ewolucję na tych ultraszybkich i przez to nielegalnych pojazdach. Rajdy drogami, także ekspresowymi, to powoli już codzienność, dlatego resort infrastruktury chce zakazać sprzedaży takiego sprzętu. Jak? O tym Kuba Witkowski.
2: Możesz gumę spalić.
3: Można spalić gumę i pojechać na złamanie karku.
2: Bez obciążenia 60 km.
3: Na godzinę?
2: Na godzinę.
3: A lekarze mają potem co robić.
4: Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk, urazów wielonarządowych.
3: Wylicza dr Kamila Ludwikowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. A przepisy przecież są. Elektryczna hulajnoga nie może rozpędzać się szybciej niż 20 km na godzinę. Co z tego?
5: Mamy tu pewną lukę.
3: Tłumaczy radca prawny Krzysztof Proć z Kancelarii Piotrowski i Wspólnicy.
5: Hulajnoga według ustawy Prawo o ruchu drogowym jest zupełnie inną kategorią pojazdu. Ani to nie jest motorower, ani to nie jest rower, ani to nie jest właśnie to urządzenie transportu osobistego.
3: I dlatego

0: To sankcje są nieadekwatne do sytuacji. Nie ma bowiem większych podstaw, by karać na przykład za brak OC czy rejestracji, tak jak w przypadku tzw. suronów, czyli elektrycznych rowerokrosów. Stąd pomysł resortu infrastruktury: zakażmy importu tego typu sprzętu.
1: Do Polski nie sprowadzi się, ani nie wprowadzi do użytkowania urządzeń, które przekraczają prędkość.
0: Mówił w TVN24 minister Dariusz Klimczak.
1: Które mają system, który może być zmodyfikowany, które mają określoną moc, określone napięcie.
0: Kontrolą zajmie się transportowy dozór techniczny. Oprócz tego służby mają też skuteczniej łapać już tych, co takim sprzętem jeżdżą.
2: I straże gminne, i policja.
0: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Jolanta Niezgocka.
2: Zostaną wyposażone w specjalne przenośne urządzenia, które będą sprawdzały moc i możliwości tego pojazdu.
0: Niestety, jak zawsze, jest pytanie o to, czy z przepisów znów nie zrobi się wydmuszka, zwłaszcza w kwestii zakazu importu.
3: W prawie istnieje takie pojęcie jak leges imperfecta, prawo niedoskonałe.
0: Milena Dorobek-Lis, radczyni z kancelarii MDL.
3: To takie prawo, którego się nie da w zasadzie dochodzić. I nie sztuką jest stworzyć przepisy, sztuką jest stworzyć takie przepisy, które będą realnie przestrzegane.
0: Bo nie ma pewności, że służby po prostu będą miały i dostateczną wiedzę, i dość sprzętu, by owe hulajnogi kontrolować.
4: Projekt przepisów ma trafić na posiedzenie rządu w najbliższym czasie. No a firma, która oferuje u nas takie hulajnogi, jak patrzę wprost, pisze na swojej stronie internetowej, że ich topowe modele mogą się rozpędzać do 70 km na godzinę. Znam takich, którzy tak szybko autem boją się jechać. Może czwórka i nie więcej, a co dopiero hulajnogą. A my jedziemy dalej, z muzyką, YouTube.

hulajnóg. Myślę, że władza tutaj właśnie nic nie robi, bo co chwilę przejeżdżam koło hulajnóg prowadzonych 2-3 osoby na jednej. Jakoś policja w ogóle na to nie reaguje.

0: Zobaczymy, na czym skończą się zapowiedzi płynące z resortu infrastruktury. A teraz już tematy ze świata, bo śmiercią młodej pracownicy laboratorium badającego dżumę w Irkucku na Syberii. Tym żyje część społeczeństwa na wschodzie. Rosyjskie służby uspokajają, że nie ma powodów do obaw, ale niemal 200 osób objętych jest już obserwacją. Czy dżuma ponownie może być realnym zagrożeniem? O tym w Centrum Świata opowie Karolina Gonet.
1: Centrum Świata.
2: Dżuma, choć współcześnie kojarzy się głównie ze średniowieczem, wciąż istnieje, a najnowsze doniesienia z Rosji przypomniały o niej całemu światu. W obwodzie irkuckim na Syberii zmarła 28-letnia pracownica Instytutu Przeciwdżumowego. Według nieoficjalnych informacji podczas pracy w laboratorium miała rozbić probówkę zawierającą bakterie. Rosyjskie władze stanowczo podkreślają, że badania nie wykazały obecności mikroorganizmów związanych z jej pracą, a przyczyną śmierci było zapalenie płuc o nieustalonej etiologii. Jednocześnie lokalne i niezależne media informują o objęciu nadzorem blisko 200 osób, kwarantannach w kilku szpitalach w Irkucku i Szelechowie oraz dodatkowych środkach bezpieczeństwa w regionie. Sprawę monitoruje już Biały Dom. Czy mamy do czynienia z rutynową reakcją na potencjalnie niebezpieczny incydent laboratoryjny, czy z sytuacją poważniejszą niż wynika z oficjalnych komunikatów? I czy choroba, która niegdyś pustoszyła całe kontynenty w XXI wieku, nadal może stanowić zagrożenie? Gościem Centrum Świata jest dzisiaj profesor Monika Bociąga-Jasik z Katedry Chorób Zakaźnych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry państwu.
2: Gdy słyszymy słowo dżuma, uruchamiają nam się historyczne skojarzenia z masowymi epidemiami. Czy Rosjanie mają dzisiaj jakiekolwiek powody do niepokoju?
3: Na pewno tak. Dżuma to jest choroba, która zmieniła historię świata i to nie jest tak, że ten patogen zmienił swoje właściwości. Proszę pamiętać 541, dżuma Justyniana, 1347, czarna śmierć. Wtedy 25 milionów ludzi na świecie zmarło w ciągu 4 lat z powodu zakażenia Yersinia pestis. I jest to choroba, która ma ogromny potencjał do spowodowania bardzo ciężkich powikłań zdrowotnych.
2: Dzisiaj najwięcej obaw budzi postać płucna dżumy, która właśnie może przenosić się między ludźmi, więc czy istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się tej choroby poza granice kraju?
3: Takiego dużego ryzyka nie ma, dlatego że sama historia dżumy nauczyła nas również tego, że istnieje izolacja, że istnieje kwarantanna. Natomiast faktycznie to jest ta postać dżumy, która przenosi się w kontakcie człowiek, czyli drogą kropelkową.
2: Czy ten incydent ma szansę wymknąć się spod kontroli?
3: Myślę, że nie. To jest choroba, która występuje na świecie. Proszę pamiętać, że to nie jest tak, że dżuma została wyeradykowana, wyeliminowana ze świata. To jest choroba, która najczęściej na ludzi przenosi się przez wektora. Tym wektorem jest pchła. Natomiast rezerwuarem są drobne gryzonie. To jest na przykład w Stanach piękny piesek preriowy, to jest wiewiórka ziemna. I najczęściej na świecie mamy do czynienia z tak zwaną dżumą dymieniczą, kiedy po ugryzieniu przez pchłę dochodzi do lokalnego, bardzo bolesnego powiększenia węzłów chłonnych. Ale ta postać nie przenosi się w kontakcie człowiek-człowiek. I też proszę pamiętać, że to nie jest tak, że to jest pierwszy przypadek na świecie dżumy, który został zdiagnozowany w ostatnich latach, bo dane WHO podają, że od roku 2019 do końca 2025 udokumentowano na świecie ponad 2600 przypadków dżumy. W Stanach Zjednoczonych co roku odnotowywanych jest około 7 przypadków, ale takie największe ogniska to Demokratyczna Republika Konga, Kenia, Madagaskar, Uganda. Ryzyko wystąpienia akurat z powodu tego przypadku jakiejś epidemii jest minimalne.
2: Rosyjskie władze zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą. Jednocześnie pojawiają się doniesienia o kwarantannach. Pojawia się pytanie o wiarygodność tych informacji, jako że Rosja od lat jest krytykowana za ograniczony dostęp międzynarodowych instytucji do części danych, ale także procedur. Czy są jakieś choroby, które także znamy z historii, których dalej powinniśmy się obawiać?
3: Ja jako lekarz i lekarznik patrzę się na to, co dzieje się w Rosji zupełnie pod innym kątem. Nie rozważam tutaj jakichś aspektów, powiedzmy, politycznych. To dla mnie taka wskazówka dla wszystkich, którzy zajmują się systemem ochrony zdrowia, która pokazuje, jak ważne są choroby zakaźne. Bo jeżeli zadałabym państwu takie pytanie, ile chorób zakaźnych udało nam się ze świata zupełnie wyeliminować,

0: eliminować, to nie wiem, jaka byłaby Państwa odpowiedź, ale prawdziwa jest, że tylko jedną. Ospę prawdziwą. Natomiast wiele bardzo groźnych patogenów jest nadal w naszym środowisku i tak jest między innymi właśnie z Yersinia pestis, które powoduje dżumę. Pojawiają się nowe zagrożenia związane z chorobami przenoszonymi przez kleszcze, przez komary, czyli choroby zakaźne mają swoją moc niestety.
1: Profesor Monika Bociąga-Jasik z Katedry Chorób Zakaźnych Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję za rozmowę i za poświęcony czas.
0: Dziękuję bardzo za uwagę.
2: Jest 16:51. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Gramy dalej. Za 9 minut serwis Trójki. I sport oczywiście.

0: temat skomunikowania państwa dzisiaj mocno rozgrzał, tego osobistego na hulajnogach chociażby. No, rząd chce zakazać sprzedaży tych super szybkich jednośladów. Są opinie.
1: Ja dochodzę do wniosku, że jak zwykle nie dość, że politycy są spóźnieni, to jeszcze są beznadziejni. Najlepiej jest wszystkiego zakazać. Tylko my nie potrafimy sobie, proszę pana, poradzić przez tyle lat z rowerami nieoświetlonymi, nieubezpieczonymi.
0: No tak, a później rower elektryczny wyglądający jak motocykl przejeżdża gdzieś na ścieżce. Tylko się kurzy. 16:54.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało.

0: Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 października. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
3: Więcej wojska i wyrzutnie patriotów na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MON-u. Położne protestują przeciw masowej likwidacji porodówek. Lalka Prusa znów na fali wznoszącej. Film i serial windują popularność książki. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział zwiększenie obecności wojska i umieszczenie jednostek Patriot na Lubelszczyźnie. Ma to zagwarantować bezpieczeństwo regionu, stworzyć miejsca pracy i lokalne inwestycje. W Lublinie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że jednostki wojskowe będą rozmieszczone m.in. w Poniatowej i Biłgoraju.
4: Decyzja jest w kierunku formułowania nawet brygady docelowo bezzałogowych systemów wojsk dronowych. Bezzałogowe systemy będą rozwijane, już są rozwijane w Wojsku Polskim.
3: Według szefa MON-u granicząca z Ukrainą Lubelszczyzna jest szczególnie narażona na ewentualne działania ze strony Rosji. Z powodu rosyjskich ataków powietrznych na Ukrainę alerty RCB często wysyłane są do mieszkańców województwa lubelskiego. Położne sprzeciwiają się masowej likwidacji oddziałów porodowych i chcą większego wykorzystania swoich kompetencji w edukacji zdrowotnej. Z pacjentkami pracuje prawie 30 tysięcy położnych. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zwraca uwagę, że niska dzietność i mniejsza liczba porodów nie oznaczają, że w Polsce potrzeba mniej położnych. Ich wiedzę i umiejętności można wykorzystać na różnych etapach życia kobiet, mówi przewodnicząca regionu świętokrzyskiego związku Agata Semik.
5: Kobiety powinny mieć dostęp we wszystkich małych miejscowościach Polski do położnej, która jest odpowiednio wykształcona, która ma odpowiednie kompetencje. To jest edukacja wczesnoszkolna, to jest edukacja szkolna, przygotowanie do rodzicielstwa, skończywszy na menopauzie, na powikłaniach, to jest profilaktyka.
3: Według Ministerstwa Zdrowia oddział porodowy powinien przyjmować co najmniej 700 porodów rocznie. Tymczasem niektóre porodówki przyjmują ich mniej niż 400. Po ekranizacjach Lalki Polacy sięgnęli po powieść Bolesława Prusa. Od środy Lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego można oglądać w kinach, a od kilku tygodni serialową wersję powieści w reżyserii Pawła Maślony w jednym z popularnych serwisów streamingowych. Obie ekranizacje cieszą się ogromnym zainteresowaniem widzów, co przełożyło się na zainteresowanie samą książką, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.
6: W Bibliotece Kraków, jednej z największych bibliotek miejskich, wzrost wypożyczeń w tygodniu premiery Netflixowej wyniósł 30%. Z tego 3/4 to były osoby dorosłe. Na Polona.pl, największej bibliotece cyfrowej w Polsce, no to jest 500% wzrost czytania Lalki, ponieważ jest to dostępne 24 godziny na dobę, więc różne wydania Lalki Prusa są tam dostępne. Też wiele wydawnictw postanowiło wydać nowe wersje Lalki i schodzą na pniu.
3: Lalka to najsłynniejsza powieść Bolesława Prusa. Pierwotnie ukazywała się na łamach Kuriera Codziennego. Po raz pierwszy została wydana w 1890 roku. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
7: Czekamy na mecz Bośnia i Hercegowina Polska w ramach Ligi Narodów. To pierwsze spotkanie z rundy rewanżowej. W pierwszym starciu w Warszawie z Bośniakami, jak pamiętamy, zremisowaliśmy bezbramkowo. Były bramkarz reprezentacyjny Adam Matysek wierzy, że polskim piłkarzom uda się przetrwać ewentualne kryzysy na boisku.
8: Te pierwsze 20 minut, jakaś faza meczu jest, gdzie możesz mieć kłopoty. Musisz to potwierdzić nie 30 minut, nie 20 minut, a może 80 kilka minut. Jest to w zasięgu reprezentacji. Teraz ustawienie, czy podejście, mobilizacja, rzeczy, które powinny być jak najbardziej pokazane na boisku, bo ten wynik tej reprezentacji się jak najbardziej liczy, tym bardziej no, nie chcielibyśmy, żeby były problemy w grupie B.
7: Początek o 20:45, a już o 18:15 do boju o Euro ruszy nasza młodzieżówka. Podopieczni trenera Jerzego Brzęczka idą jak burza przez kwalifikacje na Mistrzostwa Europy do lat 21. W 9 meczach zgromadzili komplet 27 punktów, a to oznacza, że możemy dziś awansować. O ile wygramy, zremisujemy lub nawet przegramy, ale maksymalnie jedną bramką. Czy w Peskarze zobaczymy taniec radości biało-czerwonych? Powiadomimy Państwa w serwisie sportowym po 21:00. A teraz tenis. Finał w Pekinie nie dla Huberta Hurkacza, który skreczował w półfinale po tym, jak odnowiła mu się kontuzja przywodziciela. O triumf zagra Alex de Minaur z Nowakiem Dżokowiczem. Serb awansował po tym, jak jego rywal Daniel Medwiediew w trakcie meczu w furii huknął piłką w trybuny, a ona uderzyła w głowę jednego z kibiców. Został za to zdyskwalifikowany i słusznie. Świetnie zagrała Iga Świątek, która po przegranym pierwszym secie z Doną Vekic do 4, w drugim przegrywała już 2-5, zdołała jednak doprowadzić do tiebreaka, wygrała

0: Gładko i na fali. Trzeci set również ostateczny wynik 4-6, 7-6 i 6-2, a kolejny pojedynek z solidną ostatnimi czasy Amerykanką Iwą Jowicz. Sport w trójce za godzinę, a już za kwadrans więcej przed dzisiejszym starciem Polska-Bośnia, w zasadzie Bośnia-Polska.
1: Tak jest, tak będzie. A na początek jeszcze pogoda. Dziś od 17 do 21 stopni. Na południowym zachodzie najcieplej, w Legnicy na przykład. Słonecznie, miejscami tylko niewielkie obłoki gdzieś sobie pomykają po niebie. Popołudnie pogodne, wieczór na wschodzie zrobi się rześki. Tak mniej więcej o 22 będzie już tylko 9 stopni. W południowej połowie kraju silne mgły. Uważajmy. W autach, na hulajnogach czy na rowerach.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Paweł Turski, Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Michał Gardias. Zapraszamy.
3: Zapraszamy do Trójki.
1: W latach 90. pojawiał się na ekranach telewizji i hipnotyzował widzów. Adin 2. No, niektórzy mówią, że nawet uzdrawiał. Za chwilę przybliżymy postać Anatolija Michajłowicza Kaszpirowskiego, który zmarł w sobotę. A później wpadnie do studia Dariusz Urbanowicz, jak mówił, i powie o biało-czerwonych w dzisiejszej Lidze Narodów. Mecz o 20:45 w Zenicy. Ciekawe, czy biało-czerwoni tak zahipnotyzują Bośnię i Hercegowinę. Oby tak było. Dwa Adin co najmniej.

0: obowiązkowe.
1: Tak, w Niemczech. A jak już jest, to OC?
2: Według mnie, jeżeli ma OC i zna się na przepisach, hulaj, piekła nie ma.
1: Każdego głosu chętnie posłuchamy. Dawał nadzieję, gdy trudno było na nią liczyć. Ludzie wierzyli w jego nadprzyrodzone umiejętności. No a jego programy w telewizji oglądało 20 milionów Polaków, liczących na poprawę swojego życia. W sobotę w wieku 87 lat zmarł Anatolij Michajłowicz Kaszpirowski.
3: 92 rok, seans w sali kongresowej, cytuję: ludzi trzeba przeprowadzić jak przez tunel. Oto teraz biorę was wszystkich, każdego z osobna za rękę i prowadzę.
4: Cztery. Cytował Gabriel Michalik, autor książki Kaszpirowski – Sen o Wszechmocy. Choć mamy dane na to, że Kaszpirowski tak wszechmocny nie był.
3: Z badań wynika, że około 3% widzów odczuwało przynajmniej subiektywną poprawę stanu zdrowia. Natomiast w przypadku 0,5% można mówić o nie tylko subiektywnej poprawie stanu zdrowia.
4: Mowa tutaj o jego wpływie przez seanse telewizyjne czy masowe. Zdarzyło mu się robić rzeczy wielkie dzięki swojej, jak to nazwał, programującej sytuacji.
3: Bez tej otoczki, którą nazywa programującą sytuacją, nie byłoby możliwe dokonywanie znieczulenia operacyjnego mocą tylko sugestii hipnotycznej, a to mu się rzeczywiście udało.
4: 3 razy był w stanie przez telefon znieczulić 3 kobiety, choć jego największe osiągnięcie miało miejsce w czerwcu 1995 roku. Czeczeńscy separatyści zabarykadowali się w szpitalu w Budionowsku, biorąc nawet 2000 zakładników. Przez pierwsze 3 dni impasu doszło do wielu wymian ognia, w których zginęło prawie 150 osób i ponad 400 zostało rannych. Byłoby więcej, gdyby nie Kaszpirowski, który wtargnął do okupowanego szpitala.
3: Nie chce wyjść, dopóki nie uzyska po pierwsze od Szamila Basajewa zwolnienia kilkudziesięciu zakładników natychmiast. Po rozmowie, wielogodzinnej rozmowie z Kaszpirowskim, Basajew rezygnuje z większości żądań, zgadza się uwolnić zakładników.
4: A w Polsce niech poświadczeniem jego statusu będzie fakt, że na 10. rocznicę porozumień sierpniowych ufundował tablicę upamiętniającą 21 postulatów, choć na nagraniach obchodów.
3: Tablicy wprawdzie nie widać, ale widać księdza prymasa Józefa Glemba, jak święci tę tablicę, a w pierwszym szeregu nad niewidoczną w kadrze tablicą stoi premier Tadeusz Mazowiecki, Lech Wałęsa i Anatolij Michajłowicz Kaszpirowski, a zatem tablica najpewniej była.
4: Tablica w tajemniczych okolicznościach zniknęła. Może była to zbiorowa hipnoza?
1: Anatolij Michajłowicz Kaszpirowski zmarł w sobotę 3 października, miał 87 lat, był zwolennikiem Władimira Putina i popierał inwazję Rosji na Ukrainę, co bardzo ważne. A do końca życia miał kruczo-czarne włosy, podobno sam sobie regularnie je programował. Tematem zajął się Michał Kowarski. A u nas za chwilę na sportowo, za 3,5 godziny gramy z Bośnią. I Hercegowiną też, oczywiście.

0: 2.17. 17.17 to program Trzeci Polskiego Radia. Dariusz Urbanowicz, nie w Zenicy, a w stolicy, w Warszawie jest, tutaj przy Myśliwieckiej. Dzień dobry ponownie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: To oznacza, że będziemy dyskutować o meczu Polska-Bośnia i Hercegowina.
1: Gramy 1:1.
0: No właśnie, miałem to powiedzieć, to już sobie przygotowałem taki żart, 2:1.
1: No właśnie, ale gramy z nimi, z Bośnią i Hercegowiną, czy z nią Bośnią i Hercegowiną?
0: No właśnie, to jest też pytanie takie kontrowersyjne.
1: Dlaczego to jest jednak liczba pojedyncza?
0: A która ekipa jest trudniejsza, Bośnia czy Hercegowina?
1: Wydaje mi się, że chyba Bośnia. No dobrze, trzeba przyznać, że to jest ważny mecz dla układu tabeli w Lidze Narodów. Lideruje oczywiście Szwecja, ale dziś, jeśli wygramy z Bośniakami, ten układ w tabeli może być korzystniejszy dla nas. No i wejdzie w rachubę awans do grupy A. Co ma też ewentualne przełożenie później na kwalifikacje na Euro i tak dalej, więc jest o co walczyć. Piotr Piętka przygotował sprawozdanie, co słychać w bośniackiej prasie.
2: Portal reprezentacji ABA zwraca uwagę, że biało-czerwoni pokazali w tym spotkaniu dużą siłę ofensywną, choć w Zenicy zabraknie Roberta Lewandowskiego. Polski kapitan nie może zagrać z powodu zawieszenia za kartki. Bośniacy liczą natomiast na własny stadion i atmosferę w Zenicy. Trener Sergej Barbares zapowiada otwarcie walkę o 3 punkty. Podkreśla, że jego drużyna w każdym meczu chce wygrywać, a remis ze Szwecją 1:1 w poprzedniej kolejce ocenia jako sprawiedliwy rezultat. Dla miejscowych kibiców będzie to również pierwszy mecz reprezentacji w Zenicy po pożegnaniu Edina Dżeki, który zakończył karierę w kadrze. Bośniackie media podkreślają więc, że wieczorem na Bilinopolie spotkają się nie tylko dwa zespoły walczące o punkty, ale także Nowa Bośnia, która próbuje udowodnić, że potrafi radzić sobie bez swojej największej gwiazdy.
1: My też będziemy musieli radzić sobie tak jak Bośniacy bez Edina Dżeki, czy też Dżeko, my bez Lewandowskiego, o tym za chwilę. I jedno jest pewne, że temu napięciu, które rzekomo panuje w Bośni, nie ulegli lokalni greenkeeperzy stadionu Bilinopolje w Zenicy, na którym dziś zagramy. Selekcjoner Jan Urban, ostatnio murawy.
3: Przeciętna murawa. Wydaje się, że nie za wiele było zrobione po ostatnim meczu czy treningu jakimś. No te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie, ale te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy.
1: Oby bez kontuzji, musimy poradzić sobie w takich warunkach, jakie zastaniemy. Nie ma wyjścia, o ile piłkarze chcą zabezpieczyć Janowi Urbanowi utrzymanie stanowiska, a sobie spokój w rozgrywkach. Łatwo nie będzie to pewne, mimo euforii po wysokim zwycięstwie 6:0 z Rumunami. Komentarz Tomasza Lipińskiego z kanału Plus Sport we wczorajszej 3. stronie medalu.
4: Widać, że ta reprezentacja chce czerpać przyjemność z gry. Ma piłkarzy, którzy umieją to robić. Tylko z drugiej strony, tak sumując te 3 mecze, są długie fragmenty, kiedy nam się przyjemnie gra sami ze sobą, jak i również rywalowi gra się przyjemnie z nami. Chociażby Szwecja i druga połowa, czy też jakieś fragmenty meczu z Bośnią. Zatem nie wpadam w jakąś specjalną euforię po tym 6:0. Przyjemnie się to oglądało. Pamiętam, że piłka nożna to nie tylko przyjemność, to także trochę cierpienia, a z tym mamy problem. Kiedy trzeba bronić, kiedy są gorsze momenty w konkretnym meczu, to wtedy my tego jakoś nie umiemy robić.
1: Pamiętajmy, że Bośniacy wyeliminowali Włochów podczas baraży na Mundial wiosną, tak jak nas Szwedzi. Zatem kryzysy na pewno będą, bo nasi grają nierówno. Robert Lewandowski się wykartkował, to znaczy, że pauzuje karnie po 2 napomnieniach w meczach ze Szwecją i Rumunią. Do składu został do

0: Wołany Mateusz Żukowski. Co ciekawe, napastnik Magdeburga został zgłoszony z 9, czyli numerem Lewandowskiego. Trzymamy kciuki nie tylko za naszych seniorów, ale również młodzieżowców, czy też orlików w nomenklaturze kolarskiej. Pierwszy gwizdek seniorów o 20:45, a podopieczni Jerzego Brzęczka o 18:00 w Peskarze zagrają z młodzieżówką Włoch w eliminacjach do Euro U21. Idziemy jak burza. Jest za kogo trzymać kciuki. No i po prostu jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o polską piłkę.
1: Dobrze, że w innych godzinach. Bo
0: kiedyś będzie dobrze.
1: Byśmy oczopląsu dostali, nie? Bo tej porze, o tej samej.
0: Ale my mamy wprawę.
1: No tak. Dariusz Urbanowicz, dzięki. Wielkie dzięki. No by było chociaż w połowie tak dobrze, jak z Rumunią w piątek było. No zobaczymy. Spotkanie, przypomnę, o 20:45. Tych starszych panów, a młodszych o 18:15. Tak jest. Ciekawe, czy Polacy będą mogli powiedzieć, że w dzisiejszym meczu my favorite game. No właśnie. The Cardigans. 17:21.

17.25, już za chwilę Puls Trójki. Będzie polityczne spotkanie w naszym studiu. Pojawi się Paweł Sałek z PiS-u i Michał Krawczyk z Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy w imieniu Rocha Kowalskiego.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: 120 km na godzinę i nielegalny wyścig przyczynami śmierci na pasach w Nowym Sączu. Dodatkowe 2 miliardy złotych w budżecie NFZ dzięki Ukraińcom. Biskup kontra parafianie po odwołaniu proboszcza w Grójcu.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
10: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
11: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszaniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
10: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
12: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
13: Doradczyni klienta.
12: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
14: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
0: Żegnamy reklamy.
16: Poniedziałek, 5 października, 17.30. Roch Kowalski w studiu, goście też. Zaczynamy.
0: Puls Trójki.

0: Dzień dobry Państwu. W naszym studiu już jest Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora i słuchaczy.
0: Tak, oraz naszego drugiego współrozmówcę, którym na łączeniu jest Michał Krawczyk z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od cen paliw, które od soboty spadły na stacjach benzynowych wskutek rządowej interwencji po podpisaniu przez prezydenta ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Do pana posła Sałka z PiS-u pierwsze pytanie. Nie żałuje pan, że głosowaliście przeciw, skoro prezydent i tak tę ustawę podpisał?
1: Pan prezydent stwierdził, że nie będzie Polaków stawiał w układzie zakładnika w stosunku do działalności pana premiera Donalda Tuska i całego rządu, stąd ta decyzja. Chyba premier Donald Tusk był zaskoczony tą sytuacją, dlatego że jeszcze kilka godzin wcześniej nagrywał taki filmik w mediach społecznościowych, który w zasadzie był pewnym przygotowaniem społeczeństwa i internautów na to, aby pokazać, że pan prezydent nie zawetował tej ustawy i ją podpisał, chociaż też ją skierował do Trybunału Konstytucyjnego i warto to odnotować, dlatego że tam zastrzeżenia formalno-prawne są dosyć poważne i miejmy nadzieję, że kiedyś zobaczymy wyrok Trybunału w tym zakresie do tej ustawy i miejmy nadzieję, że też rząd Donalda Tuska opublikuje ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo przypomnijmy o tym, że jednak do tej pory wyroki Trybunału nie są publikowane, co jest zadziwiającą
0: sprawą. Trybunał się tą sprawą zajmie, bo jest wiele spraw, którymi Trybunał się do dzisiaj nie zajął.
1: Ale Trybunał tak czy inaczej, przesyłając do RCL-u informację o tym, że coś powinno być opublikowane, to po stronie RCL-u jest obowiązek publikacji, a tej publikacji nie ma tak czy inaczej.
0: To mówi pan poseł Do pana posła Krawczyka pytanie, panie pośle, jak długo jesteśmy w stanie stać nas na to, żeby utrzymywać urzędowe ceny paliw, sztuczne ceny paliw?
2: Najpierw chciałbym zwrócić państwa uwagę pana redaktora, że pan poseł, przedstawiciel PiS-u nie odpowiedział na pytanie, dlaczego zagłosowali przeciwko tej ustawie, dzięki której obniżyliśmy ceny paliw z dnia na dzień. Ja przypomnę, że jeśli prezydent Nawrocki podpisałby tą ustawę pierwotną, która została uchwalona przez Sejm 3 lipca, po poprawkach Senatu, to już dosłownie kilka dni później, czyli od pierwszych dni lipca, moglibyśmy wprowadzić program ceny paliw niżej, dzięki której tej ustawie byłoby finansowanie tego projektu. Co do namawiania pana prezydenta, wszyscy namawialiśmy pana prezydenta na to, żeby podpisał tę ustawę. Ja też wielokrotnie o tym mówiłem, sam też nagrywałem filmy w tej sprawie. Wydaje się, że presja przyniosła oczekiwany efekt. No, pan prezydent mógł stanąć albo po stronie koncernów paliwowych, albo po stronie zwykłych ludzi. Podpisał tę ustawę pod ogromną presją także sondaży, bo mam wrażenie, że przeczytał sondaże i zobaczył, że zdecydowana część Polaków jest za tym, aby podpisał tę ustawę. Natomiast dzięki tej ustawie otrzymaliśmy możliwość finansowania obniżki VAT-u i akcyzy na paliwo. Na razie jest to do 31 grudnia. Zobaczymy, jak te ceny będą kształtować się po nowym roku. Zobaczymy, co będzie działo się na Bliskim Wschodzie. No bo wiemy, że przyczyną tej sytuacji jest przede wszystkim kryzys i wojna na Bliskim Wschodzie.
0: Pan poseł Sałek?
1: No więc ja się zastanawiam, po co ta ustawa była, dlatego że przecież można było zmniejszyć marżę Orlenu, za tym by poszły inne firmy paliwowe. To jest jedna sprawa. Generalnie w tej całej sytuacji, wbrew temu, co opowiada pan premier Donald Tusk, to i tak jest 1-0 dla Karola Nawrockiego. W tym meczu, który próbował dyktować warunki, zmieniać zasady gry Donald Tusk. I trzeba jeszcze przypomnieć przy tej okazji, że chcielibyśmy, aby też dowartościować i spowodować, żeby rząd spowodował, żeby paliwo rolnicze było tanie. Jesteśmy po żniwach, jesteśmy w okresie prac polowych i dobrze by było, aby w jakiś sposób rząd wspomógł też rolników. Natomiast co do marży, to te sprawy można było wcześniej załatwić, a państwo tego po prostu nie robili, wolili łupić Polaków. No tak to wygląda.
0: Panie pośle, to jeszcze do pana posła Krawczyka zwrócę się z pytaniem. Budżet, deficyt budżetu państwa na przyszły rok to jest, dobrze pamiętam, 280 miliardów złotych. To naprawdę te 4,5 miliarda, te 5 miliardów, które rząd do końca roku musi ponieść na utrzymywanie sztucznych cen paliw, to urzędowych cen paliw, to rzeczywiście byłoby tak dużo w skali budżetu państwa, w skali tego deficytu planowanego na przyszły rok?
2: Panie redaktorze, przy wydatkach, które ponosimy na obronność, przypomnę, w tym roku prawie 200 miliardów złotych z samego budżetu państwa. Nie liczę w tym środków chociażby z programu SAFE. 200 miliardów złotych z budżetu państwa. Każde pieniądze, które sfinansują kolejne wydatki bądź ubytki w budżecie państwa,

0: tym wypadku mamy do czynienia z ubytkiem, zarówno jeśli chodzi o VAT, jak i o akcyzę na paliwo, ubytek w budżecie państwa. Każde uzupełnienie tego ubytku jest dobrym rozwiązaniem dla budżetu państwa i dla kraju. Więc jeśli znaleźliśmy możliwość sfinansowania tego ubytku poprzez dodatkowe opodatkowanie koncernów paliwowych, które gigantyczne zyski osiągają, to to rozwiązanie wydawało się i wydaje się absolutnie najlepsze, korzystne i takie, które pozwoli obniżyć i pozwoliło przecież już od kilku dni obniżyć ceny paliw.
1: Pan Sałek, ostatnie zdanie, pan poseł Sałek?
2: No ja tylko chciałem zauważyć, że jednak no, pan poseł Krawczyk przyznał się do tego, że budżet państwa jest w fatalnej kondycji, bo rzeczywiście tak jest, to są poważne problemy. Ja chcę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz przy okazji tej ustawy. Ta ustawa dotyczy około 30 podmiotów z rynku paliwowego. I ja się zastanawiam, czy nie będzie takich okoliczności w przyszłości, że pomijając Orlen, no bo państwo ma tutaj wpływ na Orlen, inne podmioty rynku paliwowego nie będą występować ze względu na tą ustawę z roszczeniem do Skarbu Państwa o to, że prawo tutaj działa wstecz, więc tym bardziej ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego wcześniej czy później jest potrzebny. Także można powiedzieć dla bezpieczeństwa rządu i publikacja tego wyroku ze względu na to, że to podmioty zagraniczne w układzie korporacyjnym mogą występować z takim roszczeniem. Więc warto o tym pamiętać.
1: Pytanie, czy w obecnej sytuacji...
0: Ja bym prosił, panie redaktorze...
1: Proszę, panie pośle, pan poseł Krawczyk.
0: Jedno zdanie, jasne. Bo pan poseł Sałek powiedział, włożył mi w usta zdanie, którego nie wypowiedziałem. Więc bardzo proszę, panie pośle, żeby pan na przyszłość tego nie robił. Budżet państwa, tak jak każdy budżet w każdym kraju, jest bardzo trudnym dokumentem, który co roku należy spiąć z punktu widzenia odpowiedzialności za państwo i ogromnych wydatków przede wszystkim na zbrojenia, jakie Polska ponosi przez ostatnie kilka lat i będzie ponosić także w przyszłym roku. Więc odpowiedzialnie na ten budżet każdego roku patrzymy. Mam nadzieję, że opozycja w tym roku także spojrzy odpowiedzialnie na budżet i po prostu za nim zagłosuje.
2: Zobaczymy, jakie będą założenia budżetowe, przecież musimy przedstawić teraz.
1: Zmieniamy temat. Do pana posła Sałka, od pana zaczniemy. Czy normalne jest to, że prezydent Stanów Zjednoczonych próbuje formułować koalicję rządzącą w Polsce?
2: No nie wiem, skąd pan redaktor ma takie informacje. Odniosę się do tego, co mówił pan premier Donald Tusk, bo chyba on pierwszy się wypowiedział w tej sprawie, aczkolwiek nie wiem, skąd też tak do końca wzięła się ta informacja. No i odsyłam do tej wypowiedzi pana premiera Donalda Tuska, natomiast ja nie zauważyłem tego,
1: Taka
2: rolka internetowa, gdzie dziennikarz chyba komercyjnej stacji telewizyjnej dopytywał o tę sprawę i pan premier Donald Tusk też za bardzo na ten temat się nie wypowiedział w świetle tego pytania, o które pan redaktor przed chwilą zadał.
1: No to jak rozumiem, też premier się nie wypowiada na poczet relacji, dobrych relacji polsko-amerykańskich, ale redaktor Dominika Wielowiejska ujawniała, że Donald Trump miał składać Władysławowi Kosiniakowi propozycję zmiany koalicjanta z koalicji obywatelskiej na koalicję prawicową i Donald Trump miał mówić, że jeśli taka koalicja prawicowa powstanie z Kosiniakiem Kamyszem, to drzwi dla takiego rządu do Białego Domu będą otwarte. No i czy to jest normalny sposób prowadzenia polityki między sojusznikami?
2: Ja myślę, że podstawowa sprawa to jest utrzymanie tych relacji wzajemnych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi i pan prezydent Donald Trump też wspominał o tym także w mediach społecznościowych, a także jakieś działania już w tym zakresie się odbywają. Przecież pan wicepremier Kosiniak-Kamysz był w Stanach Zjednoczonych i też rozmawiał na temat tego fortu Trump, czyli tej jakiejś takiej metafory, bym powiedział, ale chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce.
1: Czyli rozumiem,
2: a z kolei
1: wszystko...
2: Radosław Sikorski kwestionuje tę nazwę i pytanie, wie pan, czyli... co jest ważniejsze, czy tak ma się retorycznie to nazywać, czy po prostu będzie mieć
1: ale
2: tutaj na polskiej ziemi
1: amerykańskich
2: żołnierzy ze względu na nasze bezpieczeństwo.
1: Jakie to ma realnie znaczenie w momencie, w którym chcemy się dalej uzależniać od Amerykanów? Ja tylko panu i państwu przypomnę, za czasów państwa rządów Amerykanie wtrącili się w nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, sprzedaż telewizji TVN, a ostatnio chociażby także Amerykanie grożą, że jeśli przyjmiemy podatek cyfrowy, to wycofają swoje wojska amerykańskie w Polsce. I naprawdę w tych okolicznościach chcemy budować dla Amerykanów 15-tysięczne miasteczko na zachodzie Polski?
2: No ale chyba pan nie kwestionuje obecności sojuszniczej wojsk amerykańskich, na którym wszystkim zależy, nawet takie komunikaty płyną ze strony koalicji.
1: Szczerze mówiąc, szczerze mam panu odpowiedzieć? Kwestionuję. Mam poważne wątpliwości co do tego, czy to zaangażowanie. Co zrobimy w sytuacji?
2: No panie redaktorze, no w tych okolicznościach tak? wojennych, które panie mamy, pośle, nie daj Boże, coś by się wydarzyło. Pan tak stawia sprawę, no, to jestem
1: nie ma,
2: trochę,
1: bo też nie ma
2: trochę jestem zaskoczony.
1: Ja rozumiem. Nie ma też pewności, że Amerykanie, zresztą

0: tą historia pokazywała, że Amerykanie, nawet jeśli mają swoje bazy w niektórych krajach, to w przypadku ataku po prostu w pierwszej kolejności wycofują swoich żołnierzy, a nie rzucają się na pierwszy front walki. Więc pytanie, co byśmy, i to jest także pytanie do pana posła Krawczyka, co zrobimy w sytuacji, w której Amerykanie powiedzą, Donald Trump się obudzi i powie, dobrze, będziecie mieli bazę amerykańską w Polsce, ale od jutra Donald Tusk ma nie być premierem.
1: Uśmiecham się.
0: Ale to nie jest śmieszne, bo to w tym kierunku zmierza.
1: Po pierwsze, bardzo się cieszę, że pan poseł Sałek odsyła państwa, naszych słuchaczy, do rolki Donalda Tuska. W innych sprawach także mam nadzieję, że do wypowiedzi i do filmów Donalda Tuska będzie pan odsyłał.
0: Może lepiej nie, panie pośle, bo niektóre wywołują ciarki cringe'u tylko i wyłącznie i te filmy Donalda Tuska.
2: Ten z czwartku był
1: istotne.
2: Dobry.
0: O bazach amerykańskich dokończył tak, dyskusję.
1: Ja uważam, że to są dobre filmy. Natomiast jeśli chodzi o bazy amerykańskie, absolutnie jesteśmy za tym, żeby taka baza amerykańska stała w Polsce, powstała, bez względu na, delikatnie to ujmując, nieszablonowy sposób prowadzenia polityki przez Donalda Trumpa i jego niektóre nieszablonowe zachowania. Amerykańscy żołnierze są potrzebni w Polsce z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że są realnym odstraszeniem dla Rosji i Rosji, jeśli przyszłoby do głowy i Putinowi przyszłoby do głowy kiedyś w przyszłości, mam nadzieję, że nie, ale zaatakowanie Polski, to zawsze się zastanowi, czy przypadkiem ofiarą nie padnie amerykański żołnierz, więc to odstrasza. A po drugie, jeśli to by było 5, 7, 10 tysięcy żołnierzy, to jest realne także wsparcie dla polskiej armii. W związku z tym uważam, że wszystkie siły polityczne w Polsce, pomimo trudnych czasami relacji z Ameryką, powinny o tę bazę zabiegać.
2: No to chyba te zdania są podobne, panie redaktorze.
0: Ciekawe, bo wiedzą panowie, ja mam takie poczucie podwójnych standardów. Gdyby to kanclerz Niemiec zadzwonił do wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza i poleciłby mu zlecenie zmiany, czy też poradził zlecenie zmiany koalicji, to dzisiaj mówilibyśmy o oddaniu części suwerenności Polski w ręce niemieckie.
2: A jak robią to, musi dzwonić.
0: A jak robią to Amerykanie, to hulaj dusza, piekła nie ma. Paweł Sałek, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dziękuję. Dziękuję. Michał Krawczyk, Koalicja Obywatelska. Roch Kowalski, dobrego popołudnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Życzę.
3: Puls Trójki.
4: A zapraszamy do Trójki Trwa, jest 17:43.

0: Takie informacje nas cieszą. To oznacza, że do Państwa docieramy i mówiąc wprost, no przydajemy się, bo od tego jesteśmy. Zadzwonił do nas ginekolog, pan dr Jacek Tulimowski z Warszawy.
1: Na Brudnie kilka naszych słuchaczy usłyszały w trzecim programie Polskiego Radia, że na terenie stacji metro, czy właśnie teatru sceny metro, jest bezpłatna akcja USG piersi i panie przyjechały i to badanie nieodpłatnie miały wykonane, więc brawo dla Trójki.
0: Polecamy się, podpisano, zespół Trójki. 227 Trójek to jest nasz numer. Widzę, że kilka telefonów od Państwa już wpadło, będziemy za chwilę tutaj emitować. 17.47, Lambda, Madame in Poland.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: W wielu sprawach wybierają Państwo nasz numer, na początek paliwa, obniżki, a przedsiębiorcy.
1: No przecież produkty do sklepów nie są wożone przez osoby prywatne, tylko przez przedsiębiorców. A dla przedsiębiorców istotna jest cena netto. Jeżeli ta obniżona w tej chwili cena jest spowodowana obniżką podatku VAT, to wcale to nie oznacza takich samych zniżek dla przedsiębiorców, którzy i tak będą musieli tą cenę netto zapłacić.
0: To częsta opinia, częsta uwaga. Bardzo dziękujemy. Widzę, że mamy też zdanie naszego słuchacza w innej sprawie, w sprawie odstrzału dzików. Mówiliśmy, że Sejmik Województwa Mazowieckiego zniósł limity w tej sprawie.
2: Takie informacje przerażają, dlatego że pokazują, jaka głupota jest nas. Jeśli uważamy, że wystrzelanie czy zabicie zwierząt to jest metoda na to, żebyśmy my mieli lepiej i nasze życie było lepsze.
0: Tylko jak sobie z tym radzić? 227 trójek, niezmiennie. Dla słuchaczy.

Kto ma ochotę wpaść do studia Agnieszki Osieckiej i spotkać Natalię Grosiak z Micromusic i posłuchać jej nowej solowej płyty, niech do nas zadzwoni. W czwartek o 19 zapraszamy tu na Myśliwiecką, mamy podwójne zaproszenia. Płyta Tamtej dziewczyny już nie ma, poleca się. Numer 227 trójek też się poleca, wystarczy wybrać, zadzwonić i powiedzieć: chcę przyjść. Józek wam da. Zaproszenia, mamy podwójne.

0: Autopromocja.
1: W październiku Trójka świętuje 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, wielkiej poetki, patronki naszego studia koncertowego.

0: Ponad czasem. Osiecka, poetka z Trójki. Od poniedziałku do czwartku przez cały miesiąc między 9 a 12. A już w najbliższy piątek specjalny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Szczegóły wkrótce.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Let's
4: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomel. Lipomel to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomel. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Psst. Cześć. Tu Influencer. Ten od cen.
10: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyt, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
16: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
15: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
17: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
15: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
17: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
19: Skoda.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Żegnamy reklamy.
21: Minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, tak jest, 5 października. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
22: Jutro za paliwa zapłacimy nieco drożej, a polityczne komentarze w sprawie pakietu CPN nie ustają. Nobel za odkrycia, które pozwalają włączać i wyłączać komórki nerwowe za pomocą światła. Do jutra rana będzie mglisto na południu kraju, ostrzegają synoptycy. Jutro benzyna podrożeje, a olej napędowy, za olej napędowy kierowcy zapłacą o 6 groszy mniej niż dziś. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości nazywa rządową ustawę, dzięki której wprowadzono trzecią odsłonę programu CPN, plastrem na rozległą ranę.
23: Obniżka podatku VAT z 23 do 8 i akcyzy do poziomu minimalnego już cen nie zmieni. No,

0: Ceny mogą być zmienione tylko wtedy, kiedy koncerny paliwowe, gdy im się obniży marżę rafineryjną, hurtową.
1: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński przypomina, że obecny poziom cen ropy naftowej na rynkach światowych zawdzięczamy wojnie w Iranie, którą rozpoczęły Stany Zjednoczone.
2: Jeśli my możemy mieć najtańsze w Europie, no to pochwalić taki rząd i cieszę się, że rząd myśli o kierowcach. 22 miliony kierowców mamy w Polsce i każdy przynajmniej raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie myśli, za ile zatankuje, więc dobrze, że jest rząd, który o nich myśli.
1: W ramach pakietu ceny paliw niżej rząd obniżył VAT oraz akcyzę na benzynę i olej napędowy. Do końca roku będzie to kosztowało około 5 miliardów złotych. To ogromne narzędzie poznawcze, możliwe, że będziemy mogli precyzyjnie zmapować nasz układ nerwowy. Tak tegorocznego Nobla z medycyny komentuje profesor Ewa Wiesik-Szewczyk z Wojskowego Instytutu Medycznego. Nagrodę otrzymali trzej naukowcy za odkrycie, które pozwala włączyć i wyłączyć komórki nerwowe za pomocą światła. Kluczowe dla tej metody białka znaleziono w glonach, a dziś optogenetyka pomaga badać mózg w laboratoriach na całym świecie, mówi profesor Ewa Wiesik-Szewczyk.
3: Jako klinicystka to jestem zafascynowana tym, że od alg przeszliśmy do tajemnic mózgu ludzkiego i że rzeczywiście jest to bardzo pouczająca droga i pokazuje, że każde stworzenie na Ziemi jest potrzebne i nie powinno z niej znikać.
1: Najbliżej zastosowania u ludzi jest leczenie ślepoty z wykorzystaniem tych odkryć, bo do oka światło dociera naturalnie, a próby kliniczne takiej terapii już trwają. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą na południu kraju. Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że w niektórych regionach może być ograniczona widoczność.
4: Do około 100-200 metrów. Nad ranem temperatura wyniesie od 5 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, od 7 do 9 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie nad samym morzem, tam około 11 stopni. Natomiast najchłodniej będzie w Kotlinach Karpackich, tam lokalnie około minus 1 stopnia Celsjusza.
1: Ostrzeżenie przed gęstymi mgłami dla południa kraju obowiązuje do jutra do 9.
5: Klimat.
1: W Krakowie umiarkowana jakość powietrza w większości kraju dobra albo bardzo dobra. 1/3 generowanej mocy pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: I sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz.
8: Przed nami kolejny mecz o honor. Chodzi oczywiście o to, że piłkarska reprezentacja Polski za mniej więcej 2,5 godziny zmierzy się w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Stawką doraźną awans na drugie miejsce w grupowej tabeli Ligi Narodów. Właśnie cel dalekosiężny, powrót do grupy A rozgrywek. Bramkarz Marcin Bułka bronił w ostatnich trzech spotkaniach.
9: Graliśmy już z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny. Wiadomo, że Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje. Szanse są takie same na boisku. O niczym innym nie myślimy, tylko o trzech punktach.
7: Początek o 20:45, a już za chwilę w Peskarze nasza młodzieżówka rozpocznie mecz z Włochami w kwalifikacjach Euro do lat 21. Podopieczni trenera Jerzego Brzęczka prowadzą w tabeli grupy, ale jeśli Włosi wygrają z nami różnicą dwóch lub więcej bramek, kwestia awansu nieco się skomplikuje. Najlepiej wygrać i mieć spokój i tego się trzymajmy. Nie zobaczymy już Katarzyny Niewiadomej Finy na kolarskich mistrzostwach Europy w Słowenii. Wicemistrzyni świata ukończyła wyścig ze startu wspólnego w sobotę na 6. miejscu po bolesnej kraksie. PZKOL ogłosił, że nasza najlepsza kolarka nie weźmie udziału ani w sztafecie, ani w indywidualnej jeździe na czas. W czasówce zastąpi ją Dominika Włodarczyk. I na koniec smutna wiadomość. Zmarł Andrzej Druszkowski, wybitny trener piłki ręcznej, twórca potęgi słynnego Monteksu Lublin, z którym zdobył 9 z rzędu tytułów mistrzyń Polski, a także Puchar EHF. Andrzej Druszkowski zmarł w wieku 77 lat w Norwegii, gdzie mieszkał od 16 lat i tam ma zostać pochowany.
10: Słońce na wschodzie już powoli chowa się za horyzontem, na zachodzie jeszcze prawie pół godziny dnia. Mają mieszkańcy tych właśnie regionów. Pogodnie, ciepło i sucho. Teraz od 13 w Suwałkach do 20 we Wrocławiu. W nocy uwaga na gęste mgły.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Przed nami ostatnia, trzecia godzina ZD3. Michał Jakubik, Paweł Turski, Józef Niewiarowski i Michał Gardia. Skłaniamy się.
12: Zapraszamy do Trójki.
10: Kto dostał medycznego Nobla i za co? Trochę już o tym w serwisie mówił Michał, ale my temat potencjalnego mapowania układu nerwowego zgłębimy. Brzmi trochę jak science fiction. Nauka jest niesamowita. A teraz The Cure.

A teraz pani, o której nowe kawałki będzie można posłuchać osobiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek o 19:00, ale to za kilka chwil, właśnie teraz. Kto chce przyjść z żoną, mężem, sąsiadką, niech dzwoni. 227 trójek, mamy podwójne zaproszenia. Tamtej dziewczyny już nie ma, przedpremierowo. U nas w czwartek.

0: Całkiem to przyjemne, prawda? Takie przy poniedziałku idealne. Gdyby ktoś pytał, to mnie już nie ma. A w studiu jest Agnieszka Lichnerowicz, 18 z minutami. To jest czas naszych cyklicznych spotkań, więc zaczynamy.
1: Mapa myśli.
2: Dziś w mapie myśli wyjątkowy gość. Cory Doctorow jest pisarzem science fiction, dziennikarzem i działaczem na rzecz technologii. Niezwykle ciekawym. W Polsce ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Szczeliny jego książka. I teraz muszę ostrzec Państwa, bo padnie słowo, które część z Państwa może uznać za wulgarne, ale taki jest tytuł książki, taka jest nazwa koncepcji w każdym języku. No a autor, Cory Doctorow, upiera się, że to najlepsze określenie na to, co dzieje się w internecie. Przechodząc do rzeczy, właśnie ukazała się książka Cory'ego Doctorowa pod tytułem Gównowacenie. Przyznam, że wahałam się, czy w publicznym radio używać nazwy stworzonej przez pana koncepcji o gównowaceniu platform internetowych. To dosyć wulgarne określenie.
3: Mała licencja na używanie wulgaryzmów nigdy nie zaszkodzi. Ludzie lubią mieć pretekst, żeby trochę poprzeklinać. Szczególnie, gdy technologia, której używają, doprowadza ich do złości. Podkreślę przy tym, że od 25 lat pracuję dla Electronic Frontier Foundation i próbuję zainteresować ludzi tymi kwestiami. Wymyśliłem w tym czasie najróżniejsze słowa i metafory. Jestem też pisarzem science fiction i napisałem wiele opowiadań oraz powieści. Ale nic nie odniosło takiego sukcesu jak koncepcja gównowacenia. To właśnie przekleństwo zadziałało. Próbowałem wszystkiego, a rozwiązaniem okazały się przekleństwa.
2: O co chodzi w tej koncepcji? Dlaczego platformy internetowe gównowaceją?
3: Są trzy fazy, przez które przechodzą platformy w miarę ich upadku. Etap pierwszy to czas, w którym platformy są przyjazne dla użytkowników i dzięki temu ich ze sobą wiążą. W etapie drugim, po związaniu użytkowników i uznaniu, że ci nie mogą już tak łatwo platformy opuścić, firma pogarsza ich sytuację, aby zapewnić zysk firmom, które chcą dotrzeć do tych użytkowników.
2: Na przykład reklamodawcom na tak zwanych platformach społecznościowych, czy przedsiębiorcom, którzy sprzedają swoje produkty choćby na Amazonie.
3: Platforma ich również związuje ze sobą. W etapie trzecim, wiedząc, że te firmy również nie mogą odejść, platforma ucina zyski również im. Celem jest osiągnięcie takiej równowagi, żeby niemal cała wartość mogła zostać przejęta przez szefów platformy i akcjonariuszy, a niewielka resztka tej wartości, niemal homeopatyczna, zatrzymała na platformie użytkowników i firmy.
2: Dlaczego zatem firmy mimo wszystko kupują reklamy na tych platformach? Skoro nie gwarantują te platformy skutecznego dotarcia, warunki reklamowania są coraz bardziej niekorzystne, czemu to robią?
3: Słynny właściciel pierwszej sieci domów towarowych w Ameryce, John Wanamaker, powiedział, że 50% jego wydatków na reklamę to strata pieniędzy. Problem w tym, że nie wie, która to połowa. Zadziwiające jest przy tym, że oceniał, iż zmarnowano jedynie 50% jego środków przeznaczonych na reklamę. Gdy bowiem pojawiły się narzędzia analityczne, okazało się, że marnotrawstwo przekraczało 99%, o czym z pewnością wiedziała również firma sprzedająca mu reklamy. Tak więc firmy zawsze podchodziły zbyt optymistycznie co do znaczenia reklam i tak jest do dziś. Ale jest jeszcze jeden problem. Platformy wyeliminowały inne sposoby dotarcia za pomocą reklamy do odbiorców. Kiedyś można było choćby wejść na stronę internetową i zawrzeć z nią umowę, aby wyświetlać reklamy jej czytelnikom. Obecnie większość stron internetowych wyświetla wyłącznie reklamy umieszczane przez dwóch gigantów branży reklamowej. Meta i Google odpowiadają za 80% reklamy displayowej. Jeśli musisz dotrzeć do ludzi, to nawet jeśli warunki nie są zbyt korzystnie rozwiązane, to i tak wydasz na te reklamy pieniądze, bo nie ma alternatywy. Jeśli nikt nie dowie się o twojej firmie, to będzie koniec działalności.
2: Dlaczego dochodzi do gównowacenia platform?
3: U pośrednika zawsze pojawia się pokusa, by wykorzystać strony. Mój przyjaciel Tim Wu mówi, że pośrednicy cierpią na syndrom

0: głównego bohatera. Uważają, że to oni, a nie strony, są sednem transakcji. Częściowo bierze się to z tego, że ma miejsce asymetria informacyjna. Pośrednik wie, czego chcą obie strony, a one nie wiedzą, czego chce ta druga. Pośrednik ma mnóstwo okazji, by wykorzystać tę przewagę. Dlatego mafia uwielbia angażować się w tego typu pośrednictwo. Tym, co przeciwdziała tej pokusie, czyli siłą równoważącą, są takie rzeczy jak regulacje prawne i konkurencja. Czasami też, jeśli pracowników jest mało i trudno ich znaleźć, to właśnie oni mogą być źródłem dyscypliny, bo jeśli odejdą, to nie będzie można ich zastąpić.
1: W branży technologicznej istnienie konkurencji, jak pan pisze, chroniła też interoperacyjność, czyli to, że nowe technologie, nowe produkty mogą współpracować z tymi starymi.
0: Jeśli nie podoba ci się system przetwarzania płatności na platformie Apple, to teoretycznie możesz po prostu skorzystać z innego. Możesz napisać program, który przechwytuje żądanie przetwarzania płatności i przekierowuje je do innego dostawcy. Przez długi czas to sprawiało, że technologia bardzo dynamicznie się rozwijała. Zawsze znalazł się program, który mogliśmy zacząć używać w miejsce tego, który zgównowaciał. Firmy, które postępowały niewłaściwie, ponosiły więc natychmiastowe konsekwencje. Ta groźba sprawiała, że zachowywały się lepiej. To przykład tego, co najlepsze w mechanizmach rynkowych. Firmy, które są nieoptymalne dla konsumentów, pracowników czy dostawców, są natychmiast dyscyplinowane przez konkurencję. Tak było, aż stworzyliśmy prawo, które uznało to za nielegalne. W 2001 roku Unia Europejska przyjęła dyrektywę o prawach autorskich, która zawiera coś, co nazywa się zasadą przeciwdziałania obchodzeniu zabezpieczeń. To artykuł 6. Zasada ta stanowi, że modyfikowanie technologii bez zgody producenta jest nielegalne. A to oznacza, że jeśli chcesz umieścić 10 reklam przed filmem na YouTube, to nikt nie może zainstalować programu blokującego reklamy. W świecie, w którym nikt nie może legalnie zainstalować programu blokującego reklamy, dlaczego nie umieścić tam 10 reklam? Firma wie, że jest jedyną opcją na rynku i nikt nie jest w stanie zatrzymać szkód, które wyrządza platformie.
1: To była pierwsza część rozmowy z Corym Doktorowem, autorem książki Gównowacenie. Na drugą część chciałabym Państwa zaprosić do jutrzejszej mapy myśli, czyli kilkanaście minut po godzinie 18, no bo zostało kluczowe pytanie. Co robić? Jak się bronić przed coraz bardziej rozczarowującymi platformami?
2: Mapa myśli.
3: Agnieszka Lichnerowicz, bardzo dziękujemy. A my gramy dalej. Arlo Parks, Weightless. O 18:19.

0: 18.22. Państwo liczą i te wyliczenia nam tutaj prezentują. Proszę bardzo.
1: Przeliczyłem, jak to wyglądało przed obniżką cen paliwa. Diesel był po 9,14, więc cena netto było 7,46. Przez ten weekend była 7,88 cena diesla. Przy 8% VAT-ie to była cena zakupu dla przedsiębiorcy 7,25. Więc była to zniżka też 20 groszy, czyli było taniej.
0: Cuda się dzieją. To trzeba siąść na spokojnie i policzyć. Dziękujemy za telefon. U nas za kilka chwil skrót serwisu Trójki, ale przedtem muzyka. Vampire Weekend. 18.23.

0: autopromocja.
1: Z wiadomości wystukiwanych w ścianę narodziła się miłość.
2: Zawsze śmialiśmy się, że właściwie jedno i drugie kupowało kota w worku.
1: Z miłości opowieść, z niej reportaż radiowy, potem książka i film. Obraz Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego otrzymał Złote Lwy dla najlepszego filmu. Ewelinie Karpacz-Oboładze wiele lat wcześniej udało się zarejestrować głosy głównych bohaterów tej historii. Autorka reportażu, literka po literce i reżyser filmu będą gośćmi Klubu Trójki Audiodokumentu. Zapraszam po 21. Anna Dudzińska.
3: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Żegnamy reklamy.
18: 18.30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa.
19: Dopuszczenie dzieci na ścieżki rowerowe, wcześniejsza możliwość uzyskania karty rowerowej i wprowadzenie cyfrowej wersji karty rowerowej. To główne propozycje Ministerstwa Infrastruktury dotyczące zmiany przepisów dla młodych rowerzystów. Ministerstwo chce także uporządkować kwestie parkowania hulajnóg elektrycznych. Mają zostać wyznaczone specjalne strefy, gdzie będzie można takie urządzenia pozostawić. Odpowiedzialność za sprzęt będzie ponosiła firma, do której hulajnogi należą. Zablokujemy ulicę Warszawy, jeżeli nie zmienicie polityki energetycznej, ostrzegają rządzących górnicze związki zawodowe. W katowickiej filii Ministerstwa Energii złożyli petycję ze swoimi postulatami. Dotyczą one m.in. zaprzestania importu węgla i wstrzymania likwidacji kopalń Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych i Sośnica w Gliwicach. Zdaniem przewodniczącego Sierpnia 80 Bogusława Ziętka,

0: Likwidacja tych zakładów może mieć tragiczne skutki.
1: Jeżeli zlikwidujemy te kopalnie, to zlikwidujemy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, stabilność energetyczną, dostępność do tej energii, bo nikt z nami energią się nie podzieli.
0: Ministerstwo Energii nie komentuje protestu i mówi, że adresatami postulatów są Ministerstwo Aktywów Państwowych i Polska Grupa Górnicza. To ostatnia także nie zdecydowała się na komentarz i zwraca uwagę, że to nie spółka decyduje o terminie zamykania kopalni. Już ponad 41 tysięcy wniosków na dopłaty do paliwa i nawozów trafiło do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Resort Rolnictwa przypomina, że z początkiem października rozpoczął się nabór wniosków w tej sprawie. Wsparcie dotyczące nawozów sięga do 500 zł do hektara, a za olej napędowy 52 grosze za litr, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski.
2: Jeśli mówimy o fakturach, które trzeba przedstawić, to faktury za nawozy czy paliwo zakupione pomiędzy 1 marca a 31 sierpnia 2026 roku.
0: Uwaga, mamy informację z ostatniej chwili. Jest alert. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana w przestrzeni powietrznej Polski. Operuje polskie lotnictwo. To był serwis Trójki.
3: No i ciemno, prawie wszędzie. Nie ma to tamto. Wieczór rzeźki, a w nocy od 5 do 8 stopni, miejscami 11. Nad morzem będzie najcieplej. Południowa część Polski, tak od wysokości Lublina i Wrocławia, objęta alertami przed mgłami. One będą gęste i niebezpieczne do samego rana. Ja już teraz nic nie mówię, teraz będzie Pearl Jam, grupa z tak zwanej Wielkiej Czwórki z Seattle, obok Alice in Chains, Nirvana i Soundgarden, 18.33. Radiowa Trójka.

0: Alive, Pearl Jam, o 18.38. A teraz będą nazwiska Karl Dyserot, Peter Hageman i Georg Nagel. Oni podzielą między siebie tegorocznego Nobla z fizjologii i medycyny. Za co go dostali? Za odkrycia dotyczące kanałów jonowych aktywowanych światłem oraz optogenetyki. Jacek Frenzel pytał, co to w ogóle znaczy?
1: To odkrycie wskazuje nam, jak badać mózg, mówi profesor Jakub Drożak, biochemik z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Umożliwia nam badanie funkcjonowania pojedynczych neuronów w mózgu. Badanie nie tylko ich funkcjonowania, ale także efektów ich pracy w mózgu. Tego, jak one sterują wszystkimi funkcjami, którymi mózg zarządza.
1: A co nam daje w praktyce?
2: Za pomocą tego narzędzia będziemy w stanie lepiej zrozumieć choroby psychiczne, neurodegeneracyjne, neurologiczne.
1: Jest to odkrycie z tak zwanych podstawowych, mówi profesor Anna Malik, neurobiolożka z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Polega ono na odkryciu białka, które po odebraniu impulsu świetlnego jest w stanie włączyć aktywność elektryczną komórki. Czyli na przykład, jeżeli takie białko wprowadzimy do komórki nerwowej, zastosujemy światło, to możemy tą komórkę włączyć.
1: Te badania pozwoliły poznać precyzyjne funkcje niektórych obszarów mózgu.
3: Na przykład przy reakcjach lękowych, albo przy uzależnieniach, albo przy depresjach. Czyli jakby wiemy już przynajmniej, która część mózgu i które neurony odpowiadają za konkretne schorzenia. I to otwiera drogę do dalszych badań nad terapiami tych schorzeń.
1: Technologia nagrodzona tegorocznym Noblem pozwala teoretycznie na sterowanie pracą mózgu, podkreśla profesor Bartłomiej Kisiel, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii z Wojskowego Instytutu Medycznego.
4: Daje możliwości leczenia precyzyjnego, to znaczy leczenia ukierunkowanego na konkretną przyczynę. Jeżeli przyjmiemy, że ten rodzaj terapii potencjalnie jest w stanie włączać w cudzysłowie bądź wyłączać określone komórki, neurony na przykład, to możemy przyjąć, że jesteśmy w stanie wyłączyć bądź włączyć obszar na przykład mózgu odpowiedzialny za daną chorobę.
1: Tegoroczne odkrycie jest swoistym narzędziem diagnostycznym, mówi profesor Ewa Więsik-Szewczyk, specjalista chorób wewnętrznych, reumatologii i immunologii z Wojskowego Instytutu Medycznego.
5: Które może pokazać drogę do terapii i do mapowania mózgu, mapowania tkanek, które będą odpowiadały na taki impuls, co może być też drogą do precyzyjnej terapii.
0: Amerykanin i dwaj Niemcy, laureatami Nobla Medycznego. To jest Trójka, to jest Polskie Radio, a to jest Wolf Alice z Wielkiej Brytanii.

0: 18.45. Wraca temat Grzegorza Brauna i obywateli Indii. W nagraniach ujawnionych w sieci, w rozmowie z politykiem pojawiają się obawy, że Grzegorz Braun chce ściągnąć do Polski Hindusów. Szef skrajnie prawicowej partii zaprzecza, ale zdaniem eksperta nie byłby to pierwszy raz, kiedy antyimigrancki polityk zajmuje się sprowadzaniem do kraju migrantów. Dlaczego? O tym Józef Niewiarowski.
1: Grzegorz Braun oficjalnie zaprzeczył doniesieniom, które pojawiły się na przekanale Bartłomieja Graczaka na YouTubie.
2: To jest jedna wielka insynuacja.
1: Chodzi o materiał dotyczący powiązań partii Grzegorza.

0: Grzegorza Brauna z Indyjską Agencją Pracy Tymczasowej. Zdaniem Graczaka współpracujący z Braunem profesor Jacek Janowski z Politechniki Warszawskiej miał powiedzieć na ujawnionym zakulisowym nagraniu, że nie podoba mu się, że Braun zamierza, tu cytat, ściągnąć Hindusów do Polski. Partia twierdzi, że materiał zmanipulowano, ale to nie odosobniony przypadek. Podobne doniesienia na temat innego polityka skrajnej prawicy, Romana Łazarskiego, przekazał rok temu portal TVP Info. Chodzi o byłego skarbnika Nowej Nadziei, partii Sławomira Mentzena, który sprowadzał do Polski zagranicznych pracowników.
1: Te doniesienia zupełnie nie są zaskakujące, raczej potwierdzają one pewną regułę.
0: Twierdzi profesor Paweł Kaczmarczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami UW. W literaturze naukowej to zjawisko doczekało się nawet własnej nazwy.
1: Tak zwany liberalny paradoks.
0: Liberalny paradoks polega na tym, że niektóre kraje potrzebują migrantów, aby się rozwijać, ale ze względów politycznych rządzący wolą utrzymać to w tajemnicy lub wprost wprowadzają antymigrancką narrację.
1: W istocie sprzyja to pojawianiu się różnego typu patologii.
0: Wiele badań wprost łączy narrację antymigrancką z pogarszaniem się warunków pracy migrantów, co z jednej strony sprzyja nieuczciwym pracodawcom, a z drugiej niszczy rynek pracy. Nie mówiąc już o pogarszających się warunkach życia tej dużej grupy społecznej, co może doprowadzić do kolejnych negatywnych skutków. W taki właśnie sposób, zdaniem eksperta, rezygnując z rzeczowej dyskusji o migracji na rzecz populistycznych haseł, politycy tworzą samo spełniającą się przepowiednię.
2: O czym mówił Józef Niewiarowski. Tak sobie myślę, czy te wszystkie taśmy, nagrania obciążające dowody audio jeszcze mają taką moc jak kiedyś. No teraz niemal wszystko można podać w wątpliwość i powiedzieć, ale to sztuczna inteligencja.

To był pan Rojek, a my na koniec naszej wspólnej audycji jeszcze proponujemy grupę The Car Is On Fire. Paweł Turski, Michał Jakubik, Józef Niewiarowski i Michał Gardias, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone popołudnie, a wieczór szykuje się bardzo aksamitnie. Po 19 pojawi się tutaj Anna Gacek. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
12: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Żegnamy reklamy.
18: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 października, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Znamy już ceny paliw obowiązujących jutro. Benzyna w górę, ropa w dół. Zarzuty dla kierowcy autobusu, który uderzył w 14 samochodów w Warszawie. O 20.45 zaczyna się mecz Polska-Bośnia-Hercegowina w Lidze Narodów. Robert Lewandowski nie zagra. Zakończył się alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców województwa lubelskiego. To było ostrzeżenie przed rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Od jutra będą obowiązywały nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 może kosztować najwyżej 6,79 zł za litr, o 6 groszy więcej niż dzień wcześniej. Diesel z kolei tanieje o 6 groszy do 7,82 zł. Benzyna 98 będzie kosztować maksymalnie 7,66 zł.
19: Na stacjach już widać obniżki, co potwierdzają sami kierowcy.
20: Lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
21: No taniej, o złoty 50.
22: No zaskakująco, ale dobrze, że to już dzisiaj w końcu.
19: Niższe ceny na stacjach nie oznaczają jednak, że sytuacja na rynku paliw się uspokoiła. Zwraca uwagę dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw.
23: Cały czas jesteśmy w tym szachu związanym z sytuacją na Bliskim Wschodzie, natomiast w Polsce administracyjnie

0: Nie udało się obniżyć ceny przez wprowadzenie pakietu CPN. On daje swój rezultat, natomiast obawiam się, że to jest działanie wyłącznie o charakterze doraźnym i w dłuższej perspektywie, jakkolwiek te ceny będą oczywiście niższe niż byłyby normalnie, to jednak jesteśmy cały czas pod wpływem tych czynników, na które nie mamy specjalnie możliwości żadnego zaradzenia.
1: Chodzi przede wszystkim o sytuację na Bliskim Wschodzie i rejonie Cieśniny Ormus. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu, który na początku lipca uderzył w 14 samochodów w Warszawie. 6 osób zostało wtedy rannych. Prokuratura zarzuca mężczyźnie sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Autobus zakończył przejazd na ścianie przejścia podziemnego przy ulicy Bitwy Warszawskiej, mówi rzecznik prokuratury w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
3: Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień.
2: Śledczy zapowiadają jeszcze badania psychiatryczne kierowcy. Potrzebna będzie także uzupełniająca opinia toksykologiczna. Prokuratura nie składa broni w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Jeszcze w tym tygodniu złoży zażalenie na decyzję sądu, który zgodził się na jego wydanie. Prokurator już na etapie postępowania wyraził swój sprzeciw, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
4: Stwierdzając, że postawa pana Marcina R., materiał dowodowy, a przede wszystkim właśnie obawa matactwa i fakt ten ukrywania się powoduje, że taki list żelazny nie powinien być wydany.
2: Marcin Romanowski jest oskarżony o popełnienie 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Nie wiadomo, gdzie jest wiceminister sprawiedliwości z czasów PiSu, wobec którego wydano nakaz aresztowania, list gończy i europejski nakaz aresztowania. Amerykański Departament Stanu monitoruje doniesienia o przypadku dżumy płucnej w Rosji. Chodzi o śmierć pielęgniarki, która pracowała w Instytucie Chorób Rzadkich w Irkucku.
5: Jesteśmy świadomi doniesień o śmiertelnym przypadku podejrzenia dżumy płucnej w obwodzie irkuckim w Rosji. Uważnie monitorujemy sytuację we współpracy z Centrum Kontroli i Prewencji Chorób oraz innymi naszymi partnerami międzyagencyjnymi. Czytamy w komunikacie Departamentu Stanu. Wiele szczegółów nie zostało jeszcze potwierdzonych. Wzywamy władze rosyjskie do szybkiego i otwartego przekazania rzetelnych informacji, podsumowuje komunikat. Władze sanitarne rosyjskiego obwodu irkuckiego wdrożyły środki przeciwepidemiczne po tym, jak u pracownika instytutu zajmującego się badaniami nad dżumą zdiagnozowano zapalenie płuc o nieznanej etiologii, potwierdził rosyjski organ nadzoru sanitarnego. Oświadczenie to pojawiło się po tym, jak niektóre rosyjskie media i osoby publiczne poinformowały o zgonie, który mógł być spowodowany dżumą i miał związek z pracownikiem laboratorium z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
2: Brak Roberta Lewandowskiego to szansa dla młodych graczy, tak uważa część piłkarskich kibiców, którzy dziś będą wspierać biało-czerwonych podczas meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Spotkanie rozpocznie się o 20:45 i jest ono istotne dla układu tabeli, bo Polacy walczą z Bośniakami o pozycję wicelidera w grupie.
6: Już ci młodzi powinni wchodzić więcej niż ta stara gwardia. No pokażmy coś innego, bo naprawdę mamy utalentowanych piłkarzy młodych, gdzieś tam jakieś perełki, ale my nie możemy tego jakoś odnaleźć, nie wiem.
2: Pierwsze spotkanie z Bośnią w Lidze Narodów zakończyło się bezbramkowym remisem. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro słonecznie, więcej chmur pojawi się na północy, rano na południu miejscami mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów. Od 16 stopni na północy, 20 w centrum, do 22 na południu.
8: Autopromocja.
9: A co ty robisz?
10: Trenuję. Ostrożność. Bo jedziemy do Miasta Szkła.
9: Do Krosna.
10: Do Krosna. Będziemy w Centrum Dziedzictwa Szkła. W środę, 7 października od 6 do 9.
9: Poranne zapraszamy do Trójki. Poleca się.
10: Spotkajmy się. Zapraszam. Robert Grzędowski.
8: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na Honda.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Boli. Swędzi.
2: Piecze. A do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby

0: je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Aksamit.

co dziś w audycji? Możecie zapytać, chociaż przyznaję, że do 19.16 nikt jeszcze nie zadał mi takiego pytania. No więc dziś w Aksamicie przygotujcie się na tę szokującą informację. Muzyka. W ostatnich 3 tygodniach moje życie było kompletnie szalone i uświadomiłam sobie, że zabrakło w nim czasu na słuchanie. I pomyślałam, że w takim razie posłucham sobie razem z wami.

czekając na płytę numer 9 w dyskografii Queens of the Stone Age, a poczekamy jeszcze kilka tygodni, coś z płyty, która nas ominęła z albumu In Times New Roman z 2023 roku. Nic nie mówię dzisiaj, mało mówię. Znikam na 10 minut.

0: don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know.
2: Tak nam się połączyła w aksamicie przeszłość z przyszłością. Paolo Nutini, rok 2014, a Michael Kiwanuka nadchodzi. Jego nowy album, płyta zatytułowana Fudge. Miałam wielką przyjemność poznać już muzykę z tej płyty. Jest właśnie taka jak pierwsza odsłona jego nowego albumu, której słuchaliśmy przed chwilą, Summer Clothes. Tak się ten album rozpoczyna. Czeka nas piękna jesień, tyle mogę powiedzieć. A mnie czeka jeszcze półtorej godziny dylematu, bo otrzymałam dzisiaj winylową edycję tej płyty i tak sobie myślę, wolno mi zagrać, nie wolno mi zagrać, zrobić światową premierę, nie zrobić światowej premiery. Jeśli chcecie kusić, bardzo proszę. aksamit@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem także na moich imiennych kontach na Facebooku i na Instagramie.

Wspólnie z Saint Vincent przenieśliśmy się w aksamicie w jedno z naszych ulubionych miejscówek w tej odsłonie audycji i jeszcze tam chwilę zostaniemy. The sunshine blinded me this morning, love.

Czasem mam wrażenie, że świat dzieli się na tych, którzy słyszeli o tym albumie i ten album, i na tych, którzy poznają go gdzieś kiedyś, może na przykład teraz w aksamicie. Pacific Ocean Blue, rok 1977, płyta Denisa Wilsona. O tej płycie ze wszystkich ludzi na świecie przypomniała mi Dakota Johnson, ale tak, to jest przepiękny album i to jest album, który wprowadza dzisiaj do aksamitu odrobinę magicznej rzeczywistości, ponieważ wymyśliłam sobie, że po muzyce z tego albumu będzie muzyka z kolejnej płyty, nic niezwykłego. Ale ta kolejna płyta ma dedykację. Jeśli znacie okoliczności tragicznej śmierci Denisa Wilsona, no to w tym momencie pojawia się właśnie ten element dreszczu na ciele, ponieważ ta dedykacja to dla wszystkich, którzy utonęli.

Petals, zamknięcie płyty numer 3 w dyskografii Hall, albumu Celebrity Skin. Przedziwnej, przedziwnej płyty, nagrywanej latami, przekraczającej milionowe, dolarowe budżety. Płyty liderki, która nie wiedziała, czy chce być gwiazdą Hollywood, czy gwiazdą rocka. Zespołu, który zdezorientowany nie wiedział, czy rock jest jeszcze muzyką popularną i czy goni się tę popularność, czy nie. I gdzieś w całym tym chaosie i nadrzędnym jeszcze chaosie Courtney Love, czyli liderki Hall, gdzieś w tym wszystkim jednak powstały takie piękne piosenki.

Villagers, The Waves. A teraz, jeśli pozwolicie, dopadnie mnie z nielubiana karotka z muzycznego kalendarza. Okropna jest ta formułka, naprawdę wyjątkowo niezręcznie mi jakoś antenowo leży. No ale tak, raz na jakiś czas są takie daty i okoliczności, o których aż żal nie powiedzieć, bo są oczywiście tylko pretekstem, żeby sięgnąć po kapitalną muzykę. Kilka dni temu swoje 10. urodziny obchodziła A Seat at the Table. Znakomita płyta Solange. Płyta pełna, płyta kompletna. Jeśli Celebrity Skin wykończyło i wytwórnie zespołu Hall, i zespół Hall, i fanów zespołu Hall, a później rzeczywiście grupę Hall, która przeszła do historii, no to nagrywanie A Seat at the Table było osobną sagą, jeszcze dłuższą, prawie 10-letnią. Solange wspominała w wywiadach, że przepłaciła pracę nad tym albumem swoim zdrowiem psychicznym, ale to poświęcenie było konieczne, by stworzyć tak osobisty, tak prywatny i tak prawdziwy album. No i piosenki mają w sobie tę niezwykłą cechę i moc, że nie kłamią i to po prostu na tej płycie słychać.

Cranes in the Sky. Piosenka o tym, kiedy jest ciężko. Jeszcze dopowiem, że jeśli ktoś z Was nie widział albo już nie pamięta teledysku do tego utworu, to jest małe dzieło sztuki. Każdy kadr jest godzien zatrzymania i podziwiania. A ta płyta Solange wróci, podobnie jak aksamit, po 20.

0: Autopromocja.
1: Władimir Putin odrzuca możliwość porozumienia pokojowego z Ukrainą nie na warunkach Moskwy. Zapewnia wręcz, że Rosja odnosi sukcesy na froncie, choć tak naprawdę nie ma się czym chwalić. W najnowszym odcinku Po prostu Wschód rozmawiam z Marią Domańską z Ośrodka Studiów Wschodnich o tym, czy istnieją jakiekolwiek czynniki, które sprawią, że Kreml przerwie wojnę. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
2: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 października, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Za trzy kwadranse polscy piłkarze ponownie zagrają z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. RCB przeprasza za błąd mieszkańców województwa lubuskiego. Dostali alert dla odbiorców w Lubelskiem. Kolejne starcia francuskich licealistów z policją. Protesty uczniów trwają od tygodnia. To będzie prawdziwy test dla polskich piłkarzy. Reprezentacja Polski na wyjeździe gra wieczorem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Będzie to drugi mecz z Bośniakami podczas tego zgrupowania. Wcześniej w Warszawie biało-czerwoni zremisowali 0-0. O szansach na dobry wynik Norbert Michalak.
13: Mecz reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną to kluczowy sprawdzian dla naszej kadry. Biało-czerwoni stają przed wielką szansą na zdobycie cennych punktów w walce o układ tabeli Ligi Narodów. Jednak starcie na wyjeździe z tak walecznym rywalem nigdy nie należy do łatwych. Gospodarze słyną z twardej, agresywnej gry i gorącej atmosfery na trybunach, co od pierwszych minut wymusi na naszych reprezentantach pełne skupienie oraz najwyższą intensywność. Do tego kadra Jana Urbana zagra bez Roberta Lewandowskiego, który musi pauzować z powodu nadmiaru żółtych kartek.
14: Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co nie wiem, po Piotrku Zielińskim, nie wiadomo ile Piotrek nam jeszcze będzie grał. Rzeczywiście są to zawodnicy no, nieocenieni w przeciągu tej kariery, jaką mieli w reprezentacji. Niedługo my się z taką sytuacją będziemy musieli zmierzyć.
13: Początek spotkania na stadionie w Zenicy o 20:45.
12: Norbert Michalak, dziękujemy. Dodam jeszcze, że za Lewandowskiego od pierwszej minuty zagra Żukowski. Odbiorcy z województwa lubuskiego omyłkowo dostali alert dla województwa lubelskiego, wyjaśnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

0: przeprosiło też odbiorców błędnie wysłanych wiadomości za pomyłkę, niepokój i utrudnienia. Po 18 RCB poinformowało o poderwaniu myśliwców w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Alert wydano dla województwa lubelskiego, a przez błąd otrzymali go odbiorcy z lubuskiego. Ostrzeżenie przed zagrożeniem z powietrza odwołano przed 19. Już 5 tysięcy osób zostało zatrzymanych od początku protestów licealistów we Francji. Od ponad tygodnia uczniowie wychodzą na ulicę, domagając się poprawy warunków nauki. Ich demonstracje przeradzają się jednak w zamieszki. Dziś znów doszło do starć z policją, relacjonuje z Paryża Stefan Folzer.
1: Jak podało francuskie MSW, spośród 5060 osób zatrzymanych od początku protestów niemal 90% to osoby nieletnie. Dziś do incydentów doszło w ponad 400 liceach, to mniej niż w poprzednim tygodniu. Zapowiadane na jutro demonstracje w całym kraju nie wskazują jednak na osłabienie protestu. Licealistów dodatkowo mobilizuje sprzeciw wobec tego, co określają jako brutalną represję policji. Dziś w Lens 15-latek stracił dłoń w wyniku eksplozji policyjnego granatu. Oburzenie studentów wywołało również wkroczenie oddziałów przeznaczonych do tłumienia zamieszek na Uniwersytet Sorbonne Nouvelle w Paryżu, gdzie doszło do starć. Wielu polityków lewicy oskarża rząd o skłanianie policji do brutalnych działań. Władze podkreślają z kolei, że w wyniku wypadków lub działań manifestantów w ciągu tygodnia rannych zostało już około 200 uczniów, dziesiątki pracowników szkół oraz ponad 600 funkcjonariuszy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Noc z gęstymi mgłami na południu, poza tym raczej pogodnie i bez deszczu. Najchłodniej będzie na Podhalu 6 stopni, najcieplej na zachodzie 10. Jutro dużo słońca i od 16 do 22 stopni.
3: Sprawdzam to.
4: Niedziałające zwrotomaty, nadmierne zyski dla zagranicznych korporacji, dodatkowe opłaty nakładane na obywateli, ale także długie kolejki. To tylko niektóre z narracji rozpowszechnianych na temat systemu kaucyjnego. Adam Maternik z NASK mówi, że największy wzrost dezinformacji obserwowaliśmy w październiku ubiegłego roku oraz w kwietniu tego roku. Dwie dezinformacje wzbudziły największy niepokój.
5: Koncentrowały się wokół kwestii związanych z finansami i ekonomią. Twierdzono, że to jest wprowadzane w interesie jakichś zagranicznych firm, dużych korporacji. No i ten drugi aspekt, system kaucyjny jako narzędzie, które tak naprawdę ma ograniczyć zasobność portfela Polaków. Podważono, czy te środki z systemu kaucyjnego po zwrocie butelek będą trafiać do obywateli.
4: Ekspert dodaje, że mimo upływu czasu system kaucyjny cały czas budzi emocje, a dezinformacje na jego temat są nadal żywe.
5: Pieniądze z systemu kaucyjnego może jednak wracają do obywateli, ale wprowadzone są kolejne nowe podatki, zwłaszcza śmieci. Wzrost tego podatku, wzrost jej opłaty ma tak naprawdę zachować pewnego rodzaju status quo, czyli z jednej strony państwo daje obywatelom w ramach systemu kaucyjnego, ale w drugiej sferze im odbiera. Tak? I te działania są ze sobą w jakiś sposób łączone i że one są intencjonalne, celowe ze strony państwa, które chce okradać swoich obywateli.
4: System kaucyjny obejmuje m.in. plastikowe butelki na napoje o pojemności do 3 litrów czy metalowe puszki do 1 litra. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad objęciem systemem również jednorazowych opakowań szklanych, w tym tak zwanych małpek. Daria Kania, do usłyszenia.
6: Autopromocja.
7: Z wiadomości wystukiwanych w ścianę narodziła się miłość.
8: Zawsze śmialiśmy się, że właśnie jedno i drugie kupowało kota w worku.
7: Z miłości opowieść, z niej reportaż radiowy, potem książka i film. Obraz przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego otrzymał Złote Lwy dla najlepszego filmu. Ewelinie Karpacz-Oboładze wiele lat wcześniej udało się zarejestrować głosy głównych bohaterów tej historii. Autorka reportażu, literka po literce i reżyser filmu będą gośćmi Klubu Trójki Audiodokumentu. Zapraszam po 21. Anna Dudzińska.
2: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
6: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Aksamit.

No właśnie, bo to jest chyba dość niepopularny i nieoczywisty wybór, by za ulubioną, powiedzmy, płytę w dyskografii Cranberries mieć ich album numer 3, kiedy to pierwsze dwa uchodzą za, zresztą słusznie, najlepsze. Ale jest coś w tej właśnie płycie, w muzyce z płyty To The Faithful Departed, wydanej wiosną 1996 roku. Jeśli sobie pomyślicie, że to jest zaledwie półtora roku po tym, kiedy wydali tego kolosa płytę No Need To Argue, to trzeba sobie pomyśleć o tym, że z branży fonograficznej na pewnym etapie sukcesu żywym wyjść się jednak naprawdę nie da, bo trudno sobie wyobrazić skalę oczekiwań managementu, wydawcy i wszystkich agentów koncertowych i tak dalej, którzy cisnęli ten biedny zespół, właśnie oszołomiony swoim wybitnie ponadprzeciętnym sukcesem, że ma być tylko więcej i bardziej i lepiej. I to nie jest płyta ani lepiej, ani więcej, ani bardziej, ale to jest płyta pierwsza taka ciemna w dyskografii zespołu, wyraźnie gdzieś zmęczonego i złamanego swoim podobno szczęściem, ale gdzieś właśnie pomiędzy tymi oczywistymi singlowymi strzałami jest tam naprawdę mnóstwo pięknych piosenek, w tym między innymi ta, czyli Will You Remember? No to skoro już ulubiona dekada Aksamitu, to jeszcze w niej zostaniemy.

Tak sobie pomyślałam, kiedy słuchałam z wami Strange Currencies R.E.M. z ich płyty Monster, że muzycy R.E.M. i Cranberries w drugiej połowie lat 90. mogliby sobie podać dłonie i powiedzieć: tak, ja jestem w tym selektywnym, nielicznym gronie tych, którzy wiedzą, co to znaczy nagrywać płytę po tym, jak dwie poprzednie były multiplatynowe, bo to właśnie jest Monster R.E.M. Pierwsza płyta po dwóch strzałach w środek tarczy i płyta, która strzeliła tak troszkę obok, bo znów ciemniejsza, mroczniejsza, mniej gładka, przyjazna, już jakoś projektująca te potrzeby odreagowania tego, na co nikt w showbiznesie nie może być gotowy, czyli tego właśnie multiplatynowego sukcesu. Wracamy do płyty dziesięcioletniej, pięknej dziesięcioletniej.

Mam nadzieję, że Solange nie ma nic przeciwko takiemu połączeniu. To oczywiście Prince, oczywiście płyta Purple Rain i The Beautiful Ones, które to, nawiasem mówiąc, siostra Solange, niejaka Beyoncé, wykonała właśnie Beautiful Ones z repertuaru Prince'a podczas swojego fantastycznego występu na głównej scenie festiwalu Glastonbury.

Za kilka dni to będzie piękna 30-letnia Dysfire, album Polly Cole i Feeling Love. No dobrze, mili, dość tych przytulanek, zmieniamy nastrój.

Na okładce płyty Biały Konik, tytuł płyty Biały Konik, a muzyka tak pięknie ciemna. Oczywiście Deftones.

Zapowiedziałam na początku dzisiejszego aksamitu, że mało mówię, dużo gram i będę już tylko grać do 21. Zapnijcie pasy, bo to jest interesująca mieszanka.

The Mountain Goats, a wcześniej, no co ja biedna na to poradzę, że tak dobrze piosenki Oliwii Rodrigo grają mi w aksamicie.

Gdyby oceniać po okładce, to już nawet nie jesienna, zimowa muzyka, bo okładka cała zasypana w białym śniegu. Block Party ze swojej pierwszej płyty. A na do usłyszenia pieśń sekretnych kochanków.

0: autopromocja.
1: W październiku Trójka świętuje 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, wielkiej poetki, patronki naszego studia koncertowego. Piosenek z jej tekstami posłuchamy w audycji Dobrego Dnia w cyklu Ponad Czasem.

0: Ponad czasem. Osiecka, poetka z Trójki. Od poniedziałku do czwartku przez cały miesiąc między 9 a 12. A już w najbliższy piątek specjalny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Szczegóły wkrótce.
1: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 października, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To prawdziwy test dla polskich piłkarzy. Grają z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Charge d'affaires w USA wzywa amerykańskiego dziennikarza, by przeprosił Polaków za kłamliwe wypowiedzi. Publiczne wsparcie na rozbudowę fabryki ciężarówek w Niepołomicach niezgodne z unijnym prawem. Polscy piłkarze grają z Bośnią i Hercegowiną w czwartym meczu Ligi Narodów. Po kwadransie jest bezbramkowy remis. Po efektowym zwycięstwie 6-0 z Rumunią kibice liczą na wygraną.
3: Dzisiaj będziemy 2-1 za Polski. Czy?
4: Ale nie ma Lewandowskiego dzisiaj.
3: Ale dadzą radę chłopaki. Bo zawsze grali na jednego zawodnika. W końcu nauczyli się grać, że wiadomo, że nie tylko, że jeden król jest na boisku, tylko wszyscy są królami, nie? Bo taka prawda jest. Także będzie dzisiaj 2-1.
5: Jest ten chłopak Wiktor Nowak, który wchodzi do składu. Jesteśmy w takim momencie też, że zmiany może pokoleniowej tych chłopaków młodych jest coraz więcej i życzę im, żeby byśmy byli w miejscu, w którym powinniśmy być jako naród, jako reprezentacja.
2: Więcej o meczu za chwilę w sporcie. Polska i Litwa mają wspólne stanowisko w sprawie zagrożeń hybrydowych, nielegalnej migracji i unijnej polityki migracyjnej. Mówili o tym ministrowie spraw wewnętrznych obu państw po spotkaniu w Budzisku. Rozmowy trwały niemal 2 godziny i dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa. Na miejscu była Iza Kosakowska.
6: Rozmowy obu ministrów odbyły się po ubiegłotygodniowych polsko-litewskich ćwiczeniach mobilizacyjnych. Wspólne działania pokazały kierunek zmian, podkreślał minister Marcin Kierwiński.
7: Krajowy plan ewakuacji, który mamy przygotowany, wymaga po tych ćwiczeniach aktualizacji, ciekawe wnioski, chociażby te kwestie ujednolicenia, kwestii przejść granicznych. Na wypadek jakiegokolwiek kryzysu Litwa jest też naturalną drogą dla krajów bałtyckich do przemieszczania się w kierunku Unii Europejskiej, więc na to też musimy być przygotowani.
6: Litewski minister Martinas Katelinas dodaje, że gdyby zagrożenie osiągnęło poziom skłaniający ludzi do przemieszczania się w głąb Europy, Estończycy, Łotysze i Litwini korzystaliby ze wspólnego korytarza. Jednym z głównych tematów rozmów była też nielegalna migracja. Marcin Kierwiński podkreślił, że Polska i Litwa mają w tej sprawie wspólne stanowisko. Zdaniem ministra, unijny pakt migracyjny jest niewystarczający i wymaga rewizji. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok.
2: Polski charge d'affaires w USA Bogdan Klich wzywa amerykańskiego dziennikarza do wycofania się z wypowiedzi o Polsce i przeproszenia za obrażanie Polaków, Brytyjczyków i ofiar Holokaustu. Prawicowy publicysta Tucker Carlson stwierdził, że w 1939 roku Hitler nie wkroczył do naszego kraju bez powodu. Oświadczył, że 15% ówczesnego terytorium Polski należy.

0: należało wcześniej do Niemiec i dodał, że to było niemieckie terytorium z niemieckimi mieszkańcami. Bogdan Krich podkreślił, że nie można przywracać nazistowskiej propagandy pod płaszczykiem wolności słowa, a wolność słowa nie powinna być używana do bezczeszczenia pamięci ofiar II wojny światowej, dodał polski dyplomata w liście do amerykańskiego dziennikarza. Wsparcie polskiego rządu na rozbudowę fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach jest niezgodne z unijnym prawem. Tak ogłosiła Komisja Europejska po ponad rocznym dochodzeniu. Chodzi o planowaną pomoc publiczną w wysokości 116 milionów złotych. Z Brukseli Beata Płomecka.
1: Komisja wprawdzie wstępnie oceniła, że rozbudowa fabryki w Niepołomicach przyczyni się do rozwoju gospodarczego i doprowadzi do wzrostu zatrudnienia w regionie, który jest w trudnej sytuacji. Jednak zakwestionowała tak zwany efekt zachęty. Według Brukseli rząd nie udowodnił, że wsparcie miało decydujące znaczenie dla lokalizacji inwestycji w Polsce. Dowody nie wskazują, że bez tego wsparcia firma MAN zdecydowałaby się zainwestować gdzie indziej, poinformowała komisja. Dodała, że Polska nie wykazała też, że proponowana pomoc publiczna ogranicza się do niezbędnego minimum, czyli że jest proporcjonalna. W związku z tym Polska nie może jej udzielić, podsumowała Komisja Europejska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Klimat. Dostateczna jakość powietrza we Wrocławiu, umiarkowana na południowym zachodzie, na północnym wschodzie bardzo dobra, poza tym dobra. Prawie 1/4 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z wiatru, 18%. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Norbert Michalek.
3: W Zenicy polscy piłkarze grają z Bośnią i Hercegowiną w dywizji B Ligi Narodów. Na razie jest bezbramkowy remis. Polacy w porównaniu do wygranego spotkania w Warszawie z Rumunią grają w niemal identycznym składzie. Jedyna zmiana to brak Roberta Lewandowskiego. Zastąpił go Mateusz Żukowski. W bramce gra Marcin Bułka, w obronie Mati Kesz, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski, w pomocy Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, kapitan Wiktor Nowak, Nikola Zalewski w ataku, Karol Świderski oraz wcześniej wspomniany Mateusz Żukowski. Od początku mecz toczy się w szybkim tempie. Nie brakuje odważnych ataków gospodarzy. Jak na razie jest bezbramkowy remis. Mecz za sobą ma już młodzieżowa reprezentacja Polski U21. Niestety spotkanie skończyło się klęską drużyny trenera Jerzego Brzęczka. W Peskarze Polacy przegrali z Włochami aż 2-6 w ostatnim meczu grupowym eliminacji przyszłorocznych młodzieżowych mistrzostw Europy. Taki wynik oznacza, że biało-czerwoni spadli na drugie miejsce w tabeli grupy E. Wciąż mogą awansować albo z tej pozycji, albo grając w barażach. Będzie to zależało od wyniku jutrzejszego meczu Grecji z Irlandią Północną. Półfinałowe spotkanie Serba Nowaka Dżokowicza z Rosjaninem Danilem Medwiediewem na tenisowym turnieju w Pekinie nie zakończyło się najlepiej. Po utracie punktu w jednej z wymian przy stanie 5-7-3-5 Medwiediew ze zdenerwowania uderzył piłkę tak, że ta trafiła w głowę jednego z kibiców. Na korcie pojawił się dyrektor turnieju, który po przeanalizowaniu sytuacji wykluczył rosyjskiego tenisistę z gry za niesportowe zachowanie, kończąc w ten sposób mecz. Dżokowicz w finale zmierzy się z Aleksem Deminorem. Australijczyk w półfinale zwyciężył Huberta Hurkacza. Polak poddał mecz w drugim secie przy stanie 3-2 dla rywala z powodu odnowionego urazu pachwiny. Pierwszego seta Deminor wygrał 6-4.
0: Jutro pogodnie, tylko na północy więcej chmur i po południu będzie przelotnie padać. Termometry pokażą 16 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w centrum, do 22 na południu.
4: Autopromocja.
5: A co ty robisz?
6: Trenuję. Ostrożność. Bo jedziemy do miasta szkła.
5: Do Krosna.
6: Do Krosna. Będziemy w Centrum Dziedzictwa Szkła. W środę, 7 października od 6 do 9.
5: Poranne zapraszamy do Trójki. Poleca się.
6: Spotkajmy się. Zapraszam. Robert Grzędowski.
4: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 8 minut po godzinie 21.
2: Klub Trójki. Audiodokument.
8: Cudowną opowieść mam dzisiaj dla Państwa, po niej niezwykłe spotkanie. Anna Dudzińska, Michał Matus i realizujący audycję Michał Jakubik, witamy bardzo. A wszystko będzie się tutaj działo jak w każdy poniedziałek za sprawą reportażu. W nim historia niezwykłej miłości Wiesława.

Wiesławy Jerzego Śmiechowskich. Historia miłości, która swój początek miała w słowach wystukanych alfabetem Morsa w ścianę pomiędzy celami w mokotowskim więzieniu. Jeśli ta opowieść wydaje się Państwu znajoma, to nic dziwnego. Dokładnie o tym opowiada film Przez ścianę, wyreżyserowany przez Macieja Sobieszczańskiego, który zdobył na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni tytuł najlepszego polskiego filmu Złote Lwy. W kinach do zobaczenia od stycznia przyszłego roku, ale ta radiowa historia już dzisiaj u nas. No i ile tu jest niezwykłości? Pan Jerzy Śmiechowski, osadzony po jednej stronie więziennego muru, nie żyje od roku 2008. Pani Wiesława odeszła 3 lata później. Spędzili 7 lat w więzieniu. Bez krat i zasów zobaczyli się po raz pierwszy na swoim ślubie, a potem przeżyli wspólnie ponad 50 lat. Historię tego niezwykłego uczucia, głosy państwa Śmiechowskich, to jak się przekomarzają, jak uśmiechają, to wszystko zdążyła jeszcze zarejestrować Ewelina Karpacz-Oboładze w radiu. Potem powstała także książka napisana wspólnie z Angeliką Kuźniak, Krótka historia o długiej miłości, a potem także słuchowisko radiowe. W audiodokumencie mamy jednak coś, co nie jest dostępne dla tych innych światów, ani filmowego, ani literatury faktu. Mamy głosy. Głosy pana Jerzego i pani Wiesławy i słowa zamknięte w alfabecie Morsa, który już za chwilę państwo usłyszą. Z największą radością zapraszam. Literka po literce. To reportaż, który powstał 18 lat temu i nadal jest piękny. Posłuchajmy.

0: No nie bardzo, ja już nie pamiętam w tej chwili.
1: A ja czasami sobie ćwiczę po cichutku. Nie myślę, że trochę pamiętam jednak. To proste było. K to jest kreska, kropka, kreska. Więc przerwa. To jest O. Teraz C. Jeżeli nie pomyliłam z B. Camocha. Potem idzie A. N odwrotnie. I E na końcu. Wystukałam kochanie.
0: Ja przypominam sobie, nie używaliśmy tego już prawie 60 lat. To się zapomina oczywiście.

0: W listopadzie 1947 roku zostałam aresztowana, dość późno jak na sprawę, w której mnie wzięto. Sprawa dotyczyła w całości WRN-u. WRN, wolność, równość, niepodległość. To był kryptonim przedwojennego PPS-u. W okresie wojny działałam w konspiracji, potem łącznikowałam również między Krakowem a Warszawą, ja w ogóle jestem krakowianką. Byłam łącznikiem pomiędzy moją organizacją a delegaturą rządu. W delegaturze rządu zresztą był mój ojciec, Antoni Pajdak.
1: Powiedzmy tak, w konspiracji byłem w Narodowych Siłach Zbrojnych. Byłem potem takim dowódcą małego oddziału dywersyjnego, który robił różne akcje w Warszawie. I ostatnim odcinkiem frontowym, na którym byłem, to była ulica Śniadeckich. To był październik 1947 roku. Ostry dzwonek. Podchodzę do drzwi. Pytam się, kto tam, bezpieczeństwo otworzyć. Otwieram, wpada tłum ludzi. Dosłownie tłum ludzi, tłum mężczyzn i widziałem pistolet maszynowy jeden czy dwa w stronę drzwi skierowany. Pan w cywilu mówi, co pan wie o Kolbońskich? Wiedziałem, że Kolbońscy są już za granicą. Myślę, już jest właściwie wszystko załatwione. Więc mówię do niego, wie pan, usłyszałem to nazwisko, w prasie mi się obiło, powiedziałem, chyba taki był poseł. Nic pan więcej nie wie, nie. Podpisze pan taki protokół? Ja podpiszam. Ja napisał, co wiem o Kolbońskiej. Ja napisałem tak, jak powiedziałem, podpisałem to. I wtedy on usiadł, zapalił papierosa, podał chyba nawet mnie papierosa. To ja panu teraz opowiem, co pan robił przedwczoraj. Opowiada całą rozmowę, którą właściwie miałem z Kolbońskimi.

0: Mówi, panie Śmiechowski, gra jest skończona. Dla pana nie ma innej kary jak kara śmierci, ale ode mnie to zależy, czy pan będzie miał karę śmierci, czy dożywocie, czy 10 lat.
1: Przychodzi dwóch panów, zabiera mnie, mówi, że tylko na trochę. Jakoś nie bardzo ufałam temu na trochę, więc co tam mogłam, pozbierałam i rzeczywiście nie było na trochę, zawiedziono mnie na koszykową. To było moje pierwsze zetknięcie z Urzędem Bezpieczeństwa.

0: Że szerokiego są cele i to dużo było tych cel, co najmniej chyba około 50 było tych cel po jednej i po drugiej stronie. Orientowałam się, że wszędzie dookoła mam więźniów. I usiłowałam dowiedzieć się, gdzie jestem, koło kogo siedzę i próbowałam nawiązać kontakt. Wtedy zaczęły się moje stukania i komunikacja morsem.
1: W celi siedział pan Poradowski, dużo starszy ode mnie. Ja miałem 20 par, miał około 50. Cała była malutka. Ja się zacząłem go pytać, kto tu siedzi obok. On mówi, ja nie wiem, tam pukają czasami, ale ja nie mam tam żadnych kontaktów.
0: Próbowałam nawiązać kontakt z dwoma celami sąsiednimi. W jednej wiem, że były kobiety, które niechętnie rozmawiały. No jednak to było pewne ryzyko, na pewno. Próbowałam i z drugiej strony. Z drugiej strony się zorientowałam, że ten ktoś, kto tam siedzi, nie umie mi odpowiedzieć. Literka po literce przekazywałam, zorientował się, bo ja robiłam duże przerwy, że uczę go tego morsa i załapał to dość szybko.
1: Nie było trudno, bo ja się zorientowałam, że jak ona podaje mi jakąś literę i potem jest cisza i spokój, że to jest A prawdopodobnie.
0: Tak jak biegnie alfabet po polsku. A, B, C i tak dalej. No inaczej nie można. Systematycznie po kolei przelecieć wszystkie litery.
1: Zrobiła przerwy tak, że się nauczyłem tego morsa bardzo szybko. Potem szybko z niego korzystałem. I zaczęliśmy rozmawiać. Powiedziała mi, że jest córką Antoniego Pajdaka z Krakowa, że jest z WRN-u. Ja jej powiedziałem, że jestem z NFZ-u z kolei, prawda, i że siedzę za sprawę Korbońskiego, były zupełnie inne sprawy. No, na początku oczywiście były jakieś nieufności, na pewno. Ona nie była pewna na początku, czy jest tak, jak ja mówię. Ona powiedziała, że jest z Krakowa. Ja powiedziałem, wiesz, ja w Krakowie mam trochę znajomych też. I okazało się, że mamy wspólnych znajomych. No to bardzo wzmocniło, powiedzmy, naszą autentyczność, prawda? Te rozmowy się przeciągały, opowiadaliśmy sobie różne historie. Ja jej opowiedziałam historię mojego aresztowania, ona swojego aresztowania. Te uczucia się pogłębiały coraz bardziej. Dość celowo wyłączyłem świat zewnętrzny, ponieważ tym światem mnie szantażowano. Z moimi znajomymi, moją rodziną, prawda? Ciągle byłem szantażowany, więc starałem się odsunąć cały ten świat. I to też w jakimś momencie tak zadziałało, że te uczucia się moje w twoim kierunku jakoś bardziej się...
0: Rozwinęły.
1: Co?
0: Rozwinęły. Ja odbierałam to w taki sposób, że siedzi koło mnie człowiek, który potrzebuje pomocy, pomocy psychicznej. Ja wiedziałam już mniej więcej, jak wyglądają losy ludzi aresztowanych. Jak on mi powiedział o tym, że on ma tak zwaną siódemkę, czyli artykuł o szpiegostwo, to ja sobie zdawałam świetnie sprawę, że to jest sytuacja, no powiedzmy uczciwie, dość beznadziejna. Przecież za niewielkie...
1: Wyrokiem śmierci. To wszyscy wiemy artykuł 7. Tak. Artykuł 7 szpiegostwo to...
0: To właśnie z reguły się kończył wyrokiem, tak, egzekucją.
1: Rzadko dożywociem czy 15 latami.
0: Znaczy, ułaskawieniem bardzo rzadko.
1: Siódemkę miałem przez bardzo długi czas. Dopiero mi potem w końcu śledztwa zmienili ten artykuł na członkowi podziemnej.
0: Polskiej Ludowej.
1: Ustroju i tak dalej, oczywiście.
0: Było to jakieś dla niego w pewnym sensie koło ratunkowe, a ja chciałam w tym pomóc. Z tym, że im dłużej rozmawialiśmy, im dłużej to trwało wszystko, mieliśmy sporo czasu, to muszę powiedzieć, że i ja zaczęłam zupełnie inaczej reagować, już uczuciowo. Już nie w charakterze tej pomocy, prawda, dla człowieka, który być może tonie, a może i utonie, ale to trwało jakiś czas. To nie było takie proste, żeby to było natychmiast.
1: To nie następowało tak nagle, ale ten nasz flirt się pogłębiał. Byliśmy sobie coraz bardziej bliscy.
0: To była taka typowa miłość platoniczna, właśnie nie znając się fizycznie, prawda, nie wiedzieliśmy właściwie, jak wyglądamy. Zawsze śmialiśmy się, że właściwie jedno i drugie kupowało kota w worku. Ja mogłam mu wszystkie bajki opowiedzieć, jakie chciałam. Wyglądam jak Lolo Brygida, może lepsza by była Sofia.

0: I allora wszystko jedno. W takiej sytuacji we wszystko wierzy.
1: To bardzo szybko. Nawet myśmy słowa nie kończyli. Powiedzmy, jak ona
2: coś
1: opowiadała i mówiła, powiedzmy, miłość, to już ja wiedziałam, dawałam taki sygnał, taki przekreślający, że już zrozumiałam. I ona już nie kończyła tego słowa. I to szło bardzo szybko.
0: Myśmy doszli do takiej perfekcji w tym morsie, że myśmy sobie opowiadali książki, filmy i dalej. Także to jest, było tak, jakby ktoś czytał książkę. To mniej więcej takie tempo tego było. I w ten sposób myśmy coraz bardziej, coraz lepiej poznawali siebie, nasze środowisko, nasze rodziny nawet. Efekt tego był taki, że myśmy właściwie mogli sobie przekazywać wszelakie wiadomości, mogliśmy rozmawiać. Oczywiście to nie było tak, że ja to mogłam robić w sposób widoczny. Najczęściej robiliśmy to wtedy, kiedy było późno wieczorem, po cichutku, to dosłownie było takie leciuteńkie dotknięcie. Ściany, te działowe ściany były cienkie na szczęście. I dlatego można to było robić rzeczywiście delikatnie, bez zwracania większej uwagi. Mimo to po jakimś czasie oni się zorientowali się, że coś za blisko ciągle siedzimy tych ścian i zaczęli nas podejrzewać.
1: I nawet była taka sytuacja, że strażnicy spali w nocy pod naszymi drzwiami cel.
0: Rozmawiamy ze sobą styczeń, luty, czyli dwa miesiące nieustającej rozmowy, przeważnie w nocy. Więc my już dochodzimy do jakiegoś, powiedzmy, bliskiego porozumienia.
1: Ja w pewnym momencie powiedziałem Wiesi, że wiesz, ty prawdopodobnie wyjdziesz wcześniej, a ja nie wiem, jaki wyrok dostanę. Czy byłabyś gotowa poczekać na mnie? No, na początku się trochę wahałam. W tej pierwszej fazie więziennej to ja byłem tym, który, powiedzmy, decydował o tym. Ja byłem pewien, że ja tego chcę. Byłem pewien, że chcę, żeby Wisia została moją żoną.
0: Mówiąc szczerze, to nie przewidywałam takiej sytuacji, ale myśmy rzeczywiście bardzo wiele o sobie wiedzieli, to i psychicznie, i wewnętrznie. Jakoś odpowiadaliśmy sobie zdecydowanie.
1: Była taka trudna decyzja, ale potem na to przystaliśmy, sobie złożyli wzajemną przysięgę, prawda? Też morsem oczywiście i to były nasze zaręczyny. Po tych naszych zaręczynach podałem ci dokładnie adres mojego ojca, jakieś możliwości porozumienia się i prosiłem cię, jakby ci się udało wcześniej wyjść, bo tyś miała większą szansę na wcześniejsze wyjście,
0: żeby się skomunikować
1: z ojcem.
0: Tak.
1: No i tak było. Wiesia wyszła zupełnie niespodziewanie wcześniej, bo ją zwolnili.
0: Umorzono
1: ci śledztwo.
0: Pierwsza rzecz, którą robię, to idę oczywiście, tak jak obiecałam Jerzemu, idę do jego ojca i przekazuję mu wiadomości. Jego zdumienie jest niebywałe, bo zamiast, żeby przed facet mu to opowiadać, to z nim siedział, to nagle przychodzi dziewczyna i opowiada o tym, co się dzieje z jego synem. Mówię mu, że myśmy się zaręczyli, że jesteśmy zaręczyni, jest w ogóle zaskoczony, jak to się mówi, totalnie zaskoczony.
1: Mój ojciec w jakimś cudzysłowie zakochał Wiesi i Wiesia tak samo w nim. I to też szalenie pomogło. Ona była trochę więcej jak rok na wolności. Ja sobie zdawałam sprawę z tego, że to jest duże niebezpieczeństwo takiego mojego zaangażowania, szczególnie w tym czasie, więc byliśmy w jednakowym wieku. Przecież jest młodą, ładną dziewczyną. Taka rzecz mogła zaistnieć. Myśmy sobie ustalili zresztą, że będziemy zawsze wobec siebie szczerze postępować i szczerze mówić. Jakby taka historia jakaś nastąpiła, że ona by się zauroczyła, powiedzmy, no to by na pewno mi napisała o tym szczerze. Byłby to dla mnie szalony cios, to nie ulega żadnej kwestii, no ale na szczęście tak się nie stało.
0: Ja cały czas usiłuję dotrzeć do mojego ojca.

0: ojca. Mój ojciec siedzi wtedy na Łowiance w procesie 16, tak. Nie mam listów, nie mam wiadomości, nie mam nic. Matka moja nie żyje. Jednym słowem wszystko jest właściwie w proszku rozsypany cały dom. I tak to trwa do 50 roku, przy czym widzę, że koło mnie zaczyna się już znowu coś się dziać niedobrego i widzę, że jestem inwigilowana. Cały czas ktoś za mną chodzi. No jest, sytuacja jest bardzo niewyraźna.
1: Biesia była na wolności tamtych kilkanaście miesięcy, wtedy trzasnęli ją drugi raz. Moment jej aresztowania to była podwójna reakcja z mojej strony. Jedna to była, rzeczywiście byłem przerażony, powiedzmy, tym, że ona znowu idzie do więzienia i nie wiadomo na jaki czas. Ale potem był też ten drugi nurt, kiedy myślałem, no w każdym razie tutaj już nic mi nie grozi z zewnątrz, prawda? To był taki moment. Ale oczywiście przeważało to, że ja bardzo się bałem o jej zdrowie, powiedziałem, że nie jest Herkulesem. I wtedy już wszystkie kontakty się urwały, bo tak to można było pisać. A właściwie z więzienia do więzienia nie była możliwa korespondencja. Więc ja wpadłem na pomysł, zresztą będąc starym konspiratorem, i użyłem ojca jako tak zwanej skrzynki. To znaczy połowę listu pisałem do ojca i połowę pisałem do Wiesi. I prosiłem ojca, żeby tą część do Wiesi przepisał i wysłał do jej więzienia. I odwrotnie w tej sytuacji Wiesia pisała połowę listu do ojca, a połowę do mnie. I znowu ojciec to przepisywał skrzętnie. Myślę, że to go bardzo bawiło, a ojciec był też romantykiem z usposobienia i to w dużym stopniu zaważyło.
0: Utrzymała się ciągłość.
1: Tak, około trzech lat byliśmy
0: korespondencji.
1: Korespondenci tylko przez mojego ojca. Prawda? Bo ona była w więzieniu w Warszawie, a potem była w więzieniu w Grudziądzu, a ja byłem w więzieniu w Graliczu i w Szczecinach Opolskich. No tak, bo to są różne listy więzienne, to są listy Wiesi akurat, to są listy więzienne moje, na przykład ten list, to jest pisane, ojciec pisze do Wiesi, odbiera Wiesława Pajdak, córka Antoniego, tutaj pisze, a tutaj potem przepisuje to, co ja do niego napisałem.
2: Kochana Wiesiu, bardzo ci dziękuję za twój ostatni list. Spodziewam się, że jesteś zdrowa i nie tracisz pogody ducha, tak bardzo zalecanej przez twojego Ju, od którego przed chwilą otrzymałem list z treścią przeznaczoną dla ciebie, a więc piszę. Moja ukochana, cóż to za radość. Otrzymałem dwa listy od ciebie, dwa nowe strumienie sił i otuchy. Cieszę się ogromnie, że jak mi piszesz, czujesz się nieźle, masz dobry apetyt i nie ma miejsca na chandrę. Pamiętaj zawsze, Wiesiątko, że optymizm to podstawa do przetrwania. O mnie nie wolno ci się martwić, czuję się bowiem doskonale i to zarówno na duszy, jak i na ciele. Jak ci już pisałem, co prawda znów zacząłem palić papierosy, ale bardzo, bardzo mało, 4 dziennie. A będę się starał i żeby tę liczbę jeszcze ograniczyć. Ukochana, niechaj ci nie będzie nigdy smutno. W takich chwilach wspominaj zawsze o twoim Ju, który tak bardzo cię lubi. Wiesz przecież, malutka, że jesteś promykiem oświetlającym drogę mego życia, promykiem, bez którego ciepło życia zamiera. Mała, czy wyobrażasz sobie nasze spotkanie po tylu latach rozłąki? Ten dzień to jedna chwila radości i zrekompensuje nam cały trud, wszystkie nasze niedole, całą naszą rozłąkę. Kochanie, ten moment nieustannie się zbliża. Proszę cię więc tylko o jedno, dbaj o swoje zdrowie i pamiętaj, że przyszłość należy do nas. Twój Ju.
0: Ja byłam przeważnie mała, a on był Ju. Morsem było to łatwiej powiedzieć i w listach też tak pozostało.
2: Ju, kochany, wyobrażam sobie, że się denerwujesz brakiem wiadomości. Jestem teraz w Grudziądzu i żyję oczekiwaniem pracy. Ogromnie tęsknię za tobą, ale właśnie dzięki tobie i papie jestem dobrej myśli i wierzę w dobrą przyszłość. Najmilszy, cieszę się, że mój optymizm udzielił się i tobie, bo obawiam się, że gdybyś ty był przygnębiony, to i moja pogoda ducha uległaby zmąceniu.

Pragnę utwierdzić Cię w przekonaniu, że Tobą żyję i myśli me nie opuszczają Cię ani na chwilę. Oczekuję wiadomości od Ciebie. Najważniejsze, że słońce świeci, świat jest piękny, a najpiękniejsza nasza miłość. Kończę i całuję Cię i tulę niezliczoną ilość razy. Wiesia.

0: Wyszedłem z więzienia
1: w lutym
0: 1953 roku. I oczywiście pierwsza rzecz, co zrobiłem, to napisałem list do wiesi. Powiedziałem jej, że będę starał się o widzenie i że będę starał się o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego i żeby ona tak samo do naczelnika się zwróciła o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego. I rzeczywiście tyś takie zezwolenie otrzymała, ja też takie zezwolenie otrzymałem. W międzyczasie ja musiałem pozbierać papiery, jej metrykę ściągnąć z Krakowa, formalnościowe rzeczy.
2: Kochanie moje najdroższe, przechodzę do rzeczy najważniejszej, a potem o reszcie. Odnośnie naszego ślubu, ja tak jak i ty, doszłam do wniosku, że chyba najlepiej będzie, jeśli nie będziemy go odwlekać. Idzie to również po linii twoich życzeń, a więc jak widzisz, i w tym wypadku zgadzamy się doskonale. Otrzymałam już zgodę na zawarcie małżeństwa od obywatela naczelnika, z tym, że o terminie ślubu musisz zawiadomić władzę około tygodnia wcześniej, ponieważ muszą tu być załatwione jeszcze jakieś formalności w związku ze zmianą nazwiska. Ja także proszę, abyś mnie powiadomił o dniu, w którym to się odbędzie. Zachwycona jestem twoją energią i zapałem, z jakim załatwiłeś tyle spraw. Ju, wszystkie wiadomości z twego listu są wspaniałe i wprawiły mnie w świetny humor. Kochanie moje, tęsknię za tobą i kocham cię całym bezmiarem uczucia. Myśli moje nie opuszczają cię ani na chwilę. Jedyny, całuję cię mocno, kocham i tęsknię. Zawsze twoja Wiesława.
0: Ustaliliśmy, ja napisałam do naczelnika i do ciebie, że przyjadę na ślub z tobą 9 kwietnia 1953 roku.
1: Bo ja już widziałam, że tego dnia ma się odbyć ten ślub. Wobec tego, z tej to okazji otrzymałam świeży mundurek. Mi z magazynu przyniosła jedna z moich właśnie zaprzyjaźnionych więźniarek za zgodą swojej przełożonej. Taki świeży garniturek. W więzieniu już karnym chodziłyśmy w takich drelichowych garniturkach. To był taki kostium, prosta bluza z szarego drelichu i do tego prosta spódnica z tego samego drelichu. I pod spodem była zawsze taka z surówki więzienna koszula. A na nogach były tak zwane klumpy, czyli drewniaki. I do tego ktoś gdzieś wykombinował z ramionczka takiego na staniczek niebieską kokardkę, która była z takim, tak zrobiona trochę jak się robi taką muszkę. A jeszcze pożyczyły białe skarpetki do tego. No więc miałam takie podkolanówki białe i tak wyposażona i elegancka niesłychanie kroczyłam do tego budynku administracyjnego. To była taka spora salka, gdzie było te 4 czy 5 biurek, przy których pracowały urzędniczki prowadzące administrację tego więzienia. Specjalnie na ten cel opróżniono jeden stół i przy tym stole z jednej strony posadzono tego urzędnika, a z drugiej strony, kiedy wprowadzono mnie, to już zastałam tego urzędnika i zastałam wszystkim Jerzego i z ojcem.
0: Po raz pierwszy mnie zobaczyłaś.
1: Tak, naprawdę uczciwie mówiąc, tego pierwszy raz zobaczyłam, który był razem z ojcem, który był świadkiem na tym ślubie. No i ustawiono 2 stołki, na jednym siadł on, na drugim ja, a naprzeciw nas pan urzędnik stanu cywilnego. Na środku pomieszczenia stał pan naczelnik, który zresztą mnie nie znosił, bo przecież ja byłam buntowszczyk, i trzymał w ręku jakieś paragrafy, jakie to jak do dziś nie wiem jakie, no, jakiś tam dziennik rozporządzeń czy inny, jak co on ma z tym zrobić, jak się ma zachować. No nie bardzo wiedział, bo nie wiem, czy to było przewidziane. Tak czy owak trzymał coś urzędowego w garści, nieufnie patrzył na nas wszystkich, a z boku stał właśnie

0: Właśnie mój przyszły teść i cała ceremonia odbyła się normalnie, to znaczy spisali nasze dane, prawda? Zapytano nas, czy się oboje zgadzamy, podpisaliśmy wszystko jak należało. Po czym pan urzędnik, który był przerażony, pierwszy raz w życiu dawał ślub w więzieniu i też nie wiedział bardzo, co ma z sobą zrobić, no ale jak już te wszystkie formalności załatwił, poczuł się w obowiązku powiedzenia paru serdecznych, miłych słów. No, serdeczne słowa mu też nie przyszły łatwo do głowy, bez tego wygłosił to, co zawsze wygłaszał w normalnych warunkach w odniesieniu do nowożeńca. A więc, drodzy obywatele, wszystko wtedy było ku chwale ojczyzny, panie pułkowniku, więc i wtedy też oczywiście kochajcie się i przysparzajcie Polsce Ludowej obywateli, coś w tym rodzaju. No to było coś tak komicznego, że chociaż sytuacja była poważna, ale właściwie to można było skonać ze śmiechu. No ale utrzymaliśmy oboje jakoś powagę w tym miejscu. A z kolei mój teść nagle zwrócił się do naczelnika, raczej retorycznie. Pan pozwoli, panie naczelniku, że mojej synowej wręczę pęk kwiatów. I rzeczywiście spod futra wydobył wspaniałe tulipany. No to była rewelacja w więzieniu.
1: Chwyciłaś
0: Ja
1: tulipany?
0: natychmiast je chwyciłem, nie miałam zamiaru oddać, a pan naczelnik już tak zgłupiał generalnie, że też nie zareagował właściwie fizycznie.
1: Związku Małżeńskiego, prawda? Jak tośmy się pocałowali przy stole, pamiętam, ale to normalnie, krótko bardzo, nie żadnym takim jakimś namiętnym pocałunkiem. A przy pożegnaniuśmy się jeszcze pocałowali. I to wszystko. Pół roku jesteśmy małżeństwem. Nigdy nie przypuszczałem. To jest jedyna rzecz, która naprawdę nam się udała.

0: Literka po literce to był reportaż Eweliny Karpacz Oboładze.
1: Klub Trójki. Audiodokument.
0: I moja wielka radość w studiu ci, którzy najpiękniej opowiedzieli tę historię. Witam państwa bardzo serdecznie, a państwa mówię tutaj do Eweliny Karpacz-Oboładze, autorki reportażu kiedyś w studiu reportażu i dokumentu Polskiego Radia. No i do człowieka, który od tygodnia odbiera gratulacje z każdej ze stron, Maciej Sobieszczański, którego film Przez ścianę, przypomnę jeszcze raz, otrzymał Złotego Lwa na lepszego polskiego filmu, ale także nagrodę za najlepsze zdjęcia dla Jolanty Dylewskiej i 4 nagrody pozaregulaminowe. I muszę państwu powiedzieć, że to było tak wspaniałe patrzeć na was, jak słuchacie tego reportażu w skupieniu. Ewelina pewnie po paru latach, chociaż nie przypuszczam, żeby sobie przypominała co parę miesięcy i tygodni ten reportaż. A pan, panie Macieju, po ile? Po ilu?
2: No nie wiem, miesięcy? Z siedem lat tak to trwało.
0: To jest taki powrót do głosu naszych bohaterów, pana bohaterów. Dzisiaj ciało i głos oddali i Maria Dębska, i Jerzy Gierszał. I tak się zastanawiam, co pan tu dzisiaj usłyszał.
2: Wie pani, to bardzo było doświadczenie niezwykłe, dlatego że oni opowiadali o tym swoim losie, który ja w pewien sposób przetworzyłem filmowo. Nasza historia jest, można powiedzieć, oparta na tym ich doświadczeniu, ale udramatyzowana. I myślę, że dużo z tego, co oni powiedzieli tutaj, nam się udało znaleźć w tej historii. Ale jedna rzecz była niezwykła, dlatego że właściwie nie pamiętam, skąd to ja pamiętam, dzisiaj usłyszałem to jego zdanie, które mnie najbardziej zainspirowało, właściwie natchnęło do pisania tej i zrozumienia tej historii. To ostatnie zdanie, które powiedział, dużo rzeczy mi tam wyszło, ale to jedno wyszło mi tak naprawdę. To jest to zdanie, które mnie trochę jak światełko odciągnęło przez tę historię.
0: Mroczną jednak, tak bardzo, prawda?
2: Tak, tak. Więc jakby to był taki moment, w którym ja pamiętam, że robiliśmy ten

0: robiliśmy, robiliśmy tak linearnie bardzo, czyli tak scena, tak jak się ten film ogląda, to, to jest taką rzadkością, ale mi bardzo zależało na tym, żeby, żeby Maria przechodziła ten, to doświadczenie zgodnie z historią, żebyśmy nie, jak w filmie się jakby robi kalendarzówkę, niekoniecznie to jest tak, że te sceny na początku robi się na końcu i tak dalej, to jest pomieszane, ale pilnowałem tego, żeby ta linearność...
1: Tak, krok po kroku, tak?
0: Tak, żeby ona wchodziła w to głęboko coraz bardziej i no i jakby do, jak doszło do tej sceny ślubu, tego momentu, no, w gruncie rzeczy takiej kulminacji naszego opowiadania.
1: Tutaj też kulminacja,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak. To ja czekałem, bo patrzyłem, zrobiliśmy próbę i oni tak zagrali. Zobaczyłem, że to jest tak, że wszyscy, bo wszyscy się bali, wiedzieliśmy, że ta scena jest niezwykle ważna i że to właściwie cała historia na tym się opiera emocjonalnie, więc wszyscy się denerwowali, że to jest właśnie ten dziś, ale nastrój był podniosły bardzo i taki uroczysty. I myśmy w pewnym momencie, oni to jakoś tam, ja jakoś tam zainscenizowałem i tak poczułem, że muszę im coś takiego powiedzieć szczególnego, takiego co ich uniesie, co będzie tylko znacznie wyżej niż tylko to, że oni biorą ślub i że to jest jakaś rzecz, która musi się wydarzyć w ramach tego opowiadania filmowego, które my prowadzimy. I jak już robiliśmy takie bliższe plany, to podszedłem do nich obojga, do Marysi i do Kuby i opowiedziałem im to, co powiedział Jerzy. I wtedy oni się rozpłakali, ja też się rozpłakałem wtedy i zagrali ten tak poruszająco i tak wyjątkowo, jak jest to w filmie. I właściwie ten moment, w którym którym to im opowiedziałem, jakby jest tym momentem, który wziąłem z tego, jak się okazuje, tego reportażu Eweliny, więc to jest dla mnie niezwykła rzecz.
1: 18 lat temu, 19 lat temu zaczęłaś nagrywać państwa Jerzego i Wiesławę. Ewelino, powiedz, jak trafiła do ciebie ta historia, bo do was obojga ta historia trafiała z różnych stron, ale pan się bardzo mocno potem opierał i na książce, która powstała, bo to musimy też tutaj troszeczkę spróbować opowiedzieć. Zupełnie dwa różne tworzywa. Reportaż radiowy, który bierze sobie ten głos i właściwie tutaj masz niewiele więcej. Masz głos, alfabet Morsa, to stukanie, które jest takie magnetyczne wręcz i to wszystko to nam właściwie wystarczy.
2: Tu nic więcej nie trzeba. No wiadomo, że to jest tylko wycinek tej historii. Nie ma tu wielu szczegółów. Oczywiście trafiła ona do mnie, tak jak to bardzo często bywa, z rzeczami, które zostają z nami na lata, czyli przypadkiem. Mój znajomy realizował jakiś program telewizyjny z panem Jerzym. To był program o Powstaniu Warszawskim, bo pan Jerzy był powstańcem, co tutaj też było wspomniane. I w przerwie pan Jerzy powiedział, a wie pan, a ja to swoją żonę poznałem w więzieniu. Ale nie było czasu na to, żeby rozwinąć ten temat i żeby ten mój znajomy się dowiedział, jak to było. I on do mnie zadzwonił, opowiedział mi tę sytuację i mówi, słuchaj,
1: ty to
2: strasznie,
1: rozwiąż.
2: Strasznie jestem ciekawy, o co tam chodzi. Zbadaj to. No i tak trafiłam do państwa Śmiechowskich. Oni to opowiadają, jakby wiedząc już, co było później, tak?
1: Tak.
2: Z dużego dystansu to się czuje, że oni... Dla nich to jest właściwie w pewnym sensie już nawet miłe wspomnienie. A w filmie Maćka jesteśmy w środku i jeszcze nie wiemy, co będzie dalej. I to jest na pewno duża siła tego filmu.
1: No, dlatego pewnie właśnie ten sposób prowadzenia zdjęć, kiedy pan tak opowiada te szczegóły z produkcji, no to one stoją w jakimś takim, na drugim biegunie od tego, co kojarzy nam się czasem z produkcją filmową, prawda, z tym tempem, tymi sztabami, które potrzebne i otaczają i aktorów, i produkcja, tutaj jakaś wielka intymność, o której mówią też i piszą recenzenci, że ten film jest jakby niezwykle intymny, wsobny. Będziemy go mogli zobaczyć nie w

0: marcu przyszłego roku, w styczniu. Troszkę przyspieszyliście ze względu na nagrodę pewnie i żeby go pokazać publiczności. Na razie oglądali go tylko ci, którzy byli w Gdyni i mogli na pokazach się.
1: Teraz będziemy na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Bardzo zapraszam. Mamy 3 seanse, 3 pokazy, więc jeszcze jest jeszcze taka możliwość.
0: Dobrze. Każdy z was troszkę inaczej, całkiem inaczej opowiada tę historię, bo to nie jest tak, że ta historia przychodzi do nas i już wiemy, jak ją opowiedzieć. To wy, Ewelina, dokumentalistka, pan reżyser, jednak znajdujecie ten właściwy sposób opowieści. Jak to było? Co sobie ty myślałaś? Co pan, panie Macieju, myślał, że opowiada swoją historię przez... No właśnie, przez panią Wiesławę, prawda? To jej perspektywa tutaj jest najważniejsza.
1: Tak, to było dla mnie kluczowe, jeśli chodzi o zbudowanie tej historii, dlatego że, tak jak słyszeliśmy w reportażu, ta historia jest opowiadana zawsze z różnych miejsc, z artykułów i z wywiadów, bo jest tego sporo. Oni są w tej opowieści zawsze oboje, on z lewej strony, on z prawej, ona z prawej, on z lewej, więc jakby to trafia do nas z dwóch stron. I ja jak zacząłem pisać scenariusz, to też podobnie to próbowałem uchwycić, ale to się nie udawało i to była taka po prostu bardzo obiektywna, eksplikacyjna rzecz, taka bardzo... nieinteresująca, dlatego że to opowiadało po prostu o tych zdarzeniach, a nie można było się dostać do środka, do wnętrza, do serc tych...
0: To, co Ewelina powiedziała, że siedzimy w środku.
1: Więc po chyba 3 czy 4 latach takiego fiaska scenariuszowego i takiego zmagania się wpadłem wreszcie na pomysł, że to powinno być z jednej strony opowiadane i za bohaterkę wybrałem właśnie Wiesławę, dlatego że wydawało mi się, że ona jest... Zresztą nawet w reportażu było słychać, że to ona była tą, która inicjuje, że ona jest tą osobą, która jakby działa.
0: Nauczy Morsa przede wszystkim, co za jakaś magia. Jak można nauczyć Morsa kogoś, kogo...
1: Ona jest po prostu taką fantastyczną. Oczywiście tam słychać ten rodzaj takiego patriarchalnego świata, który oni ze sobą niosą, no bo oni po prostu są z tamtych czasów. On do niej mówił mała, na przykład ja na przykład zrezygnowałem z tego, bo uważałem, że to, no wiecie, tam kiedyś w dawnych czasach tak się mówiło. On był duży, ona była mała. No i to było takie, no, protekcjonalne bardzo. No teraz w dzisiejszych czasach już to jest w ogóle nie do pomyślenia, więc ja jakby zrezygnowałem z takich rzeczy, ale ona naprawdę była, bo ona była taką osobą, która totalnie była taka niezależna. Ona była energiczna, ona była fantastyczna, więc ona tak naprawdę, kiedyś o tym nawet rozmawiałem z Eweliną, że ona decydowała w tym związku, jak ten świat wygląda, a nie Jerzy.
0: Ale
1: chociaż...
0: to słychać tutaj w tych dialogach, prawda? Tak. Kiedy ona przejmuje, kiedy on czegoś nie dopowiada, tak, to ona mówi, właśnie to wyjaśnia.
1: Była fantastyczna.
2: Pani Wiesia tak pozwalała się panu Jerzemu sobą opiekować.
1: Ona była mądrym człowiekiem po prostu. Mądrą kobietą.
2: Tak.
0: Dla ciebie to była rzeczywiście taka perspektywa, no zupełnie inne podejście. Wybrałaś te dźwięki, które przetworzone zostały, jak sama powiedziałaś, przez wielką postać Polskiego Radia, Eugeniusza Rudnika, prawda? To je zastosowałaś jako tego Morsa, on tu nie zna Morsa, znaczą tutaj te dźwięki coś?
2: Myśmy to razem z Gieniem robili, tak. Tam są słowa konkretne, myśmy się bardzo tym bawili. Biegaliśmy przez ściany, stukaliśmy, łączyliśmy to z muzyką, więc to ma znaczenie. Ja już teraz wszystkiego nie pamiętam, bo ja Morsa nie znam. Natomiast tu jest też tak, że no sama dobrze wiesz, że my mamy ten materiał i tę materię, którą nam da nasz bohater. I my na podstawie tego musimy zbudować tę historię, zbudować z tych klocków, które mamy. Nie możemy sobie pozwolić na jakąś dużą swobodę, tak?
1: Tak jak ja na przykład.
2: Tak jak Maciek na przykład.
0: No to jest prawda. Ale dla mnie to było... zazdrościmy czasem niezwykle, ale czasem wy nam zazdrościcie,
1: oczywiście,
0: prawda?
2: Tak, ale jak obserwowałam Maćka piszącego, zmagającego się z tym właśnie, jak to opowiedzieć, z której strony. Ja jestem trochę niewolnikiem faktów. Już troszeczkę się uwolniłam, ale jednak to jest takie obciążenie nas, że to musi być prawda, że to musi być tak, jak było. Oczywiście pamięć przetwarza wydarzenia, wiadomo, ale... A to wcale tak nie musi być. Można

0: opowiedzieć rzecz, która jest bardzo prawdopodobna, która pchnie historię naprzód, ale nie musi być literalnie...
1: Literka po literce.
0: Tak, literka po literce, dokładnie tak jak było. I to dla mnie było bardzo ciekawe doświadczenie patrzeć, jak można właśnie opowiedzieć prawdziwą historię, ale właśnie szukając różnych narzędzi, niekoniecznie literalnie zgodnych.
1: Jeszcze, i myślę, że wszyscy sobie teraz, no właściwie chcielibyśmy biec do kina i zobaczyć, jak to zostało przełożone, bo tu mamy te różne materie, prawda? I jeszcze jesteś współautorką z Angeliką Kuźnik książki, więc mamy różne materie, ale tylko, tak mi się wydaje, jednak radio dysponuje tym no, bardzo taką wielką intymnością, która też jest przeniesiona w jakiś sposób do kina, ale i no, głosem, no, tym, czego tutaj pan Maciej mieć nie mógł. Zastanawiam się, jak sobie układałaś tę historię, kiedy ją komponowałaś.
0: No to było bardzo trudne, bo ja spędziłam na nagraniach z państwem Śmiechowskim bardzo dużo godzin i oni mi opowiadali swoje życie bardzo szeroko. To znaczy to wszystko służyło temu, żeby opowiedzieć tę historię związku, ale opowiadali masę szczegółów. No to jest sztuka rezygnacji, tak? Sztuka wyboru, że to musi być, wszystko musi być po coś. No nie można opowiedzieć całego życia w 20 minut, a i tę historię było bardzo trudno zmieścić w takim formacie radiowym. No więc przede wszystkim wybór, tak? Wybór z tych klocków, które miałam.
1: A potem to były też spotkania z synem pani Wiesławy i pana Jerzego, tak? Duża dokumentacyjna praca, która posłużyła ci przy pisaniu książki Krótka historia o długiej miłości.
0: Ale dla mnie przewrotnie, powiem trochę, ten czas, kiedy ja się zaprzyjaźniłam z panią Wiesią i zrobiłam już ten reportaż i wcale jeszcze nie miałam zamiaru robić czegoś więcej. Czyli to był taki czas, w którym nad niczym nie pracowałam. Po prostu ja byłam na urlopie macierzyńskim, jeździłyśmy na działkę, ja odwiedzałam panią
1: Wiesię.
0: Z nią,
1: Wiesię. Z panią Wiesławą,
0: tak.
1: Po prostu.
0: To były te 3 lata ostatnie jej życia, kiedy pan Jerzy już odszedł. To tak naprawdę dla mnie było z perspektywy czasu najcenniejsze. Chociaż wtedy żeśmy sobie rozmawiały po prostu o wszystkim i to było po nic. Znaczy ja wtedy jeszcze nie robiłam żadnej dokumentacji do książki.
1: Panie Macieju, zazdrościł pan
2: Jezu,
1: Ewelinie
2: bardzo.
1: Tego.
2: Nawet jak ona teraz mówi, to jej zazdroszczę.
1: Tak?
2: No, to jest tego najbardziej żałuję, że ja ich nigdy nie spotkałem. To naprawdę jest coś niezwykłego, bo oni zostaną
1: no dobrze,
2: ze mną.
1: Ale pan kreuje inne światy, prawda?
2: No
1: można
2: tak,
1: by
2: tak,
1: było
2: ale
1: powiedzieć,
2: to,
1: że historia przyszła.
2: Spotkaliśmy się z dziećmi i z wnukami. Pokazywałem im film i oni tak na mnie patrzą jak na obcego człowieka. Ja mówię, to jest tak, to jest bardzo dziwne uczucie, ponieważ ja z państwa z Wiesławą spędziłem około 9 lat swojego życia. To jest naprawdę dużo i wy nie wiecie, jak bardzo jesteście mi bliscy. I to jest naprawdę, to nie jest tylko jakby rzecz, którą się tam opowiada. Ja żeby napisać historię, jestem takim twórcą, który musi tę historię wziąć w swój krwiobieg i żyć tym po prostu w 100%, więc nagle ci ludzie, ich życie i sposoby i na przykład taką niezwykłą usłyszałem po wyjściu z kina wnuczki opinię. Ona zapytała mnie, skąd pan tak świetnie zna moją babcię.
1: Więc o, jakie to piękne.
2: To było naprawdę niezwykłe. A ja przecież ją składałem z takich ułamków, takich kawałków, ale żeby złożyć z tych ułamków jakąś całą postać, to było naprawdę niezwykle trudne. Ale wydaje mi się, że mi się to udało, dlatego że ja naprawdę byłem w środku tej historii i opowiadałem tę historię przez nich i mogłem to opowiedzieć właśnie tak, dlatego że ona mogła to poczuć, dlatego że ja tam naprawdę z nimi byłem, więc...
1: A co to znaczy dla reżysera, że być z takimi bohaterami? Czy to jest też wchodzenie w ich światy, studiowanie, no nie wiem, stalinowskich więzień, tych archiwów, to wszystko, rozumiem, tu się zamyka?
2: Nie, no, chodzi o to, że oni podejmują jakieś decyzje, my dostajemy jakiś efekt tych decyzji, ale musimy wejść w ten świat i pomyśleć sobie, jeżeli oni podjęli taką decyzję, to co to, jakie za tym stały ich wątpliwości, ich jaka prawda za nimi stała, jaki stosunek do rzeczywistości. I to są te rzeczy, które my musimy

0: musimy sobie wybudować, budując postaci i światy, więc jakby powoli, powoli w nas ten świat się stwarza taki, jaki go widzimy później na ekranie, czyli w pewnym sensie pełny. A jak pięknie powiedziała kiedyś Olga Tokarczuk, fabuła jest silniejsza niż, niż dokument, w sensie, że niż rzeczywistość nawet, ponieważ siła wyobraźni, a tak naprawdę to wyobraźnia nas definiuje, absolutnie pokonuje takie fakty. Do nas docierają przecież te historie ze starożytnej Grecji, one są przecież
1: uniwersalne.
0: No ale też one są pięknie wymyślone, i one właśnie przetrwały. Ta fikcja jest zaklęta już właściwie w jakiś mit, jest tym, czym my na takim poziomie podświadomym się porozumiewamy jako ludzie, więc dotarcie do tej mitologii właściwie, tego spotkania, do tego mitu, który no przecież to jest po prostu jak się rodzaj miłosnej historii.
1: No właśnie, ta miłość i ta nadzieja z niej płynąca jest dla pana w filmie czymś najważniejszym. A ja się tak zastanawiam, czy odkryliście, czy odkrył pan, co właściwie wystarczy, żeby się zakochać w drugim człowieku, kiedy no nie mamy tego dotyku, nie mamy spojrzenia, nie mamy przytulenia.
0: No wie pani to, bo my w tym naszym filmie nie opowiadamy o relacji miłosnej, my opowiadamy o tym, jak ta miłość się rodzi w tej wiesi. I jedna rzecz taka, której się nauczyłem na pewno, budując ten świat i opowiadając tę historię, że żeby powstała miłość, to my musimy sobie zrobić miejsce w sobie na tę miłość. I czy to jest miłość później do samego siebie, czy to jest miłość własna, czy to jest miłość do drugiego człowieka, czy to jest miłość do ojczyzny, czy do świata, to ona się, ta miłość zawsze rodzi się jakby z tego, że my sobie robimy to miejsce. I ona oczywiście w wypadku wiesi się urodziła z tego wielkiego nieszczęścia, które tam stało za nią i jakby patrzyła w tę nicość taką najgorszą z możliwych, więc sięgnęła tam gdzie coś mogło ją uratować, ale musiała sobie zrobić na to miejsce, po prostu musiała sobie na to pozwolić. Musiała uwierzyć, że to jest możliwe jakby, i od tego się właściwie zaczyna ta wielka zmiana w tej naszej codzienności. Niezależnie od tego, oczywiście, że oni są świetnym przykładem, bo oni to podjęli ten trud w takim miejscu, w którym się po prostu na to praktycznie nie ma miejsca. Ale my mamy, jakby nie mamy aż takich okoliczności trudnych w naszej codzienności, choć codzienność bywa dotkliwa. Więc możemy łatwiej tego rodzaju do siebie znaleźć, w sobie znaleźć to miejsce, w którym pomyślimy sobie, że ja muszę sobie pozwolić na tą miłość, ja muszę sobie pozwolić na to, żeby dać sobie to miejsce, i potem dopiero zaczyna się ta cała piękna droga. I czy to jest miłość do dziecka, czy do ojca, czy do brata, czy zapomniana, czy do kobiety, czy do mężczyzny. To już jest drugorzędne. To jest najważniejsze, żeby tę miłość w sobie, na tę miłość w sobie pozwolić.
2: I to właśnie, że oni sobie pozwolili, no to jest u nich wyjątkowe, dlatego że takie historie się zdarzały. Ludzie się poznawali przez ścianę, ludzie się w sobie zakochiwali, ale nie znam drugiej takiej historii, w której to miejsce by się znalazło na całe życie.
1: Ewelina, ty już zobaczyłaś film, prawda?
2: Tak.
1: Pan Maciej doskonale już przeczytał w oczach widzów w Gdyni, że to jest no, taki świat, który stworzył, który wzrusza, który się podoba, na który ludzie będą, szukając takiego spokoju w tym oszalałym świecie, chodzić. Powiedz, czy znajdą?
2: Znajdą. Ja nigdy nie obejrzę tego filmu tak, jak będzie go pewno widział widz taki przeciętny, ponieważ ja cały czas widzę moich bohaterów.
1: Prawdziwych, tych, tak. Których znałaś, trzymałaś za rękę, tak, i jeździłaś z nimi na działkę z panią Wiesławą.
2: Tak, ale film jest wspaniały. Ja się bardzo wzruszyłam go oglądając, więc zapraszam serdecznie.
1: A syn? Syn pani Wiesławy i pana Jerzego? Co panu powiedział?
0: wyszedł z

0: wyszedł z sali i powiedział, że moi rodzice, jak pan wie, bardzo nie chcieli, żeby powstał film o nich, bo myśleli, że to będzie taka hollywoodzka historia, ale gdyby zobaczyli ten film, to by byli szczęśliwi i płakał, jak to mówił. I to było naprawdę wzruszające.
1: To jest wzruszające. Zapraszamy do kin w takim razie. Tak mi się wydaje, że to będzie taki czas, no właśnie, troszeczkę dla każdego i może właśnie, żeby zrozumieć tę miłość, o której pan tak opowiadał przed chwilą i miejscu na tę miłość. Bardzo państwu dziękuję. Ewelina Karpacz-Oboładze, Maciej Sobieszczański, Michał Matus, Michał Jakubik. Dobrej nocy państwu życzymy i jak zawsze namawiam do wyłapywania tych ważnych opowieści w reportażach historii. Anna Dudzińska, dobrej nocy.
2: Autopromocja.
3: Trzecia godzina.
4: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
5: Powinniśmy stawiać na siatkówkę. To jest jedyny sport, w którym naprawdę jesteśmy świetni.
6: Czy to jest jedyny sport, w którym jesteśmy naprawdę świetni?
5: Niestety tak.
7: Wszystko w tym filmie się zgadza. Jedyne, co mi nie pasuje, to fakt, że Borys Szyc dostał kosza.
5: Jedna z uczennic Marcysia powiedziała mi, proszę pana, ale przecież ten Wokulski to był jakiś totalny creep.
8: Dzieją się rzeczy piękne.
5: Ważkie.
8: To teraz o ważkach porozmawiajmy.
4: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
2: Autopromocja.
9: Program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 5 października, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To wciąż bez bramek w meczu Polska-Bośnia-Hercegowina trwa druga połowa. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą na południu. Alerty obowiązują w 8 województwach. Wielka Brytania mówi o nowym wyścigu kosmicznym i powołuje specjalną eskadrę RAF-u. Polska, Bośnia i Hercegowina 0-0. Mija 13. minuta drugiej połowy wyjazdowego meczu biało-czerwonych. Spotkanie obserwuje Norbert Michalek, który jest ze mną w studiu. Powiedz, jak im idzie.
10: No, trzeba przyznać, że ta pierwsza połowa dostarczyła sporych emocji po obu stronach. Bośniacy mocno na początku dali o sobie znać, stworzyli ogromne zagrożenie w 23. minucie, gdy Marcin Bułka musiał ratować zespół po niefortunnej interwencji Jakuba Kiwiora, która o mało nie skończyła się bramką samobójczą. Z czasem Polacy przejęli inicjatywę i zaczęli regularnie zagrażać gospodarzom, głównie za sprawą aktywnych Nikoli Zalewskiego, który gra już z żółtą kartką, i Karola Świderskiego. Biało-czerwoni grali z minuty na minutę coraz groźniej, a w samej końcówce pierwszej połowy byli o krok od objęcia prowadzenia. Najpierw kapitalną paradą po strzale Wiktora Nowaka popisał się bośniacki bramkarz, a w 45. minucie uderzenie Sebastiana Szymańskiego w ostatniej chwili zostało wybite z linii bramkowej. Polacy wyszli z szatni bez zmian w składzie, a gra szybko zrobiła się agresywna. Tabakowicz brutalnie nadepnął na nogę Karola Świderskiego. Na szczęście bez poważnej kontuzji naszego napastnika. W 48 minucie kibicom w Polsce zamarły serca, gdy ten sam Tabakowicz wpakował piłkę do siatki. Jednak sędzia słusznie anulował bramkę z powodu pozycji spalonej. 58 minuta, bezbramkowy remis.
9: Norbert Michalak, dziękujemy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie otrzymało oficjalnej notatki ze spotkania szefa MON-u z amerykańskim prezydentem w Waszyngtonie. Przekazał polskiemu radiu rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Donaldem Trumpem w marcu. Do spotkania doszło dzięki zaangażowaniu kancelarii prezydenta, o czym poinformował szef resortu obrony. Oficjalny dokument nie dotarł do resortu dyplomacji, mówi nam Maciej Wewiór i dodaje, że ministerstwo oczekuje szczegółowych informacji.
11: Polityka zagraniczna to nie jest wolna amerykanka na rzecz jakiejś partii wbrew państwu. W mediach widzimy informację, że jednym z organizatorów był europoseł Adam Bielan, podobno przy wsparciu urzędników z kancelarii prezydenta. Natomiast nie mamy żadnej notatki z tego spotkania od organizatorów, no chyba że pan poseł Bielan może publicznie powiedzieć, w jakim celu organizował to spotkanie. Według naszych informacji było to spotkanie raczej ad hoc, na szybko organizowane.
9: Według szefa MON-u rozmowa z prezydentem Donaldem Trumpem miała charakter nieformalny. Władysław Kosiniak-Kamysz zdradził, że podziękował za obecność amerykańskich wojsk w Polsce, podkreślił, że nie rozmawiał o bazie USA w naszym kraju. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Łodzi. Na przejściu dla pieszych wóz straży pożarnej śmiertelnie potrącił kobietę. Pojazd prowadził 22-letni strażak na służbie.
12: Nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
9: Mówi Mateusz Pieliński z

0: łódzkiej policji do tragicznego wypadku doszło po południu na ulicy Zgierskiej, tuż przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ostrzeżenie IMGW przed gęstą mgłą dla 8 województw w południowej części Polski. Alerty właśnie zaczynają obowiązywać. Dotyczą południowej części województw lubelskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego, a także województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego. Jak ostrzega IMGW, widzialność może miejscami spaść poniżej 200 metrów. Alerty obowiązują do godziny 9. Więcej o pogodzie jutro za chwilę. Brytyjskie siły powietrzne utworzyły jednostkę, która ma chronić satelity i przeciwdziałać zagrożeniom na orbicie. Nowa eskadra RFU wykorzysta m.in. walkę elektroniczną. Londyn podkreśla, że trzeba dotrzymać kroku nowemu wyścigowi kosmicznemu.
1: Stawką jest bezpieczeństwo wojska, ale też codzienne życie Brytyjczyków. Satelity zapewniają łączność, pomagają w nawigacji i ostrzegają przed atakami rakietowymi. Korzystają z nich również służby ratunkowe i sieci energetyczne. Zakłócenie ich pracy może więc mieć skutki odczuwalne na Ziemi. Królewskie Siły Powietrzne RAF mają już dwie jednostki, które obserwują zagrożenia w kosmosie i ostrzegają przed nimi. Trzecia ma reagować, zakłócać pracę wrogich systemów i chronić brytyjskie satelity. Połączy specjalistów z różnych rodzajów sił zbrojnych. Szczegóły jej wyposażenia pozostają tajne. Według dziennika The Times Brytyjczycy już używają naziemnego systemu zakłócania wrogich satelitów. Resort obrony nie ujawnił szczegółów takich operacji. Minister obrony Wes Streeting porównał znaczenie kontroli kosmosu z dawną przewagą na morzu i powietrzu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pogodnie, tylko na północy więcej chmur i po południu będzie przelotnie padać. Rano na południu utrzymywać się będą mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Termometry pokażą 16 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w centrum, do 22 na południu. W meczu Polska-Bośnia i Hercegowina wciąż bezbramkowy remis. Przeważają Bośniacy.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
5: Odbiera dziecku moc.
4: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi. Docenianie.
6: Daje dziecku moc.
4: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
5: Odbiera dziecku moc.
4: Potrafi ranić. Wsparcie.
6: Daje moc.
4: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
5: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: GH+.
1: Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dziś będziemy słuchać płyt, które ukazały się 5 października 1993 roku. To nie jest szczególnie okrągła rocznica, 33 lata, ale akurat ten dzień obfitował w premiery ważnych i niezwykle interesujących albumów. Zaczynamy od zespołu Swerve Driver, płyty Mezcal Head i utworu Last Train to Satansville.

Last Train to Satansville z płyty Mezcal Head grupy Swerve Driver. Swerve Driver to angielska grupa, głównie shoegaze'owa. Nie jest to jednak shoegaze spod znaku slowdive czy cocktail twins, taki refleksyjny,

Youth czy Dinosaur Junior, także Husker Du. Mezcal Head to obok wydawnictwa debiutanckiego, czyli Race, najlepsze dzieło Swerve Driver. Muzyka na tej uznawanej za klasyczną płycie jest hipnotyzująca, motoryczna, dynamiczna, chwilami wręcz agresywna, a zbudowana jest na bazie ściany przesterowanych gitar, za co współodpowiedzialny jest producent znany skądinąd Alan Mulder, mający już wtedy na koncie współpracę z My Bloody Valentine, Ride czy The Smashing Pumpkins. Teksty wokalisty Adama Franklina krążą wokół samochodów i podróży. To zresztą stały temat u tego autora. A teraz z tego samego albumu Duel, singiel tygodnia według New Musical Express i Melody Maker, oczywiście w roku 1993, a tematycznie nawiązujący do znanego filmu Stevena Spielberga Pojedynek.

The Afghan Wixie, tytułowy utwór z ich czwartego albumu Gentleman. Kluczowe wydawnictwo, jeśli chodzi o The Afghan Wigs. Ostatnia płyta brzmiąca grunge'owo w ich dorobku, choć nie tylko oczywiście, bo mamy tu i post-punk i uwaga, soul. Cały Greg Dulli, czyli wokalista, kompozytor, autor tekstów, także producent nagrań The Afghan Wigs. Album Gentleman uważany jest za jeden z najlepszych w historii, mówiących o rozpadających się związkach uczuciowych i rozstaniach. To taka ciekawostka i dodam jeszcze, że do inspiracji nagraniami z Gentleman przyznają się tak różni artyści jak wokalista The National Matt Berninger, znany oczywiście też z działalności solowej, i współczesna gwiazda pop-rocka Olivia Rodrigo. A teraz... z Gentleman raz jeszcze Debonair.

Bajkowy utwór From Immortal Six, fragment szóstej płyty długogorającej grupy amerykańskiej Yola Tengo. To pierwszy ich album nagrany w klasycznym składzie, czyli Ira Kaplan

śpiew, gitara, Georgia Hubley, perkusja i śpiew, i James McNew, gitara basowa, także czasami śpiew. I to także początek współpracy z producentem Rogerem Mutenotem, która trwała kilkanaście lat. Poprzednie płyty Yola Tengo utrzymane były raczej w klimacie dosyć hałaśliwego indie rocka. Painful natomiast to płyta najbliższa shoegaze'owi i dream popowi. I pierwszy naprawdę ważny album grupy, przez niektórych uważany wręcz za arcydzieło. Płyta jest kontrastowa, bo obok gitarowych sprzężeń noise rockowych, do których zespół nas już przyzwyczaił we wcześniejszych nagraniach, mamy tu też minimalistyczne, urokliwe ballady i to wszystko ze sobą pięknie współgra. Georgia Hubley w roli głównej, Nowhere Near.

Blue Light, angielski zespół Mazzy Star ze swojego drugiego pod względem chronologicznym albumu Tonight That I Might See. Płyta uznawana za arcydzieło dream popu, klasyka gatunku, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale mamy tutaj i folk, i rock gotycki, i sporo psychodeli. David Roback, świetny kompozytor, gitarzysta przede wszystkim, ale także kompozytor, aranżer i producent, wyznający zasadę, że w oszczędności siła. No i Hope Sandoval, ikona gatunku, posiadaczka hipnotyzującego głosu, postać melancholijna, wręcz introwertyczna. Nagrania Mazzy Star stały się inspiracją dla takich zespołów jak Beach House czy Cigarettes After Sex. Do tych inspiracji też przyznają się takie wokalistki jak Lana Del Rey czy Angel Olsen. A teraz Fade Into You, alternatywny hymn lat 90. i Mazzy Star.

Wysłuchaliśmy piosenki Can't Stop Killing You, kompozycji John'ego Mara i Kirsty MacColl, która również zaśpiewała to fragment jej czwartego albumu Titanic Days. Kirsty to była angielska piosenkarka popularna w latach 80. i 90. i wtedy też prywatnie małżonka Steve'a Lillywhite'a, słynnego producenta znanego ze współpracy z U2, Talking Heads, The Rolling Stones czy z Peterem Gabrielem. Titanic Days to album o potężnym ładunku emocjonalnym, bowiem był nagrywany w bardzo trudnym okresie życia Kirsty, który niestety skończył się rozwodem ze wspomnianym Lillywhite'em. Pod względem brzmienia płyta różnorodna, bo mamy tutaj i pop, i rock, i folk, także elementy jazzu. Teksty Kirsty niewesołe, refleksyjne, a całość zaśpiewana jej czystym i ciepłym głosem. Soho Square na zakończenie. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej nocy. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
2: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
1: A dziś? Jestem zadowolona, że żyję.
3: Kawka to jest powód do zadowolenia.
4: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 października, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Porażka polskich piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną zdecydował karny. O meczu za chwilę w sporcie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyjaśnia, jak alert pomyłkowo trafił do innego województwa. Parlament Europejski apeluje o pomoc dla mieszkańców okupowanych Oleszek. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa bada przyczynę pomyłkowego wysłania alertu do mieszkańców niezagrożonego województwa. Po 18 w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę ostrzeżenie zostało wydane dla Lubelszczyzny. Informacja dotarła do mieszkańców województwa lubulskiego. Sprawa jest wyjaśniana, powiedział nam rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
6: Po raz kolejny uruchomiliśmy system alertowy Alert RCB, to w kontekście zagrożenia z powietrza. Teren objęty ostrzeżeniem to województwo lubelskie. Doszło jednak do pomyłki po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i część odbiorców na terenie województwa lubuskiego otrzymała także takie ostrzeżenie, za co serdecznie przepraszamy. Weryfikujemy, co było powodem tej pomyłki.
5: Alert został odwołany po kilkudziesięciu minutach. Polski chargé d'affaires Bogdan Klich wezwał amerykańskiego publicystę do wycofania się ze swoich skandalicznych wypowiedzi i przeproszenia za znieważenie Polaków, Brytyjczyków i wszystkich, którzy zginęli w walce z nazizmem. Tucker Carlson wywołał falę krytyki, gdy w wywiadzie w mediach społecznościowych stwierdził, że decyzja Wielkiej Brytanii o walce z nazistowskimi Niemcami nie była dobrym pomysłem.
7: Amerykański publicysta w rozmowie z brytyjskim politykiem Jacobem Rees-em Moggiem stwierdził, że teza, jakoby Adolf Hitler zaatakował Polskę bez żadnego powodu, jest kłamstwem. Swoje argumenty opierał na niemieckim niezadowoleniu z traktatu wersalskiego i sporach terytorialnych, kwestionując jednocześnie sens przystąpienia Wielkiej Brytanii do II wojny światowej w obronie Polski. Prowadzący odrzucił zarzuty, jakoby usprawiedliwiał Hitlera, oświadczając: z pewnością nie bronię tu Hitlera. Na te wypowiedzi zareagował Bogdan Klich. W liście opublikowanym w mediach społecznościowych zażądał natychmiastowych publicznych przeprosin za te haniebne słowa, podkreślając, że nazistowska propaganda nie może być zrehabilitowana pod płaszczykiem wolności słowa, historia nie może być zniekształcona, zaznaczył Bogdan Klich, przypominając w swoim liście niezaprzeczalne fakty historyczne związane z II wojną światową. List jest również apelem o pamięć o ofiarach, które w tamtym czasie straciły życie. Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, skazani są na jej powtórzenie, zakończył swój list Bogdan Klich. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: Lojalność Władysława Kosiniaka-Kamysza i nieskuteczność Adama Bielana. Tak marszałek Sejmu ocenia marcową rozmowę szefa MONU z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Według prawicowych mediów miały wtedy paść sygnały, że Amerykanie są zainteresowani zmianą premiera. Włodzimierz Czarzasty mówi, że minister obrony okazał się skuteczny.
8: Ta rozmowa świadczy o tym, jeżeli by się odbyła, o wielkiej lojalności, spokoju, dystansie i rozsądku Władka Kosiniaka-Kamysza i o wielkiej nieskuteczności pana Bielana oraz obozu pisowskiego. Ja bym namawiał ludzi z PiSu i z opozycji, jeżeli naprawdę macie siłę, skierujcie te siły na przykład na to, żeby szybciej załatwić sprawę związaną ze stałą bazą w Polsce.
5: MSZ wskazuje, że ciągle nie otrzymał oficjalnej notatki ze spotkania w Waszyngtonie. Do rozmowy prezydenta USA z szefem MONU doszło dzięki zaangażowaniu kancelarii prezydenta. Sam Władysław Kosiniak-Kamysz zdradził, że podziękował Donaldowi Trumpowi za obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Podkreślił, że nie było rozmowy o stałej bazie USA w naszym kraju. Europosłowie potępili Rosję i zaapelowali o pomoc dla mieszkańców okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim. To ukraińskie miasto położone nad Dnieprem w pobliżu linii frontu. Ostatni raz

0: Żywność drogą lądową dotarła tam w maju. Teraz ukraińskie wojsko dostarcza pomoc dronami.
1: Krzyczcie o Oleszkach.
2: Europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej mówił, że takie wiadomości dostaje od dłuższego czasu. Podkreślał, że mieszkańcy nie mają dostępu do wody, energii, żywności i leków, a z miasta nie ma drogi ewakuacyjnej.
1: Umierają skazani na śmierć przed głód. Malutkie miasto otoczone przez bandytów Putina.
2: A tak komentował europoseł z grupy socjaldemokratów Thijs Reuten z Holandii. Rosja wykorzystuje głód jako broń. Na Ukrainie pomocy humanitarnej potrzebuje prawie 11 milionów osób, mówiła europosłanka Małgorzata Gosiewska z PiSu.
3: To ludobójcza wojna totalna. Niszczone są nie tylko pozycje wojskowe, ale także miasta, domy, szpitale.
2: Podczas debaty padały apele o kolejne sankcje na Rosję i dozbrajanie Ukrainy. Przeciwna była tylko skrajna prawica. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Trzecia odsłona programu Ceny Paliw Niżej będzie miała pozytywny wpływ na inflację i spowolni wzrost cen produktów w sklepach. Przekonuje o tym minister finansów Andrzej Domański. Podwyższona inflacja wywołana cenami paliw może jednak zamrozić obniżkę stóp procentowych, od których zależą raty kredytów.
4: Ceny paliwa mają silny wpływ na ceny żywności dostarczanej do sklepów. Ponadto obniżka podatku VAT z 23 do 8% sprawia, że firmy, które mogą odliczyć VAT od paliwa, tak wiele nie zyskują.
5: Pakiet CPN nie przeciwdziała wzrostowi kosztów w transporcie w przypadku przedsiębiorców, więc pewien wzrost kosztów będzie jednak odczuwalny.
4: Powiedział główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak. Wysokość cen paliw wpływa również na oczekiwania inflacyjne. Sektora bankowego. W symulacjach kredytów hipotecznych pojawiają się wyższe raty, zwraca uwagę szef zespołu analitycznego Spoddata Ignacy Morawski.
6: Już dziś jest oczekiwanie na rynku, że bank centralny podniesie stopy procentowe w reakcji na wyższą inflację. To moim zdaniem wisi na włosku, czy rzeczywiście taka podwyżka będzie. Istnieje na pewno takie ryzyko.
4: Decyzja o zmianie stóp procentowych może zapaść w listopadzie, gdy Narodowy Bank Polski dostanie nowy raport o inflacji. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Tegoroczny Nobel z medycyny za odkrycia, które pomogą leczyć na przykład choroby neurologiczne. Nagrodę Szwedzkiej Akademii dostało trzech naukowców. Amerykanin Karl Dieselroth oraz dwaj Niemcy Peter Negemann i Georg Nagel. Ich odkrycie dotyczące kanałów jonowych aktywowanych światłem to przełom w badaniach nad mechanizmami działania mózgu, mówi profesor Anna Malik z Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Możemy pobudzić konkretną grupę neuronów i sprawdzić, jaki to ma wpływ na przykład na zachowanie tej myszy. I miało to niesamowicie szerokie skutki, jeśli chodzi o nowe odkrycie na temat mechanizmów kontrolujących na przykład strach czy też depresję, ponieważ naukowcy byli w stanie bardzo precyzyjnie włączać konkretne grupy neuronów w mózgu i sprawdzać, jakie to ma skutki.
0: Jutro zostanie przyznana Nagroda Nobla z fizyki, w środę z chemii, a w czwartek z literatury. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Norbert Michalek.
9: Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w spotkaniu czwartej kolejki Dywizji B Ligi Narodów. Gola na wagę trzech punktów dla gospodarzy zdobył w 84 minucie Iwan Basic, skutecznie wykonując rzut karny. Biało-czerwoni mogą żałować niewykorzystanych szans z pierwszej połowy, gdy uderzenie szymańskiego rywale wybili z linii bramkowej, a strzał Nowaka świetnie obronił bośniacki bramkarz. Porażka ta drastycznie ogranicza szanse Polaków na powrót do Dywizji A Ligi Narodów, a w listopadzie polski zespół czekają jeszcze starcia z Rumunią i Szwecją. Nie powiodło się również naszym młodym piłkarzom do lat 21. Polacy przegrali z Włochami aż 2-6 w ostatnim meczu grupowym eliminacji przyszłorocznych młodzieżowych mistrzostw Europy. Taki wynik oznacza, że biało-czerwoni spadli na drugie miejsce w tabeli grupy E. Wciąż mogą awansować albo z tej pozycji, albo grając w barażach. Będzie to zależało od wyników wtorkowych meczów Grecji z Irlandią Północną i Niemiec z Gruzją. Grecja i Niemcy walczą z Polską o bezpośredni awans z drugiego miejsca. Nie brakowało emocji w ostatnim meczu pierwszej kolejki Ekstraklasy koszykarzy. Anwil Włocławek po dogrywce pokonał we własnej hali Górnika Wałbrzych 88-87. Ciężar odpowiedzialności w ostatniej akcji wziął na siebie Ron Curry. Jego rzut, który mógł przynieść gościom zwycięstwo, okazał się jednak niecelny. Prowadzenie w tabeli Orlen Basket Ligi objęli gracze Dzików Warszawa, którzy pokonali na inaugurację Trefla Sopot 102-63.
0: Jutro pogodnie, tylko na północy.

0: Więcej chmur i po południu będzie przelotnie padać. Rano na południu utrzymywać się będą mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Termometry pokażą 16 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w centrum, do 22 na południu.
1: Autopromocja.
2: A co ty robisz?
3: Trenuję. Ostrożność. Bo jedziemy do miasta szkła.
2: Do Krosna.
3: Do Krosna. Będziemy w Centrum Dziedzictwa Szkła. W środę, 7 października od 6 do 9.
2: Poranne zapraszamy do Trójki. Poleca się.
3: Spotkajmy się. Zapraszam. Robert Grzędowski.
1: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: El? Muzyka elektroniczna, El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest?
6: To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem.
7: Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia.
6: Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania.

Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dzisiejszy dźwiękowy zwiastun jest fragmentem nagrania Chronos, sztandarowej kompozycji współtwórcy polskiego ambientu, malarza i grafika Tadeusza Łuczejki, fanom znanego bardziej jako Aquavoice. Zapowiedziany przed tygodniem ciąg dalszy projekcji unikatowej płyty I Remember Berlin, czyli artystyczny popis Aquavoice, w programie trzecim za 24 minuty. A teraz zwracamy się ku somnambulicznemu projektowi Mariusza Dudy, solisty i lidera znanego z koncertów i płyt zasłużonego zespołu Riverside. Jako Lunatic Soul Duda wydał niedawno 8 album Transition the Second. Jego inspiracja

relacje, które wielokrotnie potwierdzał, to Dead Can Dance, Peter Gabriel, Michael Fitt i Clannad. Polscy fani, znający dorobek artysty, doceniają kunszt jego nagrań poparty dźwiękowymi eksperymentami. Tytułowy, obszerny utwór wymaga odprężenia i koncentracji uwagi. Kompozycja

transition, przejście do zdobiącej dzisiejszą projekcję studia muzyki i kompozycji Mariusza Dudy dołączymy za chwilę atrakcyjne realizacje z kolekcjonerskiego kompaktu I Remember Berlin, którym Tadeusz Łuczejko, czyli mistrz ambientowych nastrojów Aqua Voice, pozdrowił i uhonorował pionierów światowej L-muzyki, grupę Tangerine Dream. To było już tak dawno, że kompozytor dokładnej daty nie pamięta. Wydaje mi się, że dopiero dziś wybrane z tej płyty utwory podbiją słuchaczy programu trzeciego. Pierwszy, nazwany F1, inkrustują sekwencery, a w połowie zapanuje nieoczekiwany chaos. Dla odkrywców dźwiękowych niespodzianek F1 i Aqua Voice.

odrębne, zamknięte w sobie światy. El muzyka ambientu, kreowana z artystycznymi sukcesami przez Tadeusza Łuczejkę. Myśli i rozwiązań leżących u podłoża jego instrumentalnych kompozycji nie sposób wyliczyć bądź usystematyzować. Parafrazując wypowiedź krytyka sprzed 100 lat, El muzyka przemawia poetycko brzmiącym językiem, kiedy podąża własną drogą, nie sięgając po żaden tekst czy poetycki podkład. Konsekwentnie staje się tylko mową uczuć. To podziwianie prowadzące do metafizycznego zadziwienia. Trudno dodać coś bardziej wymownego. Na zakończenie Orange Dreams. Obszerny finał, który w dążeniu kompozytora powoli przeistacza się w obrazek zgoła industrialny. Przed nami Aqua Voice.

цю пуці «I Remember Berlin» утвору «Orange Dreams», композитор-виконавця «Aqua Voice». Утвор о дźwiękowym wystroju wydarzenia pozamuzycznego. To cecha niektórych nagrań ambientu, których można posłuchać z płyt, radia oraz na koncertach. Dziękuję Państwu.

0: Autopromocja.
1: Komórka z cegły. Garaż typu blaszanego. Szeroka na 6 metrów szosa, znajdująca się w odległości 30 metrów od miejsca zbrodni.
2: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
3: Technik się porusza po miejscu zdarzenia i prowadzący oględziny postępuje za nim. Opisuje wszystko, co widzi.
4: A teraz uwaga, sporządza tę notatkę nie na podstawie rozpytania, ale dlatego, że to ona we własnej osobie widziała Kalińską w relaksie.
2: Drugi odcinek Zwyczajnej kobiety w Trójce. Już w środę, kilka minut po 20:00. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bauer.

0: musimy odtworzyć ostatni wieczór Janiny Kalińskiej.
1: Dzień później, w czwartek o 20:00, premiera odcinka w podcastach na polskieradio.pl.
2: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ, jest poniedziałek, wtorek, 6 października. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Awans do elity Ligi Narodów staje się marzeniem, Polska przegrywa z Bośnią i Hercegowiną. Zarzuty usłyszał kierowca miejskiego autobusu, który w Warszawie taranował auta i wjechał do przejścia podziemnego. Już w tym tygodniu deszcz i zimniej o nawet 10 stopni. Złota Polska jesień powoli się kończy. Kibice rozczarowani i wynikiem, i postawą biało-czerwonych. Polscy piłkarze po mało widowiskowej grze przegrali z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Gospodarze strzelili bramkę z rzutu karnego. Pod koniec meczu Polacy nie zdołali odpowiedzieć.
4: Patrząc na to, to tam myśli taktycznej nie było widać, ale no, potem będą może piłkarze mówić o murawie, o ciężkim terenie i tak dalej, ale no, nie było tam widać, oprócz jednego strzału w pierwszej połowie chyba, w drugiej też no, nie mieliśmy jakichś klarownych sytuacji.
5: Rozczarował mnie poziom indywidualnych graczy, bo jednak gramy w silnych ligach europejskich indywidualnie i ten poziom był tutaj rozczarowujący. Nikt nie pociągnął gry, nikt nie pokazał, że ma charakter.
6: Jakby był Lewandowski?
5: No nic by to nie zmieniło.
7: Bez napastnika nie będziemy w stanie nic zrobić przez następne lata. Mamy coś ekstra, jak gra Robert Lewandowski.
3: No, Robert Lewandowski musiał pauzować za żółte kartki. Był to drugi mecz z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. W pierwszym padł bezbramkowy remis. Benzyna odrobinę droższa, ropa lekko w dół. Już obowiązują nowe maksymalne ceny paliw na stacjach. Za popularną 95 zapłacimy nie więcej niż 6,79 zł za litr, za 98 7,66, a za diesla 7,82.
8: Na stacjach już widać obniżki, co potwierdzają sami kierowcy.
9: Lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
10: No taniej, o złoty 50.
11: No, zaskakujące, ale dobrze, że to już dzisiaj w końcu.
8: Niższe ceny na stacjach nie oznaczają jednak, że sytuacja na rynku paliw się uspokoiła. Zwraca uwagę dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw.
12: Cały czas jesteśmy w tym szachu związanym z sytuacją na Bliskim Wschodzie, natomiast w Polsce no, administracyjnie udało się obniżyć ceny przez wprowadzenie pakietu CPN. On daje swój rezultat, natomiast obawiam się, że to jest działanie wyłącznie o charakterze doraźnym i w dłuższej perspektywie, jakkolwiek no, te ceny będą oczywiście niższe niż byłyby normalnie, to jednak jesteśmy cały czas pod wpływem tych czynników, na które nie mamy specjalnie możliwości żadnego zaradzenia.
8: Chodzi przede wszystkim o sytuację na Bliskim Wschodzie i rejonie Ciśniny Ormus. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
3: Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu, który na początku lipca uderzył w 14 samochodów w Warszawie. 6 osób zostało wtedy rannych. Autobus linii 186 zakończył jazdę na ścianie przejścia podziemnego przy ulicy Bitwy Warszawskiej. Kierowca odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.
13: Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień.
3: Mówi rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba. Śledczy zapowiadają jeszcze badania psychiatryczne kierowcy. Luty przyszłego roku będzie kluczowy dla planów wyborczych lewicy, tak zapowiada Włodzimierz Czarzasty. Na razie nie wiadomo, czy partia wystartuje do parlamentu samodzielnie, czy w większym bloku. Ważny będzie wybór szefa sztabu wyborczego, zapowiada lider lewicy.
14: Pierwszą przymiarkę zrobimy w lutym, będziemy wybierali szefa albo szefową sztabu wyborczego i będziemy wtedy myśleli realnie o wyborach. Zobaczymy, jakie będą notowania, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Zobaczymy, co się będzie działo dalej z pozycją różnych ludzi na prawicy. Przede wszystkim zobaczymy, czy jakie notowania będzie miała formacja lewicowa. Notabene jak mieliśmy spotkanie w ramach koalicji, to też żeśmy ustalili, że wracamy do tematu i do rozmowy w lutym.
3: Wybory parlamentarne planowo odbędą się za rok. Przed nami ostatnie dni złotej polskiej jesieni. Pod koniec tygodnia czeka nas wyraźna zmiana pogody. Przyjdzie deszcz, silniejszy wiatr i dużo niższe temperatury, nawet o 10 stopni. Synoptycy mówią o końcu wyjątkowo ciepłej jak na tę porę roku aury.
15: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie. Zmiana pogody rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek. Tutaj od zachodu wkroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem. Za frontem już zacznie napływać znacznie chłodniejsze powietrze. W piątek i podczas weekendu temperatura w wielu miejscach osiągnie 11-15 stopni.
3: Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii. Jaka pogoda we wtorek? Za chwilę.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś pogodnie, tylko na północy więcej chmur i po południu może przelotnie padać. Termometry pokażą 16 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w centrum, do 22 na południu.
2: Autopromocja.
3: Trzecia godzina.
4: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
5: Powinniśmy stawiać na siatkówkę. To jest jedyny sport, w którym naprawdę jesteśmy świetni.
6: Czy to jest jedyny sport, w którym jesteśmy naprawdę świetni?
5: Niestety tak.
7: Wszystko w tym filmie się zgadza. Jedyne, co mi nie pasuje, to fakt, że Borys Szyc dostał kosza.
5: Jedna z uczennic Marcysia powiedziała mi, proszę pana, ale przecież ten Wokulski to był jakiś totalny creep.
7: Dzieją się rzeczy piękne.
5: Ważkie.
7: To teraz o ważkach porozmawiajmy.
4: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
2: Autopromocja.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
9: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy.
10: This is culturally inappropriate.
11: Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pewnie pozostaje już mi tylko życzyć dobranoc, bo 6 minut temu minęła północ w programie trzecim Polskiego Radia i jak co wtorek na dobry początek dnia bądź zakończenie dnia poprzedniego to jest...
12: Zbiórka z podwórka.
11: Audycja rapowa, audycja bardzo często również hip-hopowa, audycja, której dzisiejszą odsłonę realizuje Filip Wolski, a ja się nazywam Filip Kalinowski i zwykle się powstrzymuję od tych wątków pozarapowych, ale jakieś 2 godziny temu skończył się koncert Diamandy Gallas na festiwalu Unsound. I zachęcam wszystkich serdecznie do słuchania Diamandy Gallas. Nie wiem, kiedy się powtórzy okazja, żeby zobaczyć ją na żywo. Jest to zupełnie niesamowita artystka i po raz kolejny miałem okazję zobaczyć ją na żywo i było to doświadczenie zdecydowanie ponadmuzyczne. I to jest taka rzecz, która mną kieruje nie tylko jeśli chodzi o muzykę właśnie rapową, którą prezentuję na zbiórce z podwórka, ale w ogóle całą moją międzygatunkową dietę muzyczną, że interesuje mnie tam człowiek, interesują mnie emocje, interesuje mnie słowo wypowiadane w jakimś konkretnym celu, interesuje mnie to, co surowe.

0: maybe I'll like it.
1: No właśnie, lubię rzeczy surowe, lubię rzeczy międzygatunkowe i jak stosunkowo rzadko na zbiórce z podwórka rozpoczęliśmy dzisiaj utworem nie stricte rapowym, acz opartym na klasycznym fragmencie, wręcz manifestie Older T. Bastarda z jego pierwszej płyty, a tą wersję, ten utwór zrobił DJ MC, czyli człowiek wywodzący się z chicagowskiej sceny footworkowo-dżukowej. Utwór się nazywa Like It Raw i pochodzi z epki STFU and Footwork, czyli Shut the Fuck Up and Footwork. I ta scena chicagowska, właśnie dżukowa, footworkowa, ona jedną nogą stoi na scenie rapowej, a drugą w środowisku muzyki klubowej, house'owej. Obie te nogi tańczą nieustannie, ten właśnie tytułowy footwork. A my tymczasem cofniemy się o 10 lat i przeniesiemy się z Chicago do Memphis.

rozwiązania rytmiczne rodem z Memphis, natomiast duet z Nowego Orleanu Suicide Boys i 2016 rok, już nie pamiętam, który dokładnie ich mixtape Eternal

jest bardzo popularna, później trochę mniej. W tamtym momencie oni byli zdecydowanie na wznoszącej i Screama do tego, żeby zrobić taki podkład, zainspirował nie kto inny jak ojciec chrzestny wielu wątków na współczesnej scenie rapowej, Lil Ugly Mane. A ten dwuznaczny tytuł, bo ten utwór się nazywał O Pana, odnosi się z jednej strony do niestety dosyć popularnych przeciwbólowych, opioidowych substancji na scenie rapowej, a konkretnie do oksymorfonu, ale również do wiersza Walta Whitmana, który po polsku przetłumaczony został chyba przez Czesława Miłosza i nazywa się Pionierzy o Pionierzy. Jest hymnem na cześć amerykańskich pionierów ekspansji na zachód, młodości, siły i nieustannego marszu naprzód wbrew trudom i niebezpieczeństwom. No i to pasuje bardzo do rapu, który zwykle jest graniczny gdzieś pomiędzy substancjami zakazanymi a wysoką poezją. My tymczasem dalej na południu Stanów i teraz trochę spowolnimy. What a world. We doing something right now for the players and pimps.

Lil C i GT Garza Deuce Up w spowolnionej wersji DJ-a Slim K, Slim K Slowdown. No i to jest Houston. Houston w Stanach Zjednoczonych, gdzie DJ Screw jako pierwszy spowalniał taśmę i cała tradycja tak zwanego Chopped and Screw wywodzi się właśnie stamtąd. I DJ Slim K, podobnie jak DJ Screw, z bagażnika swojego samochodu przez długie lata sprzedawał taśmy, a dzisiaj już częściej pewnie jego spowolnione wersje trafiają na różne serwisy streamingowe i obywają się bez nośników, acz wywodzi się dokładnie z tej samej tradycji co DJ Screw. Lil C i GT Garza wydali właśnie krążek, który się nazywa Thank God for Texas i jest do tego właśnie dołączona specjalna wersja spowolniona. A skoro przy takim segmencie jesteśmy, w którym czas płynie trochę wolniej, co wydaje mi się, że na te nocne godziny i to, że część osób jeździ w tym momencie samochodem, to bardzo dobrze pasuje, więc cofniemy się do tych lat, w których spowolnienia następowały po raz pierwszy.

Get the boy's mind playing tricks on me. Tutaj w wersji skrót, czyli żeby każde słowo miało czas wybrzmieć, każdy werbel i stopa mógł się trochę rozpłynąć. A sam ten utwór bardzo klasyczny. W latach 90. pamiętam, że teledysk w telewizjach muzycznych przewijał się dosyć często. Przełomowy był to singiel w karierze legendarnego zespołu z Houston w Teksasie. Miał w ogóle, z tego co gdzieś czytałem, pójść na solowy krążek Scarface'a z tego właśnie grupy, ale wytwórnia, z którą oni byli związani, Rap-A-Lot, chciała, żeby na początku więcej szumu się zrobiło wokół zespołu i stąd na pewno trzy zwrotki w tym numerze Scarface'a i tylko jedna innego reprezentanta getto boysów, chłopaków z getta. No i tutaj ciężki też kaliber tekstowy, bo cały ten utwór jest o PTSD, o paranoi, samotności, myślach samobójczych, tym wszystkim, co jest wynikiem ulicznego, gangsterskiego życia, o którym rap dosyć często mówi, acz niekoniecznie właśnie podając te cienie tego świata. Scarface napisał w ogóle te wszystkie zwrotki na zamkniętym oddziale psychiatrycznym, gdzie trafił po próbie samobójczej i do dzisiaj wydaje mi się, że w tej już ponad 50-letniej historii rapu niewiele jest utworów, które w tak osobisty sposób opowiadają o tym, jak ciemnym miejscem jest właśnie to często w rapie gloryfikowane gangsterskie życie. A skoro poruszamy się po południu Stanów Zjednoczonych, to w taki niezbyt oczywisty sposób odniesiemy się w kolejnej piosence do tego, bo nazywa się ona Pimp C.

biguin to jedyny moment, kiedy farcik mi wyznacza kminy. Na południu slimy z kliką, palę to jak Pimsy. Od G do C reprezent, głoszę dumnie, póki padnę dzieciak. Mola puszcza to z głośnikiem.

3BB, Shams i Kosi w utworze Pimp C. Epka Zanim było chłodno ukazała się jakieś kilka tygodni albo może kilkanaście dni temu. A ten duet z Gorlic, Trzeci Brat i Bruno, byli swego czasu na zbiórce z podwórka. Wszystkie archiwalne zbiórki z podwórka można odsłuchać na stronie Polskiego Radia, jak i w aplikacji Polskiego Radia. Przy okazji mogę też powiedzieć, że można do mnie pisać na zbiórka@polskieradio.pl albo na Instagramie, gdzie jestem jako Co jest nauczane. I tutaj może przy okazji, bo nie przygotowałem tego dzisiaj, żeby mieć jakiś utwór Black Milka, ale dowiedziałem się, że mam do rozdania dwa podwójne bilety na koncert tego producenta i rapera, który będzie miał miejsce już za dwa dni w warszawskim klubie Jasmin bądź Jasmin. Różnie się to czyta. Ja lubię Jasmin, bo to mi przywodzi na myśl to, skąd się wzięła nazwa jazz, czyli jaśminowe perfumy, którym pachniały panie w lokalach nie najwyższych lotów jazzowych, nowoorleańskich lokalach. No i Black Milk w najbliższy czwartek, a pytanie konkursowe może brzmieć na przykład tak, żeby w trzech zdaniach mi napisać, który beat albo który numer Black Milka jest dla kogoś.

najważniejszy, najczęściej słuchany, ulubiony? Dlaczego właśnie ten jeden konkretny i spośród tych osób, które mi napiszą i będą gotowe stawić się na Wilczej w Warszawie w czwartek, pewnie w okolicach godziny 19:20 i uczestniczyć w tym koncercie, to chętnie dwie osoby wybiorę. Obie te osoby będą mogły się przejść tam z osobami towarzyszącymi. A jako, że ten utwór z takim mało klasycznym bitem, jak na to, że rapował tam Shams, Kosi miał już takie wątki bez perkusji, a Bruno zdarza mu się takie bity czasami robić względem tego neoklasycyzmu współczesnego, no ale ten utwór nosił tytuł Pimp C. Więc może teraz zwrotka od tego nieodżałowanego południowego rapera.

Crime Mob, Lil Scrappy i Pimp C w hymnie wojennym Go to War, Hate It on Mostly, czyli 2006 rok, 20 lat temu, drugi album zespołu z Atlanty, w skład którego wchodziło trzech chłopów i dwie dziewczyny, co wcale nie jest takie bardzo częste w historii rapu, o ile na amerykańskiej scenie zawsze były te dziewczyny, co hardo i raźno rapowały, to niekoniecznie te mieszane składy się tak często zdarzały. Z tego co pamiętam, to Diamond, jedna z dwóch mistrzyń ceremonii z tej ekipy, później robiła jakąś solową karierę z Triną i z innymi południowymi raperkami, miała wspólne numery. To chyba będzie zakończenie tej podróży po południu Stanów Zjednoczonych, acz różne wpływy stamtąd rozlewają się już od dobrych co najmniej dwóch dekad, a w niektórych środowiskach pewnie i dłużej, po całym świecie. Dotarły na przykład tak już dobre kilka lat temu do Niemiec.

Dosyć klasyczna w rapie, oddolna, niezamówiona reklama substancji psychoaktywnych UFO, Dry, Sex, Eins. Niemiecki nie jest znanym mi językiem, więc pokuszę się jeszcze o to, żeby przeczytać z albumu Ich bin zwei Berliner, czyli drugiej części takiego tryptyku, bądź nie pamiętam, ile do końca było części, na pewno trzy części mixtape'ów UFO, które wychodziły mniej więcej 10 lat temu i dosyć dobrze dokumentowały jego ewolucję i przejście, zmianę szkoły. Po prostu ze starej szkoły przerzucił się do nowej, bo z początku był znany jako przede wszystkim malarz graffiti i taki klasyczny, tradycyjno-rapowy MC z kreuzberskiego THC Crew, a dziś jest jednym z największych i najbardziej rozśpiewanych traperów w Niemczech. Ufuk Bayraktar, ciekawa bardzo postać i ciekawa biografia, dobry przykład na to, że takie lubiane przez niektórych podziały na to, że jest jakaś jedna dyscyplina tego, jak rap się powinno robić i nie ma przejść pomiędzy jedną szkołą a drugą, no to jest ich bardzo wiele i pewnie już cytowałem Isaaca Hayesa na zbiórce z podwórka, ale to jest mądre zdanie, bo Isaac Hayes stwierdził raz, że nie ma żadnej starej szkoły, nie ma nowej szkoły. Jedyne pytanie jest, czy ktoś w ogóle chodził do jakiejkolwiek szkoły. No i też polskich przykładów kilka jest na to, że pomiędzy jakimś takim bardzo współczesnym, rage'owym, trapowym, drillowym, zwał jak zwał, językiem ekspresji, a klasycznymi wątkami można przejść bardzo szybko, to będzie jeden przykład na to i też przykład na to, że nie tylko na zbiórce z podwórka wychwalam podziemie, bo czasami w rapie głównego nurtu zdarzy się coś, co mnie gdzieś tam za ucho chwyci.

Bardzo sympatyczna piosenka międzyszkolna od Maty, podpisana jako Polak GBP albo GBP, bo jest to alter ego Maty, które realizować się ma. I tu właśnie pytanie, czy ono ma się realizować w Polsce i trochę odbijać od tej Wielkiej Brytanii, czy naprawdę jest to sposób na to, żebyśmy dorobili się, i tu znowu pytanie, pierwszego czy drugiego, no bo Malik już trochę istnieje w europejskim obiegu rapowym, Mata też robi poważne ruchy w tym względzie. W ogóle jeszcze kilka lat temu bym nie pomyślał, że tylu polskich producentów będzie robiło bity dla amerykańskich raperów, że albo na horyzoncie są, albo już się realizują kooperacje z dużymi brytyjskimi graczami. Ale to w tej Polsce poszło do przodu, jak to mówią, a jest to droga. Właśnie tak się nazywał ten utwór Polaka GBP i pod koniec tam się pojawiły katy z klasycznego utworu Hembgru pod tym samym tytułem Droga. No i ta droga wiedzie do Wielkiej Brytanii, skąd jest Unknown T. Run your dumb shot, yo. Doctor can't.

Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate.

Jeszcze zanim minęła godzina pierwsza w programie trzecim Polskiego Radia i na zbiórce z podwórka Unknown T, Digga D i Sean D z gościnnym udziałem Vibes Kartela, utwór Gotcha z 2020 roku. Mocna reprezentacja w Wielkiej Brytanii, a do tego człowiek, który nie bez kozery nosi przydomek World Boss, czyli Vibes Kartel, człowiek, który jest jednym

pionierów, pierwowzorów, protoplastów wielu współczesnych estetyk, tak muzycznych, jak i ubraniowych, jak i nawet jeśli chodzi o jakieś pewne podejście do życia, które pojawiło się w amerykańskim, a później też europejskim, czy też światowym rapie, to wcześniej on to robił na Jamajce, czy to będzie autotune, czy to będzie taki powiązany niestety ze zorganizowanymi grupami przestępczymi styl życia, czy to będą tatuaże na twarzy, czy to będzie wiele bardzo wątków, które dzisiaj już nawet nie są tylko rapowe, a często są wręcz popowe. To Vybz Kartel robił to wcześniej na Jamajce, na lata przed tym, jak na bardzo długie lata trafił do więzienia. Jakiś czas temu wyszedł. Może kiedyś dogadam się z Makenem, żebyśmy połączyli nasze audycje i tam by było pewnie więcej miejsca, żeby omówić to, jak ta mała karaibska wyspa wpłynęła na całą hip-hopową kulturę i rapowy język ekspresji. No i to w Wielkiej Brytanii słychać szczególnie głośno. A później był jeszcze drugi utwór, K-Trap i Heady One Mystery Box z nowego mixtape'u K-Trapa Trapo 2. I to jest taki dosyć stereotypowy brytyjski raper, przez lata w kominiarce, później zdjął ją jakoś w okolicach 2020 roku i cały czas opowiada o ciężkim życiu w rejonach nieuprzywilejowanych, które w Wielkiej Brytanii często się nazywa Roads. To są te takie duże, przypominające obwodnice, gdzieś ulice, za którymi są przedmieścia, właśnie strefy wykluczenia, strefy często niedoborów w wielu kwestiach, tak jeśli chodzi o pieniądze, jak i zainteresowanie, jak i edukację i wiele jeszcze innych czynników. To są strefy podwyższonego ryzyka, a jednocześnie strefy, w których rap zazwyczaj tętni. I my z powrotem teraz jeszcze odbijemy piłeczkę z Europy, w której się zatrzymaliśmy na chwilę, przez Wielką Brytanię, dalej przez ocean, z powrotem do Stanów.

Najpierw Mike Dimes i 1900 Ragrat w utworze Crucial z nowej płyty Mike'a Dimesa, Billy Blindly in Love, Losing Yourself. Taki tam przecieka przez cały ten krążek koncept na to, jak fatalnym bywa czasami uczucie miłość 21-letni

Wydał go ledwie kilkanaście dni temu, natomiast drugi z tych utworów, Mr. Mike, również z Teksasu, z Corpus Christi, wydał album, z którego pochodził utwór Dope Fiction w roku 96, czyli dokładnie 30 lat temu. Wicked Ways się nazywał ten krążek i z niego właśnie jeden utwór, w którym gościnnie się pojawił, co w tamtych czasach było dosyć zaskakujące, raper z Nowego Jorku, nie kto inny jak OC, reprezentant Digging in the Crates, jednego z ważniejszych zespołów na nowojorskiej scenie rapowej tamtego czasu. Zespołu, do którego należeli też chociażby Showbiz i AG.

0: 58. Kane setting shit straight. I'm blowing up. My brother's going upstate. If you hear me, where you at? If you near me, pack the gap. Peace to your knee. Let my brother K Black. Whole notes to half clip. OD, you bastard. Body in the limo going up. Remember that shit? Yeah, nigga. I got my niggas with me. From New York to Mississippi, motherfucker.
1: Dwa przykłady klasycznego nowojorskiego brzmienia lat 90., czegoś, co często się nazywa boom bapem. Niektórzy to nazywają złotą erą, ale ja mam jakiś problem z tym określeniem, bo nie wiem, jakbym miał nazwać te wszystkie inne, czy one by były srebrne, brązowe. To też dobre przykłady tego, czym jest Posse Cut, czyli taka hip-hopowa dyscyplina utworów, w których pojawia się bardzo wielu raperów. Najpierw Showbiz, EAG, gościnnie tam D-Flow, Wally World, Party Arty, Method Man, God The Flava z klasycznego albumu 95 rok Goodfellas. A później nieporównywalnie mniej znany skład Gunslingers, gościnnie tam Half Note, Itchy Finger Sha, Rasheen, Rhythm i Big Rack, który przeszedł do historii jako Sean Price i niestety przyszło nam go pożegnać, jak wielu raperów zdecydowanie przedwcześnie. We All We Got nazywał się album, który wyszedł również w 95 roku i jako, że to był czas, w którym duże wytwórnie rządziły tym rynkiem, to wiele rzeczy przepadało gdzieś w przedbiegach, a ledwie kilka tygodni temu wyszła reedycja na takiej oficynie 90s Tapes, to jest sublabel HHV i wydawane są tam zgodnie z nazwą tej wytwórni właśnie rzeczy z lat 90., które mogły gdzieś w historii muzyki rozrywkowej przepaść. No i właśnie może się wydawać trochę chaotyczne to, że w 2 godziny z biurki, z podwórka przewijają się utwory bardzo nowe, bardzo stare, czasami na wskroś właśnie współczesne, drillowe, trapowe, a czasami bardzo klasyczne, staroszkolne, jak chociażby te dwa. I ostatnio mnie naszła taka myśl, że historia rapu nie jest do końca linearna i to może się łączy w ogóle z jakimś takim osiedlowym myśleniem, a osiedlowego myślenia jest dużo w rapie, bo życie na osiedlu nie jest do końca linearne. To jest taki czas cykliczny, dzień świstaka, każdego dnia dzieje się trochę to samo. Następują jakieś mniej lub bardziej spektakularne wydarzenia, ale zwykle to jest to samo. I podobnie jest w historii rapu, że to wiele tematów powraca i cały czas to są trochę te same tematy, ale nie chodzi o to, co się rapuje, ale jak się rapuje. No i trendy, wiadomo, bywają różne, czasami większe, czasami mniejsze, ale rzeczy, które często są omawiane jako na wskroś współczesne, to wybrzmiewają często na zapomnianych taśmach sprzed 20-30 lat. I stąd ten mój sposób prezentacji muzyki na zbiórce, że to wszystko się trochę łączy, materia się przyciąga i te niteczki trzeba sobie rozsupływać, jak chociażby w tym numerze, bo jeśli jesteśmy w Nowym Jorku, no to DJ Premier to jest ksywa, którą należałoby wymienić.

DJ Premier, ale nie w żadnym klasycznym utworze gangstara czy też innego rapera z lat 90., ale w remiksie utworu Prince'a Paul i MF Dooma, kolejnego z rozlicznych raperów, których przyszło nam pożegnać przedwcześnie i zdecydowanie za szybko, utwór Social Distortion. On wyszedł już dobre kilka lat temu, ale przypomniałem sobie o nim niedawno, bo Lex Records, taki bardzo ciekawy label londyński, obchodzi teraz 20-lecie i z tej okazji wydał kompilację, która się nazywa Lex XX, czyli 20. I jest to wytwórnia, w której katalogu pojawiają się bardzo ciekawe różne rzeczy, bo tam Freddie Gibbs rapuje na produkcji Prefusa 73, Doom jest remiksowany przez Chada Hugo z Neptunes, a w ogóle dużo ważnych postaci alternatywy, elektroniki i jakiegoś takiego niezależnego świata bierze tam na warsztat rapowe bity pośród tych ludzi. Boards of Canada, Stereo Lab, Actress, King Krul czy Tom York chociażby. I większość tego typu właśnie ciekawych międzygatunkowych kooperacji można znaleźć na tym składaku Lex XX. My tymczasem tropem DJ-a Premiera był w ekipie Gangster Foundation taki człowiek, o którym przez lata zapomniałem. Nazywał się Big Shaq.

Najpierw Big Shook z Gangster Foundation, którego pewnie z 20 lat nie słyszałem za mikrofonem, a pozwolił mi na to M.Dot, producent i raper z Bostonu, który wydał niedawno krążek Notebook with No Light i stamtąd utwór More Than You Know, a później Fat Joe, Jadakiss i niezastąpiony Stove Got Cooks, który zapowiada swój album już co najmniej półtora roku, a albumu wciąż nie ma. No ale każdy refren, który u innego artysty robi, czy też pojedyncze zwrotki, które mu się zdarzają, z jednej strony zaostrza mi apetyt, a z drugiej daje po prostu dużo radości. The Aroma się nazywa ten utwór i pochodzi z nowego, już kilkunastego, może dwunastego albumu Fat Joe, Joy Crack z Nowego Jorku. Kolejny z reprezentantów DITC na dzisiejszej zbiórce z podwórka się melduje. Album nierówny, jak to zwykle u Fat Joe, przesycony jakimś takim trochę bólem, bo zwykle Fat Joe jednak lubił te takie podwórkowe przechwałki, gangsterskie opowiastki, a tutaj pojawiają się takie bardzo osobiste wątki, bo on w krótkim czasie pożegnał i mamę, i ojca, i swojego brata. Ale w tym utworze akurat chyba tego nie było słychać, a to, że pojawił się w nim Jadakiss, to pewnie jest trochę spowodowane tym, że obaj panowie mają podcast. Kto teraz nie ma podcastu, ale akurat Fat Joe z Jadakissem, jak siadają na kanapie, to bywa i śmiesznie, i ciekawie, i z ogromną miłością do tej kultury hip-hopowej, która na zbiórce z podwórka też powielokroć wybrzmiewa, i jej waga, i jej zasługi, i to, jak się rozlała po całym świecie, docierając chociażby do Pakistanu.

0: Jokaj i Umer, czyli dwóch producentów z Karachi w Pakistanie, na mikrofonie Talhan Jum, czyli tamtejszy raper, i Benny the Butcher, reprezentant Griseldy, reprezentant wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, utwór Ready or Not z albumu Designer, pisanego przez 2R na końcu, wydanego przez Massapill. I to jest znowu dosyć ciekawy wątek, że Nas aktualnie przeżywa chyba najlepszy biznesowo moment swojego życia, wcale nie dlatego, że wydał wiele multiplatynowych albumów od lat 90. po dziś dzień na amerykańskim rynku, ale dlatego, że założył właśnie wytwórnię Massapill, która zainwestowała spore pieniądze i jednocześnie przede wszystkim zainteresowanie i chęci w to, żeby wspomóc i rozwinąć scenę z Indii i z Pakistanu, kraju, w którym nie zawsze po drodze, ale jeśli chodzi o rapowe ścieżki, to wspólnie tam jest dużo do zrobienia, a jak wiemy z geografii, jest też dużo odbiorców. A skoro Benny the Butcher się pojawił i Griselda jest tutaj gdzieś na antenie, to Boldy James i Rome Streets również są satelitami tej ekipy, a pojawiają się obaj gościnnie w tym utworze.
1: It's the usual specs, might bounce out Glock 22 at the vet. BTA boys handing out all these bruises and whips. The shooter cadets, know we fleeing the loot from arrest. Half brick a girly, another damsel.

0: but as a grad schooler, what else?
1: Chin, chips, bricks, and lethalias. They're my main bruisers. Can catch me HOVing in the fast lane cruising. The heat came down, I wish the cash would have came sooner.
2: Show me your left, show me your left, show me your left. Come on, man, anybody can do that. Anybody can do that. You think you slick? You trying to go between your legs? Come on, dad, the left, baby, show me the...
3: O ile Griselda Records sprawiło, że Buffalo w stanie Nowy Jork jest jednym z najważniejszych przyczółków klasycystycznego rapu, to aktualnie Divo, Da Genius, Bory Rock, Dandy Lee i cała ekipa Feed the Family sprawia, że Massachusetts jest kolejnym ważnym przyczółkiem i właśnie z albumu Divo, Da Geniusa Untitled 008 pochodził ten utwór, w nim gościnnie Boldy James i Rome Streets, Suede Ruler się nazywa ta piosenka. Na zbiórka z podwórka dzisiejsza dobiega końca. Pożegnam się z Państwem drugim utworem właśnie z Massachusetts, konkretnie z Dorchester, Boston, Bory Rock i Dandy Lee, Fatty Confessions z albumu Zinstitutionalized. Bardzo trudny tytuł. Zing oznacza w slangu z Bostonu transakcję narkotykową, inaczej niż wreszcie Stanów, gdzie zing mówi się bardzo niesympatycznie na kogoś, kim chce się pogardzać. W ogóle polecam bardzo śledzić ruchy Feed the Family. A dzisiejszą zbiórkę z podwórka zrealizował Filip Wolski. Ja się nazywam Filip Kalinowski i zachęcam serdecznie, żeby pisać do mnie na maila zbiórka@polskieradio.pl albo na Instagram, co jest nauczane, bo można wygrać dwa bilety na koncert Black Milka, który odbędzie się w najbliższy czwartek w warszawskim klubie Jasmin bądź Jasmin. Pytanie konkursowe brzmi: jaki jest najfajniejszy beat bądź numer Black Milka? A zbiórka z podwórka w tym momencie się kończy. Powodzenia i pozdrowienia. Yo, they gave that chick from the Bronx that had the fentanyl in the daycare.

0: Autopromocja.
1: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
2: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
1: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
2: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która...